Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, minęła godzina druga. Grzegorz Dąbrowski, dobry wieczór, zapraszam na muzyczną noc Euroradia, którą dziś rozpoczniemy od występu Concerto Copenhagen pod dyrekcją Larsa Ulrika Mortensena. Na początek zespół wykonał muzykę Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera. Był on niemieckim kompozytorem epoki późnego baroku, długo działającym w roli dyrygenta i muzyka na dworze margrabiów badeńskich w Rastatt. Przed nami pierwsza z ośmiu suit zamkniętych w cyklu Le Journal du Printemps.

Lars Ulrik Mortensen i Concerto Copenhagen. To była pierwsza suita z cyklu Le Journal du Printemps Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera. A my pozostajemy jeszcze w kręgu muzyki barokowej, bo oto przed nami koncert skrzypcowy A-dur Il Rossignolo Antonia Vivaldiego. Gra Frédéric Fromm.

Fredrik Fromm na skrzypcach i Concerto Copenhagen pod dyrekcją Larsa Ulrika Mortensena w koncercie skrzypcowym A-dur Il Rossignolo Antonia Vivaldiego. A przed nami twórczość Charlesa Avizona, który zdobył sławę twórczymi przetworzeniami sonat Domenica Scarlattiego. Oto jedno z nich, trzecie koncerto Grosso D-moll.

Koncerto Grosso de Mol, trzecie w zbiorze Charlesa Avizona. Grało Koncerto Copenhagen pod dyrekcją Larsa Ulrika Mortensena. A przed nami kolejny ptasi koncert Antonia Vivaldiego. Tym razem będzie to Il Gardellino, czyli szczygieł. I tak właśnie zatytułowany jest koncert fletowy D-dur w partii solowej Torun Torbo.

Allegro, Cantabile i Allegro. To części koncertu fletowego D-dur Antonia Vivaldiego. Grali Torun Torbo i Concerto Copenhagen pod dyrekcją Larsa Ulrika Mortensena. Tego utworu chyba nie muszę Państwu przedstawiać. Wiosna Antonia Vivaldiego.

To był pierwszy koncert skrzypcowy E-dur z cyklu Cztery pory roku Antonia Vivaldiego. Grali Fredrik Fromm i Concerto Copenhagen pod dyrekcją Larsa Ulrika Mortensena. Pozostajemy przy ptasich i wiosennych skojarzeniach, bo oto przed nami suita orkiestrowa od Torino Respighiego Li Uccelli, czyli ptaki. Concerto Copenhagen i Lars Ulrik Mortensen.

Li Uccelli, ptaki. To suita orkiestrowa od Torina Respighiego, która zakończyła koncert zespołu Concerto Copenhagen pod dyrekcją Larsa Ulrika Mortensena w Kopenhadze przed 2 laty. A teraz utwór amerykańskiego kompozytora działającego w pierwszej połowie XX wieku. To fantazja na altówkę i fortepian Frederica Jacobiego.

To była fantazja na altówkę i fortepian Frederica Jacobiego. Grali Kathy Basrak, altówka, i William Keller, fortepian. Do końca tej części muzycznej nocy Euroradia towarzyszyć nam będzie muzyka religijna Antonia Vivaldiego. Przed nami Dixit Dominus D-dur w katalogu dzieł kompozytora numer 595.

chór Radia Łotewskiego i Riga Chamber Players pod dyrekcją Sigvardsa Klawy wykonali Dixit Dominus D-dur Antonia Vivaldiego.

Tu program drugi Polskiego Radia, trwa muzyczna noc Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, witam i zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania, którą rozpocznie koncert podwójny A-moll op. 102 Johannesa Brahmsa. Dzieło powstało w 1887 roku na prośbę wiolonczelisty Roberta Hausmana oraz skrzypka Józefa Joachima, a prawykonanie z wyżej wymienionymi artystami odbyło się w Kolonii pod dyrekcją samego kompozytora. Sylwe Sigerland na skrzypcach, Ellen Margrethe Flessieu na wiolonczeli i orkiestra Radia Norweskiego. Całość prowadzi Peter Silvai.

Allegro Andante i finałowe Vivace Non Troppo. To części podwójnego koncertu A-moll op. 102 Johannesa Brahmsa na skrzypce i wiolonczele. W partiach solowych Sølve Sigurlund, Ellen Margrethe Flesje, a Orkiestra Radia Norweskiego prowadził Peter Silvaj. Przed nami w muzycznej nocy Euroradia 20. koncert fortepianowy D-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Ewy Pobłockiej, Polskiej Orkiestry Kameralnej i Jerzego Maksymiuka.

Ewa Pobłocka, Polska Orkiestra Kameralna i Jerzy Maksymiuk w nagraniu z 1990 roku. To był koncert fortepianowy D-moll, Kehel 466 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Na zakończenie dzisiejszej muzycznej nocy Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, do usłyszenia.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła godzina piąta. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba witam i zapraszam na spotkanie z polską muzyką. A dziś czeka nas spotkanie z muzyką polskiego kina. To w dalszej części audycji. A zaczniemy od nowego nagrania z twórczością Ludomira Różyckiego. Ludomir Różycki to jedna z najważniejszych postaci polskiej muzyki przełomu XIX i XX wieku. Kompozytor, dyrygent i pedagog, współtwórca słynnej grupy Młoda Polska w muzyce. Urodził się w 1883 roku w Warszawie, w rodzinie o silnych tradycjach muzycznych. Jego ojciec był profesorem konserwatorium, a Różycki kształcił się w Warszawie, następnie w Berlinie, gdzie rozwijał swój styl pod wpływem europejskich trendów późnoromantycznych. Największą popularność przyniosły mu opery, w tym Eros i Psyche, oraz balet Pan Twardowski, który do dziś uznawany jest za jedno z największych dzieł polskiej muzyki baletowej. Jego twórczość łączyła bogatą orkiestrację, liryzm i wyraźne inspiracje folklorem. Po II wojnie światowej pozostał aktywny jako pedagog i kompozytor, choć jego muzyka stopniowo schodziła z głównego nurtu. Zmarł w 1953 roku w Katowicach, pozostawiając po sobie dorobek, który dziś przeżywa swój renesans. Dziś posłuchamy nowego nagrania jego dzieła fortepianowego, a mowa o cyklu Italia, opus 50 Różyckiego. Na całość składają się cztery części: Ave Maria, Camposanto, Dogaressa Barcarol i La Mort de Beatrice Cenci. Na fortepianie gra Paweł Wakarecy.

Wysłuchaliśmy cyklu Italia op. 50 Ludomira Różyckiego. To było nowe nagranie, w którym wziął udział pianista Paweł Wakarecy. Zostawiamy już muzykę fortepianową i przenosimy się właściwie do kina. Kilka lat temu Polska Orkiestra Radiowa zarejestrowała utwory pochodzące z największych arcydzieł filmowych takich reżyserów jak Andrzej Wajda, Jerzy Skolimowski i Janusz Morgenstern. Dziś ta płyta z nagraniami archiwalnymi zrealizowanymi dla Polskiego Radia zabrzmi na naszej antenie. A posłuchamy kolejno muzyki Adama Sławińskiego z filmu Chłopi, tematu Waldemara Kazaneckiego z filmu Hrabina Kosel, utworu Los Człowieka Andrzeja Korzyńskiego z filmu Człowiek z żelaza, kompozycji Jana Kaczmarka Miłość i umieranie z Quo Vadis oraz słynnego ragtime'a z filmu Wabank. Polską Orkiestrę Radiową poprowadzi Wojciech Rajski.

słynny temat Henryka Kuźniaka z filmu Wabank w wykonaniu Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego. To ostatni z utworów, który wybrałem na dziś, z płyty pochodzącej z archiwum Polskiego Radia, zawierającej tematy filmowe z polskich dzieł. A wcześniej zabrzmiały także tematy między innymi z Człowieka z Żelaza, z muzyką Andrzeja Korzyńskiego, czy z filmu Hrabina Kosel, z muzyką Waldemara Kazaneckiego. No i na koniec naszego dzisiejszego spotkania zabieram Państwa do Hollywood. Oto przed nami fragment wydanej tej wiosny płyty z muzyką Henryka Warsa w opracowaniu Marka Żebrowskiego. Marek Żebrowski wybrał słynne tematy filmowe naszego kompozytora i opracował je na kwartet smyczkowy, a także kwintet fortepianowy. Całość tego albumu obejmuje kompozycje Warsa do filmów i rewii tworzonych w latach 30. XX wieku w Polsce, no a także tematy piosenek napisane już po 1947 roku w Stanach Zjednoczonych. Oto wybrane z melodii z tej nowej płyty Marek Żebrowski, autor aranżacji, który zagra też na fortepianie, i muzycy kwartetu V4.

0: przedwojennej Polski do Hollywood. Taką podróż odbyliśmy wraz z Henrykiem Warsem i jego muzyką, a słuchaliśmy fragmentów wydanej tej wiosny płyty z opracowaniami na kwartet smyczkowy i kwintet fortepianowy tych słynnych tematów. Słuchaliśmy m.in. melodii piosenki Miłość ci wszystko wybaczy, którą w latach 30. śpiewała Hanka Ordonówna. A my słuchaliśmy interpretacji muzyków V4 String Quartet i grającego na fortepianie autora tych opracowań Marka Żebrowskiego. I tak też kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. To była środowa fantazja polska w dwójce. Na kolejne wydanie porannej audycji zapraszam jutro po godzinie 5. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia.
1: Słowo na dzień. Każdy z apostołów, poza Judaszem, który odpadł z drogi zbawienia, ma w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego swoje święto. Dziś obchodzimy święto dwóch szczególnych apostołów, Filipa oraz Jakuba. To ważna okoliczność dla medytacji wewnętrznej człowieka wierzącego. Jakub pochodził z rodziny Jezusa Chrystusa. Miał więc też szczególną pozycję misji pierwotnego Kościoła. Filip uczy się wiary od Jakuba. To jest często podkreślane w chrześcijaństwie, że przychodzi ono przez świadectwo innego człowieka. Można powiedzieć, że życie duchowe chrześcijan to ojcostwo duchowe. Ktoś doświadczony pojawia się na drodze duszy początkującej i prowadzi ją do głębokiego doświadczenia Chrystusa. Tak było z Filipem i Jakubem. Jakub był starszy, bardziej doświadczony, spokrewniony z Chrystusem doczesnymi więzami krwi. Dlatego staje się ojcem wiary dla Filipa, jak również dla reszty Kościoła. Ojcostwo duchowe nie jest konieczne do zbawienia, ale jest bardzo pożyteczne dla rozwoju duchowego człowieka. Dziś w Słowie Boga, w święto apostołów Filipa i Jakuba, słuchamy najpierw pierwszego listu Pawła Apostoła do Koryntian, w którym zawarte jest tak zwane credo pawłowe, to znaczy wyznanie wiary Pawła. Kościół pierwotny często kierował się krótkimi wyznaniami wiary. Nie było jeszcze wielkich traktatów filozoficznych chrześcijaństwa albo teologicznych, ale były krótkie objaśnienia wiary, które ludzie prości przyjmowali przed chrztem, a potem starali się praktykować. Paweł składa wyznanie swojej wiary w Chrystusa, spotkał go bardzo spektakularnie pod Damaszkiem, nawrócił się i ostrzega potem uczniów pańskich, aby nie przyjmowali wiary na próżno. Werset 2, 15 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. Rzeczywiście wiary można przyjąć na próżno. Można rozpalić się jakimś pierwszym afektem, a potem ten pierwszy ogień, który był tak naprawdę maleńką iskierką, zdaje się wygasać w duszy. Oziębłość duszy jest czymś niebezpiecznym. Jest rozpoczęciem drogi wiary, a potem porzuceniem jej albo pod wpływem próby, albo nieraz, to cechuje dzisiejszy świat, pod wpływem byle powodu. W Ewangelii Jana, której dzisiaj słuchamy, to jest ten sam kontynuowany 14 rozdział, nasz Pan wyrzuca Filipowi, drugi z bohaterów dzisiejszego święta, że tyle

0: pasu jest już z Chrystusem i jeszcze nie rozpoznał prawdziwego Boga. Nie rozpoznał w Chrystusie oblicza Ojca. Można wewnętrznie marnować czas. Dlatego dzisiaj Słowo Boga tak naprawdę zachęca nas, byśmy życie duchowe traktowali na poważnie. Czasem traktujemy na poważnie wybór pracy. To fakt, to istotna decyzja. Wybór studiów, wybór stanu życia, to są wszystko bardzo istotne decyzje. Ale źródłem zdrowej osobowości jest poważnie prowadzone życie duchowe. Poważna więź z Bogiem. Jeśli moja więź z Bogiem jest połowiczna, utracalna, zacząłem coś, ale nie kontynuuję. Jeśli jest niepogłębiona, to cała moja osobowość może stać się płytka. Takie znaczenie ma prowadzenie głębokiego, systematycznego, rozumnego, stałego i postępującego życia duchowego. Jakie jest w tobie życie duchowe? Zacząłeś, nie skończyłeś. Jesteś entuzjastą jednej chwili po spowiedzi, ale potem przychodzi oziębłość. Czy może budujesz w sobie życie duchowe na poważnie, głęboko, systematycznie? Wtedy będzie w tobie poważna więź z Bogiem i ona stanowić będzie źródło twojej dojrzałej osobowości. W przeciwnym razie, nawet jeśli jesteś człowiekiem bardzo wykształconym albo utalentowanym, możesz nie rozwinąć siebie.
1: Mówił ksiądz Jarosław Tomaszewski, sekretarz krajowy papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia z Warszawy, jest punktualnie 6:00. Witamy Państwa tym bladym majowym świtem. Dziś jesteśmy w składzie Anna Regulska za konsoletą, w reżyserce także wydawczyni Katarzyna Fitzwilliams. Muzykę wybrała Magdalena Łoś, a przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś jest środa, 6 maja, 126 dzień roku. Słońce w znaku byka pojawiło się na horyzoncie godzinę i 3 minuty temu, zajdzie o 29. Dzień potrwa 15 godzin i 12 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Bartłomiej, Filip, Franciszek, Jakub oraz Judyta. Wszystkiego najlepszego również od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który przypomina o odpowiedzialności za siebie i innych na drodze, zarówno kierowców, jak i pieszych. To także Międzynarodowy Dzień Bez Diety, który zachęca do bardziej zdrowego, mniej restrykcyjnego podejścia do jedzenia i własnego ciała oraz Święto Gwardii Szwajcarskiej, formacji od wieków chroniącej papieża.
1: Pogoda.
0: Zachmurzenie będzie dziś duże, jedynie na południowym wschodzie większe przejaśnienia, okresami opady deszczu, a na południowym wschodzie i miejscami w centrum również burze. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na północy, około 20 w centrum, aż do 27 na południowym wschodzie. Tradycyjnie chłodniej nad morzem, a także na Kaszubach, tam około 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na południu oraz na wybrzeżu, okresami porwisty, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.

0: Od samego rana docenialiśmy dziś piękno trzeciej części koncerto A-dur Jana Sebastiana Bacha w nagraniu klawesynisty i dyrygenta Larsa Ulrika Mortensena, specjalisty od wykonawstwa historycznego, który poprowadził koncerto Kopenhagen, jeden z najciekawszych europejskich zespołów grających na instrumentach z epoki. Prawie 7 minut po 6.
1: Poranek dwójki.
0: Język wykluczenia, strach przed obcymi i społeczne pozwolenie na dehumanizację dzieją się tu i teraz, a granica nie przebiega między nami i nimi, tylko przez każdego z nas. Tak mówi Bartosz Szydłowski, reżyser spektaklu Czekając na barbarzyńców, którego premiera odbędzie się w najbliższy piątek w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. To przedstawienie oparte na prozie noblisty Johna Maxwella Kutsiego o odpowiedzialności języku i granicach, które wyznaczamy także sobie samym. Porozmawiamy po 8.30.

0: opowieści z Bartoszem Szydłowskim, reżyserem tego spektaklu i dyrektorem Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie. Młody pianista, półfinalista 19. konkursu szopenowskiego Jehuda Prokopowicz zaprosi państwa na swoje dwa recitale fortepianowe, które odbędą się w naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. My zaprosimy też państwa na otwarcie po remoncie konserwatorskim amfiteatru w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
1: I z powrotem planujemy, by ta scena była dostępna dla najróżniejszych wydarzeń muzycznych i teatralnych, nie tylko z Polski, ale także i z Europy.
0: A o najnowszych majowych serialach wartych uwagi porozmawiamy z filmoznawcą Maciejem Kędziorą. Będzie między innymi mowa o kontrowersyjnym Półbracie. To kolejny serial Richarda Gadda, twórcy słynnego Reniferka. Nie zabraknie kulturalnych rekomendacji kuratora i menadżera Krzysztofa Pietraszewskiego, a także jak co środa felietonu językoznawczyni dr Agaty Honci.
2: Gra w piłkę, bieganie do mety, huśtawka, przebieranie się za żołnierzy sprawiały radość powszechną.
0: No, wszystko się wyjaśni jeszcze w tej godzinie. No i jak zawsze czekają na państwa nasze stałe propozycje. Wiersz na dzień dobry, przegląd prasy dziś w wydaniu Jerzego Kisielewskiego, kalendarium, a także płyta tygodnia. Jan Lisiecki gra koncerty fortepianowe Mozarta. Będą też muzyczne nowości. Proszę nas zatem uważnie słuchać.

0: To był szybki zwrot w stronę amerykańskiego pulsu, George Gershwin i I Got Rhythm, utwór, który stał się jednym z fundamentów jazzu i musicalu. Śpiewała Cleron McFadden z towarzyszeniem zespołu Anima Eterna z Brugi pod dyrekcją Josa van Immersela. Środowy poranek dwójki, prawie 14 minut po szóstej.
1: Kalendarium.
0: Dwieście pięć lat temu w Wilnie otwarto cmentarz na Rossie. Spoczywają tam polscy żołnierze polegli, a także że zasłużeni Polacy, Białorusini i Litwini. W 1930 roku rodził się Kazimierz Karabasz, reżyser filmów dokumentalnych i teoretyk tej dziedziny sztuki, twórca Polskiej Szkoły Dokumentu, profesor dziekan Wydziału Reżyserii Łódzkiej Filmówki, autor obrazów Muzykanci czy Rok Franka W. Z kolei 170 lat temu rodził się Zygmunt Freud, austriacki neurolog, twórca psychoanalizy. Był pierwszym naukowcem, który wskazał, że nieświadome i irracjonalne procesy mogą odgrywać istotną rolę w motywowaniu zachowania człowieka, a doświadczenia wczesnego dzieciństwa mogą wywrzeć wpływ na właściwości psychiczne dorosłego człowieka. A jakie jeszcze wydarzenia kryją się pod datą 6 maja?
2: Dziś wprawdzie nie walentynki, ale kalendarium będzie pikantne. W 1895 roku urodził się Rudolf Valentino, aktor włoskiego pochodzenia i amant kina niemego. Podziwiano go w filmach Czterej Jeźdźcy Apokalipsy, Dama Kameliowa czy Syn Szejka. A czy wiedzą państwo, jak nazywał się naprawdę?
3: Rodolfo Alonso Raffaello Pietro Filiberto Guglielmi di Valentina d'Anton Guolla. No, pod taką litanią nie mógł występować na ekranie. No wobec tego przyjął ten pseudonim, prawda, Rudolf Valentino.
2: Stał się pierwszym popularnym męskim idolem kultury masowej do tego stopnia, że kiedy po wizycie w Europie zapuścił brodę, krytyka fanów zmusiła go do jej zgolenia. Jego śmierć w wieku 31 lat doprowadziła do histerii tysiące wielbicielek. No, są ludzie, którzy przyprawiali innych o szybsze bicie serca, albo tacy, którzy przyprawiali ich o zawał. Niewątpliwie do tej drugiej grupy należy Orson Welles, który urodził się w 1915 roku. Amerykański twórca filmowy, teatralny, a także radiowy, jeden z najbardziej wpływowych twórców tych dziedzin kultury. Był twórcą audycji Wojna Światów, która wywołała narodową panikę.
4: Kiedy słuchacze właśnie przekręcili gałkę i usłyszeli, że w New Jersey wylądowali Marsjanie, opanowała ich panika, ponieważ nikt nie słyszał ze słuchaczy, że jest to słuchowisko radiowe zrobione przez Wells. I ludzi naprawdę opanowała niesłychana panika. Było kilka zawałów serca. Zresztą do tego stopnia była to sprawa, która poruszyła Amerykę, że jeszcze w kilka lat później wdowa po człowieku, który zmarł na zawał serca w wyniku słuchowiska Orsona Wellesa, chciała go zamordować.
2: Z tropu pikanterii nie schodzimy, dlatego że 76 lat temu urodził się Zbigniew Wodecki, piosenkarz, skrzypek, trębacz, aranżer i kompozytor. Znany między innymi z piosenek Zacznij od Bacha, Lubię wracać tam, gdzie byłem, czy Chałupy, Welcome to.
5: Chciałem zapytać o plażę w Chałupach. Rozebrał się pan tam kiedyś?
6: Nigdy.
5: Nigdy.
6: Znaczy nie do naga na
5: ale
6: pewno.
5: To jak,

0: Jako tekstylny pan podglądał tylko?
1: Nie. Ten teledysk, który państwo widzieli, to ja na końcu nie idę na plaży goły. To tam są jacyś inni ludzie. Ja się nigdy nie... Zawsze się wstydziłem, wstydzę i będę się wstydził, chociaż jestem normalnym facetem, ale uważam, że jednak majtki na sobie trzeba mieć, no bo coś by nas zachwycało w sypialni. Natomiast jak się wychodzi na plażę... Przepraszam, byłem raz. Pojechaliśmy z kolegą do Bułgarii gościnnie na występy i tam się okazało, że jest plaża nudystów. Trzeba było przepłynąć kawałek, więc szybko się nauczyłem pływać rewelacyjnie i kolegą popłynęliśmy, zobaczyć jak to wygląda. No i rozczarowaliśmy się.
2: I na koniec jeszcze jedna niezwykle ważna data. W roku 2002 zmarł Bronisław Pawlik, aktor i reżyser teatralny, związany z teatrami stolicy. Znają go państwo zapewne z wielu filmów i seriali, między innymi z filmowej adaptacji Lalki.
3: Paryż. Pamiętam, jak przyjmowali cesarza, kiedy wracał z kampanii włoskiej.
4: Pan widziałeś triumfalny powrót Napoleona III do Paryża?
3: Ja widziałem lepszą rzecz, panie. Podczas kampanii byłem we Włoszech i widziałem, jak Włosi przyjmowali Francuzów w wigilię bitwy pod Magentą.
4: Magenta w 1859 roku.
3: 1850. Zdaje się, że mam honor.
4: Tak jest, panie. Rzecki jestem, porucznik, panie, węgierskiej piechoty. Panie.
2: A czy państwo też, tak jak ja, są ciekawi nowej ekranizacji Lalki?
5: A myślę, że większość z nas jest ciekawa, jak te dwie nowe realizacje wypadną, bo to zarówno film, jak i serial. A dzisiejsze rocznice przejrzał i przypomniał w naszym dwójkowym kalendarium Jakub Jamrozek.

0: jedną z najsłynniejszych kompozycji Joaquina Rodrigo, trzecią część Concierto de Aranjuez, grał legendarny hiszpański gitarzysta Ángel Romero z londyńską orkiestrą symfoniczną, którą dyrygował André Previn. Poranek dwójki, 24 minuty po szóstej. Z Hiszpanii przenosimy się na południe Polski, do Krakowa, bo choć Krakow Art Week Krakers oficjalnie zakończył się w kwietniu, to w kilku tamtejszych muzeach i galeriach wciąż można oglądać festiwalowe wystawy. Jedną z nich jest pokazywana w Muzeum Sztuki Współczesnej Mozak w Krakowie ekspozycja zatytułowana Nieludzkie autorstwa Katarzyny Depty-Garapich. Artystka szuka alternatywnych narzędzi przetrwania w świecie naznaczonym kryzysem, mówi kuratorka Krakersa Małgorzata Gołębiewska.
1: To są jakby takie trochę byty z pogranicza świata natury i jak gdyby troszkę zdziczałe, zainfekowane tą naturą kobiety. Ręce, ale które przechodzą w gałęzie, tudzież w pazury, czyli stałe repetytorium, jeżeli chodzi o Katarzynę Depty-Garapich, bo ona rzeczywiście bardzo wykorzystuje elementy jakby takiej transformacji kobiety, na przykład w drzewo. Te światy zwierzęco-ludzkie się tutaj łączą.
0: Wystawa Nieludzkie autorstwa Katarzyny Depty-Garapich w Galerii Beta w Krakowie prezentowana będzie do połowy czerwca.

0: muzykę Wolfganga Amadeusza Mozarta, menuet z kwartetu smyczkowego C-dur dysonansowego w interpretacji Chiaroscuro Quartet. Dwójkowy poranek jest w 6:30.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W 20. rocznicę odejścia Jerzego Ficowskiego przypominamy Państwu z naszego radiowego archiwum wiersze czytane przez samego poetę. Jerzy Ficowski zadebiutował w 1946 roku wierszem zatytułowanym Ptakom niebieskim, ogłoszonym na łamach pisma Dziś i Jutro. Pierwszy jego tom poetycki, Ołowiani żołnierze, ukazał się w 1948 roku. Inne książki poetyckie to m.in. Makowskie bajki, Ptak poza ptakiem, Odczytanie popiołów, Śmierć jednorożca, Zawczasu z poniewczasem, Pantareja i wydany już po śmierci autora zbiór wierszy dla dzieci Lodorosty i bluszczary. Jerzy Ficowski był także tłumaczem poezji z kilku języków. W 2005 roku odebrał Nagrodę Specjalną Literatury na Świecie za całokształt dorobku translatorskiego. Oto jeden z wierszy, który Jerzy Ficowski przeczytał przed mikrofonem radiowej dwójki. Było to w marcu 2006 roku, czyli 2 miesiące przed śmiercią poety.
2: Portret dziewczyny z łasiczką. Nic nie ma przebogata oprócz samej siebie, gorzkiej jak deszcz. Puste ma dłonie. Wypadły z nich lejce arabskich tententów i astreflowy. Bose ma stopy. Muzyczne sandały wspinają się na palcach oparte o wierny jej rytm. Jej kształt i barwa zapędza damy, werony bufiaste, słodkie mediolany w kozi róg złotego renesansu. Przydeptują koronki, łańcuszki benvenutki rwą. Ukryta w takiej łagodności, że nic łasiczki nie spłoszy w stuleniu dwojga, dziewczyny z samą sobą. We wschodnich ostrzyłbyś kolorach jej drapieżność, Leonardo stepów koczujących, który malujesz

0: ją przewiewnie w obłoku uległym jak wosk i prosisz noc o jej włosy. Wynurzona z głębokich oddechów, nagła jak pierś nad czarów czarnym czeremoszem, to ona właśnie, gorzka jak deszcz Leonardo. Kiedy jesień wieje i opadają trefle z kart, ty, który kochasz, ubierz ją we wróżby i liście.
1: Jutro posłuchamy kolejnego z wierszy Jerzego Ficowskiego w interpretacji autora zatytułowanego Wina. A w poranku od poezji przechodzimy do muzyki, tej najbardziej osobistej, zakorzenionej w polskim idiomie, muzyce Fryderyka Chopina.

0: Pierwszy nokturn B-dur, opus 62 Fryderyka Chopina grał legendarny włoski pianista Maurizio Pollini, który ponad pół wieku temu został laureatem pierwszej nagrody 6. konkursu chopinowskiego w Warszawie w 1960 roku. Środowy poranek dwójki za 20 minut siódma. Po kilku latach wyłączenia z użytkowania i remontu konserwatorskiego amfiteatr w warszawskich Łazienkach Królewskich doczeka się otwarcia. Nastąpi to z pompą pojutrze, a już od wczoraj dla zwiedzających dostępna jest wystawa czasowa prezentująca ostatnie nabytki Muzeum Łazienek Królewskich. O szczegółach nasza reporterka Dorota Piotrowska.
1: Już w piątek 8 maja publiczność ponownie zasiądzie w historycznym amfiteatrze, który po zakończonym remoncie znów stanie się jedną z najważniejszych scen plenerowych Warszawy. W nowym sezonie zaplanowano tu koncerty oraz spektakle teatralne łączące klasykę z nowoczesnymi formami artystycznego wyrazu, mówi dyrektorka Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska.
2: Scena amfiteatru w ogrodach rezydencjonalnych Muzeum Łazienki Królewskie jest niezwykle istotne i to z kilku powodów. Otóż po pierwsze jest to jedna z dwóch istniejących królewskich scen w rezydencjach w Polsce. Mamy Teatr Królewski w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich oraz amfiteatr scenę plenerową. Absolutnie unikatową przestrzeń takich teatrów królewskich na mapie Europy jest naprawdę niewiele, w tym między innymi nasze. Dlatego jest to tak istotne miejsce pod względem historii, wiedzy, informacji, które były związane z tą przestrzenią, ale całej koncepcji króla Stanisława Augusta i tego, jak myślał o roli teatru. I z powrotem planujemy, by ta scena była dostępna dla najróżniejszych wydarzeń muzycznych i teatralnych, nie tylko z Polski, ale także i z Europy. Staramy się, by były to różnorodne wydarzenia i już teraz wiemy, że najbliższy piątek Amfiteatr 2.0 otwieramy niezwykłym koncertem naszego wybitnego Jakuba Józefa Orlińskiego. W duecie z Michałem Bielem czekamy na piątek, czekamy na ten niezwykły koncert. Natomiast to, co przed nami, to między innymi współpraca z Teatrem Siemaszkowej w Rzeszowie. Już nie pierwszy raz będą mogli Państwo przyjść na przedstawienia tego wspaniałego teatru. Dwa lata temu, rok temu, w okresie letnim przyjeżdżali do nas z przedstawieniami. W tym roku również będą gościć, tym razem na scenie amfiteatru. Ale to będą również wydarzenia związane z Dniem Dziecka, z przedstawieniami dla najmłodszych, koncerty, spotkania. My tę scenę przywracamy po kilku latach niedostępności, a zatem jest to też proces, w trakcie którego projektujemy różne wydarzenia, wchodzimy w partnerstwa. Ostatnio informowaliśmy o partnerstwie z Operą Narodową, wspólnie też pracujemy nad projektem. Tego lata otworzymy także dla Państwa ekspozycję o wybranych akcentach w historii Teatru Królewskiego, którą będziemy pokazywać we foyer Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii, która będzie idealnie komponowała się z historią również i amfiteatru, ponieważ teatr dla króla Stanisława Augusta był

0: niezwykle istotny.
1: Marianna Otmianowska dodaje, że XVIII-wieczna budowla inspirowana antykiem od dawna wymagała prac zabezpieczających i konserwatorskich.
0: Teatr był dla państwa zamknięty przez kilka lat. Otóż scena była niedostępna ze względów konserwatorskich dla jakichkolwiek występów. Natomiast i widownię od jakiegoś czasu musieliśmy zamknąć, ponieważ trwały bardzo poważne prace remontowe. Dobry remont konserwatorski ma to do siebie, że w zasadzie go nie widzimy. Dlatego, że na tym polega konserwacja, aby zabezpieczyć, wzmocnić, ale przywrócić ten blask świetności. Z powrotem poczują się państwo zupełnie niezwykle. Myślę, że prawie jak w XVIII wieku. Ale cały projekt nazywamy teraz Amfiteatr 2.0, dlatego że był to największy remont konserwatorski w historii tego miejsca.
1: Odwiedzający łazienki królewskie mogą też zobaczyć cenne nabytki, które w ostatnich latach wzbogaciły muzealną kolekcję. To między innymi obrazy, w tym portret króla Stanisława Augusta, zabytkowe przedmioty z porcelany oraz latarnie powozowe z przełomu XIX i XX wieku. Prezentowane są one na wystawie czasowej Świat Rzeczy Muzeum Łazienki Królewskie, nabytki 2023-2025, mówi kuratorka ekspozycji Izabela Kopania.
2: Taki wstęp do tej wystawy mieliśmy już w trakcie majówki, bowiem od 1 maja dostępna była galeria plenerowa. Są to plansze, na których pokazane zostały wybrane obiekty, które zakupiliśmy w ciągu ostatnich trzech lat. Ta wystawa plenerowa znajduje się przy ulicy Agrykola 1 w pobliżu Ermitażu. Natomiast doskonałą większość obiektów, które pokazujemy na tej wystawie, możecie państwo zobaczyć w naszych budynkach. W Pałacu na Wyspie, w Pałacu Myślewickim, w Białym Domu i w Stajniach Kubickiego. My mamy ściśle opracowaną strategię gromadzenia zbiorów. Interesują nas przede wszystkim rzeczy, które są historycznie związane z łazienkami królewskimi, ale też takie, które mogą przywoływać na przykład charakter wyposażenia XVIII-wiecznych czy XIX-wiecznych wnętrz. I wśród tych naszych nowych nabytków znajdziecie państwo zarówno obrazy, znajdziecie państwo rzeźby, znajdziecie państwo obiekty rzemiosła artystycznego, między innymi przepiękną porcelanę, do obejrzenia której zachęcam w Białym Domu.
1: W ciągu ostatnich lat do kolekcji muzeum trafiło prawie 60 różnych eksponatów. Część z nich, ponad 20 obiektów, jest prezentowana na wystawie czasowej.
2: W jaki sposób one są wyszukiwane? No my na bieżąco monitorujemy rynek. Sprawdzamy, co pojawia się na rynku antykwarycznym i staramy się nabywać możliwie najwięcej tak, aby rozwinąć narrację współczesnej ekspozycji. To spektrum naszych zakupów jest bardzo szerokie, ale też bardzo ściśle powiązane z łazienkami królewskimi, bardzo ściśle powiązane z życiem dworskim, z życiem społecznym, pawilonów i łazienkowskich budynków.
1: Ekspozycja będzie dostępna do końca września.
3: A czekając na piątkowe otwarcie po konserwatorskim remoncie amfiteatru w Łazienkach Królewskich w Warszawie i koncert specjalny, posłuchajmy Jakuba Józefa Orlińskiego.

0: To była aria z opery Semele Jerzego Fryderyka Händla. Jakub Józef Orliński i Michał Biel ze swojej najnowszej płyty wydanej w tym roku. Przypomnę, ci artyści wystąpią w najbliższy piątek na otwarcie po remoncie konserwatorskim w Łazienkach Królewskich Amfiteatru. Środowy poranek dwójki za 10 minut siódma.
1: Słowo się rzekło.
0: Czas na kolejne w tym tygodniu spotkanie z naszą językoznawczynią dr Agatą Honcią, dziś o rekreacji wiosennej.
2: Co prawda długi weekend majowy się zakończył, ale co zapobiegliwsi jeszcze go sobie wydłużają. A nawet gdy zrobić tego nie możemy, na majówkę w maju zawsze znajdzie się czas. Zygmunt Gloger pisał o niej kiedyś tak. W szkołach dawnych obchodzono uroczyście rekreację wiosenną, o ile pogoda sprzyjała, zwykle w dniu 1 maja. Już w Wilię nie było lekcji, bo przygotowywano się do upragnionej wycieczki. Dzwonek szkolny i muzyka uczniowska, jak tylko świtać zaczynało, zwoływała wszystkich przed gmach szkolny. Uszykowanie wrzędy pod chorągwiami, niby wojsko rycerskie, z dyrektorami i nauczycielami duchownymi na czele, szli zwykle do jakiegoś dworu o milę lub dalej, gdzie gościnny szlachcic, wcześniej o tym uprzedzony, częstował wszystkich radośnie, mleczywem, pierogami, piwem i piernikami domowymi. Niektórzy panowie polscy zapisywali całe folwarki, żeby młodzież szkolna miała się gdzie bawić i czym poczęstowaną być podczas majówki. Gra w piłkę, bieganie do mety, huśtawka, przebieranie się za żołnierzy sprawiały radość powszechną. Wieczorem, przy śpiewach i muzyce, powracano do domu. A zatem, bo cytat się już skończył, pod

0: podstawowe znaczenie słowa majówka to wycieczka majowa. Nawiązują do tego też inne wyrazy z tej rodziny: majówkować, majówkowanie, majówkowicz. Słowo majówka ma jednak jeszcze inne znaczenia. Na przykład to określenie popularne nabożeństwa majowego, odprawianego codziennie wieczorem w maju. To jednak nie koniec. Majówka to także owad majowy, zielony chrząszcz, zwany inaczej majownikiem. Ale uwaga, nie ma nic wspólnego z majką lekarską, w której krwi krąży kantarydyna, używana między innymi jako afrodyzjak. Idźmy dalej. Majówka jest nazwą w dużej mierze roślinną. Odnosi się między innymi do żyta jarego, czyli wiosennego. Jary to też, jak pamiętamy, dziarski, krzepki, a wszystko to pochodzi od dawnego słowa jar, nazywającego wiosnę. Majówka to także gatunek ziemniaków, to też kaczeniec czy konwalia, te kwiaty kwitną głównie w maju. Wreszcie drzewa. Majówką nazywano młodą sosenkę, cienką, wysmukłą, a także jodełkę oczyszczoną z gałęzi, tak, że zostaje prawie sam tylko wierzchołek, suto ozdobioną wstążkami, stawianą w niektórych regionach Polski przez chłopca przed domem dziewczyny, z którą chce się żenić. Konkurent, który wystawia taką majówkę pod oknem wybranki, to majówczarz. W okolicach Łańcuta majówczarz idzie do domu dziewczyny dopiero po miesiącu. Jeśli ta wyprawia sutą ucztę, oznacza to przyjęcie tych oświadczyn za pośrednictwem majówki. A zatem majówka i w sercu maj. Nic dodać, nic ująć. Do usłyszenia.
1: W majowym poranku o majówce opowiadała dr Agata Honcia. Kolejne spotkanie z naszą językoznawczynią w najbliższy poniedziałek. A przed nami do siódmej muzyczna podróż na południe Europy. Emmanuel Chabrier i jego rapsodia hiszpańska, pełna koloru, rytmu i wyobrażonej Hiszpanii widzianej oczami Francuza. Gra orkiestra Le Siècle pod batutą François Xavier Rota.

0: Autopromocja.
1: Brytyjsko-libijski pisarz Hisham Matar będzie bohaterem najbliższego wydania audycji Połączenie Międzynarodowe. Porozmawiamy o wydanej właśnie po polsku książce Moi Przyjaciele, ale także m.in. o skutkach arabskiej wiosny i skomplikowanej tożsamości człowieka, który całe życie spędził poza własnym krajem. Drugą część audycji wypełnią tematy związane ze współczesną Ukrainą. Zapraszam już dziś po 13. Monika Zając.
0: Autopromocja.
2: Właśnie minęła 7.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Wojciech Żołądkowicz.
2: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Anna Regulska, Katarzyna Fitzwilliams i przed mikrofonem Marcin Pesta. Witamy raz jeszcze. Będziemy z Państwem do 9.
4: Poranek dwójki.
2: Dziś jest środa, 6 maja, 126 dzień roku. Słońce w znaku byka zajdzie o 20:09. Dzień będzie trwał 15 godzin i 12 minut. Imieniny świętują dziś Bartłomiej, Filip, Franciszek, Jakub oraz Judyta. Wszystkiego najlepszego od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przypominający o odpowiedzialności za siebie i innych na drodze. To także Międzynarodowy Dzień Bez Diety, zachęta do spokojniejszego, mniej restrykcyjnego podejścia do jedzenia oraz Święto Gwardii Szwajcarskiej, formacji od wieków chroniącej papieża. Czas na pierwsze dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych, które przedstawi Aldona Łaniewska-Wołk.
5: Dzień dobry Państwu. Organizatorzy festiwalu filmowego w Cannes ujawnili ostatni element programu, który pozostawał tajemnicą, czyli skład jury. Wyłoni ono laureatów wydarzenia, w tym zdobywcę najbardziej prestiżowej nagrody Złotej Palmy. Przegląd filmowy w Cannes rozpocznie się za niespełna tydzień, 12 maja.
6: Najbardziej rozpoznawalnymi członkami 9-osobowego jury są amerykańska aktorka Demi Moore, szwedzki aktor Stellan Skarsgård oraz chińska reżyserka Chloe Zhao. Tegoroczne jury wyróżnia się dużą różnorodnością. W jego skład wchodzą artyści z Etiopii, Wybrzeża Kości Słoniowej, Chile, Belgii i Wielkiej Brytanii, a przewodniczyć mu będzie południowo-koreański reżyser Park Chan-wook. Zaskoczenie nad Sekwaną budzi fakt, że po raz pierwszy od dawna w jury nie ma żadnego przedstawiciela Francji. Jurorzy ocenią 22 filmy konkursowe, wśród których znalazły się produkcje znanych reżyserów, m.in. Pedro Almodovara i Jamesa Greya. Szansą dla Polski jest obecność w tym gronie

0: Pawła Pawlikowskiego z filmem 1949. Jego poprzedni film, Zimna wojna, zdobył w Cannes nagrodę za reżyserię. Laureaci festiwalu w Cannes zostaną wyłonieni 23 maja. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: 36. spotkania artystów Nieprzetartego Szlaku trwają w Operze Lubelskiej. Święto teatru, muzyki i wspólnej zabawy wieńczy kolejny całoroczny cykl wydarzeń kulturalnych z udziałem osób z niepełnosprawnością. W tym roku artyści zabierają uczestników i widzów w świat fantasy, mówi jeden z organizatorów, Michał Stanowski.
2: Dla wszystkich osób, które pracują w regionie i których praca przekłada się na zmianę społeczną, czy to poprzez animowanie lokalnej społeczności, czy to poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań. Nam zależy na tym, żeby znaleźć te osoby, które zmieniają Pomorze na lepsze, które sprawiają, że nasza kultura jest coraz bogatsza i jakoś je docenić. Nie tylko poprzez oczywiście statuetkę oraz nagrodę pieniężną, ale też poprzez pokazanie tej pracy.
1: W programie znalazło się blisko 40 prezentacji artystycznych. Na scenie Opery Lubelskiej występują zespoły teatralne oraz artyści z różnych części Polski. Podczas tegorocznej odsłony spotkań prezentują się też goście z Ukrainy i Litwy. Poznaliśmy nominowanych do drugiej odsłony Pomorskiej Nagrody dla Liderek i Liderów Kultury, Nagrody Teodory. Patronką wyróżnienia jest Teodora Gulgowska, malarka, aktywistka społeczna, animatorka kaszubskiej kultury i sztuki ludowej. W tym roku napłynęło 139 zgłoszeń. Nagroda Teodory to wyróżnienie dla cichych bohaterów pomorskiej kultury, którzy tworzą ją zza kulis, pracowników instytucji, organizacji pozarządowych, szkół i uczelni wyższych, organów administracji publicznej, mediów i grup nieformalnych, przypomina Adrianna Halman-Różycka z Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku.
2: Dla wszystkich osób, które pracują w regionie i których praca przekłada się na zmianę społeczną, czy to poprzez animowanie lokalnej społeczności, czy to poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań. Nam zależy na tym, żeby znaleźć te osoby, które zmieniają Pomorze na lepsze, które sprawiają, że nasza kultura jest coraz bogatsza i jakoś je docenić. Nie tylko poprzez oczywiście statuetkę oraz nagrodę pieniężną, ale też poprzez pokazanie tej pracy.
1: Jury wyróżni 3 osoby. Uroczystą galę zaplanowano 28 maja w Centrum Świętego Jana w Gdańsku. Tymczasem warsztaty prozatorskie, spotkania z autorami oraz wręczenie Poznańskiej Nagrody Literackiej to najważniejsze części programu zbliżającego się wielkimi krokami Festiwalu Fabuły. Odbędą się nawet prapremiery książek, zapowiada jedna z organizatorek wydarzenia, Joanna Przygońska z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
3: Pierwszego dnia festiwalu na dobry początek Maciej Płaza, świetny pisarz, świetny tłumacz, który wydaje właśnie książkę, swoją najnowszą powieść, Kasper i Magritte. Ta książka oficjalną premierę będzie miała dzień po naszym spotkaniu, czyli 20 maja, a my będziemy rozmawiać o niej zupełnie prapremierowo. To wspaniała opowieść, monumentalna, dziejąca się także w Poznaniu, początek XX wieku.
1: Premierę swojej książki przygotuje także Wojciech Tochman. Festiwal Fabuły rozpocznie się 19 maja w Poznaniu. To wszystko w pierwszym dziś wydaniu Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 9 i zachęcam do obserwowania naszej strony dwójkapolskieradio.pl. Tam znajdą Państwo więcej informacji ze świata kultury.
4: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś duże, tylko na południowym wschodzie więcej przejaśnień, okresami opady deszczu, a na południowym wschodzie i miejscami w centrum także burze. Temperatura maksymalna od 10 stopni na północy, około 20 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Tradycyjnie chłodniej nad morzem i na Kaszubach, tam około 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i nad morzem okresami porwiste z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
5: Reklama.
6: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
7: Wiedział Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja Pan

0: teledyskusyjne ze środowiskiem z całego świata. Spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl. Przyszłość dzieje się na naszych oczach. Czy jesteśmy na nią gotowi? Czy sztuczna inteligencja może czuć i gdzie dziś przebiegają granice człowieczeństwa? Androidy, balet Roberta Bondary, inspirowane światem science fiction w estetyce neo-noir i cyberpunk. Muzykę stworzoną specjalnie na potrzeby spektaklu skomponował Przemysław Zych, dyryguje Marta Kluczyńska. Na premierę 10 maja zaprasza Polski Balet Narodowy, patron medialny Polskie Radio. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura – Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Taro, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leake. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
2: Reklama.
3: Środowy poranek dwójki, prawie 10 minut po siódmej, a to oznacza, że najwyższa już pora na naszą płytę tygodnia. Tym razem mamy dla Państwa najnowsze nagranie koncertów fortepianowych Mozarta 9 i 22 w tonacji S-dur w wykonaniu młodego polsko-kanadyjskiego pianisty Jana Lisieckiego i orkiestry Bamberger Symphoniker pod dyrekcją Manfreda Honecka. No i ten najnowszy album mogą u nas Państwo zdobyć w tym tygodniu. Tradycyjnie czekamy na zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. Nagrodą dodatkową jest dziś album Universal Prayer, kameralne utwory Andrzeja Panufnika w wykonaniu Polskiego Narodowego Chóru Młodzieżowego. No a my sięgamy w poranku po to najnowsze mozartowskie nagranie Jana Lisieckiego.

0: To zaledwie fragment 22. koncertu fortepianowego S-dur Mozarta z naszej płyty tygodnia, a grał Jan Lisiecki z orkiestrą Bamberger Symphoniker pod dyrekcją Manfreda Honecka. No i wciąż czekamy na Państwa zgłoszenia mailowe, bo ten album w tym tygodniu u nas do zdobycia. Poranek Dwojki at polskieradio.pl. Jest kwadrans po 7.
1: Poranek Dwójki.
0: A jak zawsze do 9 jeszcze mnóstwo tematów. W tej godzinie o najnowszych serialach wartych uwagi porozmawiamy z filmoznawcą Maciejem Kędziorą. Będzie między innymi o kontrowersyjnym nowym tytule Półbrat. Kulturalne rekomendacje przedstawi menadżer kultury i dyrektor krakowskiego festiwalu Sacrum Profanum Krzysztof Pietraszewski.
2: To kompozycja, która może pomóc strząsnąć z siebie napięcie, stres wynikające z właśnie obserwacji różnych złych wydarzeń na świecie poprzez mały ekran i w takim poczuciu bezsilności.
0: Cóż to za kompozycja, dowiemy się jeszcze w tej godzinie, a po 8 pianista Jehuda Prokopowicz zaprosi Państwa na swoje dwa recitale fortepianowe 11 maja w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego.
3: Dlatego muszę znaleźć czas, żeby to łączyć, żeby spędzać czas tutaj z osobami, na których mi bardzo zależy i z muzyką, na której mi bardzo zależy, więc to trzeba łączyć, bo inaczej nie ma się o czym grać.
0: Będę miał też dla Państwa zaproszenia na to wydarzenie. Proszę nas uważnie słuchać. Opowiemy także o premierze spektaklu Czekając na barbarzyńców w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. Naszym gościem po 8.30 będzie reżyser tego spektaklu i dyrektor sceny Bartosz Szydłowski. A już za chwilę autorski przegląd prasy Jerzego Kisielewskiego.

0: To była anonimowa, dawna pieśń francuska. Widziałem, jak wilk i lis tańczyli, czyli opowieść, w której świat zwierząt zaczyna żyć własnym, trochę baśniowym życiem w wykonaniu zespołu Lipoem Harmonique pod kierunkiem Vincenta di Mestra. 22 minuty po siódmej.
1: Przegląd prasy.
0: Zaglądamy do środowych gazet i tygodników. W studiu pojawił się już Jerzy Kisielewski, który nie takie rzeczy jak tańczący wilk z lisem w prasie widział. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. To prawda, tańczący wilk z lisem brzmi bardzo dobrze. No to sięgnijmy chociażby po tytuł pierwszej strony Rzeczpospolitej. Taksi bez kierowcy już jadą. Jeszcze chwila.
0: Po nas jadą.
2: Po nas jadą. Autonomiczne

0: Taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach. Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, licząc na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku. 35% Polaków ma pozytywny stosunek do autonomicznych pojazdów. Duży tekst Michała Duszczyka zapowiedziany na pierwszej stronie.
1: Idzie nowe.
0: Tak. Pytanie, sądząc po ilości wypadków powodowanych przez ludzi, może autonomiczne będą lepsze. Natomiast intrygujący duży tytuł, rzadko się zdarza, żeby szef służb specjalnych udzielał wywiadu, a było to zilustrowane jego fotografią nawet. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pułkownik Rafał Syrysko. Dla Rzeczpospolitej zatytułowane to jest Rosjanie musieli zmienić taktykę. Działania rosyjskich służb stają się coraz brutalniejsze i coraz bardziej przypominają przestępczość kryminalną. A inny cytat, szczególnie niepokojący, jest wzrost radykalizacji polskiej młodzieży. Obserwujemy wyraźną skłonność rosyjskich służb do działań kinetycznych w Polsce, czyli takich, które mogą powodować realne zniszczenia i ofiary. Rosja ciągle przesuwa granice, mówi pułkownik Rafał Syrysko, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w pierwszym wywiadzie udzielonym mediom. No a żeby przykuć uwagę czytelnika, jeden ze śródtytułów, mieliśmy do czynienia z oferowaniem gotowości i pomocnictwa w dokonaniu zamachu na prezydenta Ukrainy. No, ciekawa lektura, ale budząca lęk, można powiedzieć. Dziennik Gazeta Prawna, który chyba w rankingu celuje w dobrych tytułach. Przepisy ulepszone, efektów nadal brakuje. To o ochronie środowiska. Ugody podatkowe pozostaną martwe. Chodzi o ugody podatkowe z fiskusem, ale wygląda na to, że nie dla wszystkich i nie wszystko. Natomiast ważne jest matura w cieniu mediów społecznościowych. Jak maj, to matura. Egzamin dojrzałości rozgrywa się dziś równolegle w salach egzaminacyjnych i w internecie. Poniedziałek, godzina 9:00, rusza egzamin maturalny na poziomie podstawowym z polskiego. Niecały kwadrans później do sieci trafia zdjęcie arkusza pytań. We wtorek scenariusz się powtarza. Kilka minut po rozpoczęciu testu z matematyki zadania krążą w mediach społecznościowych. I okazuje się, że co jest, a co nie jest przestępstwem, istnieje pojęcie nieuczciwości egzaminacyjnej. Zdjęcia arkuszy publikowane w sieci podczas egzaminu nie są tak zwanym wyciekiem, a nieuczciwością egzaminacyjną. Dlaczego? Bo treść jest chroniona przed nieuprawnionym ujawnieniem do godziny 9:00. Wnosząc telefon na egzamin, ryzykuje się unieważnieniem egzaminu maturalnego. Gazeta Wyborcza, Grand Press Photo, dwóch fotografów wyborczych z nominacjami. To można traktować jako dział kultury. Duży tytuł i najwięcej głosów dla Koalicji Obywatelskiej. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Jednak to Strona Narodowa miałaby w Sejmie większość. Ale ważny tekst, Russellowie kontra Big Tech, brzmi może dość technicznie, a dotyczy to festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. 23. edycja odbędzie się od 8 do 17 maja w kinach w 7 miastach: Warszawie, Wrocławiu, w Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi oraz Bydgoszczy. Zapowiedź tego filmu zatytułowanego Molly kontra algorytmy. Ta sprawa wstrząsnęła Wielką Brytanię. Ojciec 14-latki, która odebrała sobie życie, obwiniał o tragedię Big Tech. Po przełomowym dochodzeniu koroner przyznał mu rację. Duży tekst Piotra Głuszkowskiego. Rzeczywiście walka ojca o obciążenie, choćby częściowo, odpowiedzialnością za samobójczą śmierć dziewczynki Big Techy, jak to się nazywa. Jak większość nastolatków, Molly również korzystała z serwisów społecznościowych. Obok materiałów o celebrytach, algorytm

0: rytm podsuwał jej mroczne treści. W pierwszym odruchu Russell przejrzał telefon córki. Zszokowało go to, co tam znalazł. Równie porażająca była reakcja platform. Kiedy zgłaszał do usunięcia treści, z jakimi zetknęła się Molly, za każdym razem dostawał podobną odpowiedź. Nie naruszają naszego regulaminu ani standardów społeczności. Czuł, że trafił na mur dopiero z czasem, kiedy upublicznił sprawę. Dzięki jego determinacji i wsparciu zaczęło się wyłaniać coś więcej. I może taki cytat, który jest jednocześnie przestrogą. Kiedy mówisz dziecku dobranoc, gasisz światło w jego sypialni i sprawdzasz, czy drzwi wejściowe są na pewno zamknięte, wydaje ci się, że jest bezpiecznie. Ale jeśli dziecko ma w pokoju telefon, okno cały czas pozostaje otwarte. To przestroga
1: no
0: i
1: tak,
0: rzecz
1: to jest dramatyczna czasów.
0: Sytuacja. Tygodniki się pokazały na żółto. Okładka Tygodnika Powszechnego. Papież ma coś do powiedzenia, czego Donald Trump nie wie o sile religii. A ksiądz Adam Boniecki, redaktor senior, przypomina, rocznica przypada 8 maja. Wieczorem tego dnia w 2025 roku kardynał Dominik Mamberti ogłosił Annuncio Gaudium Magnum. Wybrany następcą zmarłego Franciszka, kardynał Robert Prevost przyjął imię Leon XIV. Jak to się często zdarza przy takich okazjach, mało kto na placu wiedział, kim jest nowy papież. Amerykanin, którego dziadkowie byli migrantami i który oprócz amerykańskiego ma także obywatelstwo Peru, bo spędził tam na miejscu wiele lat. Jest z pewnością kimś, kto widział realny świat z bliska. Tak zapowiada materiał z okładki ksiądz Adam Boniecki, a materiał z okładki to tekst Papież ma coś do powiedzenia.
1: Dziękuję bardzo. Jerzy Kisielewski też ma coś do powiedzenia, który od rana czyta dla Państwa gazety i tygodniki. Kolejna odsłona przeglądu tuż po godzinie 8.
0: Obiecuję.

0: popularne i lubiane skerco z muzyki do snu nocy letniej Feliksa Mendelssohna grała orkiestra XVIII wieku pod batutą Franza Brüchena. Środowy poranek 2:35 minut po siódmej. W studiu Polskiego Radia w Katowicach jest Maciej Kędziora, krytyk filmowy i historyk polskiego kina. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj przyjrzymy się trzem serialom, które no, pokazują, jak różnorodne potrafią być majowe premiery. Od lekkiej komedii przez mroczny klimat grozy, aż po opowieść o skomplikowanych relacjach rodzinnych przedstawionych no, w dosyć szokującej formie. To może zacznijmy od Ekspedycji XD. To jest taki powrót do świata znanego z internetowego humoru, który z czasem stał się no, taką pełnoprawną opowieścią o pokoleniu, jego sposobie patrzenia na rzeczywistość. Forma nadal lekka, ale z takim komentarzem delikatnym do współczesności. No właśnie, na ile Ekspedycja działa dziś jeszcze jako komedia, a na ile to już jest portret pokoleniowy?
1: Nadal lekka, ale wyjątkowo krótka, bo tu dodam, że to wyjątkowy serial, który w całości trwa 50 minut. 5 odcinków w okolicach 10 minut każdy. Wydaje mi się, że ta część jest wyjątkowo serialem komediowym. Tutaj wprowadzenie dla tych państwa, którzy może nie znają seriali z XD w nazwie, to trzecia odsłona tej serii po emigracji XD i eksploracji. I Edukacji XD, czyli seriali opartych na prozie, a także na scenariuszach Malcolma XD, bardzo znanego w internecie twórcy past, opowiadań humorystycznych, który też później zaczął wydawać książki. Tym razem za kamerą nie Łukasz Kośmicki, a Maciej Bochniak, znany z TheOffice.pl, i przed kamerą nie Tomasz Włosok, który wcielał się w Malcolma, a wracający po emigracji XD Zbyszek, grany przez Michała Czerneckiego, i środowisko tirowców. Zbyszek ma za cel odzyskać dom, który ukradła jemu jego bratowi ciotka, i planuje ją w jakiś sposób z tego domu usunąć. Pomaga mu w tym jego brat, a więc Michał Czernecki wciela się w rolę podwójną, niczym Cezary Żak w Ranczu, a towarzyszy im cała ekipa tirowców, kamperowców, a także wspaniała Katarzyna Bujakiewicz jako Jola, partnerka Wojtka, mam wrażenie, odkrywana na nowo. Ekspedycja XD jest miniaturą komediową. Każdy odcinek opowiada nam kilka zabawnych historyjek, trochę może nawet dykteryjek, ale jest w tym metoda i jest w tym humor, który naprawdę wydaje się bardziej inteligentny niż

0: typowo kabaretowy, a także odkrywający przed nami morze wspaniałych polskich aktorów. Nie tylko Michał Czernecki, którego mam za jednego z najwspanialszych polskich aktorów komediowych, ale także chociażby Sławomir Pacek, wszak znany tak bardzo z ekranów telewizyjnych, a tu odkrywający swoją nową twarz jako Mariusz Ferrari. Nie jest to tak pogłębiony obraz, jak było w Emigracji XD i w Edukacji XD. W serialach mam poczucie lepszych, ale jako taka miniatura, specjalny odcinek, powrót do tego świata, udana podróż przez rzeczywistość życia tirowców.
1: Kolejna nasza propozycja, Wdowia Zatoka, to jest z kolei serial grozy, który zamiast takich prostych efektów stawia na atmosferę, na napięcie, niepokój budowany krok po kroku, stopniowo. To powieść, w której miejsce i przestrzeń odgrywają niemal taką równorzędną rolę z bohaterami. Czy Wdowia Zatoka wpisuje się bardziej w tradycję horroru, czy raczej w nurt kina nastroju i takiego, powiedziałbym, niepokoju psychologicznego?
0: Zdecydowanie niepokoju psychologicznego, albowiem to serial grozy wyjątkowy, który mam wrażenie trafi zarówno do fanów horroru, ale także do osób stroniących od kina z dreszczykiem, albowiem każdy wybierze sobie bohatera, za którym chce podążać. Wdowia Zatoka opowiada historię burmistrza tytułowej miejscowości Toma Loftisa, granego przez wspaniałego Matthew Rhys'a, który to chce, żeby Wdowia Zatoka, Widow's Bay, miała więcej osób goszczących, stała się miejscem turystycznym, ściąga w tym celu dziennikarza. Problem jest w tym, że tylko on tak naprawdę tego potrzebuje, albowiem wszyscy mieszkańcy i mieszkanki wierzą, że wyspa jest przeklęta. On próbuje im udowodnić, że przeklęta nie jest, choć sam zaczyna w to z dnia na dzień i z godziny na godzinę coraz bardziej wierzyć. W pierwszym odcinku mierzy się z mgłą, która otacza zatokę. W drugim odcinku mierzy się z nawiedzonym domem, a więc mamy takie tradycyjne tropy z grozy, czy to z Stephena Kinga, czy z klasycznych już opowieści o nawiedzonych domach, ale każdy może mieć poczucie, że tak naprawdę jest to nadęta historyjka, która po prostu broni się siłą sugestii, siłą przesądu, a nie dotyczy rzeczywistości. Jest to też opowieść przeszyta humorem. Rhys świetnie odnajduje się w sekwencjach humorystycznych, komediowych, jednocześnie można się trochę przestraszyć. Ten balans jest zaskakujący, zdumiewający i nie sposób też, nie ma dla mnie zaskoczenia, że tak bardzo podoba się krytyce zagranicznej, bo mam wrażenie, że w serialach grozy zazwyczaj popadamy właśnie w tą konwencję znaną z American Horror Story. Tutaj mamy coś nowego, mamy coś odświeżonego. Nie sposób się dziwić, showrunnerką jest Katie Diepold, która była jedną ze scenarzystek Parks and Recreations, jednego z najbardziej udanych sitcomów lat 10. XXI wieku, a reżyseruje wszystko Hiro Murai, czyli reżyser odpowiedzialny za ponad połowę odcinków wspaniałej Atlanty i także teledysków do muzyki Childish Gambino. Więc ta nowatorskość, to coś, co wymyka się schematom, wybrzmiewa na ekranie w każdym odcinku Wdowiej Zatoki.
1: A masz wrażenie, że zmienia się język serialowej grozy? I czy rzeczywiście widzowie oczekują dzisiaj mniej dosłowności?
0: Wydaje mi się, że zdecydowanie. Myślę, że zawdzięczamy to trochę nowej fali horrorów, jeśli wierzymy w to miano, czyli tym, czyli temu, co wydarzyło się w kinie przez firmy takie jak A24 i przez serię filmów Ariego Astera, Roberta Eggersa, czyli pewien dystans, pewne przeobrażenie i uciekanie od takich klasycznych schematów tego nurtu, być może w ramach jakiegoś filmowego postmodernizmu. I wydaje mi się, że to też we Wdowiej Zatoce wybrzmiewa. No dość wspomnieć, że też nawiązuje do tradycji szczęk w końcu. Szczęki, które nie tak dawno były na ekranach kin, również opowiadały o burmistrzu, który nie chce zauważać otaczającego go zagrożenia na plaży.
1: No i na koniec zostawiliśmy sobie Półbrata. To jest kolejny serial Richarda Gadda, twórcy słynnego Reniferka. No i myślę, że chyba jedna z takich głośniejszych premier maja, która od początku wzbudza sporo kontrowersji, opowieść o relacjach rodzinnych, ale pokazanych w sposób taki bardzo bezpośredni i momentami szokujący. Taki, który dzieli widzów i prowokuje do dyskusji. Skąd biorą się kontrowersje wokół Półbrata?
0: Jest to opowieść o wzajemnej przemocy, o także tej przemocy, która momentami wydaje się

0: naszym jedynym ratunkiem. Opowieść o Rubenie i Najalu. Najal bardziej wycofany, prześladowany przez swoich kolegów ze szkoły. Jego przybrany brat, który wychodzi z zakładu poprawczego, jest od niego 2 lata starszy, trafia do tej samej klasy i przemocą próbuje rozwiązywać problemy wokół Najala i pewną tą przemocą, która z jednej strony wydaje się Najalowi wyzwalająca, ale z drugiej jest wciąż przemocą, którą należałoby jakoś odrzucić, próbuje go jakoś tłamsić, wychowywać i no trudno opisać te relacje i to jest chyba największy sukces Richarda Gadda, zarówno w Reniferku, jak i tutaj, że wszystko wydaje się bardzo skomplikowane, trudne do opisania, trudne do nazwania, wyzywające widza i zadające mu pytania, czy to, co oglądamy na ekranie, jest okej, czy nie, kiedy te granice zostają przekroczone. No i też jest porażającą opowieścią o homofobii, o tym, jak wybieramy z siebie własną orientację, co robi Najal przez pierwsze 2 odcinki, które obecnie można oglądać, jak mierzy się także z homofobią dotyczącą relacji jego matki, która również spotyka się z matką Rubena i tworzą nową rodzinę patchworkową. I wydaje mi się, że to też mierzenie się z obrazem Wielkiej Brytanii i nieprzypadkowo mam poczucie główną rolę męską, jedną z dwóch głównych ról męskich gra Jamie Bell, który debiutował na ekranie w Billy Meliocie. Mam poczucie, że ten duch Billy'ego Elliota tu wybrzmiewa, ale jest to znacznie bardziej mroczna opowieść niż był Billy Elliot, choć póki co oglądamy głównie młodych odtwórców Rubena i Najala. Zapewne w kolejnych odcinkach na pierwszy plan wyjdzie duet Bell i Richard Gadd, którzy na razie tylko pojawiają się przez fragment na każdym początku i na każdym zakończeniu odcinka.
1: A czy takie produkcje rzeczywiście poszerzają pole rozmowy o relacjach rodzinnych, czy trochę grają na efekcie szoku?
0: Tu mam na razie mieszane uczucie, bo mam poczucie, że jednak jest w Półbracie znacznie więcej szoku niż takiej pogłębionej refleksji, choć zawierzam jeszcze Richardowi Gaddowi, bo pierwsze odcinki Reniferka również wzbudzały we mnie
1: podobne
0: emocje. No właśnie,
1: bo to
0: emocje.
1: Chyba jego specjalność, że to wszystko jest takie mocno niejednoznaczne.
0: Tak, mam nadzieję i to dowodem tego jest Teatr Śląski w Katowicach, który teraz Reniferka na swoich deskach teatralnych wystawia według właśnie tekstu Gadda, że być może również w Półbracie będzie znacznie więcej obserwacji. Tutaj musimy chyba poczekać, jak te wątki się rozwiną, czy ten szok pozostanie szokiem tylko dlatego, żeby nami wstrząsnąć, czy zanim będzie szła jakaś pogłębiona refleksja. Pozwolę sobie Gaddowi jeszcze zawierzyć, że faktycznie w kolejnych odsłonach, w kolejnych epizodach odkryjemy jakąś tajemnicę, która tkwi za tą relacją, bo wydaje się, że tam tkwi jeszcze wiele zagadek, które musimy rozwiązać na ekranie.
1: No tak, bo tu cały czas się pojawia takie pytanie, czy ten serial jest odważny, czy jest po prostu formą prowokacji?
0: Absolutnie. Myślę, że póki co jest bardziej prowokujący, zwłaszcza w tych sekwencjach, no nazwy to wykorzystania seksualnego, bo dla mnie tak wyglądały sceny czegoś, co jest jakąś formą inicjacji seksualnej Najala, do której zostaje brutalnie przymuszony przez swojego brata. Więc mam poczucie, że na razie mamy do czynienia z dużą sensacyjnością, co nie zmienia faktu, że to wciąż jest świetnie napisany serial. Ci bohaterowie żyją, są wielowątkowi, są skomplikowani i zadają nam pytania, więc to wciąż jest sukces scenopisarski Richarda Gadda. Natomiast myślę, że w przypadku seriali, filmów o tak wrażliwej tematyce, podejmujących tak wrażliwą tematykę, dopiero pełne rozwiązanie tej opowieści pozwoli nam udzielić odpowiedzi na to, czy to jest tylko szok, czy za tym idzie jakaś bardzo pogłębiona refleksja. Mam nadzieję, że czeka nas to drugie.
1: Również mam taką nadzieję o serialach na maj, wartych uwagi. Ekspedycja XD, Wdowia Zatoka i Półbrat, opowiadał w poranku Maciej Kędziora, krytyk filmowy i historyk polskiego kina. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A przed nami w poranku przedpremierowo najnowszy album z muzyką Jana Sebastiana Bacha.

0: To był fragment drugiej suity orkiestrowej Jana Sebastiana Bacha w nowym nagraniu zespołu Les Arts Florissants pod kierunkiem Paula Agnew. Fragment najnowszego albumu z serii Życie w muzyce. To jest trzecia część bachowskiej serii, która swoją premierę będzie mieć pojutrze, 8 maja. A więcej o tej płycie w audycji piątkowej, audycji Dawno, Niedawno. Zapraszam w imieniu Magdaleny Łoś. Słuchają Państwo Poranka Dwójki za 8 minut 8.
1: Rekomendacje.
0: W tym tygodniu na swoje kulturalne odkrycia naszą uwagę zwraca Krzysztof Pietraszewski, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Nowej Sacrum Profanum w Krakowie. Autor raportu na temat zagospodarowania obszaru muzyki współczesnej w tym mieście. Współtwórca muzycznej odsłony wielu krakowskich festiwali. No i właśnie dziś będzie to rekomendacja muzyczna.
2: Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na płytę Aleksandry Słysz I Carry the Strength. To kompozycja zamówiona przez szwedzkie radio, a nagrana w studiu EMS w Sztokholmie. Tym utworem kompozytorka próbuje

0: Nie tylko odzyskać sens dla swojej pracy twórczej, ale także wpłynąć w istocie na rzeczywistość. Tę samą, która generuje niezliczoną ilość napięć oglądana przez mały ekran, a na którą trudno także wpłynąć właśnie w owy cyfrowy sposób. Cały dochód ze sprzedaży owej płyty będzie przeznaczony na Lekarzy bez granic, ale to przede wszystkim szansa dla tej kompozytorki, by wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co dzieje się na świecie. To muzyka głęboko rezonująca, silna, masywne brzmienie dronowe tutaj działa jak właśnie, proszę sobie wyobrazić sytuację, w której urządzenie tak bardzo wpada w drgania, że zaczynają od niego odpadać najpierw brud, a potem stopniowo farba i dochodzimy do niejako jakiejś prawdy, do jakiegoś oczyszczenia. Myślę, że tu może być podobnie. To kompozycja, która może pomóc strząsnąć z siebie napięcie, stres wynikające z właśnie obserwacji różnych złych wydarzeń na świecie poprzez mały ekran i w takim poczuciu bezsilności. Tą kompozycją I Carry the Strength Aleksandra Słysz także przepracowuje żałobę. To silnie emocjonalny dla niej utwór, a z pewnością bardzo udana kompozycja.
1: Album Aleksandry Słysz to była dzisiejsza propozycja Krzysztofa Pietraszewskiego. Kolejne spotkanie z kuratorem i menadżerem i jego kulturalnymi rekomendacjami już jutro w poranku o tej samej porze, a na finał tej godziny poranka kubański klasyk Chan Chan Francisco Repilado w nowym opracowaniu Jorge Aragona. Gra Sara Willis, solistka Berliner Philharmoniker wraz z zespołem The Sarabanda.

0: Autopromocja.
1: Opowiadał mi o moim kraju i stawałem się Szwajcarią. Opowiadał nam o Polsce i byliśmy Europejczykami. Opowiadał mi o malarstwie i czuliśmy się obaj artystami. Opowiadał nam o historii, o pięknie, o miłości i stawaliśmy się ludźmi.
2: Tak Józef Czapski zapisał się we wspomnieniach Richarda Schliemanna, szwajcarskiego artysty, marszanda, popularyzatora malarstwa czapskiego na świecie. O ich przyjaźni opowiemy dziś o 22:30. Dorota Gacek. Zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 8:00. Witamy w trzeciej godzinie naszego spotkania. Anna Regulska, Katarzyna Fitzwilliams i przed mikrofonem Marcin Pesta. Ponownie mówimy dzień dobry.
4: Poranek dwójki.
3: Mamy środę, 6 maja, 126 dzień roku. Słońce w znaku byka zajdzie o 20:09. Dzień potrwa 15 godzin i 12 minut. Na życzenia imieninowe czekają dziś Bartłomiej, Filip, Franciszek, Jakub oraz Judyta. Wszystkiego najlepszego od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, przypominający o odpowiedzialności za siebie i innych na drodze, zarówno kierowców, jak i pieszych. To także Międzynarodowy Dzień Bez Diety, zachęta do spokojniejszego, mniej restrykcyjnego podejścia do jedzenia. No i także jest święto Gwardii Szwajcarskiej.
4: Pogoda.
3: Dziś sporo chmur, tylko na południowym wschodzie więcej słońca. Przelotne opady deszczu, a miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie i w centrum, mogą pojawić się burze. Temperatura od około 10 stopni na północy, 20 w centrum, do nawet 27 stopni na południowym wschodzie. Nad morzem i na Kaszubach wyraźnie chłodniej, około 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy i na południu, i nad morzem z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. A przed nami jedna z najbardziej znanych renesansowych pieśni tradycji angielskiej.

0: Green Leaves, tradycyjna melodia owiana legendą i przypisywana niekiedy dworowi Tudorów Henryka VIII w interpretacji The King's Singers, zespołu słynącego z idealnej harmonii. W trzeciej godzinie poranka młody pianista Jehuda Prokopowicz zaprosi Państwa na swoje dwa recitale fortepianowe. 11 maja będzie to w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego.
1: Po konkursie był taki moment, kiedy pomyślałem, że w końcu mogę sięgnąć po kogoś innego. Więc pod takim kątem Bartoka nazywam lekiem na Chopina.
0: Wspominałem, że mogą się Państwo spodziewać zaproszeń na to wydarzenie. Oto on na drugi recital o godzinie 20 na poniedziałek. Mamy dla Państwa te zaproszenia. W tej sprawie prosimy o telefony 22 645 22 22. A w tej godzinie opowiemy także o premierze spektaklu Czekając na barbarzyńców. To w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. Naszym gościem po 8.30 będzie reżyser tego spektaklu i dyrektor sceny Bartosz Szydłowski, a już za chwilę druga odsłona prasy i Jerzy Kisielewski.

0: Finał koncertu gitarowego de dur Antonia Vivaldiego grał Krzysztof Pełech z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus pod batutą maestry Agnieszki Duczmal, która niedawno została odznaczona Orderem Orła Białego. Jest 8 minut po 8.
1: Przegląd prasy.
0: Zaglądamy do środowych gazet i tygodników. W studiu pojawił się ponownie Jerzy Kisielewski. Witam raz jeszcze.
2: Kłaniam się.
0: Co tym razem?
2: Jeszcze troszkę z dzienników. Rzeczpospolita, taksi bez kierowcy już jadą, ale jest pewnym wydarzeniem wywiad z szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i o tym pisze Marek Kozubal. To w środę zostanie opublikowany raport o aktywności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ostatnich 2 latach. Poprzednie tego typu opracowanie wydano w 2015 roku, co spowodowało, że zdecydował się pan na taki krok. Dla mnie, mówi pułkownik Rafał Syrysko, ten raport nie jest jedynie podsumowaniem 2-letniej pracy agencji, to także sposób, by przybliżyć obywatelom, czym zajmuje się ABW i z jakimi wyzwaniami mierzy się Polska. Uprzedza, że oczywiście nie wszystko możemy ujawnić, część informacji musi pozostać tajemnicą, bo ich upublicznienie bardziej pomogłoby naszym przeciwnikom niż obywatelom. Ale to, co niepokoi pułkownika, to wzrost radykalizacji polskiej młodzieży. Tyle Rzeczpospolita, Wyborcza, sondaże przedwyborcze, ale pewne cymelium, Michał Kokot, cięty język kanclerza Merca. Okazuje się, że uważa, że trzeba mówić w sposób otwarty. I jeden ładny cytat. Bawarska Süddeutsche Zeitung pisze o kanclerzu, u którego słowa czasami wylewają się z głębi serca, nie przechodząc przez głowę. Bardzo to eleganckie określenie na szybkość wydawania opinii i mówienia i konsekwencje polityczne.
0: No, czasem to kosztuje 5000 żołnierzy.
2: Tak. Tak. I dyskusje, co dalej. Tygodnik powszechny. Papież ma coś do powiedzenia. To oczywiście ma związek z rocznicą wyboru papieża Leona XIV. Rok temu Robert Prevost Augustianin z Chicago został pierwszym papieżem z USA. Działania prezydenta tego kraju sprawiły, że słowa Leona XIV brzmią z nową mocą. Czego Donald Trump nie wie o prawdziwej sile religii, to Paulina Guzik i to temat z okładki. Natomiast bardzo ciekawa, dobra nazwa, debata powszechna. To tygodnik powszechny w Krakowie. Miasto Laboratorium Kultury. Michał Sowiński. Debata Kraków, wspólnota kultury, organizowana przez Tygodnik Powszechny, pokazała, jak kultura splata się dziś z gospodarką, technologią i polityką miasta i jak szuka dla siebie nowego modelu funkcjonowania. Podczas dyskusji naczelny tygodnika Jacek Stawiski mówił, że kultura przestaje być jedynie sferą autonomicznej sztuki, a staje się jednym z podstawowych narzędzi opisu rzeczywistości, zwłaszcza w sytuacji, gdy relacje między ludźmi coraz częściej rozluźniają się i rozpadają, a poczucie społecznej izolacji się pogłębia. Pierwszy panel debaty pokazał, że pytanie o mecenat kultury nie jest abstrakcyjne. To pytanie o trwałość całego systemu. Jeśli nic się nie zmieni, obecny model finansowania instytucji kultury po prostu się wyczerpie. Nowe tytuły niektórych akapitów. Nowy mecenat, państwo, samorząd, kapitał biznesowy. O tym się mówi od dawna, jak wspierać mecenat kapitału biznesowego, no ale nie zawsze to wychodzi. Michał Sowiński konkluduje, debata przyniosła wiele intrygujących odpowiedzi, ale co ważniejsze, wskazała kierunki dalszego działania. Przyszłość kultury będzie zależeć od zdolności budowania relacji między sektorami, instytucjami i odbiorcami. Bez tego żadna strategia nie będzie miała sensu. Relacja z tej debaty ciekawa, a jej towarzyszy z kolei rozmowa z Pawłem Potoroczynem.

0: dyplomatą, producentem, pisarzem, dodajmy przez wiele lat
1: dyrektorem Instytutu Adama Mickiewicza.
0: A to z kolei dotyczy Lublina, Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Tytuł jest Jaka kultura, taka gospodarka. O potencjale Lublina, o którym niektórzy zapytali.

0: gospodarka, o potencjale Lublina, o którym niektórzy zapominają, potencjale, jeśli chodzi o sztukę i o kulturę, a zwłaszcza wielokulturowość. A w pewnym momencie Paweł Potoroczyn mówi: jestem umiarkowanym optymistą. Mimo hiperinflacji treści, ludzie wciąż czytają książki, wzruszają się w teatrze, przeżywają muzykę skomponowaną przez ludzki geniusz, a nie wygenerowaną przez agenta AI.
1: SI.
0: Sztuczna inteligencja. Dla tych, co wolą lżej, to SI może być, ale SI. Kolejne zapowiedzi końca sztuki się nie spełniają, mówi Potoroczyn. Przeciwnie, okazuje się, że kultura jest nam potrzebna właśnie po to, żeby pomóc naszym umysłom uporać się ze skutkami zmiany z analogu na digital. Digital czy digital. Pewne urodziny, które podkreśla i Tygodnik Powszechny, i Polityka. Dobry tytuł tekstu Adama Robińskiego w Tygodniku Powszechnym: A ten borozaur. Czego życzyć na, przepraszam, na setne urodziny najsłynniejszemu popularyzatorowi przyrody na świecie. Adam Robiński o propozycji z czasów pandemii zrobienia wywiadu z Davidem Attenborough, ale nie na odległość, tylko w Londynie przez szybę, i o filmie to Tygodnik Powszechny, a Polityka, Tygodnik Polityka, który na pierwszej stronie ma: łatwo gang rozbił bank, jak najlepiej wydać ponad 280 milionów złotych, ale to również w Tygodniku i w Polityce, no, analiza tego, jak można zrobić coś takiego. A wracając do Davida Attenborough, Dzikość w mieście. Sir David Attenborough 8 maja kończy 100 lat. O zrealizowanym z tej okazji przez BBC bardzo osobistym filmie opowiada producent Tom Hugh Jones. I rozmawia z nim Jolanta Iwańczuk. Niezwykle ciekawy tekst.
1: Jerzy Kisielewski od samego świtu przegląda dla państwa środowe gazety i tygodniki. Dziękuję bardzo. Teraz już zachęcamy do własnej lektury.

0: Muzyka współczesna i Kanaima Juriego Hunga. Utwór inspirowany mitologią i naturą Ameryki Południowej. Grała Royal Liverpool Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Domingo Hindoyana. Środowy poranek dwójki, prawie 22 minuty po ósmej. Charakterystyczny kapelusz, słabość do mazurków i wielka charyzma. Tak publiczność 19 konkursu Chopinowskiego w Warszawie zapamiętała Jehudę Prokopowicza, który w najbliższy poniedziałek, 11 maja, wystąpi w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego i to aż dwukrotnie. Młody pianista po konkursie Chopinowskim systematycznie poszerza swój repertuar, więc podczas tych dwóch recitali o godzinie 18 i 20 zaprezentuje utwory Fryderyka Chopina w zestawieniu z kompozycjami Mozarta i Lista, a także Beli Bartoka. W oczekiwaniu na poniedziałkowy koncert z pianistą Jehudą Prokopowiczem rozmawia Monika Kopcik.
1: Łączymy się z Jehudą Prokopowiczem, który teraz jest w Gruzji, więc jest pan bardzo zajętym pianistą i w poniedziałek 11 maja pan zagra dwa recitale o 18 i o 20. Czy to jest dla pana typowa sytuacja, czy to się zdarza po raz pierwszy, żeby mieć dwa takie spotkania z publicznością jednego wieczoru?
2: Właśnie gram w konserwatorium w Tbilisi, dlatego jestem właśnie na scenie głównej, próbując fortepian i próbując coś mądrego powiedzieć. A przed tym moim warszawskim recitalem 11 maja grałem w Bydgoszczy, w Nowym Kampusie i tam właśnie grałem również dwa razy. Wspominam to bardzo dobrze, to był bardzo muzyczny dzień, a muzyczne dni są bardzo przyjemne zawsze.
1: Słuchacze dwójki znają pana głównie w repertuarze

0: repertuarze chopinowskim. I teraz też proponuje pan Chopina jako punkt centralny obu programów, ale w zestawieniach. Jedno jest może bardziej spodziewane, zestawienie z Mozartem i Listem, ale recital o godzinie 20 to już jest mniej typowe połączenie, bo Chopin i Bartok. I chciałabym zapytać pana o takie określenie, którego pan kiedyś użył na Belle Bartoka, że jest to lek na Chopina. Czy pan się leczy z Chopina teraz?
1: To znaczy przez ponad rok właściwie zajmowałem się Chopinem, to znaczy przed konkursem zajmowałem się Chopinem. Tylko i wyłącznie. No, to było bardzo wymagające nie sięgać po innych kompozytorów na poważnie. I po konkursie był taki moment, kiedy pomyślałem, że w końcu mogę sięgnąć po kogoś innego. Więc pod takim kątem Bartoka nazywam lekiem na Chopina, bo jest czymś zupełnie nowym, co nie znaczy, że muszę się leczyć, ale jest to coś, co w końcu można pokazać się z zupełnie innej strony i też poczuć coś zupełnie innego, więc też jest fajnie poczuć różne rzeczy.
0: Chopin i Bartok to jest takie zestawienie na zasadzie ostrego kontrastu, czy może widzi pan jakieś głębsze powiązania między tymi kompozytorami? No pierwsza rzecz, która nasuwałaby się, to jest sięganie do folkloru.
1: Zdecydowanie tak. Jest to z jakiegoś punktu widzenia kontrast. Z drugiej strony jest to też pokazanie, jak kompozytorzy właśnie sięgali do muzyki folkloru z zupełnie różnych stron i właściwie używając zupełnie nowych języków i narzędzi muzycznych, co jest bardzo fascynujące, jak można właściwie dość podobne rzeczy pokazać zupełnie inaczej. Co prawda jest to folklor węgierski, ale wciąż jest to folklor.
0: A program recitalu z godziny 18, czyli ta trójka Mozart, Liszt, Chopin, to jest już bliższe pokrewieństwo?
1: Zdecydowanie tak. Jest to tak, jak sam Chopin mówił o Mozarcie, że jest właściwie jeden z największych, ponieważ umiał tak muzykę przekazać z taką prostotą. Zresztą często się mówi właśnie o Chopinie w kontekście prostoty. A jeśli sam Chopin nazywał Mozarta mistrzem tego gatunku, to ciekawie jest pokazać właśnie, dlaczego mógł tak sądzić. To jest jedna rzecz. Druga to jest dość późna kompozycja Mozarta, którą zagra Adagio Hamol. Jest bardzo emocjonująca, ale pokazuje te emocje jak dla mnie w coś, co już powoli w romantyzmie zaczyna być w sposób pokazywania właśnie tych emocji. To zresztą można usłyszeć, wydaje mi się, jak nie tylko ja gram oczywiście, jak na przykład Sokołow też wykonuje ten utwór fantastycznie w taki już troszkę romantyzujący sposób. A Liszt był przyjacielem Chopina przez wiele lat i to tylko utwierdza, że byli w dość podobnej stylistyce. Chociaż etiudy transcendentalne są niezwykle głębokimi utworami, to nie są utwory, które chcą właściwie pokazać, patrzcie, jak szybko umiem ruszać palcami.
0: No tak, chociaż są wirtuozowskie, ale ten charakter jest jednak bardzo, dużo głębszy.
1: Dużo głębsze są tam, tak. Więc jest to muzyka bardzo, znaczy o tej 18 będzie to bardzo, wydaje się, głęboka muzycznie.
0: Mam jeszcze pytanie o mazurki. Muszę pana zapytać o mazurki. Czy to jest wciąż ta najukochańsza forma chopinowska, czy jakoś zmienia się pana podejście do repertuaru tego kompozytora?
1: Mazurki zostają tutaj w topie, ponieważ jak na razie nie grałem wiele opusów, a jest tyle opusów, one są tak różnorodne, tych mazurków, że jakby jest to cały jeszcze świat tak naprawdę do odkrycia, więc trudno, żeby się znudziły. Jest to w 2 minuty pokaz całego jednego świata.
0: Wiem, że pan teraz blisko współpracuje z Mateuszem Dubielem i Michałem Basistą. Proszę mnie skorygować, jeśli się mylę. Ale te dla nas konkursowe przyjaźnie, dla panów pewnie bardziej uczelniane, to chyba też jest istotny element pana życia muzycznego i nie tylko.
1: Tak, zdecydowanie. Ja bardzo wysoko stawiam przyjaźnie, bo czy to właśnie przyjaźnie z Mateuszem, czy z Michałem, one są z jednej strony bardzo muzyczne, ponieważ na przykład z Mateuszem niedawno nawet spotkaliśmy się i każdemu przekazał, co myśli o interpretacji tej drugiej osoby i było dużo rad i dużo rozmów, ale też jest po prostu wielka przyjemność z nimi spędzać czas i nie tylko z nimi i to jest budujące jak tak równie muzycznie, jak po prostu ludzko i dlatego muszę znaleźć czas, żeby to łączyć, żeby spędzać czas tutaj z osobami, na których mi bardzo zależy. i z muzyką, na której mi bardzo zależy, więc to trzeba łączyć, bo inaczej nie ma się o czym grać.

Tyle półfinalista 19. konkursu Chopinowskiego w Warszawie oraz zdobywca Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie Mazurków, Jehuda Prokopowicz, który w najbliższy poniedziałek, 11 maja, wystąpi dwukrotnie w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie o godzinie 18 i o 20. I na ten drugi koncert o godzinie 20 mam dla Państwa zaproszenia. W tej sprawie prosimy o telefony 22 645 42. Dodam tylko, że poniedziałkowy recital o 20 będziemy dla Państwa transmitować na naszej antenie.

Słuchaliśmy trzeciego Mazurka A-dur, opus 17 Fryderyka Chopina w interpretacji Jehudy Prokopowicza. Nagranie z 19. konkursu Chopinowski.

0: Jego w Warszawie, a ten pianista, przypomnę, już w najbliższy poniedziałek wystąpi w naszym radiowym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Minęła 8:33.
1: Gość poranka dwójki.
0: A w studiu Polskiego Radia w Krakowie witam Bartosza Szydłowskiego, reżysera i dyrektora Teatru Łaźnia Nowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: 8 maja, czyli w najbliższy piątek, odbędzie się premiera spektaklu Czekając na barbarzyńców. Spektakl inspirowany powieścią Johna Maxwella Kuciego. No, to jest kontynuacja idei zapoczątkowanej podczas ubiegłorocznego festiwalu Boska Komedia. W którym momencie zdecydował pan, że Czekając na barbarzyńców to dziś no, nie tylko literatura, ale taki dobry materiał na bardzo konkretną, współczesną wypowiedź sceniczną.
2: Sama książka jakby w takim planie inscenizacyjnym była już jakieś 2 lata albo nawet 3 lata temu. Prowadziliśmy rozmowy dotyczące praw autorskich, adaptacyjnych, no i, ale też jakby temperatura dzisiejszych czasów trochę nas wpycha w dotykanie rzeczywistości tu i teraz. I to jest bardzo ciekawe, że ta siła tej powieści z jednej strony, no bo to jest powieść, która ma taki potencjał alegoryczny w sobie bardzo mocno, przypowieści. To jest pewien taki obraz rzeczywistości, która mówi o pewnych bardzo brutalnych mechanizmach, o przemocy. Ale jakoś miałem takie wrażenie w pewnej chwili, że ona dosyć bezpiecznie nas odsyła w taki pejzaż trochę zbyt daleko od nas. I dlatego zaczęliśmy się inspirować bardziej tą powieścią i przenosić te wszystkie figury i tą historię, o której opowiada Kucy, w realia polskie, w realia bliskie granicy białoruskiej, w realia związane z tym ruchem migranckim, tymi sytuacjami, które miały miejsce i mają miejsce nadal przy granicy wschodniej. No i tam się zaczęły dziać nasze zdarzenia, nasze portrety po postaci. Najważniejsza decyzja, jaka nastąpiła, to ta postać sędziego, głównego bohatera, o którym jest właściwie cała powieść, została zagrana i przetransponowana na postać kobiecą, na sędzinę, a nie na mężczyznę. To są w ogóle ciekawe rzeczy, bo to też jest tak, że cała sfera erotyki, zmysłowości, która jest wpisana w tą powieść, ona dzisiaj w jakiś sposób nieznośny brzmi, jeśli rzeczywiście byłaby reprezentowana tylko przez mężczyznę. Ta struktura hierarchiczna i ten patriarchalny obraz jest praktycznie nieprzenaszalny dzisiaj, bo po prostu powiela się pewien rodzaj mechanizmu przemocy czy też seksualizacji, który trzeba pewien nawias wziąć w tej chwili. Natomiast kiedy się to pojawia w kontekście kobiety, zaczyna zupełnie inaczej tę opowieść wybrzmiewać. No nie będę ukrywał, że też w jakiś sposób naturalny, pewną inspiracją w pewnej chwili była jedna znana nasza prokurator życia publicznego, bo tych inspiracji było bardzo dużo. One się ciągle zderzają z sobą. Z jednej strony jest to właśnie ten horyzont wybitnego dzieła literackiego, które uspokaja pewną myśl, bo to jest też bardzo ważne i wyznacza jej pewien pułap. A z drugiej strony właśnie ta moja nieustająca nerwoza współczesności, to napięcie, które wynika z niemożności się przebicia głębiej w tym, co nas publicznie dzisiaj otacza, bo tu strasznie pomocny był ten Kucy, tak mi się wydaje, bo ja mam wrażenie, że my nawet już nie potrafimy rozmawiać o sprawach, które się dzieją w tej chwili, na przykład na granicy, że ten temat, jeżeli jest podnoszony, to albo wpada w histerię i empatię, ale też histerię aktywistyczną, albo jest brutalnie broniony i trochę wrzucany w wyższą konieczność ze strony władz. I to po prostu jest tak spolaryzowane i tak zeschematyzowane, że właściwie przestało to nas interesować. A teraz jakby próbować zaglądać głębiej, poszukać motywacji, pokazać, że te wszystkie postawy nie są wcale tak oczywiste, że nie są tylko i wyłącznie po dwóch stronach barykady, ale że to się przenika ze sobą, że tajemnica jest gdzieś indziej. To może przywracam jakiś wymiar egzystencjalny tym doświadczeniom, a nie tylko i wyłącznie taki publicystyczny czy schematyczny, jak jest przedstawiany najczęściej w mediach.
0: A to, co jest, myślę, w sumie szokujące, że to nie jest opowieść o barbarzyńcach, ale to jest opowieść o społeczeństwie, które potrzebuje

0: próbuje tych barbarzyńców. Czy w spektaklu bardziej interesuje pana moment ich tworzenia, czy już konsekwencje tego procesu?
1: To w ogóle był bardzo ciekawy moment pracy, bo ja właściwie adaptację robił Krzysiek Szakalski i Łukasz Drewniak i natychmiast tą adaptację jakby w procesie pracy reżyserskiej zacząłem jakby podważać, w tym sensie, że zacząłem uciekać od pewnej tautologii tematów, jakie są wpisane w tekst, żeby poszukać znowu czegoś, co jest jakby głębiej zwymiarowane w relacjach takich bardziej rodzinnych, w relacjach romantycznych pomiędzy postaciami. No bo właśnie mam wrażenie, że ta figura barbarzyńcy, ona, i niestety, znaczy to tak się dzieje, że ona jest jakimś takim konstruktem, który pozwala nam samym się zorganizować i opowiedzieć, że my nie potrafimy inaczej, tylko musimy mieć jakiś obiekt, który którego jak gdyby trochę nawijamy opowieść o samych sobie. I jedni to tworzą po to, żeby odpowiedzieć na swój lęk, wzmocnić, albo z kolei, inni z kolei, żeby uzasadnić swoją potrzebę władzy i dominacji. No i to jest jakaś, zresztą my też bardzo konsekwentnie to realizujemy u nas. Tym bohaterem, tym imigrantem jest Issa, ale jego tak naprawdę na scenie nie ma. To jest właściwie jakaś wielka zagadka, pytanie. Jak pamiętam, w tym okresie przygotowawczym do tego projektu ja się udałem na granicę wschodnią. Miałem kilka dni, spędziłem z aktywistami, chodziłem po lasach. Obserwowałem to nie w perspektywie właściwie działania, ale kogoś, kto próbuje jakby najwięcej nazbierać jakiegoś emocjonalnego. I ja nie zapomnę tych rozrzuconych i znajdowanych po latach właściwie już plecakach, jakichś częściach odzieży gdzieś zarośniętych już, czy zamieszkałych nawet przez jakieś zwierzęta. Znaleźliśmy taki plecak, który stał się miejscem całej mysiej rodziny, która tam się zagnieździła, więc my coś takiego tworzymy w tej przestrzeni. Nie wiemy, czy ten świat, którym opowiadamy, jest światem właśnie pewnej projekcji, czy jest też w gruncie rzeczy jakąś formą zrytualizowanej relacji, którą ludzie tworzą po to, żeby w ogóle się do siebie zbliżyć, że trochę jakby nie umieją inaczej. Można by powiedzieć, że ta historia, która jest przywoływana na tej tratwie wielkiej, jakimś takim bardzo zmetaforyzowanym świecie, który stworzyła Małgorzata Szydłowska.
0: No właśnie, bo to jest nawiązanie do jednego z najbardziej poruszających obrazów w historii sztuki, Tratwy Meduzy Teodora Jericho. Czy ta tratwa jest bardziej metaforą katastrofy, która już się wydarzyła, czy raczej sytuacji, w której wciąż jesteśmy?
1: No, mi się wydaje, że dopóki my sobie nie uświadomimy, że my w gruncie rzeczy stoimy na granicy dokładnie podobnej sytuacji egzystencjalnej, jaka dotyczy emigrantów, którzy w jakiejś radykalnej, dramatycznej decyzji rzucają się albo w otchłań morza, oceanu i płyną na łodziach do obiecanego lądu, przechodzą przez te granice, no to czegoś nie będziemy rozumieć, bo my jesteśmy cały czas na tej tratwie, w moim odczuciu. Metaforycznie jak najbardziej, bo ze względu na jakąś formę całkowitego zagubienia się dzisiaj i w pewnym sensie bezdomności, bo ten dom jakiegoś wymiaru wartości opuściliśmy już dawno. Jesteśmy poddani po prostu falom współczesnego świata, które kolebią naszymi tratwami, naszymi domostwami w sposób tak niewiarygodnie mocny. A z drugiej strony oczywiście trudno sobie nie wyobrazić, że to za chwilę się może stać pewną bardzo realistycznym doświadczeniem, że my będziemy w takim napięciu i w takim zagrożeniu, że my rzeczywiście na te tratwy wsiądziemy różnego rodzaju, żeby uciekać od na przykład zagrożenia śmiercią, wojną. I wtedy ta jednostka, ludzki los się zlepi nam z tym losem często opowiadanym przez pryzmat obcego, prawda? I tylko i wyłącznie jako doświadczenie czyjeś, a nie nasze własne.
0: Jeszcze chciałem dopytać, w jaki sposób pracował pan z aktorami nad tym, no, żeby nie tworzyć takich jednoznacznych postaci typu sprawcy i ofiary, tylko no, ludzi uwikłanych w tą całą sytuację.
1: To znowu są różne etapy, bo uważałem, że nie należy stawiać nacisku na tak zwany dyskurs i taką jakby kwestię polemiczną, bo ona jest wpisana bardzo mocno w tą adaptację. Tam jednak jest spór dwóch światów. Jest prokurator, który reprezentuje państwo, tak zwane imperium, czyli państwo prawa. i sędzina, która

0: miota się w tej obronie demokratycznych wartości, godności ludzkiej, troski, ale myślę, że my tutaj postawiliśmy na wieloznaczność motywacji, że te motywacje wcale nie są takie jednoznaczne, tak jak jednoznaczne wydają się argumenty, czy ten jakby dyskurs i polemika, że zarówno sędzina tak naprawdę nie wie, co ją, jaki rodzaj intuicji wewnętrznej, jaki rodzaj braku powoduje w niej tą determinację w wyratowaniu młodego emigranta, jak i też nie wiemy, dlaczego zdeterminowany jakby w śledztwie i w zniszczeniu też tej sędziny jest sam prokurator. Motywacje są głęboko egzystencjalne i ludzkie, w wymiarze bardziej emocjonalnym niż racjonalnym, takim niemalże kryminalnym. Mhm. Więc to jest takie poszukiwanie, a ponieważ aktorzy są wspaniali, bo mamy w tej chwili Martę Ziębę, która gra główną postać, i prokuratorem jest Krzysiek Zarzecki, dołączyła do nas Małgorzata Gorol, która gra jedną ze strażniczek. I Maciek Charyton gra jednego ze strażników. Stworzyła się niesamowita konstelacja postaci, które jak stają na scenie, to już opowiadają pewne światy. I reżyser właściwie jest tam po to, żeby nie przeszkadzać albo pilnować, żeby nie ulec zbyt mocno chęci właśnie tej polemiki i tego schematu słowa, a raczej się zanurzyć w jakimś rodzaju swojej niepewności. Tam jest pięknie, tak się zaczyna ten spektakl od przypomnienia sobie snu. Właściwie nie wiemy, czy ta opowieść nie jest opowieścią i podróżą właśnie we śnie, w jakimś rodzaju bardzo pomiędzy koszmarem, a jakimś rodzajem oddechu, zupełnie z innego wymiaru doświadczenia świata. O właśnie, o sen, który przypomina te fale tsunami, które uderzały na Tajlandię, w krainę, wydawałoby się, rejskiego spokoju, znienacka nagle spadają fale. Dużo jest takich różnego rodzaju nawiązań w tym świecie do tych pęknięć, które nam rozbiły wyobrażenie o tym, jak to nasze życie wygląda, jak w każdej chwili może się zmienić. Bo chyba to też jest taka myśl Kucjego bardzo istotna, że w perspektywie czasu, czy w perspektywie natury, te ludzkie przepychanki wyglądają dosyć groteskowo i mają charakter bardziej jak takiego bożego performersu, bym powiedział. Chociaż niosą w sobie oczywiście i cierpienie, i niesprawiedliwość, ale pytanie o tą perspektywę, i ta perspektywa, no, myślę, że jest też istotna, bo ona pozwala też spojrzeć na to z mniejszą zapiekłością i z mniejszym przepychaniem się o tu i teraz, a bardziej jednak w poszukiwaniu pewnego większego i szerszego wymiaru ludzkiego. Bo poza tak zwane polityczne oskarżenie zdecydowanie chciałbym wykroczyć, robiąc ten spektakl. Mhm.
1: To już na zakończenie chciałem zapytać jeszcze o język, który, no, oczywiście w spektaklu odgrywa ważną rolę. Jak pokazać jego przemoc, skoro często brzmi on pozornie neutralnie, tak bardzo urzędowo, wydawałoby się bardzo racjonalnie?
0: Ja myślę, że najciekawsze u Kucjego jest to, że sędzia w pewnej chwili orientuje się, że przez pewien rodzaj pozostania w sferze komfortu współtworzy język przemocy i świat przemocy tak samo jak ci, którzy są oprawcami realnymi. I ta myśl u Kocjego o tej szerokiej współwinie, zresztą nie wiem, czy pan redaktor zauważył, ale wczoraj pojawiła się informacja, że Kucji w dosyć radykalny sposób wycofał swoją obecność na festiwalu w Jerozolimie literackim.
1: Tak.
0: Który był oczywiście organizowany w dobrej wierze i w dobrej sprawie, czyli jakby przypomnienia wymiaru, że tak powiem, empatii i wrażliwości ludzkiej, ale jednak Kucji wykonał gest sprzeciwu, zwracając uwagę na to, co się dzieje. I to jest w ogóle też ten rodzaj poczucia, że my wszyscy odpowiadamy za coś i że to jest, wcale nie jest to takie proste, że prokurator jest zły, a sędzina jest dobra. Bo nie, bo do końca tak to nie wygląda. Ten rodzaj operowania pewnym językiem, pewnymi pojęciami już wyznacza pola represji tak naprawdę. To się zaczyna bardzo wcześnie. Nawet moment, w którym zaczynamy się sami pytać siebie, czegoś my tak naprawdę boimy, też już powoduje pozycjonowanie. Jak głęboko trzeba mieć w sobie siłę właśnie empatii,

0: i oglądnięcia bardziej jakby szerszej perspektywy patrzenia na świat. Żeby nie ulec tym łatwym kanalizacjom, takim kanałom komunikacyjnym, które po prostu to wszystko niweczą, co jest głęboko ludzkie i znieczulają nas i powodują, że zaczynamy po prostu coraz bardziej powielać pewne mechanizmy, wzorce, algorytmy, które nas determinują i właściwie odbierają nam to, co jest najważniejsze. Właśnie tą wewnętrzną wrażliwość na drugiego człowieka. I może bym tak na to pytanie odpowiedział też dosyć ogólnie, ale, ale tak myślę, że najpiękniejszą tą tajemnicą było to, że ten, który wydawało się, że żyje w spokoju i wypełnia swój obowiązek, tak naprawdę jest równie współodpowiedzialny za ten wymiar przemocy, na którym właściwie, jak na fundamencie trochę to współczesne państwo, czy współczesny świat jest zbudowany. Mhm.
1: I czasami tak trochę niezauważalnie w tę przemoc wszedł.
0: No właśnie, niezauważalnie, czy też wolał jej nie dostrzegać, czy też nie mógł się pożegnać ze swoim wyobrażeniem tego, czym jest tak naprawdę poczucie wolności. No bo to są bardzo ciekawe rzeczy, że my mamy pewne modele zachowań, które idą za na przykład pewnymi wartościami, w które wierzymy. No i nagle stajemy się zakładnikami tego modelu zachowania, które wydaje się nam wzorcowe i które reprezentuje. Ja bardzo, bardzo dużo miałem ochotę na taki dystans. Przede wszystkim, wie pan, bo dosyć łatwo jest zaatakować tą stronę prawicowo, prawda, systemową, czy też w ogóle reprezentującą władzę na przykład, nie? Bo wydawałoby się, to jest oczywiste. A o wiele trudniej jest zastanowić się, jaka jest tam przestrzeń wiarygodnej motywacji, po pierwsze. A po drugie, jak mnie na przykład zawsze kusi podważenie jednak tego dobrego samopoczucia prodemokratycznych sił, ludzi, którzy właśnie mają na sztandarach tolerancję, otwartość. Jak często wpadamy w związku z tym w pułapkę, która stwarza nam właśnie bardzo mocne, pozorne deklarowanie się po stronie otwartości, wolności, a konsekwencje w gruncie rzeczy nie są ponoszone do końca i że tam jest też dużo pewnej hipokryzji, powierzchowności, naskórkowatości. Tam nie ma właśnie wykroczenia poza pewną granicę, bym powiedział, jakiegoś oczywistego oczekiwania. I tutaj jakaś czujność jest stracona. Wystarczy stracić czujność i nagle się zaczyna świat walić, zaczyna się erozja, zaczyna być pęknięcie. Gdzie ten grzech pierworodny się pojawia? Bo ja uważam, że największym grzechem jest, ten największy grzech to są, jest, pojawia się wśród tych, którzy mają najwięcej jakby narzędzi i możliwości rozumienia tego świata. Znaczy ta odpowiedzialność jest gigantyczna wtedy. Ona jest przytłaczająca bardzo często, ale ona niestety nas nie zwalnia, nas świat z tej odpowiedzialności. Jeżeli mam ja jako artysta głos, możliwość mówienia, no to ja bardzo często się bardzo, że tak powiem, tym przejmuję, co chcę powiedzieć na scenie. No, czasami jest to paraliżujący strach, żeby nie powiedzieć czegoś, co jest zbyt głupie, czy też uwłaczające jakby temu przywilejowi, który mi został dany w danym momencie, żeby może wspólnie z twórcami w jakiś sposób wejść i komunikować się z troszeczkę. Zawsze to jest jakaś forma głosu ex cathedra i oczywiście tą ekskatedralność próbujemy eliminować jakby w procesie pracy, ale ta świadomość dzisiaj jest szczególnie istotna.
1: Jak państwo?
0: O jakich sprawach mówić, nie? O jakich ważnych kwestiach, jak w sposób tą ważność pokazywać, żeby się nie stała właśnie czymś wyniosłym, zamkniętym, schematycznym, a równocześnie mówię o istotnych kwestiach, które zaczynają docierać do nas, do serc, do emocji, uruchamiać wyobraźnię. To są strasznie jakieś takie ważne, fundamentalne w tej chwili pytania, które się pojawiają w pracach artystów, myślę, szczególnie sceny, szczególnie teatru.
1: Jak państwo słyszą, wiele pytań i perspektyw otwiera, czekając na Barbarzyńców, spektakl inspirowany powieścią Johna Maxwella Kuciego, a opowiadał o nim reżyser i dyrektor Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie, Bartosz Szydłowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Premiera spektaklu, dodajmy, w najbliższy piątek, 8 maja o godzinie 19, a potem taki set weekendowy w lipcu od 3 do 5 lipca.

muzykę Mozarta w mniej typowej odsłonie. Rondo z koncertu fagotowego B-dur grał Peter Wilner ze swoim ensemble Martialis. Za 3 minuty 9 pora na rozstrzygnięcia w sprawie naszej płyty tygodnia. Najnowsze nagranie koncertów fortepianowych Mozarta w wykonaniu Jana Lisieckiego zdobywa dziś pani Dominika z Krakowa, a nagrodę dodatkową album Universal Prayer z utworami Andrzeja Panufnika otrzymuje pan Andrzej z Gliwic. Gratuluję. Kolejna szansa na płytę tygodnia już jutro, a tymczasem środowy poranek dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzany czas od 6. Katarzyna Fitzwilliams, Magdalena Łosi, Marcin Pesta. Mówimy do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Skrzypaczka, dyrygentka, jedna z najważniejszych postaci polskiego wykonawstwa historycznego, kierująca jednym z najciekawszych zespołów muzyki dawnej w Europie. Gościem audycji Cafe Muza będzie Martyna Pastuszka, założycielka i artystyczna liderka Och Orkiestry. Porozmawiamy o ostatnich sukcesach zespołu, o pracy nad repertuarem i o tym, jak dziś brzmi muzyka dawna. Zapraszam w niedzielę o 10:00. Klaudia Baranowska.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 9:00.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Adam Woronowicz.
2: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na wiadomości kulturalne. Zamiast Święta Sztuki jest jeden z największych skandali dyplomatycznych. Na Biennale w Wenecji po wieloletniej przerwie ze swoją wystawą wraca Rosja. Obecność na prestiżowym wydarzeniu artystów i dyplomatów z kraju prowadzącego wojnę przeciwko Ukrainie wywołała falę oburzenia i protestów, a także wiele reakcji politycznych. W Wenecji jest Paweł Pawlica.
4: Przed oficjalnym otwarciem polskiej wystawy wspólne wyrażenie sprzeciwu wobec obecności Rosjan na Biennale wygłoszą szefowe i szefowie resortów kultury z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Ministrowie kultury z tych krajów nie planują bojkotować Biennale. Będą obecni na pokazach i prezentacjach, aby nie oddać pola rosyjskiej propagandzie i mówić prawdę o agresji na Ukrainę, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Kultury Piotr Jędrzejowski.
5: A jeśli chodzi o nasze reakcje na protesty, które się wydarzają wokół Biennale, popieramy każde. Będziemy tam również po to, żeby tego typu głosy wybrzmiały mocniej.
4: Po sporym zamieszaniu stanęło na tym, że pawilon rosyjski będzie otwarty na 4 dni pokazów. Kiedy wystawy Biennale otworzą się dla szerokiej publiczności, budynek zostanie zamknięty, a pokazy rosyjskich artystów zatytułowane Drzewo zakorzenione w niebie będzie można oglądać jako projekcje na ścianach budynku. Wenecja, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki La Biennale di Venezia rozpocznie się w sobotę i potrwa do 22 listopada. Polski Teatr Tańca w Poznaniu ogłasza kolejną odsłonę konkursu zatytułowanego Jedna strona, jedno spojrzenie, 180 sekund. Prace można zgłaszać do 30 września. Chodzi o dzieła inspirowane szeroko rozumianym ruchem, mówi Anna Koczorowska.
6: Ruchem ludzkim i nieludzkim, najróżniej rozumianym w 3 kategoriach. Jedna strona to kategoria literacka, jedno spojrzenie to kategoria sztuki wizualne i 180 sekund to kategoria filmowa. Czekamy na prace jeszcze niepublikowane. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, nie ma żadnych ograniczeń. Przewidujemy 3 nagrody Grand Prix w każdej z 3 kategorii, które są nagrodami finansowymi oraz 3 nagrody publiczności również w każdej z kategorii w ramach głosowania online. Będzie można wybrać laureatów Nagrody Publiczności.
2: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec roku podczas festiwalu organizowanego przez Polski Teatr Tańca w Poznaniu. Retrospekcja 70 lat twórczości Józefa Wilkonia. To z kolei tytuł wystawy, która dziś zostanie otwarta w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Zobaczyć na niej będzie można około 100 prac tego ilustratora, malarza i rzeźbiarza. Od monumentalnych, nawet kilkumetrowych rzeźb z drewna

0: i metalu po pełne ekspresji obrazy i rysunki. Józef Wilkoń jako jeden z pierwszych w Polsce sprawił, że ilustracja dla dzieci zaczęła być traktowana jak pełnoprawna sztuka. Twórczość artysty cechuje inspiracja naturą, szczególnie światem zwierząt, którym nadaje charakter, emocje i osobowość. Partnerem wydarzenia jest Fundacja Arka imienia Józefa Wilkonia, która użyczyła prace prezentowane na wystawie oraz przygotowała wraz z artystą jej aranżację. Ekspozycja Retrospekcja 70 lat twórczości Józefa Wilkonia potrwa w Muzeum Mazowieckim w Płocku do 2 sierpnia. Tymczasem w Centrum Kultury w Lublinie trwa wiosenna odsłona Wieczorowej Szkoły Tradycji. Podczas wydarzenia odbywają się m.in. warsztaty śpiewu tradycyjnego prowadzone przez Ewę Grochowską, śpiewaczkę i animatorkę kultury. Skupiamy się na pieśniach wschodniej Lubelszczyzny, mówi instruktorka Ewa Grochowska.
1: Zamysł jest taki, że skoro już tu się znajdujemy na Lubelszczyźnie, no to żeby jak najbliżej poznać tę specyfikę muzyczną, a nie ma lepszego sposobu na poznanie jakiejś kultury muzycznej czy stylistyki muzycznej w ogóle, jak poznanie praktyczne po prostu. Takie, że się przepuści to przez swoje ciało, przez swój aparat. To dotyczy też muzyki instrumentalnej oczywiście, ale śpiewu dotyczy to w sposób szczególny.
0: Warsztaty Wieczorowej Szkoły Tradycji rozpoczynają się o 18:00 w Centrum Kultury w Lublinie. Na tym kończymy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 13:00, a więcej znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
2: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane i duże, jedynie na północy duże i całkowite. Miejscami przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 10 stopni Celsjusza na północy, około 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i na Kaszubach, około 8 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu miejscami dość silny, południowo-zachodni i zachodni, tylko na północy kraju północno-wschodni i północny.
3: Reklama.
4: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
5: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupił obwarzanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
3: Reklama.
6: Program Drugi Polskiego Radia, 7,5 minuty po 9:00.

Anna Regulska, wciąż za sterami dwójki w studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry, witamy Państwa we środę. To szósty dzień maja, nasze trzecie kanoniczne spotkanie w tym tygodniu. A za oknami ciepło, coraz cieplej. Matury nabierają tempa po wczorajszej matematyce. Dziś nowożytny język obcy. Trzymamy mocno kciuki. W kanonie dwójki zaś do południa kolejna porcja fonograficznych nowości.

Dziś skupimy się także na artystach rozpoczynającego się 14 maja festiwalu Katowice Kultura Natura. Posłuchamy m.in. interpretacji świetnej niemieckiej skrzypaczki Arabelli Steinbacher, która niedawno w Warszawie grała koncert skrzypcowy Beethovena, a w Katowicach na finał festiwalu zaprezentuje nam swoją wizję koncertu skrzypcowego Albana Berga. Ja zaś przypomnę Państwu wczesne nagrania znakomitej artystki, w tym pierwszy koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego, którym Arabella Steinbacher przed laty występowała z iCulture Orchestra. Po 11 zaś zabrzmią solowe i kameralne nagrania pianisty Aleksandra Tarot, którego paryski recital będzie atrakcją drugiego dnia festiwalu Katowice Kultura Natura. A już teraz włoski barok w czesko-brytyjskim wydaniu i początkowy fragment nowego albumu zatytułowanego Vivaldi w Pradze.

Dobrze nam znany sopran Hanny Blazikowej i aria La Cervetta Timidetta z opery Antonia Vivaldiego, Praga nascente da Libusa Primis Lao, Praga zrodzona z Libuszy i Przemysława. To opera do libretta impresaria Antonia Danciego, dzieła o legendarnych narodzinach Pragi, dzieło o legendarnych narodzinach Pragi, które w 1734 roku swoją premierę miało właśnie tam, w Pradze, jedynym niewłoskim mieście, które cieszyło się takim przywilejem pierwszych prezentacji oper Vivaldiego, choć to wydarzenie okazało się skądinąd ostatnią operą, ostatnią premierą opery Vivaldiego właśnie w Pradze. Grał zespół The Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen, brytyjska formacja o bardzo ciekawej nazwie, założona w 2006 roku przez gambistę Roberta Rawsona dla kultywowania zapomnianej muzyki angielskiej. Grupy, w której dzisiejszym składzie oprócz gentlemanów znajdziemy oczywiście także kilka ladies, a repertuar zespołu znacznie już wykracza poza ramy dawnej muzyki brytyjskiej. Po płytach z twórczością Johanna Christopha Pepusza brytyjscy gentlemani sięgają po repertuar europejski. Tym razem zajrzeli do Pragi, tam szukając wpływów właśnie Antonia Vivaldiego. Vivaldi in Prague to tytuł płyty, której program podkreśla związki Wenecji z Pragą i wpływ Vivaldiego na czeskich kompozytorów Franciszka Iranka i Antonina Reichenauera. Obaj związani byli z dworem arystokraty Karla Józefa hrabiego von Morzin, czeskiego mecenasa sztuki, pierwszego patrona Haydna, który wcześniej wynajął Vivaldiego dla swojej orkiestry wirtuozów i któremu w podzięce kompozytor zadedykował swój koncert fagotowy G-moll w katalogu Rioma, to pozycja 496. No i ten utwór teraz przed nami w nagraniu, które lada dzień będzie miało swoją premierę.

0: Sally Holman na fagocie z zespołem, w którym gra na co dzień, prowadzonym przez Roberta Rawsona, The Harmonious Society of Ticklefield Gentlemen. Grupie, która swoją nazwę przejęła od działającej w dawnym Londynie trupy muzyków klasycznych, grających jednak raczej dla galerii niż elitarnej publiczności w lożach. To był trzyczęściowy koncert G-moll na fagot i smyczki basso continuo Antonia Vivaldiego w katalogu kompozytora, pozycja 496. Nowe nagranie utworu dedykowanego przez Vivaldiego czeskiemu arystokracie i patronowi kompozytora, który Pragę darzył szczególnym sentymentem. Vivaldi w Pradze, premiera płyty już na dniach, u nas dziś w kanonie dwójki, a teraz 9:30, czas zatem na lekturę.
1: To się czyta. To się czyta.
0: A przed nami trzeci już fragment najnowszej powieści Jerzego Żurka, zatytułowanej Zabić Kasanowe, książki, która ukazała się nakładem wydawnictwa Lira. Opowiada o jednym z najsłynniejszych awanturników XVIII-wiecznej Europy, legendarnym kochanku Giacomo Casanowie, poecie, filozofie, masonie aresztowanym w Petersburgu przez śledczych Katarzyny II. Mimo iż siedział w więzieniu, z jakiegoś powodu wypuszczono go z aresztu, czyta Marcin Przybylski.
2: Kilka dni po rozmowie z konsulem Casanowa został doprowadzony do Astafowa. Pułkownik nie odzywał się do niego dłuższą chwilę, nie proponował też krzesła. W jego zachowaniu było coś nowego, jakiś rodzaj zdecydowania, które może daje świadomość, że wyrok już zapadł.
3: Był pan kiedyś w Polsce?
2: Nie, odpowiedział machinalnie, jeszcze zanim zrozumiał pytanie. Poprawił więc zaraz.
3: Nigdy. Nigdy nie byłem w Polsce. Ale wybiera się pan tam w najbliższym czasie.
2: Krew uderzyła mu do głowy. Nagła nadzieja oblała go falą gorąca.
3: Tak, przyznaję, miałem taki zamiar.
4: Miałem? To już pan nie ma?
2: Nie zobaczył spodziewanej drwiny w twarzy pułkownika. Rozmawiają o swych planach jak dwaj wolni ludzie. Chyba. Czego chcą?
3: Mam, jeśli mogę mieć.
2: Lekki uśmiech na twarzy Astafowa, umoczone w atramencie pióro, nieobecność wartownika przy drzwiach. To też było coś nowego.
3: Co pan wie o tym kraju?
2: Mógłby powiedzieć, miałem w Paryżu kochankę, Polkę, Martę, piękną, czułą, podobną do Pauline.
3: Gdybyś wiedział, jak otwierała się przede mną miłośnie i jak krzyczała z rozkoszy w swym dziwnym, szeleszczącym języku,
2: zrozumiałbyś, że wiem o jej kraju więcej niż inni. Więcej też, niż ci mogę powiedzieć.
3: Niewiele. Jest nowy król.
4: To już nie nic.
2: Astafow wstał. Nie z szacunku jednak do polskiego władcy.
3: Stanisław August Herbu Ciołek. Ciołek. Tak go nazywają wrogowie. I przyjaciele, o których ostatnio zapomina. Co jeszcze? Co o nim mówią w świecie?
2: Chciałby powiedzieć, co w świecie gadają bez umiarkowania o tym królu. Że był kochankiem carycy, no jeszcze nie carycy, ale wielkiej księżnej. I że to ona wyniosła go na polski tron. Ale wolał nie ryzykować.
3: Ambitny. Rządzi dobrze. Instynkt zawiódł go tym razem. Wilcze były już nie tylko oczy, ale i cała twarz Astafowa.
4: Bzdury pan gadasz, panie Casanowa. Król rządzi źle, a raczej nie rządzi w ogóle. Wszędzie anarchia, napady na naszych obywateli, kupców, dyplomatów. Zagrożone są interesy Wielkiej Rosji i honor.

0: Rozumie pan?
1: Powinien odpowiedzieć. Cóż mnie obchodzi wasz honor, skoro wy depczecie po moim, o ileż mi bliższym? Cóż mi do waszych interesów, skoro moje przez was przedstawiają się gorzej niż źle? Jak mam potępiać buntowników, skoro nie wiem, przeciw czemu i komu się zbuntowali? Jak oburzać się na napady i anarchię, skoro mnie samego napadnięto w kraju wzywającym do walki z anarchią? Dlatego wilka naprzeciwko powinien być jednak lisem, podkulić błyskawicznie ogon i zmykać, zacierając ślady.
0: Teraz rozumiem, ale ostatecznie bogactwo świata nie jest niewyczerpane. Myślę, że znajdę tam to, co wszędzie. Piękne kobiety, przyjaciół, przychylnego monarchę.
1: Przerwał na moment potrzebny do przełknięcia śliny. Pieniądze. Astafow usiadł znowu. Spojrzał na Kasanowę badawczo, jak szuler na szulera.
0: Pieniądze?
1: Prawdę mówiąc, dużo pieniędzy. Sprawa, której służę, a która ma wielkie znaczenie, powiem bez fałszywej skromności, dla całego świata, potrzebuje kapitału.
0: A cóż ty, mason jesteś, czy jak?
1: Nie o to chodzi.
0: A o co?
1: Mógł mówić, a to już nieźle. Skoro zaś mógł, to powinien mówić. Mówić jak najwięcej.
0: Bez wielkiej przesady, chodzi o przyszłość ludzkości. Jej imię. Pataty, po niemiecku kartofle. Proszę się łaskawie nie śmiać. To owoce rośliny, która nie wymaga wiele. Wystarczy ją wsadzić do byle jakiej ziemi, a wyrośnie sama. Wyżywi miliony ludzi i gospodarskich zwierząt. W takim kraju jak pański zlikwiduje raz na zawsze głód.
2: Co pan mi tu za bzdury opowiada?
1: Pułkownik rozejrzał się czujnie po pustym gabinecie.
2: U nas w Rosji nie ma głodu.
1: A krochmal do bielenia tkanin, mąka do wypieków, zabawki dla dzieci.
2: Dość tych bredni. Co to my, kartofla nie znamy?
1: Za mało, za słabo.
2: Hola, panie Kasanowa, nie to nas teraz interesuje.
1: To nie, a to? Lis w Kasanowie uśmiechnął się tylko. Pozwolę też sobie zwrócić pańską uwagę, że z bulw tej rośliny można bez trudu pędzić doskonałą wódkę.
0: Wilk schował zęby, ale błysk w oku pozostał.
2: Mamy własną, lepszą.
1: Giacomo zaryzykował nawet krok do przodu. Będzie o połowę taniej. Gwarantuję.
2: Dobrze. Przypuśćmy. To jaki w tym wszystkim jest pański interes?
1: Wysłucha go. Teraz już musi go wysłuchać. Taki pułkownik ma władzę, wpływy. Potrafi kogo trzeba przekonać.
0: Jeszcze się przyda kopczyk patatów w ogrodzie Tamary. Jeszcze ciałem się staną opowieści o fortunie czekającej w tym kraju na odważnych. Moja firma, a raczej przedsięwzięcie, na czele którego stoję, może się zająć dostarczaniem wyborowej rozsady z naszych wieloletnich upraw w północnej Francji, gdzie, zwrócę pana uwagę, klimat niewiele jest łagodniejszy niż tutaj.
1: Musiał się śpieszyć. Dłoń pułkownika Astafowa uniosła się nad biurko i zastygła rozcapierzona jak do zadania ciosu. Mam też opracowany w najdrobniejszych szczegółach projekt loterii publicznej, która przyniosłaby spory dochód skarbowi i uciechę ludziom. Przez ponad rok zarządzałem taką loterią w Paryżu.
2: Dosyć!
1: Dłoń spadła z hukiem, aż stróżka papierów spłynęła na podłogę.
2: Pieniądze damy. Wyjedzie pan do Warszawy. Trochę tylko pana poduczymy, wyposażymy i w drogę, tak?
1: Powinien powiedzieć i powiedział. Tak. Zawahał się jeszcze. Może tak łatwo nie warto się zgadzać. Ale chciałbym wyjaśnić wszystko osobiście jej imperatorskiej mości. Astafow jakby się

0: przez chwilę chciał podnieść z krzesła i wyprężyć z uszanowaniem, ale zrezygnował w pół ruchu, opadł niezgrabnie z powrotem.
1: To zbyteczne. Właśnie jej imperatorska mość, miłościwie nam panująca caryca Katarzyna, poleciła pana naszej uwadze. Osobiście.
0: Musiał spytać i spytał. Co mam zrobić?
1: Dostanie się pan na dwór i postara o zaufanie króla. Nie wątpię, że się to panu uda, choćby za pomocą kartofli.
0: I co dalej?
1: Nic.
0: Astafow zamilkł na chwilę jak wytrawny gracz, który gotuje się do zadania ostatecznego ciosu.
1: Oczywiście, dopóki nie dostaniesz dalszych instrukcji.
0: Od kogo?
1: O to się nie martw. Znajdziemy cię, kiedy będzie trzeba.
0: Chcą mu płacić strachem, skąpcy. Nie jest idiotą. Nie pozwoli się tak traktować.
1: Ale...
0: Złapał się za serce, jakby teraz dopiero zrozumiał sens propozycji tamtego.
1: Na honor Wenecjanina.
0: Mam być szpiegiem. Astafow uśmiechnął się dobrotliwie.
1: Dajmy spokój z honorem. Obaj wiemy, ile to warte.
0: Ile?
1: Co ile?
0: Ile dostanę?
1: Za co?
0: Właściwie ciągle nie wiem za co. Tamten nie przestawał się uśmiechać.
1: Widzisz, tak i ja nie wiem ile.
0: A jeśli ja nie mogę się zgodzić?
2: Marcin Przybylski przeczytał trzeci fragment powieści Jerzego Żurka Zabić Kasanowę. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Lira, a do lektury powrócimy jutro o tej samej porze.

18,5 minuty do 10. To jest środowy kanon dwójki. Tę część rozpoczynamy dziś od muzyki Schuberta, bo jak Państwo pewnie zdążyli się zorientować, nowe schubertowskie nagrania to codzienny wątek naszych spotkań. Po piątej symfonii B-dur pod Paweł Jerwim i wielkiej Gastein Sonate D-dur w wykonaniu Arkadiego Wołodosa czas na kameralistykę i duet wiolonczeli z fortepianem. Choć jak wiemy, w odróżnieniu od skrzypiec Schubert nie przeznaczył żadnego utworu bezpośrednio na ten skład. Jednak tę zaległość nadrabiają niezawodni wiolonczeliści, przysposabiając na swój instrument zarówno utwory skrzypcowe, jak też schubertowskie pieśni.

Du Hol de Kunst, o piękna sztuka, o pieśń Franciszka Schuberta do wiersza Franza von Schobera. Dziś bez słów w nowym nagraniu, które swoją premierę miało 10 kwietnia. No i powraca, bo aż żal, byśmy stracili okazję słuchania tak pięknych interpretacji. 10 pieśni kompozytora znalazło się w tym dwupłytowym albumie, jaki nagrali Francuzi, Emmanuel Bertrand na wiolonczeli z pianistą Pascalem Amoyelem. To album, na którego dwóch biegunach pomiędzy niejako pieśniami znalazły się dwa większe dzieła kameralne. Całkiem spore, jeśli chodzi o kwintet smyczkowy C-dur z udziałem kwartetu Parisi oraz sonata Amol, Deutsch 821. Popularna arpeggione, która no, niemal zawsze wykonywana jest dziś oczywiście przez wiolonczele. To także adaptacja, ale no, już znacznie bardziej bezpośrednia, bo z instrumentu, który zabłysnął w dziejach muzyki przez chwilę jako połączenie wiolonczeli z gitarą, wynaleziony w 1823 roku przez Johanna Georga Stauffera, posiadał, jak wiemy, bo sonata arpeggione pojawia się często na naszej antenie, posiadał progi jak w gitarze i 6 strun. Grano jednak na nim smyczkiem i trzymano na kolanach. Widok musiał zatem być to no, całkiem egzotyczny. Wiolonczela miłosna, bo tak brzmiała, tak nazywano tę przedziwną hybrydę, której żywot był też wyjątkowo krótki, no, jak to bywa z takimi właśnie eksperymentami. No a jednak unieśmiertelniło ją jedno zaledwie dzieło Franciszka Schuberta z 1824 roku. Sonata przeznaczona specjalnie na arpeggione, na którym to instrumencie grał przyjaciel kompozytora, Vincent Schuster. Jednak zanim kompozycja została wydana, już wiele lat po śmierci Schuberta, o arpeggione wszyscy zapomnieli. Trzyczęściowa sonata pozostała jednak w repertuarze wiolonczelistów. Muzyka o melancholijnej atmosferze i takim ciągłym wahaniu między trybami, między światłem a mrokiem, między elegią a fantazją, niepozbawiona wdzięku. I ten charakter, który znakomicie oddaje nowe nagranie i nowe opracowanie dzieła na wiolonczele i fortepian, właśnie znajdziemy na tej płycie, płycie Emmanuel Bertrand i Pascala Amoyela. Duet znany, działający wspólnie od wielu lat, szukający dla siebie takiego mniej kanonicznego, mniej popularnego repertuaru. Zawsze są to rzeczy niebanalne spoza wiolonczelowego kanonu. No, tym razem jednak mierzą się z pomnikiem. Posłuchajmy trzy części sonaty Allegro Adagio. Allegro, Franz Schubert, sonata Amol, arpeggione, grają Emmanuel Bertrand i Pascal Amoyel.

zawsze ujmująca liryzmem, zawsze wzruszająca taką szczerą emocją. Kochana i przez wykonawców, i przez słuchaczy sonata Amol Deutsch 821 Franciszka Schuberta. Sonata przeznaczona w oryginale na arpeggione i opatrzona takim też pod tytułem. Dziś w nowym, mam wrażenie, niezwykle świeżo, a momentami nawet odkrywczo brzmiącym ujęciu

Ciach obojga artystów, a miało swoją premierę 10 kwietnia. Dzisiaj już 6 dzień maja, 15 minut po 10 na zegarze. Przed nami kolejny wątek kanonu dwójki, w którym w tym tygodniu przybliżam Państwu gości festiwalu Katowice Kultura Natura, który przed nami, inauguracja, przypomnę, 14 maja z udziałem gospodarzy pod dyrekcją Mariny Osop i ukraińskiego wirtuoza fortepianu Dmitro Czoniego. A w kanonie dziś pora na Arabelle Steinbacher, niemiecką skrzypaczkę, która ten festiwal zamknie swoim występem, a którą dobrze znamy w Polsce, choćby z występów na wielkanocnym festiwalu Ludwiga van Beethovena. To artystka o niemiecko-japońskich korzeniach. Gry na skrzypcach uczyła się w rodzinnym Monachium u słynnej pedagog Anny Czumaczenko. Była jej najmłodszą wówczas w historii uczennicą, a później do mentorów Arabelli należeli także Ivry Gitlis, Dorothy Delay i Anne-Sophie Mutter. Choć nie wygrała żadnego znaczącego konkursu, występowała i koncertuje z najznakomitszymi orkiestrami. Zadebiutowała nieoczekiwanie, jak to czasem bywa, w 2004 roku, zastępując niedysponowanego solistę w koncercie skrzypcowym Beethovena pod batutą samego Sir Neville'a Marinera. Odniosła wówczas wielki sukces. No i w tym samym roku udało jej się nagrać pierwszą płytę. Dzisiaj ma ich na swoim koncie ponad 20 z utworami m.in. Dmitra Szostakowicza, Prokofiewa, Strausa, Berga, Bartoka, Brahmsa, Brittena, Dariusa Mio i Korngolda. Grywała także repertuar czysto wirtuozowski, bo warsztat ma niemiecka skrzypaczka fantastyczny, podobnie jak kontrolę brzmienia i ogólną muzykalność frazowania. Dziś słyszymy ją w dwóch dość wczesnych nagraniach. No może jedno przynajmniej z nich jest całkiem wczesne. To pierwszy koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego w nagraniu z Radiową Orkiestrą Symfoniczną z Berlina pod dyrekcją Marka Janowskiego. Rok 2009, Arabelle Steinbacher u progu międzynarodowej kariery i we wspaniałej formie, którą potwierdzały także występy ze znaną nam iCulture Orchestra, z którą grała ów koncert, grała Szymanowskiego m.in. w Filharmonii Berlińskiej. Posłuchajmy.

Arabella Steinbacher z Radiową Orkiestrą Symfoniczną z Berlina pod dyrekcją Marka Janowskiego. W pierwszym koncercie skrzypcowym op. 35 Karola Szymanowskiego, którym otwierała swą płytę z 2009 roku. Liryka i ekstaza, tak można by w ślad za Tadeuszem Zielińskim spuentować tę interpretację, wspominając pierwsze występy niemieckiej skrzypaczki także w Polsce, gdzie znana już była z koncertów na wielkanocnym festiwalu Ludwiga van Beethovena. Zadebiutowała na nim bowiem już w 2006 roku, grała wtedy koncert skrzypcowy Albana Berga, ten sam, który wykona na koncercie finałowym festiwalu Katowice Kultura Natura. Więc jeśli lubią Państwo porównania, to okazja nie będzie czekać, a mija dokładnie 20 lat od tego wydarzenia. W 2014 roku Arabella dała nam kapitalną interpretację drugiego koncertu Prokofiewa w Warszawie. W 2022 grała koncert Brucha, w 2024 koncert Beethovena, ten sam, który zabrzmiał w jej ujęciu także na tegorocznym festiwalu. Widzimy zatem, że ma szeroki repertuar, ale chyba najlepiej, najbardziej czuje się

w muzyce XX wieku, gra utwory Barbera, Bartoka, Haczaturiana, Mioda, Prokofiewa, Sznitkego, Szostakowicza, Hindemita, Hartmana czy Sofii Gubajduliny. Zwłaszcza te o takim rapsodycznym, szerokim zaśpiewie, jak właśnie koncert pierwszy Szymanowskiego, czy Fantazja Ralpha Vaughana Williamsa, The Lark Ascending, która teraz przed nami we fragmencie z Orkiestrą Filharmoniczną Monte Carlo.

0: nieoczekiwany finał, no i gdzieś zniknął nam w przestworzach wzlatujący skowronek The Lark Ascending Ralpha Vaughana Williamsa. Eskapistyczny powrót kompozytora do sielankowego świata natury angielskiej prowincji jako odreagowanie horrorów Wielkiej Wojny. Grała wspaniale zresztą Arabella Steinbacher z Orkiestrą Filharmoniczną z Monte Carlo pod dyrekcją Lorenza Fostera. My do muzyki wrócimy za nieco ponad 20 minut.
1: Reklama.
2: W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem, i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien? I dlaczego milczał?
3: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
2: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice Kultura Natura – Melancholia i Ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Aleksandr Taro, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leake. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
4: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz.

0: Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: Reklama. Program drugi, minęła 11.
2: Kwadrans bez muzyki.
1: W Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyło się Międzynarodowe Forum Edukacji Architektonicznej. Do nadwiślańskiego miasta zjechali specjaliści z różnych krajów zaangażowanych w edukację dotyczącą architektury, urbanistyki i środowiska. Tematem tegorocznej odsłony wydarzenia była partycypacja uliczna. Podczas dwudniowego forum odbyły się m.in. debata wokół wdrażania odpowiednich narzędzi i metod dydaktycznych w systemie edukacji oraz warsztaty architektoniczne z lokalną społecznością. Zapraszamy do Kazimierza.
3: I found two. Oh. Just in case.
4: Każdy warsztat jest osobny, ale każdy się łączy, ma wspólne elementy.
5: Hanna Zwierzchowska, kuratorka forum.
4: Przede wszystkim jeśli chodzi o naturę i kulturę oraz architekturę. Czyli ta natura i architektura i ludzie. To chyba te najważniejsze wspólne elementy. Nasz warsztat jest sam w sobie jednym spójnym warsztatem. Wstęp do tego warsztatu przeprowadziłyśmy w ten sposób, że wcieliłyśmy się w postać Marii Kuncewiczowej. Ja myślę, że to ma być przede wszystkim rodzaj zabawy, który pozwala nam spojrzeć na pewne rzeczy, którym nie mamy czasu się przyjrzeć, inaczej. I zastanowić się, czym jest architektura. Nie tylko konstrukcją, rysunkiem i materiałami, ale także wspomnieniami, uczuciami. Odbieramy ją poprzez wszystkie zmysły.
6: Mówiłaś o tym, że podczas tych warsztatów wszystkich ważne jest to połączenie, czy ten styk kultury, natury, architektury. Tu mnóstwo jest takich obiektów, przestrzeni, miejsc w Kazimierzu. Kazimierz jest takimi miejscami wypełniony, więc chyba nieprzypadkowo też wybraliście Kazimierz.
4: Oczywiście, przede wszystkim Wisła. Kazimierz Dolny nad Wisłą. W ten sposób opisywaliśmy lokalizację tego wydarzenia. I myślę, że Wisła jest tutaj jedną z głównych bohaterek. Natomiast Dom Kuncewiczów, w którym były organizowane warsztaty pod tytułem Opowiadanie architektury, nawiązywał do tego, że były to warsztaty z tekstem, a mieszkała tutaj Maria Kuncewiczowa, pisarka, która chciała koniecznie mieć dom w naturze. Nie w samym Kazimierzu, tylko w naturze. A jednocześnie tutaj zbierała się cała śmietanka artystyczna i kulturalna, czyli to miejsce z połączeniem natury i kultury. Ten dom nazywa się Willa pod Wiewiórką, właśnie dlatego.
7: Znaczy, technika jest bardzo wrażliwa na to, co się jakby na napięcie z wodą związane. Czyli jak wam nie będzie wychodziło, to się nie denerwujcie, tylko próbujcie. Możecie próbować wymienić wodę sobie, jeśli wam to nie pasuje. O, spokojnie i ten, nie denerwujcie się powolutku.
6: A to jest woda z Wisły?
7: Tak, mamy wodę trzy rodzaje, butelkowaną z kranu, która odstała się, i woda z Wisły, ale woda z Wisły buduje w nas największe napięcie, najlepsze efekty są.
5: Marek Piwowarski, prowadzący spacer badawczy ku rzece i wodzie.
7: Może dlatego, że jest troszkę może z jakimiś jeszcze częściami, a może jest troszkę słona, bardziej słona niż reszta. W każdym razie najlepsze efekty mamy na wodzie z Wisły. Przynajmniej tak twierdzą tutaj ci poprzedni uczestnicy warsztatu, że wolą pracować na tej wodzie z Wisły.
6: A na czym polega to malowanie obrazów wodą?
7: No, chodzi o to, żeby zbudować pewną nieoczywistą i zaskakującą, nie taką inżynieryjną w charakterze pracę, w której efekty są trochę zależne od nas, od naszej jakiejś wrażliwości, a trochę zależne od napięcia wody, od różnych takich czynników, które mogą tutaj mieć wpływ na

0: przykład od tego, że mamy tu przeciąg na tym statku. W związku z tym ktoś coś dmuchnie i coś dmuchnie, więc...
1: Czy to miejsce Grodarz jest takim miejscem wstydliwym dla mieszkańców, takim, do którego nie chcą się zbliżać, zaglądać?
0: No myślę, że to jest właśnie wśród mieszkańców to jest ambiwalentne, bo z jednej strony to jest ich rzeka, bardzo miejska sytuacja przy rynku. Z drugiej strony ona od czasu do czasu stanowi problem, bo przy powodzi w Wezbranie ta Grodarz nagle nie wiadomo gdzie płynie w różnych miejscach, płynie, ujawnia się pod topieniami. W związku z tym to jest właśnie fajne. Przestrzeń nie jest jednoznaczna. To trochę tak jakbyśmy chcieli ulicę sprowadzić do sytuacji, ulica jest dla samochodów i do poruszania się czy przemieszczania się, ale na przykład ja uwielbiam taką definicję ulicy, którą kiedyś Louis Kahn sformułował, która mówi, że ulica to jest przestrzeń, w której młody człowiek dowiaduje się, kim chce być, kim chce zostać w życiu. No i to jest właśnie trochę opowieść o tym, że przestrzeń musi być z natury, nie może być potraktowana jednowymiarowo, jako kanał, jako ściek. Czy to będzie ściek dla wody, czy to będzie ściek komunikacyjny, to powoduje, że to jest właśnie takie traktowanie jednowymiarowe. I mi się wydaje, że ta wielowymiarowość właśnie ona wychodzi wtedy, kiedy jesteś w doświadczeniu, bo kiedy myślisz o tym, do czego to jest, to zaczynasz dyskutować, a to jest do tego, no prawda, nie może być tutaj się nic innego dziać, prawda, ale kiedy doświadczysz, że się coś może wydarzyć innego, no to okazuje się, że dla wszystkich trochę starczy miejsca w tej pojemnej przestrzeni, że może być i sport, może być i ekologia, może być i jakby poprawa warunków do przepływu wody, czy poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, że ten zrównoważony rozwój powstaje poprzez równoważenie. Nie, że my go wymyślimy, że to jest optymalne, tylko że my po prostu doświadczamy trochę i robimy różne rzeczy dla różnych grup. Różne grupy jakby są różnymi interesariuszami i użytkownikami różnych aspektów funkcjonowania tej przestrzeni. Jedni tu przychodzą rano pobiegać albo z psem, drudzy tu przychodzą wieczorem poimprezować, jedni przychodzą tu po coś, inni przychodzą tu po coś innego. To jest bardzo ważne, że rzeka jest taką przestrzenią spotkania dla tych różnych właśnie aktywności, dla różnych ludzi, którzy tu przychodzą z różnych powodów. To też wychodzi często w badaniach, że te przestrzenie właśnie rzek, szczególnie jeśli one są naturalne, otwarte, niezbyt przegospodarowane, to jeśli mają taką otwartość w sobie, to często jest tak, że to jest miejsce, w którym nowy mieszkaniec miasta czy wsi wchodzi w tą społeczność. Nie? Także uchodźcy czy Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, no to bardzo często się słyszy, że oni są właśnie tam po pierwsze, bo się czują tam w miarę, że ta przestrzeń jest dla nich otwarta. Nie jest to przestrzeń sąsiedzka, nie jest to przestrzeń takiego parku, który ma swoich użytkowników, tylko jest przestrzenią bardzo, bardzo otwartą. W związku z tym to jest taka przestrzeń bardziej zapraszająca do tego, żeby poczuć się tutaj jakby jak u siebie. Graliśmy też na instrumencie. Tutaj to jest klapa zwrotna, która zrzuca ścieki do Wisły.

0: To ma taki bardziej molowy charakter.
1: Ja myślę, że nie jeden kompozytor muzyki współczesnej mógłby z tego skorzystać i chętnie by to zrobił.
0: Każdy z nich ma inny dźwięk trochę. Ktoś to powiedział, że to jest pieśń o tęsknocie za wodą.
1: Ten spacer tutaj tym grodarzem był taką okazją do tego, żeby się skupić na szczególe.
0: Nagle są jakieś liście, coś szeleści i tak dalej. Jak do parku wchodzimy często, to ten efekt takiego doznania, że my z czegoś twardego przechodzimy na coś miękkiego, czy wchodzimy na trawnik, no to są sytuacje właśnie doznań, o których często właśnie się jakoś tam zapomina w momencie, kiedy my mamy do czynienia właśnie myśleniem formą, prawda? A tutaj jest tak, że z jednej strony jest ta sfera rozumowa treści, jest sfera tych doznań cielesnych, to jest bardzo ważne, też emocjonalnych, które się z tym wiążą. Rzeczywistość jest układana troszkę w bardziej złożony sposób, no i to złożoność my tutaj też myśmy chcieli w jakiś sposób doświadczyć. Nie był ptaszek?
1: I tutaj chyba ma gniazdo.
0: No, zobaczymy, co to jest, byśmy nie zauważyli, może jeszcze wyleci. W takich szparkach mieszkają czasami jaskółki brzegówki.
1: To jest dobry moment, żeby zapytać, bo ten ptak taki reuse stosuje. Tak. Czy celem tego spaceru, tych warsztatów związanych z wodą tutaj w przestrzeni Kazimierza Dalnego jest też temat reuse?
0: Ponieważ głównym tematem jest partycypacja w ogóle, to próbowaliśmy przyjąć technikę takiej partycypacji uczestniczącej.

0: żeby być razem, coś robić wspólnie. Natomiast ten reusing, tak, wychodzi po prostu naturalnie, no bo na przykład właśnie jesteśmy w kanale i myślimy o nim, jak on może dzisiaj pracować inaczej, nie? W sensie, że pod tym mostem można powiesić huśtawkę, prawda? I jaka to jest super huśtawka, kiedy wisisz pod mostem i jesteś, patrzysz się na Wisłę.
1: Spacerujemy właśnie po Kazimierzu Dolnym. Opowiedz, czemu poświęcone było to spotkanie, które prowadziłeś?
2: Nie jestem architektem. Jestem na spotkaniu z architektami. Marcin Szałek. Jestem jednym z współzałożycieli portalu Slowhopcom. Współpracuję z jedną z architektek, która też tutaj w Kazimierzu ma swoją ofertę turystyczną, ma swój domek. Stara się integrować ze społecznością, z turystami, tworzyć przestrzeń, gdzie można dyskutować i myśleć o wspólnej wartości dla ludzi, którzy przyjeżdżają do niej. I zaproszono mnie dlatego, żeby porozmawiać o turystyce regeneratywnej, czyli turystyce takiej, która nie jest turystyką ukierunkowaną na to, żeby stworzyć produkt turystyczny, żeby przyciągnąć turysty, żeby zarobić pieniądze, ale na tym, żeby zrozumieć przestrzeń i miejsce, w którym się żyje, naturę, ludzi, społeczeństwo, czyli na stworzeniu takiej turystyki, która stara się zrozumieć lepiej przestrzeń i obszar, w którym funkcjonuje, ale też stara się zrozumieć lokalnych mieszkańców i stworzyć taki produkt, taką ofertę, która umożliwia lepsze funkcjonowanie wszystkim.
1: I jest to jakoś związane z architekturą w dosłownym tego słowa znaczeniu?
2: Ja myślę, że w dużej mierze tak, bo często rolą architekta i zdarzało mi się spotykać z architektami, którzy też w tym kierunku regeneratywnym tworzyli swoje projekty, to rolą architekta bardzo często jest zrozumienie i stworzenie takiej przestrzeni, która będzie służyła różnym grupom ludzi i łączyła. I są takie projekty na świecie fantastyczne, które tworząc projekty, tworząc przestrzenie, budynki, nie służą tylko jednej roli, na przykład mieszkalnej, ale z tą rolą mieszkalną też łączą taką ofertę publiczną, miejsca, które jednocześnie mogą być domem, gdzie ludzie mieszkają i jednocześnie na przykład, nie wiem, salą koncertową czy przestrzenią, w której można robić różnego rodzaju eventy, zapraszać ciekawych ludzi i tak dalej, i tak dalej.
1: Ja na początku tej naszej teraz rozmowy wspomniałam nie bez kozery o tym, że spacerujemy po Kazimierzu, bo temat turystyki też mocno dotyczy tego miasta. To jest miasto, które ma bardzo bogatą historię, architekturę, tożsamość architektoniczną, ale też boryka się z turystyką, która mam wrażenie, że coraz bardziej się nasila.
2: Ja myślę, że bardzo wiele miejsc, które spotyka się, stają się atrakcyjnymi turystycznymi miejscami, znanymi turystycznymi miejscami dla osób, które do nich przyjeżdżają, borykają się z tym problemem, że te miejsca stają się takie bardzo mocno dla turysty, a bardzo mało dla lokalnego mieszkańca, a bardzo często jeszcze dużo, dużo mniej dla natury, która jest wokół tego miejsca. No i to wyraźnie widać, ten konflikt zaczyna być bardzo wyraźny i głośny, na przykład teraz w Hiszpanii, w Barcelonie, w innych miastach hiszpańskich. W Polsce zaczynamy to też odczuwać. I są miejsca na świecie, które uczą się sobie z tym radzić. Są wyspy na przykład, które stały się bardzo turystycznymi wyspami i potrafią powiedzieć, że budują strategię teraz taką, że w ciągu roku na przykład raz na tydzień, dwa, trzy tygodnie zamykają się całkowicie i robią taki projekt, gdzie mówią, zapraszamy przez ten tydzień, dwa, trzy tygodnie ludzi, którzy nie będą turystami, tylko którzy przyjadą do nas, my ich ugościmy, damy im jedzenie i wikt i opierunek, ale wspólnie sprzątamy nasze miejsce. Dbamy o to, żeby je odtworzyć, żeby ono żyło, żeby dać z powrotem naszej przestrzeni czas na odetchnięcie. Tych projektów jest dużo, dużo więcej. Natomiast turystyka regeneratywna, czyli taka, gdzie człowiek, który konstruuje tą ofertę turystyczną, się dobrze sprawdza, to z reguły są miejsca małe, stosunkowo zwarte. Ludzie, którzy tworzą tam, żyją
1: we wspólnocie jakiejś.
2: W takich miejscach jest dużo, dużo łatwiej w ten sposób podchodzić. I szczególnie po pandemii widać, że jest duża grupa ludzi, która powiedziała, ja chyba już nie chcę żyć w mieście, nie chcę pracować w dużej korporacji, przeniosła się na wieś. I w takich właśnie małych społecznościach, w małych miasteczkach, wsiach tworzy tego rodzaju ofertę slow turystyki i tam jest i żyje.
3: Po Międzynarodowym Forum Edukacji Architektonicznej została wystawa prezentująca konkurs zatytułowany Kształtowanie przestrzeni, ukazujący postrzeganie roli architektury przez dzieci i młodzież. Ekspozycja pokazywana będzie w Domu Architekta w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą jeszcze do 10 maja. Międzynarodowe Forum Edukacji Architektonicznej zorganizował Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, a w wydarzeniu uczestniczyła Aldona Łaniewska-Wołk.

Dokładnie kwadrans po 11, środowy kanon dwójki, który realizuje Anna Regulska. W studiu cały czas Róża Świadczyńska. Zapraszam Państwa na ostatnie już kwadranse właśnie naszego spotkania. W tej części powrócę do gwiazd Festiwalu Katowice Kultura Natura. Będziemy słuchać zapowiadanego Aleksandra Taro. No ale najpierw chwila, na którą być może wielu z Państwa czeka, bo od tej pory można do mnie pisać, jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w bezprecedensowych występach Jehudy Prokopowicza w naszym radiowym studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Jak Państwo już doskonale wiedzą, słyszą z naszej anteny zaproszenia na dwa koncerty, dwie okazje do bliższego poznania ulubieńca warszawskiej publiczności, półfinalisty konkursu Chopinowskiego i laureata Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków Chopina. Te dwa koncerty już w najbliższy poniedziałek, 11 maja. Ten pierwszy o 18. Wtedy właśnie Jehuda Prokopowicz zaproponuje nam program bardziej liryczny, w którym Chopin, jego ballady i mazurki znajdą się w towarzystwie Mozarta i Franciszka Lista. O 20 zaś występ wieczorny, w czasie którego Chopin spotka Belę Bartoka. Muzyka kontrastów i zaskoczeń w programie, który będziemy dla Państwa transmitować. Można do nas pisać, jeśli chcieliby Państwo osobiście wziąć udział w każdym, a może w obu tych wydarzeniach. A gdyby mieli Państwo jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to Jehudy i jego mazurków można będzie posłuchać także dzisiaj w audycji Chopin Osobisty o 15, na co już teraz Państwa gorąco zapraszam. roza.swiatczynska@polskieradio.pl. Proszę pisać, jeśli są Państwo zainteresowani bezpłatnymi wejściówkami na poniedziałkowe koncerty. A teraz już przenosimy się do Paryża.

Voyage à Paris, tak właśnie o podróży do miasta świateł śpiewała Sabine Deviel, a na płycie zatytułowanej Chanson d'amour przy fortepianie towarzyszył jej Alexandre Etaro, mistrz paryskiego repertuaru, który będzie jednym z najbardziej wyczekiwanych gości tegorocznego festiwalu Katowice Kultura Natura, festiwalu obejmującego 8 koncertów pod wspólnym mottem Melancholia i Ekstaza. Wystąpi drugiego dnia, w piątek 15 maja i ten koncert, podobnie jak wieczór inauguracyjny, będziemy dla Państwa transmitować, a w programie recitalu zatytułowanego Paryski Splin utwory Gabriela Forego, Paula Dicka i Claude'a Debussy'ego. Autorskich transkrypcjach Aleksandra Taro zabrzmią także kompozycje Francisa Poulenca oraz cała seria utworów Erika Satiego, także te niepublikowane wcześniej. Alexandre Taro, postać, której z pewnością Państwu nie muszę przedstawiać, od wielu lat ten pianista zaskakuje nas swoją repertuarową i stylistyczną wszechstronnością. Gra programy od Bacha po jazzowe improwizacje, współpracuje z twórcami teatru, tancerzami i choreografami, współdziała również z pisarzami i filmowcami, a także autorami piosenek i muzykami spoza kręgu klasycznego. Grywa zarówno z najlepszymi współczesnymi orkiestrami, jak i też na festiwalach jazzowych. Jest również, jak wiemy, zapalonym kameralistą. Także posłuchamy go dzisiaj również w repertuarze kameralnym, ale najpierw solowy Ravel i fragment albumu Voyage en France. No a jeśli Paryż i Ravel, to nie może zabraknąć walców.

Aleksandry Tarot i Osiem walców, którymi Maurice Ravel składał hołd Schubertowi, dwóm zbiorom jego walców szlachetnych i sentymentalnych. Zachwycająca i ciągle nowa przyjemność z bezużytecznego zajęcia. Takie właśnie słowa umieścił Ravel na autografie swoich fortepianowych walców z 1911 roku. Walców będących swego rodzaju studium w wersji orkiestrowej poprzedzającego pracę nad poematem La Valse, czy też wcześniej suitą Moja matka gęś. Nie będzie muzyki Ravela w programie katowickiego recitalu Aleksandra Tarot. Będzie za to Rameau, Debussy, Ducas, Fauré, Satie i Francis Poulenc. Poulenc, który jest od dawna jednym z ulubionych kompozytorów francuskiego pianisty, zarówno w repertuarze solowym, jak i

kameralnym, w którym także przecież celuje ten artysta, bardzo ceniony jako kameralista, partner tak wybitnych muzyków, jak na przykład wiolonczelista Jean-Guillaume Queyras, z którym Tarot współpracuje już całe 30 lat. No a dziś pozostajemy przy płycie Voyage en France, gdzie Alexandre Tarot umieścił także swoje dawne nagrania dokonane z flecistą Philippem Bernoldem i klarnecistą Ronaldem van Spendonckiem. Oto właśnie w ich wspólnym wykonaniu sonata na klarnet i fortepian Francisa Poulenca.

Allegro Tristamente Romanza i Allegro con fuoco. To trzy części sonaty klarnetowej Francisa Poulenca, jednego z ostatnich utworów francuskiego kompozytora, który zmarł w styczniu 1963 roku, nie doczekawszy premiery sonaty z udziałem autora jej zamówienia, Bennego Goodmana, z Leonardem Bernsteinem wówczas przy fortepianie. A u nas grali Ronald van Spendonk i Alexandre Tarot. Na zakończenie spotkania z francuskim pianistą jeszcze nieco Erika Satie.

0: Żyd wysłynny walc Erika Satitu, Aleksandr Tarot ze śpiewającą Juliet, wcześniej w jednej króciutkiej jeszcze miniaturze francuskiego kompozytora, których całą serię wykona podczas swojego katowickiego recitalu 15 maja, a my całość Państwu przekażemy w transmisji, na którą już teraz zapraszam w imieniu Andrzeja Sułka. Ja tymczasem żegnam się z Państwem, ale nie na długo, bo spotkamy się, przypomnę, o 15 w audycji Chopin Osobisty, gdzie dziś będziemy słuchać Christiana Zacharyasa w koncercie fortepianowym F-moll, ale także obiecanych mazurków Chopina w wykonaniu Jehudy Prokopowicza. Zostawiam Państwa z Anną Regulską za konsoletą. Róża Świadczyńska, kłaniam się za 5 minut południe.
1: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.

0: Maciej Woźniak, poeta, krytyk literacki i muzyczny, felietonista, piszący o filmach, w swoich tomach wyróżnianych i nagradzanych, chętnie nawiązywał do muzyki klasycznej, odwoływał się do twórczości innych poetów, do wydarzeń kulturalnych. W tym tomie, który nazwał U otwarte, jest chłodnym, obiektywnym obserwatorem. Wojna w Ukrainie, dzień po dniu, każe poecie mówić w sposób najbardziej oszczędny.
1: 23 kwietnia. Obcięłam włosy. Włosy koloru słomy, płowe. Od tego wzięli nazwę, która by, tak jak oni, zgasła w mroku czasu, gdyby nie słowo o fatalnej wyprawie. No i Borodin. Miałam długie blond włosy, sięgały poniżej pasa. Gdy wyszliśmy z niewoli, chciałam się pozbyć wszystkiego, czego ci ludzie dotknęli. 24 kwietnia. Matka pięść. Rosyjska symfonika, wyrafinowana jak brudne kopalne paliwa, kiedy już płyną do mieszkań i aut i potężna jak razem wzięci. Bała Kiriew, Borodin, Kuit, Musagorski i Rymski-Korsakow. Albo ta nagrana dziewczyna mówiąca mężowi, żeby się nagwałcił ukraińskich kobiet i nic jej nie mówił. 26 kwietnia. Tren dla Gertrudy Komorowskiej. Niczego nie uczą w tej szkole. Głos, którym mówią o zaborach, poznaje gerwazy u wieszcza. Ale nikt nie zna głosu ciężarnej dziewczyny w kwietniowym przeręblu. Po schodach zbiegają ukraińskie dzieciaki. Przyszedłem rozpaczać, że Marek umarł. A słucham ich śmiechu. Jakby się każde zdążyło wtedy urodzić i rozgaworzyć dla matki. 1 maja. Lubow. Szary był dzień. Szare lato, szary rok. KGB jakby cytowało Faulknera, któremu pół wieku później kłaniał się Bałabanow w ładunku 200. Lecz to jej nie przekonało. Kiełkują w człowieku barwy ziemi i wiary, twarda tęcza i mistyczne ciało. Głód ją karmił, kurz poił. Śmierć ją wskrzesi. 4 maja. Sabanajewia, Lamperta, Kottus. Brnę w nurt Wisły przed świtem, w szarość i niepewne kolana na rwącym przelewie, w lęk przed już wiadomym. Skroploną mgłę znad łąk bełzu Lachowej, jak nie przymierzając jakiś koloman uczony, który wie, że nie wie, co mu wypisuje obca ręka ze szkwału. 23 maja. Walentina. Studentka psychologii. W sam raz, żeby ją zapytać, czemu Rosjanka tłukła się z Woronerza, by powiększyć szeregi ludu Republiki Donieckiej, włożyć mundur, dostać pociskiem z moździerza i zapaść w noc poślubną pod czarną kołdrą ukraińskiej ziemi. Leżeć z mężem. Już wiecznie. 27 maja. Cerkiew. Sporo się mówiło o zniknięciu z map dyktatora Iraku i o tym, ileśmy się wszyscy, jak na tace, nas rzucali na jego obleśny dwór, na gaz w Kurdystanie, a w końcu na sznur, by zawisnął. Pomódlmy się, skorośmy znów tacy świeccy, znowu ufni w sznur, za duszę jeziora Sawa, które na oczach nam wyschło.
0: Wiersze Macieja Woźniaka z tomu U otwarte czytał Łukasz Lewandowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe. Źródła. Anna Regulska i Kuba Borysiak, witamy Państwa. Już za chwilę zaproszę wszystkich na spotkanie z Remigiuszem Mazurem Hanajem, który jest laureatem nagrody Fonogram Źródeł 2025, a otrzymał ją za 9 albumów wydanych przez wytwórnię Incrudo.
1: Ja sobie wybrałbym za obronę babkę

Tobie się sieroty uciekają, wdowy uciśnione pomoc mają, boś ty, Anno Święta, wszystkich matka,

Nadzieje w Tobie święta Anno, mam nadzieję. A gdy czas nastąpi ze swą mocą, przybądź Anno święta z Twą pomocą. I

0: nadzieję.
1: To Ignacy Kołsud wraz z małżonką, jedno z nagrań, to była akurat płyta Nabożne pieśni ławkowe, które w roku ubiegłym wydał Remigiusz Mazurhanaj, wytwórni Incrudo, to laureat nagrody specjalnej w naszym konkursie na fonogram źródeł. Tę nagrodę otrzymał właśnie on. Remigiusz wydał 9 płyt. Proszę Państwa, jest to absolutnie niezwykłe. W oczekiwaniu na naszego gościa kolejne nagranie, tym razem kapela z Rudy Zajączkowskiej i w ich wykonaniu Oberek.

0: To był Oberek i kapela z Rudy Zajączkowskiej i jedna z płyt Remigiusza Mazura-Hanaja, który dotarł do studia. Witaj, Remku. Remku, muszę cię przedstawić raz jeszcze, prawda? Jesteś muzykiem, etnografem, animatorem kultury, jesteś współtwórcą domów tańca, najróżniejszych przedsięwzięć edukacyjnych, artystycznych, zajmujesz się muzyką awangardową, folkową, muzyką tradycyjną i tak mógłbym wymieniać. W końcu prowadzisz wytwórnię Inkrudo. Pewnie jeszcze brakuje księżyca, wędrowca, wszystkiego nie wymienimy. Dzisiaj, proszę Państwa, Remek przede wszystkim w roli wydawcy i zbieracza, animatora kultury ludowej. Wydałeś w roku ubiegłym 9 płyt, za które otrzymałeś nagrodę Fonogram Źródeł. Serdecznie ci gratuluję.
1: A ja dziękuję bardzo.
0: I dzisiaj, proszę Państwa, porozmawiamy sobie trochę o tym, co ten Remek robił przez te wszystkie lata i dlaczego akurat 9 płyt postanowił wydać w roku ubiegłym. Ale mamy wiadomość z ostatniej chwili, a to jest, proszę Państwa, lista laureatów 51. Nagrody imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej. Remku, ty już tą nagrodę chyba otrzymałeś jakiś czas temu.
1: Także... Jestem laureatem, tak, zeszłorocznym.
0: Tak. Proszę Państwa, żeby to troszkę skrócić, bo ta lista jest długa, zapraszam Państwa na pewno na naszą stronę internetową. Będzie można także w mediach społecznościowych prześledzić dokładnie. Ale laureatami 51. Nagrody imienia Oskara Kolberga w kategorii pierwszej dla twórców z dziedziny sztuki i rękodzieła ludowego, muzyki, tańca, śpiewu oraz budowy instrumentów muzycznych. Tę nagrodę otrzymali Brigida Hochschulz, hafciarka z północnych Kaszub, Bogumiła Maria Leśniak, to rzeźbiarka reprezentująca kulturę górali babiogórskich, Zuzanna Bujok, poetka, pisarka, śpiewaczka ludowa i gawędziarka ze Śląska Cieszyńskiego, jest także Halina Romanowska, śpiewaczka ludowa z ziemi chełmskiej, Stanisław Archacki, śpiewak ludowy z Myszyńca, czyli Kurpie Zielone. W kategorii drugiej dla mistrzów tradycji tę nagrodę otrzymuje Czesław Hinc, plecionkarz, rzeźbiarz, malarz na szkle z Kaszub. W kategorii trzeciej dla pisarzy i poetów ludowych wyróżnienie to otrzymała Halina Graboś, poetka także z Lubelszczyzny, z ziemi chełmskiej. W kategorii czwartej dla badaczy, naukowców, regionalistów, działaczy społecznych, kulturalnych i popularyzatorów. Tę listę otwiera Magdalena Kroch, etnografka i muzealniczka, która

0: reprezentuje Lachy Sądeckie, jest profesor Zbigniew Przeremski, etnomuzykolog. No i w kategorii piątej dla kapel ludowych. Kapela imienia Tadeusza Kubiaka z ziemi łęczyckiej, czyli łódzkie, jest zespół regionalny Wesele Krzemienieckie, czyli rzeszowiacy. Jest także regionalny zespół śpiewaczy Małokończanie ze Śląska Cieszyńskiego. No i jeszcze jest kategoria siódma, nagroda honorowa dla instytucji i organizacji, czyli tę nagrodę otrzymuje Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. To są oczywiście Mazury. Gala uroczysta, proszę Państwa, odbędzie się 3 lipca na Zamku Królewskim w Warszawie. Jakie pierwsze wrażenia z listy laureatów? Coraz mniej znanych nazwisko.
1: Że ta, nawiązując do filmu dokumentalnego głośnego jakiś czas temu, Agonia, odłożona w czasie.
0: Ach, tak to ujmujesz, o Boże.
1: Nie, no trochę tak z przekąsem pewnym chciałem powiedzieć. Mm-hmm. Nie, no zawsze jest, co roku jest oczywiście...
0: Myślisz, że te kategorie się będą wykruszać, tak? Że kategoria pierwsza będzie krótsza albo...
1: Odkrycie. Nie, no zmienia się po prostu ci, którzy... identyfikują kulturę tak zwaną ludową z czymś takim odwiecznym i praźródłowym, co jest ciągle takie samo, to nie mają racji. Ona się ciągle zmienia i dowodem są ciągle nowi jej, że tak powiem, partycypariusze.
0: No tak, ale ta kultura się po prostu zmienia, tak? Kontekst się zmienia, a my ciągle jeszcze jeździmy na wieś. Remek, czy ty jeszcze jeździsz na wieś? Nagrywasz?
1: No i jeżdżę, tak. Chociaż ta wieś jest już wszędzie. Jej elementy są... jakiś czas temu odkrywałem te elementy też na własny, że tak powiem, rachunek w Warszawie. Bo Warszawa też wchłonęła wsie okoliczne, w których Kolberg zapisywał przecież tyle muzyki, której zresztą prawie nikt nie gra, tak nawiasem mówiąc, to pod latarnią najciemniej. Także ta wieś jest czymś zupełnie innym oczywiście. I ci, którzy na niej mieszkają przede wszystkim, bo wieś krajobrazowo nie musi się wcale tak zmienić, poza tym, że tam weszły te druty i prawda, ten krajobraz.
0: No tak, ale ja lubię przy takiej okazji zawsze wspominać, że już Kolberg narzekał na zmierzch kultury.
1: Tak, tak, Kolberg narzekał na zmierzch kultury ludowej, a przed Kolbergiem jeszcze na początku, na przełomie XVIII i XIX wieku w Warszawie organizowano oficjalnie, formalnie, tak jak dzisiaj dożynki, Noc Świętojańską. To już było takie święto organizowane i w pewnym sensie odgórne. Także to jest, tak, cała historia tych zmian jest równie fascynująca, tylko no nie wiem, miłośnicy staroci, do których się pewnie zaliczam też, mają swoje takie predylekcje do tego, żeby konserwować bardzo w czasie obiekt swoich adoracji, miłości i estetycznych zachwytów. I rzeczywiście te takie najbardziej archaiczne cechy muzyki polskiej są niezwykłe i piękne i bardzo zawsze takie czarowne, jak się je usłyszy w takim wydaniu jakimś dobrem artystycznie czy autentycznym, ale właśnie tych autentycznych ciągle się narzeka, że jest coraz mniej.
0: No tak, ale to jest w ogóle dyskusja bez końca. Możemy zaraz porozmawiać o Kazimierzu, co to jest autentyczne i o tym przekazie tradycji. I o
1: kiedy wreszcie to rubato zniknie?
0: Nie możesz się doczekać, tak? No dobrze, ale wróćmy do meritum. 9 albumów w wytwórni Incrudo. Ja je może przedstawię. Franciszka Grzęda, pieśni i piosenki z Glinianki. Ignacy Kołsud, tam jest też małżonka, która dośpiewuje, nabożne pieśni ławkowe. Łukowa, pieśni jednej wsi.

Ci, kapela z Nieznamierowic, tego co się konie boją, kapela z Rudy Zajączkowskiej i tak musi być. Jest Piotr Młodawski na Wielki Post, Marianna Ślis, tradycje muzyczne Puszczy Białej, Władysław Obliński, tradycje muzyczne Puszczy Białej i zespół śpiewaczy z Dobrowody, Wyletiała dusza z ciała. To tylko czy aż 9 albumów, które postanowiłeś

0: Nagrania z różnych lat, prawda? Ale to nie są jakieś bardzo stare lata. To są raczej chyba końcówka 90., ewentualnie 2000.
1: Zacząłem się spieszyć. No. Już jestem w tych latach.
0: 9 płyt.
1: Chciałbym tym się wszystkim dzielić. No, dzieliłem się do tej pory, ale to było małe środowisko i bardzo taka... No, wszystkich znałem właściwie osobiście. Teraz to się troszkę rozchodzi wzdłuż i wszerz. Już też nie jestem tak bardzo w kursie, w mainstreamie tego domu tanecznego czy revivalowego środowiska. Więc fajnie, żeby kto chce, mógł z tego korzystać, ponieważ zawsze do źródeł warto sięgnąć. Wiem z różnych tu i ówdzie słyszanych opinii i obserwacji, że nie słucha się tak tej muzyki źródeł dzisiaj dużo, może. Nie jest tak intensywnie słuchana jak nie wiem, 10-20 lat temu.
0: Ale masz na myśli, rozumiem, jakieś środowiska, które są w ogóle tym zainteresowane, tak?
1: Tak, tak, tak. Że, no, że,
0: mainstreamie.
1: Że się wolą uczyć od swoich rówieśników jakby, od ludzi, którzy...
0: Że archiwa i nagrania archiwalne są mniej popularne? Taką stawiasz tezę?
1: Tak, tak, tak. Płyt wydaliśmy dużo bardzo w Polsce. Tutaj ta fonografia...
0: No ona jest zachwycająca. W ogóle cały nasz konkurs, nie wiem, czy ty
1: śledziłeś.
0: Są tacy,
1: którzy narzekają, że jest ciągle mało i się domagają, żeby było więcej. I ja to rozumiem, bo też boleję nad tym, że nie wszyscy wybitni na przykład artyści mają swoje takie monografie, prawda? Chciałoby się oczywiście...
0: Andrzej Binkowski rozpoczął właśnie tak, w tym roku, znaczy w roku ubiegłym.
1: Tak, no on ma z czego, na pewno tam będzie kilka świetnych portretów. No ten pierwszy, wiadomo, to zupełnie powalający. No trochę dojrzewają nowe pokolenia w światach już zupełnie innych, wirtualnych i w jakby innych paradygmatach w ogóle cywilizacyjnych i takich, w których się porusza mózg ludzki.
0: Ale chyba sytuacja jest bez...
1: Zmieniają nam się mózgi.
0: No tak, a mózgi nam się zmieniają.
1: Tak. I też... ta muzyka jest, mam wrażenie, że jest przez, przynajmniej teraz, że ona jest mniej zrozumiała znowu, bo to jest taka sinusoida. Że wolą...
0: To są bardzo, bardzo dojrzałe i bardzo poważne teorie. Ja myślę, że na pewno jest sytuacja o tyle niezwykła, że no faktycznie muzyka na wsi, ona no na pewno już jakiś czas temu zmieniła kontekst i faktycznie, jeśli chodzi o tą autentyczność, o tą pamięć na pewno, jakąś tam powiedzmy XIX-wieczną, o którą my jeszcze zahaczaliśmy jeżdżąc, nie wiem, 20 lat temu na wieś może, ona się zmieniła. Pokoleniowo jest to dosyć naturalne. Tak mi się wydaje. Natomiast właśnie dostęp do archiwów i ta ilość, niezwykła ilość chociażby wydań płytowych jest oszałamiająca. Naprawdę nawet tegoroczny konkurs nam uświadomił, jakie to bogactwo jest wciąż też właśnie w wielu archiwach takich prywatnych. Ile nawet starszych nagrań z lat 70. trafia nagle na płytę. Większość tych nagrań, no, można też ich słuchać w jakichś streamerach. No, dostęp jest dosyć łatwy. A mówisz, że jednak ze zrozumieniem jest gorzej.
1: Tak.
0: To może za dużo jest tej muzyki już.
1: Nie, ja myślę, że jest taka...
0: Za duży wybór.
1: Jest duży wybór, tak. Nawet w porównaniu z takimi zaawansowanymi krajami zachodnimi, które zaczęły taką działalność wcześniej i nagraniową, i wydawniczą, to my naprawdę dobrze stoimy. Natomiast ze zrozumieniem, z usłyszeniem jest gorzej. Ludzie tacy młodzi, którzy w ramach tego ruchu revival w miastach, ja mam, mówiąc o tym zrozumieniu, to mam na myśli właśnie tego rodzaju środowiska głównie, pragną, żeby się uczyć od kogoś, kto nie tylko to dobrze

0: śpiewa przede wszystkim. W pewien sposób już zrozumiały komunikuje to, czasami pomijając pewne cechy takie, no, które są tylko w oryginale, które trudno przenieść na nową osobowość, prawda? Cechy czasami wymierne muzycznie, typu tam jakieś nierówne interwały, czy prawda?
1: No ale ta transmisja, na pewno przyznasz, z muzyka na muzyka zawsze była jakoś tam nacechowana indywidualnie.
0: Tak.
1: Pewne rzeczy znikały, pojawiały się nowe.
0: Tak,
1: to jest,
0: no i tak
1: też
0: jest.
1: Naturalne.
0: I też chce się, ja to rozumiem świetnie, chce się, że jak się jest człowiekiem takim ciekawym świata, że jeżeli się chce uczyć takiej muzyki, to od kogoś, kto tę muzykę nie tylko umie śpiewać, grać, ale zrozumiał ją jakoś i jakoś ją czuje. I przekazuje w niej siebie, prawda? Czyli nie śpiewa tego Kolberga na pusto, jakby tam ballad Pani zabiła pana i tak dalej. Po prostu ludzie domagają się kogoś, kto to robi ze zrozumieniem. Tak jakby zaczęli zwracać uwagę też na teksty, które w tych moim pokoleniu troszkę, szczerze mówiąc, one były w cieniu, często zachwycały nas bardziej melodie, prawda? Jakieś takie stare skale, które odstawały.
1: Albo nawet barwa, prawda? W głosie.
0: Mam czasami, no i takie cechy
1: wrażenie, że
0: indywidualne.
1: Jak myślę o takich popularnych, legendarnych śpiewaczkach typu Żarnochowa, Anna Malec, to myślę, że ludzie właśnie byli najczęściej podatni właśnie na brzmienie, a mniej, tak jak mówisz, może wsłuchiwali się w treść. A potem byliśmy oczarowani jakimiś nagraniami instrumentalnymi, no bo ci skrzypkowie środkowej Polski, no to jest magia.
0: Ja powiem ci, że jak słyszałem pierwszy raz Żarnochową, to byłem, zresztą zaprezentowała mi ją znajoma Ukrainka z kasety wydanej przez chyba Cepelię. Była taka, zespół z Kadzidła był.
1: Nie miałem przyjemności.
0: Taka czarna kaseta, kaseta właśnie. Znajoma właśnie jeszcze z czasów tam początków Księżyca i która śpiewała w punkowym zespole ukraińskim, ale również tradycyjne piosenki ukraińskie przy stole. I wtedy, jak usłyszałem Żarnochową, to bardzo mi się to podobało, zwłaszcza no właśnie jej barwa głosu, taka ciemna, chropawa, mroczna nieco, i te zjazdy i wjazdy ciągle, te glisandra.
1: No ta melizmatyka. No.
0: Tak, i te wszystkie ozdobniki, właściwie nie wiadomo było dokładnie, gdzie ta melodia się rozkłada.
1: I tekst był drugorzędny.
0: Drugoważny był, tak. I nawet powiem ci, że wtedy nawet nie mogłem rozszyfrować niektórych tych linijek tam śpiewanych i...
1: No tak, też Gwara
0: i zastanawiałem się, co o mój Rozawiksie na przykład. Co to jest ten Rozawiks? Co tam Żarnochowa śpiewa o mój Rozawik? O mój Rozawiksie. O mój Rozawiksiecie. Mój różowy kwiecie, prawda? Ta gwara jednak była, tak, dla miejskiego ucha wyzwaniem. I chodziłem z tym pytaniem, co to jest ten Rozawiks. Nawet się pytałem paru osób przez chwilę. Także melodię jakoś tak.
1: To co to jest Rozawiks?
0: Różowy kwiat za pokopą. O mój Rozawiksiecie.
1: Wracamy za chwilę do rozmowy. Proponuję Józefa Zarasia, kapela z Nieznamierowic. To jest klasyk. Tutaj nie musimy dyskutować. Kto tam? Porczki pewnie z nim grają. To jest nagranie, które znalazło się na płycie właśnie na jednej z płyt nagrodzonych. To może najpierw posłuchajmy, a potem sobie to skomentujemy.

0: To kapela z Nieznamirowic na skrzypcach, Józef Zaraś, fenomenalny muzyk, który no, jest jedną z tych ikonicznych postaci, do których możemy powracać i nie mamy wątpliwości, że to właśnie tacy jak on tworzyli pewną stylistykę i wyznaczali pewne kierunki. W studiu Remigiusz Mazurhanaj, laureat nagrody specjalnej w konkursie Fonogram Źródeł 2025 za 9 albumów, które wyszły nakładem Incrudo. No właśnie, te płyty się ukazały tylko w internecie. To też jest taki znak czasów. Szkoda już chyba, co? Drukować na płytach. Chociaż, no nie wiem, jakie jest twoje zdanie.
1: Ja jestem bardzo przywiązany do tych form materialnych i bardzo chciałbym to wydawać na płytach, kasetach, w winylach, na, czym, na czymkolwiek. Ale wiąże się to z takimi, z takim nakładem pracy, z takimi kosztami i później z takim problemem dystrybucyjnym chociażby, że właściwie okazuje się, że nie ma się co męczyć. Jeżeli te nagrania mają dotrzeć do właściwych uszu, a to jest najważniejsze, to trzeba tę drogę upraszczać, tak jak wytyczają nam, no niestety, nowe technologie. No. Tutaj nie robimy tego, co chcemy, tylko zawsze jest tutaj, no jest się podporządkowanym, no, tym trendom technologicznym.

0: i produkcyjnym. Także szkoda. Myślę, że jeżeli kiedyś będzie taka potrzeba, to coś z tego na pewno będę chciał wydać. Tym bardziej, że można by wtedy...
1: Może taki apel chcesz?
0: Zamieścić...
1: Do wydawców, którzy chcieliby może wydać winylowo twoje płyty?
0: No pewnie, że tak. Pewnie, że tak, bo są takie, które można by ładnie wydać, które się do tego nadają w sensie artystycznym, muzycznym, ale też jest materiał zdjęciowy, jest o czym napisać i byłoby coś więcej niż taki kompakt z małą książeczką. No właśnie Andrzej Bieńkowski robi ciągle takie płyty z poszerzonym opisem. I
1: no jest dla nas wzorem, prawda? Zawsze są pięknie wydane.
0: I jako plastycy oboje się starają z Małgosią Bieńkowską, żeby to zawsze i cieszyło oko również. To jest świetne, taka całość właśnie pod tym względem i słowo. Także ja bardzo jestem do słowa też przywiązany i
1: no
0: lubię,
1: bo właśnie chciałem powiedzieć, że proszę Państwa, bo te płyty, bo tego nie powiedziałem na początku, można ich posłuchać na Bandcampie darmowo, można ich posłuchać i tam są też właśnie opisy dosyć niektóre wzruszające, niektóre krótsze, niektóre dłuższe. No to tak może bym cię zapytał, czy masz jakieś takie specjalne podejście do jednej z tych płyt? Może do kilku, nie wiem, no bo 9 albumów, tak próbujemy to ukryć, a to jest tego tak dużo, tego kilka różnych regionów, różne postaci, różne historie. Czy gdybym cię zapytał o jakąś wyjątkową płytę, wybrałby się, czy nie odważysz się? Ja muszę przyznać, że jestem bardzo mocno przywiązany do pieśni, nabożnych pieśni ławkowych. To jest taka wyjątkowa dla mnie w ogóle opowieść.
0: No rzeczywiście, to są wyjątkowe
1: Ignacy
0: pieśni.
1: Kołsut
0: i Maria Kołsut. Oboje śpiewali na tej płycie, firmuje ją Ignacy, bo on takim był, jak to się mówi, okrzykniętym śpiewakiem i jako mężczyzna na naszej patriarchalnej wsi odgrywał w tych śpiewakach ławkowych rolę taką zewnętrzną, reprezentującą. Więc się tym on głównie zajmował. Mężczyźni zapiewali, bo to trochę taka rola kantora, jakby to porównać, czy...
1: A powiedzmy może troszkę bliżej o tej tradycji ławkowej. Cóż to takiego jest i kiedy to się według ciebie wykształciło i cóż to jest za tradycja?
0: Nikt tego tak naprawdę nie zbadał. Ja nie wiem właściwie, kto to nazwał. Chyba tę nazwę ksiądz profesor Bartkowski ukuł. Taki jedyny ksiądz i profesor zarazem i muzykolog zarazem, który się na poważnie tą muzyką wiejską, religijną zajmował. I te nagrania zgromadzone na kulu są świetne. One by się przydało, żeby ujrzały światło dzienne, tak naprawdę, bo mało jest nagrań religijnych, tych starych takich.
1: No i kolejne nieodkryte archiwum.
0: Tak, tak. One wprawdzie są trochę przebrzmiałe, no bo wiadomo, ze względów duszpasterskich te repertuary się zmieniają, wchodzą nowe pieśni, nowe melodie, nowe porządki, nowe prawa, nowe kanony, ale to są takie pieśni śpiewane poza liturgią, z inicjatywy samych wiernych, bo ludzie na wsi mieli zawsze tendencję tej takiej starej, tradycyjnej wsi do tego, żeby brać sprawy w swoje ręce. Przecież wesela kościelne to dopiero, no przepraszam, śluby kościelne to dopiero w pewnym momencie się pojawiły po jednym z soborów. Wcześniej to się wszystko odbywało nieformalnie, a bardzo formalnie z drugiej strony, czyli w formie takiego jednego

0: takiego obrzędu sakralno-świeckiego na wsi. I pogrzeby na przykład są takim istniejącym do dzisiaj zjawiskiem, obrzędem, który świadczy o tym, że no Kościół nie do końca jakby kontrolował tę całą obrzędowość. To było trochę świadome, trochę nieświadome, trochę wynikało z mocy takiej samoorganizacji, że tak powiem, ludzi na wsi. Ciągle mamy wśród kobiet takie, które się specjalizują w magii, mimo że jest XXI wiek. Ciągle mamy takich, którzy śpiewają pieśni pogrzebowe, wierząc, że pomagają tym właśnie duszom zmarłym. Ja w jakimś sensie takie posługi kapłańskie pełnią, czy pełnili, prawda? Nic dziwnego, że księdzu Bartkowskiemu skul śpiewacy pogrzebowi nie chcieli się z nim umówić i nagrać całego obrzędu. Z różnych powodów. Bo to takie trochę pogańskie, bo to trochę wódka, bo różne
1: sprawy. Osobna historia, tak. Nagrywanie pieśni pogrzebowych.
0: No, a te te pieśni ławkowe też można skojarzyć jakby z tym, z całym XX wiekiem dziwnym, który i drugim soborem, który wniósł zmiany duże do liturgii, do obrzędowości. Wieść była przywiązana na przykład, co słyszymy na nagraniach, ustami Anny Malec, na przykład wypowiadane tęsknoty za rytem łacińskim, za liturgią po łacinie, prawda, która wprawdzie niewiele się rozumiało, ale była piękna. Tak mówili ludzie starzy na wsi często. Franciszek Racis jeszcze potrafił śpiewać po łacinie niektóre rzeczy.
1: Nieodżałowany suwalski mistrz.
0: Tak, więc weszły nowe mody i trochę się okazało nagle, że dużo bardzo repertuaru, a jednocześnie sposobu śpiewania i takiego no, świata duchowego ludzi wiejskich został wypchnięty poza liturgię. I one właśnie znajdowały swoje miejsce, te pieśni, te śpiewy w kościele, poza liturgią przed albo po, w niedzielę, przed sumą, czy w czasie takich nieformalnych jakichś zgromadzeń domowych, bo do kościoła na przykład daleko, a w Wielkim Poście, no to tam na przykład sobie drogę krzyżową śpiewano w domu, czy tam, bo nie było czasu, żeby wyprawiać się do kościoła, bo na przykład był śnieg, zimno albo coś. No i nie było tak kościołów w każdej wsi jak dzisiaj, prawda? Jest taki luksus. Także ta nabożność taka wyrażana w śpiewie po domach była bardzo żywa, a ludzie lubili się zbierać właśnie. Jeszcze Skrzyńsko było takim miejscem specjalnym, bo to było sanktuarium, miejsce pielgrzymek i to takie bardzo stare sanktuarium.
1: Tak, bo w ogóle rozmawiamy,
0: Maryjne,
1: prawda, o Radomszczyźnie.
0: Radomskie,
1: to jest,
0: tak,
1: wieś, między
0: Przysuchą a Radomiem.
1: I parafia chyba, tak?
0: Radomiem.
1: To jest Radomiem. Parafia Skrzyńsko.
0: Tak, parafia Skrzyńsko.
1: To jest koło Przysuchy.
0: Z cudownym obrazem koło Przysuchy, tak. I Gliniec to jest parafia Skrzyńsko, a Piotr Młodawski, inny śpiewak, którego nagrania wydałem, już nie żyjący, mimo że z 60 roku, parę lat ledwie starszy ode mnie, zawinął się szybciej i on był z samego Skrzyńska, mieszkał no, tam z 10 numerów od kościoła, czy no może tak dokładnie nie pamiętam, ale niedaleko. I był śpiewakiem takim do tańca i do różańca. Świetnie śpiewał też przyśpiewki.
1: Proszę Państwa, tych wszystkich historii nie jesteśmy w stanie poruszyć, ale nie wiem, czy mi uda się teraz wydobyć z Ciebie deklarację, że porozmawiamy.

0: jeszcze może dokładniej o tych płytach i przygotujemy dla Państwa takie może.
1: No tak, bo
0: opowieści.
1: Jakby to zrobić dokładniej, to byłoby
0: każdej płycie
1: mniej,
0: poświęcimy mniej, tak, odpowiednio dużo czasu.
1: Mniej chaotyczne.
0: Dzisiaj wszystkiego się już nie da. Musimy powoli kończyć. To na zakończenie może jeszcze pytanie, czy dużo Ci zostało jeszcze takich płyt do wydania?
1: Tak, jeszcze tak, sporo.
0: Jeszcze sporo,
1: jeszcze sporo, bo...
0: Bo bogactwo polskiej muzyki ludowej nawet na początku lat 2000.
1: Jak dożyję, to do setki dobiję z tymi płytami. Na razie ich jest tam z 50. Bo ja w Lubelskim nagrywałem na kurpiach w centralnej Polsce, no w kilku regionach tak naprawdę. I w sumie nie tak długo, bo 20 lat, ale jakoś się zebrało trochę tego i no to jest też tak, że te taśmy się utleniają trochę.
0: To jest dosyć straszne, co mówisz. Musimy kończyć. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem był Remigiusz Mazurhanaj, który dzisiaj reprezentował wytwórnię Incrudo i wspaniałe 9 albumów, które
1: miło
0: otrzymało.
1: Miło mi, zapraszam na Bandcamp. To jest taka platforma niby streamingowa,
0: Incrudo,
1: ale
0: trzeba
1: bardziej dbająca.
0: Incrudo, Bandcamp, tam
1: bardziej
0: Państwo
1: dbająca o artystów, wydawców niż Spotify i tak dalej. Bardziej taka niezależna Bandcamp. Incrudo.
0: To w takim razie trzymamy cię za słowo, że będziemy widywać się częściej i będziesz opowiadał o tych wspaniałych albumach. Raz jeszcze ci bardzo serdecznie dziękuję. Na zakończenie raz jeszcze Ignacy Kołsud. No bo jak żeby inaczej. Może trochę jeszcze fragmentu Franciszki Grzędy, o której nie mieliśmy czasu porozmawiać, ale to też wspaniała śpiewaczka i jedna z tych płyt, które zostały nagrodzone. Dziękuję Państwu bardzo także. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia.
2: Wesołe niebo z radości wykrzyka.

Jaskus kłoń swe oko, odlaś turema, nędze i uciski, tryny padał niski, tyn padał niski, Bogu cześć chwała i nie

nie kochała. Pod lasem, pod lasem, tam miał stary kuźnie, Kowalowa żyła z celadnikiem różnie. Stary Kowalisko zawsze w kuźni siedział, a o celadniku wcale nic nie wiedział. A celadnik młody do kuchni zachodził, a do majstra mówił, że po tytuń chodził. A do majstra mówił, że po tytuń chodził, że po tytuń chodził, albo po zapałkę.

0: Przed mikrofonem Beata Stylińska. W tym tygodniu zapraszam Państwa o tej porze do wysłuchania wspomnień maestro Wojciecha Rajskiego. Trzeci odcinek tych wspomnień maestro poświęcił powołaniu do życia orkiestry kameralnej, która istnieje do dziś jako Polska Filharmonia Kameralna Sopot.
1: W Poznaniu też założyłem orkiestrę kameralną i zrobiliśmy z nią ileś koncertów za granicą i myślałem, że będę dalej tę orkiestrę prowadził. To był błąd, ponieważ muzycy, którzy nie grali w orkiestrze kameralnej, byli zazdrośni, że nie jeżdżą za granicę, tylko ci młodzi znowu, a starzy zasłużeni nie. No więc to wszystko tak spowodowało konflikt i ja odszedłem. No i po zakończeniu kontraktu w Bonn, po 3 latach, postanowiłem zrobić sobie fajne wakacje. Wyjechałem do Meksyku i tam moi znajomi mówią do mnie: słuchaj, chodź z nami na koncert, gra jakiś niemiecki wiolonczelista. Poszliśmy, patrzę, a to koncert mistrzów Filharmonii Berlińskiej, który z nami w Poznaniu grał koncert potrójny z Filharmonią Poznańską i też później graliśmy z nim w Warszawie. I po tym koncercie właśnie Jan Weber napisał świetną recenzję. Poszliśmy na kolację, on mówi: słuchaj, czy nie masz jakiejś orkiestry kameralnej? Ja skłamałem, mówię: mam. Mimo, że już chyba jej nie miałem, a może nawet myślałem, że pojadę z Poznaniem. On mówi: bo ja potrzebuję na 2 koncerty do Monachium i do Hanoweru. Ja w to w ogóle nie wierzyłem, myślałem, że tak często po koncertach się snuje plany, tak się mówi, zagramy i tak dalej, i nic z tego nie wychodzi. No i pewnego razu otwieram skrzynkę pocztową, patrzę, a tu jakaś korespondencja z Niemiec, umowa na 2 koncerty. Czy na 3, 1, 2 w Monachium, 1 w Hanowerze. Musiałem założyć orkiestrę, nie było innego wyjścia. Poprosiłem pewną skrzypaczkę, żeby przyprowadziła 19 muzyków i po raz pierwszy w życiu przyjąłem wszystkich bez żadnego przesłuchania. Nikt nie był przesłuchany. Jakoś zawierzyłem jej lub im. Zaczęliśmy pracę, pracowaliśmy kilka miesięcy i jechaliśmy do Monachium na występy. Wszyscy mówili: uważaj, bo nie dostaniesz paszportu z Pagartu. Pagart specjalnie tak robi, w tym czasie był stan wojenny, żeby orkiestry nie wyjeżdżały. Ja jakoś się nie bałem. Dostaliśmy wszyscy paszporty, cała orkiestra, i następnego dnia mieli dostać paszporty kierowcy autobusów. I oni nie dostali paszportów. I utkliśmy w Poznaniu, a koncert miał być następnego dnia. Co tu robić? Ktoś mówi: odjeżdża pociąg z Gdyni do Berlina. To ja mówię: dobrze, jedziemy do Gdyni. Jak się tylko dostaniemy do Berlina, to ja już dam sobie radę. Wskoczyliśmy wszyscy do pociągu. Przychodzi konduktor, a ja widzę, że przecież nie mamy żadnych w ogóle biletów, ani pieniędzy na bilety. Ale wtedy to były takie czasy, że można było różnymi argumentami zachęcić konduktora, żebyśmy jednak dojechali do Berlina. Tak dzisiaj już to jest niemożliwe. I tak na gapę dojechaliśmy do Berlina Zachodniego. Tam wysiedliśmy o 6 rano. Nikt nie spał, bo się siedziało w pociągu. Ja szukam pieniędzy i autokaru, żeby dojechać do Monachium. Do godziny 17 nikt nie ma wolnego autokaru i nagle jakimś cudem o 17:30, kiedy już wszystkie firmy były zamknięte, a ja ciągle dzwoniłem, bo pukajcie, a będzie wam otworzone. Jakiś kierowca za późno wrócił do bazy, mówi: dobrze, ja was zawiozę. Pojechaliśmy znowu do Monachium bez pieniędzy. Tam w Monachium zapłacono kierowcy już z naszego honorarium i tak pojechaliśmy na koncert. Koncerty się odbyły na dobrym poziomie. Pamiętam, grał wtedy Thomas Brandis, też koncertmistrz w Filharmonii Berlińskiej, i Wolfgang Becia. Potem w tym samym składzie graliśmy w Hanowerze. To były nasze pierwsze takie wjazdy. Zaczęła się wtedy już taka poważna praca. Dostaliśmy jakieś pomieszczenie na próby, jakieś tam mini pensje w tym mieście. Bardzo nam pomógł dyrektor Price, dawny dyrektor Bartu, który nas przygarnął i tyle, ile mógł w tym czasie, to nam pomagał. Tak zaczęła się działalność naszej orkiestry. Przełomowym momentem był chyba koncert w Berlinie Zachodnim. Graliśmy w sali

Karajana i następnie graliśmy koncert inauguracyjny festiwalu Schleswig-Holstein. Pamiętam, dawny minister tego landu, pan Barszel, wygłaszał przemówienie. Myśmy się znowu spóźnili, bo były kłopoty z autokarem, przyjechaliśmy za późno, ale żeby nadrobić to złe wrażenie, bo czekali wszyscy na otwarcie tego festiwalu, a nas nie było, to graliśmy chyba 6 godzin non stop, bez żadnej przerwy. No i po tej próbie i koncercie wreszcie wzięła nas agencja pana Zubraka, powiedzieli, że jak oni tak pracują lepiej jak Japończycy, to trzeba w nich zainwestować. No i wtedy zaczęły się nasze podróże po Niemczech. Niekiedy dawaliśmy 50 do 100 koncertów w roku. Wszyscy byli młodzi, większość nie miała rodzin, więc to było wielkie przeżycie, przejazd przez granicę. Dzisiaj to by nikt tego już nie chciał robić. I tak się zaczęła działalność orkiestry kameralnej. Orkiestra grała z czołówką największych muzyków, chyba poza Anną Sophie Mutter. W całych Niemczech, we wszystkich największych salach po kilka razy. Był to Berlin Zachodni, Sala Karajana, Gewandhaus, Liederhalle w Stuttgarcie, Gasteig w Monachium, w Hamburgu. Także chyba nie było sali, w której nie graliśmy. Jak było kolejne tournée z innym kierowcą, to już orkiestra mówiła tędy, tu jest przyjazd, wszyscy znali wszystkie sale. Ale oprócz tego zjeździliśmy kilka razy całą Hiszpanię. Byliśmy w Madrycie, pamiętam taki koncert w Madrycie, ja poszedłem na koncert orkiestry radiowej w Madrycie, bo miałem akurat wolny w tym czasie. I był czwarty koncert Beethovena, do dziś pamiętam. I ta orkiestra radiowa, czyli niby dobra orkiestra, no tak grała, że my niewyspani i po małym alkoholu byśmy grali lepiej nasze orkiestra. Myślę sobie, jak to jest możliwe, że taki niski poziom, lat temu 30. Ale w drugiej części było Defai, nie pamiętam, czy Trykotny Kapelusz, coś takiego, a muzyka hiszpańska była zawsze moją ulubioną muzyką i wydawało mi się, że ją dobrze dyryguję. Jak ta orkiestra z Madrytu zagrała tego Defaję, to ja stwierdziłem, że nigdy więcej nie podniosę batuty i nigdy więcej nie zadyryguję muzyki hiszpańskiej. Ta sama słaba orkiestra. Ona się nie zmieniła po pauzie, tylko że oni jakiś mieli taki puls, jakiś taki timing, że tak grali, że ja wiedziałem, że w ogóle nigdy do tego nie dojdę w życiu. Powiedziałam, nie dyryguję muzyki hiszpańskiej, ale ponieważ za bardzo ją kochałem, więc oczywiście w paru miesiącach znowu zacząłem dyrygować. Ale to było wielkie przeżycie i nauka dla mnie, jak można nie czuć Beethovena, a czuć flamenco i tego typu muzykę. Graliśmy nie tylko w Hiszpanii, graliśmy na Wyspach Kanaryjskich, pamiętam, był jubileusz naszej orkiestry. To nasza agencja nam zorganizowała koncerty na każdej wyspie, jaka była, na Wyspach Kanaryjskich. Tam było 7 czy 8 koncertów, niektóre w bardzo romantycznych sytuacjach. Graliśmy w Rzymie, graliśmy w Paryżu i graliśmy w Wiedniu też. I w Wiedniu muszę powiedzieć, że jak się patrzy na salę wiedeńską w telewizji 1 stycznia, to się wydaje, że jest wszystko pięknie i wspaniale. Ale jak się gra próbę i nie ma tych kwiatów i widzi się, na jakiej podłodze siedzą muzycy w Filharmonii Wiedeńskiej, to ja nie chciałam w to wierzyć. U nas w żadnym domu kultury nie ma tak złej podłogi. Dziury, jakieś powykrzywiane deski, no po prostu ja czegoś takiego nie widziałem. I to jest podłoga, była przynajmniej podłoga Wiedeńskiej Filharmonii. Graliśmy też oczywiście z największymi solistami, no przede wszystkim z Rostropowiczem, z Natalią Gutman, z Majskim, graliśmy z Sabino Mayer, graliśmy z Pogorliczem. Pamiętam jego pierwszy koncert po długiej przerwie w Sopocie, jakoś udało go się namówić i odbyliśmy próbę. Oczywiście wszystko grało inaczej niż cały świat, no ale jakoś tak dogadaliśmy się i wiedziałem, że mogę mu zaakompaniować. Ma być koncert na scenie głównej Opery Leśnej, a on mówi, że on chce wjechać samochodem na scenę. I najlepiej, żeby to był Mercedes, ten najnowszy model. I na światłach.
tak jak wie pani się wjeżdża na jakichś, nie wiem, filmowych wydarzeniach. No. Więc mówimy, że tu nie ma wjazdu, ale nie, no, trzeba to zorganizować. No więc jakoś my wytłumaczyliśmy, że on tym samochodem Mercedesem, najnowszym modelem, nie

0: wjedzie na scenę Operaleśnej, no to przynajmniej, żeby go podwieźć pod Operaleśnią. A z sali prób na scenę to było 100 metrów góra. No więc podwieźliśmy go 100 metrów tym nie najnowszym modelem Mercedesa. On wszedł na scenę. Takie są zdarzenia z artystami. Odwrotnie było z Christianem Zimmermanem, z którym graliśmy też kiedyś turnę w Niemczech. Niezapomniane wrażenie. Orkiestra przeszła samego siebie. Christian grał świetnie, znakomicie. Po prostu te wszystkie największe sale były zawsze w naszym zasięgu. Ale nasza orkiestra też założyła po jakimś czasie Sopot Classic Festival, na którym też występowała czołówka światowa. Więc była, i to niedawno, Joyce DiDonato, była Sandra Randwanowski, był Piotr Beczała, był Villason. Graliśmy też z Danielem Müller-Schottem, znanym niemieckim wiolonczelistą. Także było to bardzo duże przeżycie i powiem, że zwłaszcza od tych instrumentalistów wielkich na początku dużo się uczyliśmy. Bo jak na przykład graliśmy jakieś tutti, na przykład wstęp do koncertu Haydna czy Dworzaka, no to zawsze ten wiolonczelista coś tam powiedział swoje życzenie i to były zawsze niezwykle mądre uwagi i one tak starałem się, żeby zapadały w orkiestrę i żeby orkiestra to przejmowała i wykonywała te same, powiedzmy, schematy artykulacyjne w innych utworach. Oprócz festiwalu Sopot Classic, NDI Sopot Classic, występowaliśmy też na innych festiwalach, jak na przykład Praska Wiosna, Maggio Musicale Fiorentino, występowaliśmy na festiwale Aix-en-Provence, Rheingau, obecnie niezwykle ważny festiwal, festiwal La Chaise Dieu. No, było tych przygód artystycznych bardzo dużo, a no, cieszę się, że udało nam się ten festiwal NDI Sopot Classic założyć i utrzymać, bo naprawdę były ciekawe programy, przyjeżdżało wielu bardzo ciekawych muzyków. Tak orkiestra właściwie działała na całym świecie, ale nie zapomnieliśmy o Polsce. Bardzo często graliśmy w Łańcucie i pamiętam kiedyś w Łańcucie graliśmy z takim skrzypkiem, który się nazywał Rafael Olek. Wygrał pierwszą nagrodę na Czajkowskim. Więc wszyscy myśleli, co to za wielka gwiazda będzie. A on tak coś tak pitu, pitu i tak słabo. Stało się, nie ruszał i wszyscy mówili, nie, no to nie może być laureat. Po czym posłuchaliśmy jego nagrania. Rewelacyjny skrzypek, rewelacyjny, ale na scenie żadnego wrażenia. I tak to bywa, że ktoś może pięknie grać, ale jeśli się nie zachowuje odpowiednio, to się wydaje, że on gra słabo. I dlatego Niemcy mają takie powiedzenie, że oko też słyszy. Czyli to należy do tego zawodu. W czasie naszej wieloletniej działalności, a była to działalność 41-letnia pod moją batutą, nagraliśmy ponad 80 płyt dla Sony Classic, dla EMI, dla Tacet, dla CD Accord, dla Duxu. No i chyba z takim najciekawszym nagraniem to było jednak nagranie 9 symfonii Beethovena, które dla nas było wielkim kłopotem organizacyjnym, zwłaszcza 9 symfonia, bo nie mieliśmy takich finansów, aby stworzyć dużą orkiestrę, duży chór, 4 światowej sławy solistów, znaleźć salę o świetnej akustyce, no setki tysięcy euro by to kosztowało. Więc staraliśmy się domowymi środkami tak nagrać, mimo że 8 symfonii nagraliśmy bardzo dobrze. Ja z 9 nie byłem już tak zadowolony, ale to już nie mogliśmy przeskoczyć tego pułapu. Także, ale z tych 8 jestem bardzo zadowolony.
1: Na kolejne spotkanie z maestro Wojciechem Rajskim zapraszam jutro o zwykłej porze.
2: Jest 13. Dwójka. Jesteś na miejscu. Małgorzata Zajączkowska. A w dwójce czas na wiadomości kulturalne. Aldona Łaniewska-Wołk, zapraszam.
3: Ogłoszono laureatów 51. Nagrody imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej.

0: tegorocznej odsłonie komisja konkursowa wyłoniła 13 laureatów z różnych regionów Polski. W tym gronie znaleźli się m.in. Bogumiła Maria Leśniak, rzeźbiarka i malarka na szkle z Suchej Beskidzkiej, Czesław Hinc, plecionkarz z Kaszub, poetka Halina Graboś z ziemi chełmskiej oraz profesor Zbigniew Przerębski, etnomuzykolog. Poza tym nagrodzono także kapelę imienia Tadeusza Kubiaka, zespół regionalny Wesele Krzemienieckie oraz regionalny zespół śpiewaczy Małokończanie. Pełna lista laureatów nagrody imienia Oskara Kolberga, przyznawanej w 7 kategoriach, jest dostępna na stronie nagroda.kolberg.pl oraz stronach Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 3 lipca na Zamku Królewskim w Warszawie. W galerii Bunkier Sztuki dziś krakowska premiera książki Tomasza Szymańskiego zatytułowanej Ukryte na widoku – 101 opowieści o sztuce w przestrzeni publicznej. Autor, znany ze swojego projektu multimedialnego Solo Show, debiutuje na rynku wydawniczym przewodnikiem poświęconym rzeźbom w plenerze. Od prac Magdaleny Abakanowicz przez dzieło Jaremianki czy Tadeusza Kantora po Joannę Rajkowską. Chciałem pokazać, że sztuka współczesna nie jest tylko dla elit, mówi Tomasz Szymański.
1: Chciałem pokazać, że arcydzieła to nie są tylko te obiekty, przede wszystkim malarskie, wiszące w sterylnych przestrzeniach galeryjnych na białych ścianach. Ja tutaj postanowiłem skupić się na rzeźbach zaprezentowanych w takiej specyficznej galerii sztuki, pełnej niesamowitości i zaskoczeń, to znaczy naszych ulicach. Trochę potraktowałem przestrzenie miejskie jak taką jedną wielką galerię sztuki, dostępną za darmo, pozbawioną tego padania na kolana.
0: Początek spotkania z Tomaszem Szymańskim o 17:30 w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie. Poza szlakiem rowerowe podróże Marii i Piotra. Tak brzmi tytuł nowej wystawy czasowej w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Punktem wyjścia dla opowieści jest fotografia, na której Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie pozują z prezentem ślubnym rowerami. Wystawa osadza historię noblistów w szerszym kontekście. Rower ukazany jest tu jako narzędzie emancypacji kobiet i jeden z symboli cichej rewolucji nowoczesności. Jak zaznacza wicedyrektorka placówki Aleksandra Głowacz, integralną częścią ekspozycji są wycieczki rowerowe.
2: Chcemy aktywnie zachęcać do jeżdżenia na rowerach po Warszawie i wokół Warszawy. Stąd też ruszamy z wycieczkami rowerowymi. Pierwsza już 16 maja, czyli w Noc Muzeów. Staramy się na pewno, żeby opowiedzieć o tych miejscach związanych z Marią, także takich miejscach, które są może trochę oddalone od naszej siedziby, jak Instytut Radowy, czyli obecnie Narodowy Instytut Onkologii. Na most Marii Skłodowskiej-Curie także ruszymy.
0: Plan wycieczek rowerowych towarzyszących wystawie Poza szlakiem rowerowe podróże Marii i Piotra można znaleźć na stronie Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kilka tysięcy osób protestowało w Pradze przeciwko planowanym zmianom w czeskich mediach publicznych. Rząd Andreja Babisza chce zrezygnować z abonamentu i finansować radio oraz telewizję bezpośrednio z budżetu państwa. Zdaniem krytyków to próba podporządkowania mediów politykom i zagrożenie dla niezależności nadawców.
3: Rządowy projekt zakłada także wyraźne cięcia w wydatkach radia i telewizji, na co zwracali uwagę uczestnicy demonstracji. Jeśli nie będzie pieniędzy, nie będzie dobrych programów. Powinno zostać tak, jak jest. Abonament mi nie przeszkadza, jest po prostu potrzebny. Chcę pokazać, że nie zgadzam się na ograniczanie wolności słowa w czeskiej telewizji. Zmniejszenie budżetu pozwoli politykom sterować mediami. Nieważne, kto aktualnie rządzi, chodzi o wolność. Nie chcę, żeby politycy mieli wpływ na dziennikarzy pracujących w czeskiej telewizji i żeby pojawiła się autocenzura. Wolę płacić za media publiczne niż mieć je niby za darmo, ale z cenzurą. Pochód pod hasłem Ręce precz od mediów przeszedł z rynku staromiejskiego przed siedzibę czeskiego radia. Jeszcze w tym miesiącu planowane są kolejne demonstracje w Pradze i innych miastach. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: Tak, kończymy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 16, a więcej informacji znajdą Państwo jak zawsze na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
4: Reklama. Laureat ponad 30 konkursów. Półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polską.

0: Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Przyszłość dzieje się na naszych oczach. Czy jesteśmy na nią gotowi? Czy sztuczna inteligencja może czuć i gdzie dziś przebiegają granice człowieczeństwa? Androidy, balet Roberta Bondary, inspirowany światem science fiction w estetyce neo-noir i cyberpunk. Muzykę stworzoną specjalnie na potrzeby spektaklu skomponował Przemysław Zych, dyryguje Marta Kluczyńska. Na premierę 10 maja zaprasza Polski Balet Narodowy, patron medialny Polskie Radio.
1: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
2: Reklama.
0: Połączenie międzynarodowe.

0: Przed mikrofonem Monika Zając. Dzień dobry. Dziś sporo miejsca poświęcimy tematom związanym ze współczesną Ukrainą, ale najpierw sięgamy na półkę z nowościami książkowymi. Zapraszam na spotkanie z libijsko-brytyjskim pisarzem Hishamem Matarem. Niedawno pana książka Moi przyjaciele została wydana w Polsce. W epilogu pisze pan, że pomysł na jej napisanie pojawił się tuż po wybuchu arabskiej wiosny. Zastanawiam się, jak ta pierwotna koncepcja się zmieniała, zwłaszcza, że skutki tamtych wydarzeń dla Libii okazały się bardzo dramatyczne. Czy wpłynęło to na pierwotną ideę tej książki?
1: Libya has been very dramatic.
2: Well, first of all, thank you. I have a particular fondness for radio because I grew up by the sea in the southern Mediterranean.
3: Cóż, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Mam szczególną słabość do radia, ponieważ dorastałem nad morzem, na południu basenu Morza Śródziemnego i radio było dla mnie wszystkim. Łapanie stacji z innych krajów, języków, których nie rozumiałem, sprawiało mi to ogromną przyjemność. Dlatego forma radiowa jest dla mnie czymś wspaniałym. Kiedy wybuchła arabska wiosna, jedną z rzeczy, które zauważyłem, a byłem w te wydarzenia bardzo zaangażowany i znałem wiele osób, które również w nich uczestniczyły, było to, że zachowanie ludzi nie było oczywiste. Nie wynikało to wyłącznie z kwestii, które można jasno opisać w języku polityki czy etyki, takich jak moralność, ideologia czy przekonania polityczne. U podstaw ludzkich działań leży coś jeszcze, coś, co jak sądzę należy do domeny powieści, mianowicie temperament człowieka. Ludzie robili to, co robili, nie tylko z powodu swoich przekonań, ale także z powodu gustu, upodobań. Pomyślałem więc, że interesujące byłoby przyjrzenie się właśnie temu zagadnieniu, temperamentu. Z drugiej strony, dużo myślałem o przyjaźni, o tym, jak głęboko wpłynęła na moje życie i je ukształtowała, ale też o tym, że w swojej istocie przyjaźń jest niezobowiązująca, nie opiera się na przysięgach, w przeciwieństwie do innych relacji. Jednym z najlepszych sposobów, by zniszczyć przyjaźń, jest powiedzieć: takimi przyjaciółmi będziemy i musisz mi to teraz obiecać. Przyjaźń jest więc otwarta, w tym sensie, że jest procesem, czymś w trakcie powstawania. Opiera się na zaufaniu, wierze, eksperymencie. Trochę tak, jak działo się to w szerszej skali w kraju. Arabska wiosna była momentem, w którym całe społeczeństwa zastanawiały się, jak funkcjonować w oparciu o eksperyment i odkrywanie, a nie narzucanie i kontrolę.
2: The Arab Spring was also a moment when a set of countries were thinking about how you might function.

0: on terms of experimentation and discovery rather than on dictation and control supremacy.
1: Well, I'm glad that you
2: Cieszę
1: mentioned
2: się, że wspomniał
1: radio,
2: Pan o
1: because radio
2: radiu, bo
1: also plays
2: odgrywa
1: an
2: ono
1: important
2: ważną rolę
1: part in
2: również w
1: your
2: Pana
1: novel,
2: powieści,
1: along
2: podobnie
1: with
2: jak opowiadanie,
1: a short
2: którego główny
1: story
2: bohater
1: that
2: słucha
1: the main
2: właśnie w radiu,
1: character
2: a po
1: listens
2: latach
1: to
2: poznaje
1: in the
2: jego
1: radio,
2: autora
1: and
2: i staje
1: after
2: się jego
1: 5
2: przyjacielem.
1: years
2: Istota
1: he
2: tego
1: gets to
2: opowiadania
1: meet
2: wydaje się
1: the
2: kluczowa
1: author,
2: dla
1: and
2: całej fabuły.
1: eventually
2: Czy
1: they
2: od początku
1: become
2: traktował je
1: friends.
2: pan jako
1: The very
2: metaforę
1: essence of this
2: sytuacji
1: short
2: politycznej
1: story
2: i społecznej
1: is very
2: Libii?
1: important
2: A
1: for
2: może inspiracja
1: the
2: pochodzi z
1: whole
2: kultury
1: narrative,
2: czy
1: I would say.
2: literatury libijskiej?
0: Not in a conscious sense. The strange thing about writing is that you are writing, but you're also reading.
2: Nie w
0: You're
2: sposób świadomy. Na wczesnym etapie
0: decipher what
2: pisania
1: it is,
2: książki
1: what the
2: myślałem o tym,
0: character
2: że
1: in the book
2: pisanie jest
1: is.
2: jednocześnie
0: And one of
2: czytaniem,
0: the very
2: próbą
1: early
2: rozszyfrowania tego,
0: discoveries with
2: czym
0: it
2: dana
1: was a
2: książka
0: complicated
2: właściwie
1: one,
2: jest.
0: but technically very
2: Jednym z moich
0: interesting,
2: pierwszych
0: which is
2: odkryć było to,
0: the
2: że
0: book is
2: choć książka
0: interested in
2: oczywiście opowiada o
0: friendship
2: przyjaźni w oczywisty
0: in all of the
2: sposób,
0: obvious
2: to
0: ways that
2: jednocześnie
0: it
2: mówi
0: is
2: o niej w
0: interesting
2: sensie
0: friendship.
2: metafizycznym.
0: But the
2: Relacja
0: book is
2: książki z
0: also
2: czytelnikiem jest
0: about
2: jak
0: friendship in a
2: rozwijająca się
0: metaphysical sense,
2: przyjaźń.
0: in the sense
2: Zaczyna
0: that
2: się
0: it
2: formalnie, a
0: thinks of
2: potem stopniowo
0: itself, its
2: staje się coraz
0: relationship to
2: bardziej
0: the reader,
2: intymna.
0: as
2: To
1: an
2: znajduje
1: evolving
2: odbicie w
0: friendship.
2: relacji
0: So it
2: między
0: starts very
2: Haledem a
0: formal,
2: Hoshamem.
0: and everything
2: Ona
0: moves in,
2: również rozwija się
0: zooms in
2: bardzo
0: quite
2: powoli,
0: gradually
2: zaczynając od
0: until you get to
2: kontaktu
0: very, very
2: poprzez
0: intimate
2: opowiadanie usłyszane w
0: revelations later
2: radiu.
0: on.
2: Myślałem też o tym, że jedna
0: And
2: z
0: there is a
2: postaci
0: mirror
2: jest
1: image of that,
2: pisarzem,
0: of how the
2: innym
0: book
2: niż ja,
0: functions and
2: i
0: the
2: chciałem
0: relationship,
2: spróbować oddać
0: the
2: jego
0: friendship
2: literacki
0: at the
2: głos.
0: center of the
2: Inspirowałem się przy
0: book
2: tym
0: between
2: twórczością
0: the
2: całego
1: narrator,
2: pokolenia
0: Khaled, and his
2: libijskich
0: friend
2: autorów
0: Hossam,
2: opowiadań, którzy pisali symbolicznie
0: that
2: w
0: it
2: czasach
0: also comes
2: dyktatury.
0: in very
2: To
1: slowly. The
2: zjawisko
0: first
2: globalne,
1: contact
2: znane
0: is
2: również
0: through
2: z
0: this
2: innych
0: story
2: krajów. W warunkach
0: of
2: cenzury
0: radio.
2: wszystko staje się
0: So these were
2: metaforą.
0: some of the things that I
2: Z
0: was
2: jednej
0: thinking
2: strony chce
0: about,
2: się mówić o
0: and I was
2: rzeczywistości,
0: also
2: z
0: thinking,
2: drugiej
0: given that one of
2: chronić
0: my
2: siebie.
0: principal
2: Jako
0: characters
2: młodego
0: is a
2: czytelnika
0: writer, but
2: często
0: he's
2: mnie to
0: not me,
2: frustrowało. Chciałem, żeby
0: he's a
2: ktoś
0: different kind
2: nazywał
0: of
2: rzeczy
1: writer.
2: wprost. Do tego doszła jeszcze
0: Let's
2: pewna
1: see if I can
2: historia.
0: sort of
2: Mój przyjaciel,
0: write his
2: iracki
0: voice,
2: poeta
0: have his
2: Fadel
0: voice,
2: As
1: his literary voice,
2: Sultani,
0: not only his voice
2: opowiedział
0: in
2: mi o opowiadaniu,
0: conversations and
2: które
0: in
2: czytał
0: letters
2: w
1: and
2: prasie w
1: messages that
2: latach
1: he sends to his
2: 90.
1: friend, but
2: Napisał je
1: his
2: pewien
1: literary voice
2: Libijczyk,
1: on the
2: ukrywający
1: page.
2: się
1: Let
2: pod
1: me try
2: pseudonimem. Ten tekst mówił właśnie o
1: to assume
2: człowieku
0: it.
2: zjadanym
0: And
2: przez
0: as I
2: kota.
0: was thinking
2: Zacząłem
0: that,
2: szukać tego
1: I was
2: opowiadania.
0: also thinking of a
2: Nikt
0: certain
2: o nim nie
1: generation
2: słyszał.
0: of
2: Nie potrafiłem odnaleźć
0: Libyan
2: tego
0: short story
2: tekstu. A mój
0: writers
2: przyjaciel przejrzał
0: who were
2: nawet
0: writing
2: archiwa
0: very
2: gazety, w
0: symbolically
2: której to
0: under the
2: opowiadanie mogło
0: dictatorship.
2: się
0: This
2: ukazać.
0: a
2: Nie było więc
0: feature
2: pewne, czy
0: in
2: czegoś nie
0: across the
2: pomylił,
0: world,
2: czy
0: no,
2: ten
0: under
2: tekst
0: dictatorships
2: rzeczywiście
0: under a lot of
2: istniał,
0: censorship.
2: ale ta historia
0: There
2: utkwiła
0: is
2: mi w głowie. Nie
0: such
2: mogłem się uwolnić
0: gestures
2: od
0: where
2: tego
0: everything
2: obrazu.
0: becomes symbolic.
2: Pomyślałem, że może posłużyć
0: You want
2: jako
0: to
2: punkt
0: speak
2: wyjścia do opowieści o
0: to what you're
2: przyjaźni, o
0: seeing, but also you want
2: pisaniu,
0: to
2: o
0: shield yourself.
2: odnajdywaniu głosu.
0: And I found those stories when
2: Interesowało
0: I was
2: mnie
0: growing
2: także
0: up
2: to, jak
0: very
2: przedstawić
0: frustrating.
2: tę sytuację,
0: Neither he
2: jakie
0: nor
2: były
0: I haven't
2: okoliczności,
0: even read
2: co
0: this
2: działo
0: book,
2: się
0: and I could
2: dookoła,
0: forget
2: co
0: about
2: czuł
0: it.
2: ten
0: It
2: człowiek.
0: just got into my brain. What would be the circumstances? How would that happen? What would he think about? That's how that came about.
1: Yeah, it's a very powerful
2: To
1: image,
2: rzeczywiście bardzo
1: and
2: wyrazisty
1: I
2: obraz.
1: must say I was
2: Człowiek
1: thinking a lot
2: zjadany
1: about it,
2: przez kota.
1: and we have to
2: Trzeba też
1: make it
2: podkreślić,
1: clear
2: że
1: for
2: to
1: the listeners
2: metafora,
1: that
2: którą bohater
1: it's a metaphor,
2: interpretuje
1: yes,
2: jako
1: of a human
2: obraz
1: being eaten
2: narodu
1: by his cat,
2: pożeranego przez dyktaturę
1: but
2: i momentów, w którym
1: it's
2: po prostu
1: understood
2: trzeba
1: by the
2: powiedzieć
1: main
2: nie.
1: protagonist of the
2: Czy uważa
1: story
2: pan, że
1: as
2: to
1: a
2: wciąż
1: metaphor
2: aktualne w
1: of
2: kontekście
1: peace
2: Bliskiego
1: nation?
2: Wschodu?
1: Do you think it's still actual for what's happening in the region of the Middle East?
0: I think it's actual everywhere.
2: Myślę, że
0: I've
2: to
1: been, I
2: aktualne
1: actually,
2: wszędzie. Nie
1: not to
2: chcę
1: subject
2: sprowadzać
1: my
2: mojej
1: book to an
2: książki do
1: activist chase,
2: ilustracji
1: as you know, but
2: rzeczywistości,
0: I've
2: ale
1: been thinking
2: myślałem o tej
1: about that
2: historii
1: story
2: choćby
1: when,
2: obserwując
1: in those
2: relacje ze
1: scenes
2: spotkań
1: when
2: Donalda Trumpa z
1: Donald Trump
2: europejskimi
1: is
2: politykami,
1: surrounded by
2: którzy mu
0: European leaders who
2: przytakiwali i
1: are
2: powtarzali
1: shaking,
2: oczywiste
1: who are
2: nieprawdy
0: nodding their
2: tylko po
0: heads
2: to,
1: at
2: by
1: the
2: mu
1: nonsense that
2: schlebiać,
1: he says and
2: a
1: will
2: także o
1: say,
2: momentach, gdy ktoś
0: so
2: mu się
1: clearly
2: sprzeciwia,
0: false
2: co zdarza
1: things
2: się
1: just to
2: rzadko, ale
1: flatter,
2: bywa skuteczne. To pokazuje, jak działa władza,
0: And I've
2: jak
0: also been thinking about
2: potrzebuje
0: it when people say
2: pochlebstwa i
0: no to him, which
2: podtrzymywania.
0: happens
2: W
1: rarely.
2: takich relacjach istnieje
0: But
2: też
0: when it
2: pewna
1: does,
2: zazdrość.
0: sometimes
2: Potrzeba, by
1: you're surprised
2: wszystko
1: by
2: wzmacniało ego
0: how well it
2: lidera,
0: works,
2: zwłaszcza dyktatora, ale to zdarza
0: you're
2: się też w
0: enlarging the
2: demokracji.
0: ego.
2: To
0: So
2: bardzo
1: it's been,
2: interesujące
0: I've thought about it
2: mechanizmy.
0: during these moments. But like I said, I don't wish for my book to be an illustration of such things, but yeah.
1: What I love
2: To, co
1: about your
2: cenię w
1: writing
2: pana
1: is that
2: książkach, to fakt,
1: it's
2: że są
1: at the
2: one
1: same
2: silnie
1: time very
2: zakorzenione w
1: rooted
2: libijskiej
1: in
2: kulturze, a
1: Libyan
2: jednocześnie
1: culture,
2: mówią o rzeczach uniwersalnych,
1: this very
2: przyjaźni,
1: specific
2: jak pan
1: atmosphere,
2: wspomniał,
1: but also
2: temperamencie, ale
1: speaks
2: też
1: about very
2: losie czy
1: universal things, as
2: przypadku.
1: you said,
2: Główny
1: things
2: bohater
1: like
2: moich przyjaciół,
1: friendship, like
2: Haled,
1: temper.

0: Tak naprawdę przez przypadek znajduje się w złym miejscu i o złym czasie, a naznacza to jego życie w sposób trudny do przewidzenia. Czy również zagadnienie przypadku, losu interesowało pana w tej opowieści?
1: Yes, I mean, I suppose one of the ways that I thought of the three friends, so the three
2: Tak, trzech bohaterów, Khaleda, Hosama i Mustafę,

0: migracja, ale różnią się temperamentem. Mustafa próbuje odzyskać przeszłość, patrzy za siebie, jednocześnie ma bardzo silną osobowość. Jest kimś w rodzaju performera. Hossam wiecznie czegoś poszukuje. Szuka swojej przyszłości gdzieś indziej. A Khaled trwa w teraźniejszości, w pewnym sensie zatrzymany, tu i teraz. Niezdolny do stworzenia związku, wyprowadzenia się z mieszkania, które zajął lata wcześniej, nawet do podróży. Tylko raz wsiadł na pokład samolotu, wtedy gdy jako nastolatek opuszczał Bengazi, by rozpocząć studia w Wielkiej Brytanii. Ale jednocześnie jest w nim jakaś niezwykła uważność. Jest dla mnie pełen sprzeczności. Nie potrafię zdecydować, czy jest odważny, czy wręcz przeciwnie. Tym, co mnie prowadziło w pisaniu przez wiele lat, była nie tyle fabuła, co głębokie współczucie i ciekawość wobec tej postaci. Chciałem zrozumieć, co w danej sytuacji mógł pomyśleć lub poczuć.
1: It would be completely fair to say that he's locked. He's incapable of developing. So yeah, so this question of temperaments was really a way of staging it or framing it.
2: W książce pojawiają się też uniwersalne tematy uchodźstwa, wygnania i tożsamości. Na ile są one związane z Pana doświadczeniem? Urodził się Pan w Nowym Jorku jako syn dyplomaty. W Libii spędził tylko kilka lat w dzieciństwie. Później zamieszkał Pan z rodziną w Londynie. Ma Pan za sobą także niezwykle traumatyzujące doświadczenie porwania Pana ojca przez agentów libijskiego reżimu. Nigdy nie poznał Pan do końca jego losów. Prawdopodobnie został zamordowany. Jak poradzić sobie z taką traumą? Jak odnaleźć w takiej sytuacji własną tożsamość?
3: I believe always somewhere in between.
1: That's such a good question.
0: To znakomite pytanie. Oczywiście wiele swoich doświadczeń zawieram w swoich książkach, choć nie w sensie autobiograficznym. Jak przetłumaczyć samego siebie na inny język, inną rzeczywistość, gdy jest się poza własnym krajem? To rodzaj nieustającej negocjacji. Ale wygnanie można przecież odczuwać nawet we własnym kraju. Porwanie i zaginięcie mojego ojca było wydarzeniem dramatycznym, które próbowałem opisać we wspomnieniowej książce Powrót. Takie doświadczenia przynoszą ból, są bardzo prywatne, ale też są rodzajem zaproszenia do poszukiwania nowych odpowiedzi. Początkowo te odpowiedzi są ograniczone, są oczywiste. Pojawia się gniew, rozpacz, żałoba, ale z czasem, jeśli podejść do tego z czymś, co nazwałbym gwałtowną czułością, spektrum reakcji się poszerza. Nie chodzi o próbę analizy, ale szczere zmierzenie się z traumą, stanięcie z nią twarzą w twarz. I wtedy pojawiają się zupełnie nowe rejestry, nowe barwy w spektrum danego uczucia. Wtedy pojawia się poczucie, że to doświadczenie jest jednocześnie osobiste i uniwersalne. Nie jesteśmy osobnymi jednostkami. Wszyscy ludzie są w jakiś sposób ze sobą połączeni. Wyobrażam sobie to jako podziemną sieć emocji i historii. A zatem polityczny akt porwania mojego ojca, który miał także pośrednio uderzyć we mnie, spowodował, że postanowiłem swoje prywatne doświadczenie przekuć w coś uniwersalnego. To przedziwne, ale nie odbierając sobie prawa do osobistego przeżywania tego dramatu, zrozumiałem, że nie tylko o mnie tu chodzi. To przyniosło ulgę i wzmocniło mnie. Nie potrafię jednak tego procesu opisać precyzyjnie. Mam nadzieję, że przynajmniej częściowo jest to zrozumiałe.
1: I don't know how else to describe it, but I found that if you just approach it with a kind of fierce tenderness, not with a blade where you try to dissect it, but you really look at it squarely and wait, the repertoire widens. You know, different registers come in.
2: To ciekawe. Można powiedzieć, że tego rodzaju doświadczenia wzbogaciły Pana jako artystę, prawda? Ten repertuar emocji pojawia się także w Pana książkach. Podkreśla Pan uniwersalny wymiar opowieści, ale jednocześnie trudno chyba byłoby Panu porzucić libijski kontekst. Rozumiem, że nie chce Pan, by Pana książki były komentarzem do rzeczywistości, ale jednocześnie muszę zapytać o Pana wizję przyszłości Libii. Czy wierzy pan, że kraj, z którego pan pochodzi, doczeka się wolności i dobrobytu? Czy to jest dla pana osobiście istotne?

0: for you.
1: Yes, absolutely, I do, and it is important.
2: Tak,
1: And obviously, I'm
2: absolutnie.
1: somebody
2: Wierzę i
1: with
2: to jest
1: a,
2: dla mnie ważne.
1: given my life
2: Oczywiście czuję związek z więcej
1: fractured
2: niż
1: sense of
2: jednym
1: belonging.
2: miejscem, krajem.
1: To more than
2: Moja
1: one
2: tożsamość
1: place.
2: jest w pewnym sensie podzielona, ale w kwestii Libii jestem
1: I
2: optymistą.
1: suppose
2: Wynika to z
1: my
2: bardzo
1: confidence or
2: rozwiniętych
1: my
2: więzi
1: optimism when it comes to
2: międzyludzkich.
1: Libya
2: To jest
1: comes really
2: naprawdę
1: from
2: kluczowe, to jak
1: its
2: ludzie
1: social
2: ze sobą
1: ability.
2: się
1: That's
2: obchodzą.
1: really where it
2: Nie
1: is.
2: mam dużego
1: It's the
2: zaufania
1: way
2: do
1: people are
2: instytucji
1: with each other.
2: politycznych.
1: I
2: Nie
1: don't
2: wierzę w
1: have much
2: jakość
1: confidence in the
2: przywództwa,
1: political institutions
2: które
1: that
2: jak
1: have been
2: dotąd
1: created.
2: mieliśmy, ale mam
1: But I
2: zaufanie do
1: have
2: ludzi.
1: confidence in the
2: W Libii
1: sociability of
2: relacje
1: people, the way they
2: międzyludzkie
1: are with
2: opierają
1: each
2: się na
1: other.
2: hojności
1: There's
2: i
1: a great
2: dobroci.
1: deal of
2: Ta
1: social
2: tkanina społeczna,
1: sophistication
2: jak
1: and
2: dotąd, jest silnie
1: generosity and
2: spleciona, choć nie jest to
1: kindness
2: coś, co można brać za
1: and
2: pewnik.
1: a social fabric
2: Innymi
1: that's
2: słowy,
1: been
2: nie
1: that's holding
2: uważam, że
1: together so
2: jest
1: far.
2: ona
1: It's not
2: niezniszczalna.
1: something to take for
2: Sytuacja w
1: granted.
2: Libii
1: In other words, I
2: naprawdę
1: don't
2: ją
1: think it's
2: nadwyrężyła.
1: infinitely
2: Niemniej
1: stable.
2: jednak ta
1: It's been
2: tkanina
1: really
2: społeczna
1: affected by
2: okazała
1: this
2: się jedyną
1: situation
2: rzeczą,
1: in Libya.
2: która trzyma to miejsce
1: Nonetheless, the social
2: razem.
1: fabric has
2: Kiedy nie ma
1: proven to
2: policji, nie
1: be
2: ma
1: the
2: armii,
1: only
2: wszyscy
1: thing
2: mają
1: that is
2: broń,
1: holding the place
2: a
1: together.
2: jednak ludzie
1: If
2: potrafią
1: you get rid
2: dbać
1: of,
2: o siebie nawzajem. To
1: police
2: wiele o
1: force
2: nich
1: and an
2: mówi.
1: army and everybody's got
2: To
1: guns, so
2: prawda,
1: things
2: nie
1: are
2: chcę, by moje
1: great, but
2: książki były komentarzem do
1: they're not as bad as they could
2: rzeczywistości,
1: be. Things
2: ale
1: are still
2: proszę pozwolić,
1: functioning.
2: że
1: And I think
2: wyjaśnię,
1: that
2: co mam na
1: speaks a
2: myśli.
1: lot
2: Nie mamy wpływu na
1: about
2: to,
1: social
2: jak
1: fabric
2: odbierana jest moja
1: of the
2: praca.
1: place.
2: To
1: But
2: bardzo
1: your
2: dziwna
1: statement earlier
2: sytuacja,
1: on
2: bo jako
1: about
2: pisarz
1: my
2: czuję, że biorę
1: reluctance
2: udział
1: to
2: w
1: have my
2: tworzeniu
1: books
2: danego
1: sort of
2: dzieła, a
1: land on
2: kiedy
1: the
2: jest
1: moment,
2: gotowe,
1: speak
2: tracę
1: to
2: nad
1: the
2: nim
1: moment.
2: wszelką
1: It's
2: kontrolę. Nie wiem, do kogo
1: I do,
2: trafi
1: but
2: i jak
1: allow me
2: zostanie
1: just to
2: zrozumiane.
1: explain my the
2: Ale
1: nature of my
2: tak, powtórzę,
1: reluctance. It's
2: jest
1: because I
2: we mnie
1: don't
2: spora
1: actually
2: dawka
1: feel
2: optymizmu. Nie tylko w
1: genuinely,
2: stosunku do
1: I don't
2: Libii, ale do
1: feel
2: nas wszystkich.
1: it's my
2: Czuję, że nie
1: place
2: możemy sobie po prostu pozwolić na
1: to
2: rozpacz lub
1: dictate
2: pesymizm. To
1: what my
2: oznaczałoby
1: work,
2: utratę
1: how
2: wiary
1: it
2: w coś
1: moves and what work
2: fundamentalnego w nas
1: it's doing.
2: samych.
1: It's
2: Mam
1: very strange,
2: 55
1: this
2: lat
1: situation,
2: i
1: because I
2: widziałem
1: feel
2: wiele
1: as a
2: okropnych rzeczy,
1: writer,
2: które ludzie
1: I am
2: czynili,
1: involved in
2: ale byłem
1: making
2: też
1: them. And
2: świadkiem
1: once
2: wielu
1: it's
2: sytuacji,
1: done,
2: w których działy
1: it's
2: się
1: really, I
2: rzeczy
1: have no clue
2: niezwykłe.
1: about it. I
2: Tych
1: don't know
2: dobrych
1: what,
2: momentów widziałem znacznie więcej.
1: where
2: To
1: it
2: właśnie
1: goes
2: te
1: and how
2: ciche,
1: it lands.
2: niezwykłe
1: Of course,
2: sprawy
1: like
2: najbardziej
1: every
2: mnie
1: writer, I would
2: poruszają.
1: like it to
2: To,
1: be
2: jak dobrzy potrafią
1: read
2: być wobec siebie
1: and used
2: nawzajem
1: in the
2: ludzie,
1: way
2: a
1: that
2: także ile
1: literature
2: odwagi
1: has
2: potrzeba, by
1: benefited
2: po
1: me, you
2: prostu
1: know.
2: żyć, nawet w najbardziej stabilnym,
1: But so the reluctance
2: uprzywilejowanym
1: comes
2: świecie.
1: more out of that. But
2: Wszystko
1: yes,
2: to mnie inspiruje i sprawia,
1: I
2: że
1: do have
2: czuję, że jestem po
1: actually
2: właściwej stronie.
1: a high
2: Jeśli
1: degree of
2: optymizm oznacza
1: optimism, I would
2: bycie po
1: say,
2: stronie ludzi, to
1: not only about Libya,
2: zdecydowanie
1: but
2: jest to moje
1: about us
2: miejsce.
1: all. The human possibilities that I've seen in everyday life. I'm now 55 and I've seen a lot of people do horrible things, but I've also seen more people do extraordinary things. I am actually on the side. If optimism is being on the side of people, then I'm definitely that.
0: Mówił Hisham Matar. Jego książka Moi przyjaciele będzie w przyszłym tygodniu naszą dwójkową lekturą w paśmie To się czyta. A ja mam dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę o wiadomości mailowe monika.zając@polskieradio.pl.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. To audycja Połączenie Międzynarodowe, w której przyszedł teraz czas na tematy związane z Ukrainą. W studiu są już dziennikarka Polskiego Radia dla Zagranicy Mariana Krill. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: I mój dwójkowy redakcyjny kolega Jan Kantyzienko. Witaj.
2: Dzień dobry.
0: Wróciliście niedawno z Kijowa, z wizyty studyjnej organizowanej przez Centrum Miroszewskiego i Instytut Ukraiński. Częściowo już tę wizytę relacjonowaliście na naszej antenie, ale dziś możemy rozwinąć niektóre z tych zainicjowanych wątków. Zanim oddamy głos waszym rozmówcom, chciałam zacząć od pytania, z jakimi oczekiwaniami jechaliście do Kijowa i na ile to, co zastaliście, na ile te rozmowy zmieniły ten pierwotny punkt wyjścia?
1: Powiem ze swojej perspektywy jako Ukrainki, tak, bo mieszkam w Polsce od 16 lat, ale jestem Ukrainką i obserwuję tę kulturę bardzo często. I na przykład przeglądając prasę ukraińską dotyczącą kultury, jak ona się rozwija, w każdą środę w Dwójce, zawsze sobie myślałam, że jak ja bym chciała trafić do jakiejś instytucji albo spotkać się z tym, o kim opowiadam w tym krótkim przeglądzie prasy, tak na żywo.

0: I o tym zawsze myślałam. A druga rzecz, która mi przychodzi tutaj na myśl, to to, jak ukraińska kultura dzisiaj, mimo wojny, mimo naprawdę trudnej sytuacji w dziedzinie kultury, jest całościowa. Po prostu jak się prężnie rozwija, jak dużo ciekawych wydarzeń, dużo ciekawych wątków, przemyśleń jest. No a poza tym Kijów w bardzo pięknej porze, w kwietniu, kiedy wszystko rozkwita, kiedy jest niesamowite niebo, te wszystkie barwy, to właśnie na to bardzo, bardzo czekałam i przy każdej jakiejś takiej okazji i spotkań i obserwacji tego miasta wzruszałam się.
1: Ja ci zawtóruję, Mariana, bo bardzo trudno jest mi powiedzieć o oczekiwaniach przed, w momencie, w którym to był mój pierwszy wyjazd w życiu do Ukrainy, pierwszy też wyjazd w obszar objęty konfliktem, wojną. Miałem oczywiście takie myśli bardzo zwykłe i ludzkie, i egzystencjalne. Życzyłem sobie, żeby nie stała mi się krzywda, ani żeby nikomu z naszej wyprawy nie stała się krzywda. I myślę, że to głównie zajmowało moją wyobraźnię, ale po powrocie wróciłem zakochany w Kijowie, wypełniony takim przekonaniem, że po tym, co tam zobaczyłem, czego tam doświadczyłem, ta kultura naszych sąsiadów, ona się stała dla mnie jeszcze bardziej nieobojętna niż była przedtem i ona wyszła jakby z takiego obszaru newsów i informacji do obszaru po prostu takiego trójwymiarowego życia. I mój wniosek jest taki, że ja będę chciał tam po prostu wracać.
2: Spędziliście w Kijowie kilka dni, mieliście okazję spotkać się z wieloma reprezentantami instytucji kultury, także z artystami, ale wiem, że również z weteranami. I zastanawiam się, czy było tak, że w każdej z tych rozmów, podczas każdego z tych spotkań dominowała wojna i jej ten taki cień, ten trudny do uniknięcia kontekst, czy jednak udawało się trochę z tego cienia wojny wychodzić?
0: Myślę, że pojawiało się to, ale w różnym stopniu. No, na przykład to, co na mnie sprawiło ogromne wrażenie, to Teatr Weteranów, o którym będziemy mówić. Ja bardzo różnie sobie to wyobrażałam. Zresztą też w tej audycji mówiliśmy o Teatrze Weteranów mniej więcej rok temu. I no, wyobrażamy sobie, że to jest taka terapia poprzez sztukę, ale to wyglądało jeszcze ciekawiej, jeszcze mocniej, bo po prostu zobaczyliśmy, jak wygląda wojna w rzeczywistości, tak namacalnie. Spotkaliśmy się po pierwsze z artystami, którzy wcześniej w życiu cywilnym tworzyli coś, albo którzy w ogóle nie mieli z kulturą nic wspólnego wcześniej, tylko byli obserwatorami albo uczestnikami po prostu tego procesu. A dziś teksty literackie, dramaty pomagają im być po prostu we wspólnocie. I tutaj było bardzo dużo, tak, o tym kontekście wojennym.
1: To jest paradoksalna sytuacja, bo jest to polskie powiedzenie spokojnie jak na wojnie. I w pewnym sensie trudno jest zupełnie o tym zapomnieć w momencie, w którym spodziewamy się co chwilę, że będzie alarm i oczywiście kijowianie już się tym alarmom śmieją w twarz, ale my się nie śmiejemy, tylko schodzimy do schronów i wszystkim to też rekomendujemy, którzy chcieliby się tam wybrać. To jest jedna strona, więc nie da się o tym zapomnieć, ale jest też ta strona absurdu, jakim jest wojna. Ja pamiętam, że siedząc w schronie przypomniało mi się takie zdanie z dobrego wojaka Szwejka, kiedy on siedząc w bombardowanym miasteczku mówi, czy oni zwariowali? Przecież tutaj są ludzie. No więc miałem też kilka takich myśli dotyczących absurdu tej sytuacji, ale zobaczyłem miasto, które jest niezłomne, miasto, które jest pełne całujących się na ulicy par i ludzi, którzy są tak egzystencjalnie osadzeni tu i teraz. Być może wobec tego majestatu i tego koszmaru śmierci, która chodzi między nimi, przede wszystkim to jest miasto ludzi przepracowanych. To jest miasto ludzi, którzy w pewnych takich układach, powiedziałbym, instytucji, środowisk, które są, wydaje mi się, kurczące się z powodu tej ceny, którą płaci ukraińska kultura, tej daniny krwi, bo to są ludzie, którzy też służą w wojsku, to są środowiska, które pracują z całych sił i liczą codziennie godziny snu, tak, żeby móc się doprowadzić do takiego stanu, do takiego porządku, żeby z powrotem móc zająć się tym, co potrafią najlepiej. Często to jest pisanie, to są filmy, to są różne rzeczy.
2: Czyli, jeśli dobrze rozumiem, wspomniałeś o tym, że to miasto żyje, ale czy to miasto także żyje kulturą?
0: Absolutnie tak, żyje kulturą. Na przykład mieliśmy spotkanie z przedstawicielkami muzycznego środowiska i to mnie bardzo wzruszyło, jak oni mówili, że mamy plan B, plan C, plan D i plan inny jeszcze, etc., żeby wydarzenie mogło się odbyć, że na wypadek, jeśli na przykład będzie alarm albo zapowiada

0: mają alarm, to będzie w schronie. Ale najbardziej takie smutne jest to, że na przykład planujemy wydarzenie, które ma się, załóżmy, odbyć jutro, a w nocy jest zmasowany atak i są ofiary i już rano wiemy, że na przykład będzie żałoba, to wydarzenie się nie odbędzie, jest przekładane. To jest, no, trudne, bardzo trudne, ale tak jak nam opowiadali, to co zresztą obserwowaliśmy, to naprawdę kultura bardzo się prężnie rozwija i ludzie chcą być w tym procesie, chcą chodzić do teatru, na koncerty, chcą w tym uczestniczyć.
1: Warto dodać jedno zdanie. Rytm tej kijowskiej kulturze nadają takie dwa nieodzowne elementy doby. Pierwszy to jest godzina 9, kiedy przez minutę wszyscy milczą, aby oddać cześć tym, którzy polegli. Nieważne, czy są w pracy, czy w metrze, po prostu całe miasto staje na tą jedną minutę. Wszyscy tak jak dostają powiadomienia o alarmach przeciwlotniczych, tak dostają to powiadomienie, że teraz jest 9, teraz jest pora, żeby oddać tą minutę tego hołdu. No a drugą granicą jest po prostu godzina policyjna o północy, trwająca do 5, która na pewno przemodelowuje ukraińską kulturę, no bo nie ma tam mowy o życiu nocnym, przynajmniej takim legalnym życiu nocnym.
0: 22:30 już tak wszystko
1: powolutku zaczyna się zamykać. Zwijać. Koncerty, także to jest tak wszystko wymyślone.
2: To przejdźmy może do tego momentu, w którym będziemy również oddawać głos waszym rozmówcom. Zaczynamy od tematu związanego z pamięcią.
1: Absolutnie z pamięcią i z takimi procesami kulturowymi, które są długotrwałe. Długotrwały wysiłek wojenny, który to państwo prowadzi przecież od 12 lat, uniemożliwia przeprowadzanie długotrwałych inwestycji i długotrwałych procesów kulturowych, kulturalnych, które są konieczne dla zbudowania takiej nowoczesnej narodowej świadomości. Oboje mieliśmy okazję w czasie tej wizyty rozmawiać z byłym szefem Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, panem Antonem
0: Drobowiczem.
1: I zapytałem go w czasie takiej debaty, którą przeprowadzaliśmy, o to, jakie są jego zdaniem najważniejsze, niezbudowane jeszcze w Kijowie, niezbudowane jeszcze w Ukrainie muzea pamięci.
3: U nas jest kilka wielkich, niedobudowanych muzeów.
4: Mamy kilka takich dużych, niedobudowanych. Największy taki projekt, jeśli chodzi o XX wiek, to oczywiście Muzeum Wielkiego Głodu. Kolejny jest Arsenał Sztuki, również niedokończony. Wcześniej tam pracowałem, to jedna z najlepszych instytucji w kraju, ale wciąż niedobudowana. Nie mamy Muzeum Sztuki Współczesnej w ogóle. Nie mamy też współczesnej ekspozycji o II wojnie światowej. W Muzeum II wojny pracuje duży zespół, który dużo robi, ale ta ekspozycja nie jest współczesna. Nie mamy żadnego muzeum na takim poziomie jak na przykład POLIN czy Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, z punktu widzenia zbiorów. Pierwszym ukończonym muzeum ma być Muzeum Wielkiego Głodu. Budynek jest w tej chwili gotowy w około 70-80%. Jeśli chodzi o ekspozycję, to jeszcze są prowadzone dyskusje. Mamy na to kilka lat. Jako państwo musimy doprowadzić do ukończenia tych kilku dużych muzeów. Nie wspominam nawet o Muzeum Rewolucji Godności, które też jest w procesie formowania. Koncepcja jest, ale działka, gdzie ma powstać, jest aresztowana przez sądy. Przez 5 lat kierowałem Instytutem Pamięci Narodowej, który formalnie nic nie mógł zrobić w tej sprawie. Jest wojna, albo nie ma pieniędzy, albo woli politycznej.
1: Tak, no tak jak państwo słyszeli, to jest plan niezrealizowanych, napoczętych, niedokończonych, właśnie takich długotrwałych procesów i inwestycji. I no nie nam to oceniać, dlatego że ten koszt i wysiłek całego społeczeństwa, żeby utrzymać państwowość, żeby utrzymać bezpieczeństwo obywateli, jest na pierwszym miejscu. Natomiast ten czas i lista tych upamiętnień, ona rośnie. Mamy do czynienia, co jest taką obiegową opinią, z inflacją pamięci w Ukrainie. I dopóki ona nie zostanie skanalizowana w takich narracyjnych muzeach historycznych, dopóki nie będzie wiadomo, co działo się w czasie II wojny światowej, jak wyglądała kwestia Babiego Jaru, jak wyglądała kwestia Wielkiego Głodu, jak wyglądała kwestia właśnie wspomnianej rewolucji godności, która ostatecznie leży u podstaw tego obecnego stanu, w jakim znajduje się ta kultura, no to po prostu będzie trudno jakoś wynegocjować wspólną wersję wspólnej historii.
0: Tak, i ja chciałam dodać na przykład w przypadku Wielkiego Głodu, że tak naprawdę o tej tragedii lat 30., a tak naprawdę 20., 30. i 40. XX wieku zaczęto mówić, kiedy prezydentem był Wiktor Juszczenko. I wtedy dopiero zaczęto budować to muzeum, przy którym zresztą byliśmy.
1: Widzieliśmy je, tak. Taki właśnie otwarty stan surowy, można powiedzieć. Widać już kształt, natomiast okien jeszcze nie ma. I to też jest taki symboliczny widok.
0: No. Tak, i to jest też taka droga, że po prostu przez ponad 20

0: lat, cały czas odkrywamy tę historię, cały czas pojawiają się jakieś nowe wątki i każdego roku w listopadzie są upamiętnienia, ale niestety ten proces, no naprawdę bardzo wolno się odbywa.
1: Ten proces chyba nigdy nie jest zakończony, bo tak jak pojawił się przykład Muzeum POLIN czy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, to także były instytucje budowane przez wiele lat, które przechodziły różne turbulencje, także związane z sytuacją polityczną. To rzeczywiście jest taka przestrzeń do wieloletniego procesu.
2: Mi się też wydaje, że to, co powiedziałaś o tej sytuacji politycznej i to, jak ona współgra z takimi badaniami dotyczącymi dziedzictwa, to świadomość tego, że pewne tematy też wspólnej historii Polski i Ukrainy, żeby te tematy jakby przesuwać z tego obszaru właśnie takiego krzykliwego obszaru politycznego do resortów i obszarów związanych z kulturą, pamięcią, historią, właśnie pracą nad dziedzictwem. To też była taka tendencja, którą żeśmy wyczuli w czasie tego wyjazdu. To było coś, o czym mówili przedstawiciele ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, o czym też mówił sam pan Anton Drobowy. Czy ja miałem okazję go tak właściwie zapytać, czy też zaproponować mu taki pomysł, żeby ofiary rzezi wołyńskiej i wydarzeń, które miały miejsce w tym regionie pomiędzy Polakami a Ukraińcami, doczekały się po prostu takiego dwustronnego, wspólnego święta wyznaczonego na jedną datę dla obu narodów. I mogą państwo usłyszeć teraz, co były dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej odpowiedział na taką propozycję.
3: To jest ciekawe opracować, podumać, jaki może być dzień, jaka data, jaki kontent.
4: Myślę, że to bardzo ciekawa inicjatywa do dialogu. Warto zastanowić się, jaki to mógłby być dzień, jaka koncepcja takich wspólnych obchodów, ale tak, żeby ona dotknęła serc Ukraińców i Polaków, żeby nie stała się jakimś przedwyborczym skandalem. Zgadzam się, że uczczenie pamięci ofiar jest ważne, bo złe rzeczy działy się między nami i ze strony Ukraińców wobec Polaków, i ze strony Polaków wobec Ukraińców. Na pewno po polskiej stronie jest dużo więcej ofiar, ale zdarzają się takie opinie, że wspominanie o ukraińskich ofiarach w jednym rzędzie jest oceniane jako niesprawiedliwe. Dlatego trzeba w naukowym kontekście to opracowywać, żeby pracowali nad tym historycy i inni badacze, a nie rozwiązywać tych kwestii na poziomie politycznym, bo przechodzi to zawsze w gorące i niepotrzebne dyskusje. I dopiero wtedy, kiedy to będzie rozwiązane na poziomie akademickim, wręcz na poziomie religijnym między kościołami, wtedy dopiero będzie można to rozwiązać na oficjalnym poziomie politycznym.
3: Tylko tak, co może być. Jak my będziemy robić to na politycznym rozwiązaniu, to nikogo nie dojdzie, na moją думку.
1: A potem zacznie się jeszcze proces edukacyjny, czyli również takiego wypracowywania wspólnego języka, opowiadania o takich wydarzeniach po obu stronach granicy.
0: I badawczy. To jest też warto dodać. Przy tym temacie Wołynia czy Wielkiego Głodu też odbywa się bardzo dużo badań. To jest bardzo ważna naukowych badań.
2: Także w pewnym sensie jest to tantalowa męka, bo wszyscy wiedzą, co należałoby zrobić po to, żeby po prostu pomóc też ukraińskiemu społeczeństwu przeżyć to cierpienie, które teraz przeżywa. Dlatego, że w pewnym sensie, jeżeli osadzić to w jakimś takim kontinuum i historycznym, i tożsamościowym, to dużo łatwiej będzie pamiętać niż nie pamiętać, bo takie niepamiętane rzeczy, one powracają jako widma.
1: Wspomniałeś o cierpieniu. Ten kolejny temat, który chcielibyście poruszyć, czyli kultura weteranów i weteranek, no to jest temat nierozerwalnie związany z cierpieniem, bólem, tym psychicznym i tym fizycznym, i związany też z tym, jak sztuka może w tym procesie zdrowienia pomagać.
0: Dwa słowa tutaj o Teatrze Weteranów, który został założony ponad rok temu przez tak naprawdę jednostkę wojskową obronę terytorialną i założył to Maksym Kuroczkin, wybitny ukraiński dramatopisarz, reżyser, który właśnie pomyślał o tych, którzy wracają z wojny, którzy nie mogą już walczyć i którzy mogliby tworzyć swoje sztuki. I właśnie tworzą z jednej strony sztuki, a z drugiej strony też biorą udział w przedstawieniach teatralnych i na jednej z prób byliśmy właśnie z Jankiem w Kijowie. Teatr Weteranów obecnie znajduje się w Domu Krymskim.
2: Teatr jest efemeryczny, bardzo trudno jest o tym opowiadać. Może oddam głos jednemu z uczestników tego projektu, młodemu studentowi roku dyplomowego reżyserii teatralnej w Kijowskiej Akademii Sztuk Teatralnych, Dymytrowi Zenence, który grał w tym spektaklu, współtworzył ten spektakl. Swoją drogą pan Dymytro jest też osobą pochodzącą z terytorium, które w tej chwili jest okupowane, jest emigrantem wewnętrznym, wojennym. Oddajmy mu głos.
5: Dla mnie, w pierwszej kolejności, jak studenta z reżysury teatru,
4: Dla mnie przede wszystkim jako studenta

0: Teatr reżyserii teatralnej. Było to ogromne doświadczenie, które pozwoliło mi stworzyć spójny, zgrany zespół, zdolny do tworzenia pomimo pewnych fizycznych ograniczeń, czy to braku jednej nogi, jednej ręki, czy też obu nóg. To znaczy, że nasz spektakl to przede wszystkim dowód na to, że człowiek jest silną istotą, która potrafi tworzyć pomimo wszystkiego. No i dzięki ogromnemu doświadczeniu teatralnemu naszej reżyserki Olgi Siemioszkinej rozwinęła się u mnie również kreatywna wyobraźnia, którą wykorzystałem bezpośrednio podczas pracy nad naszym spektaklem Eneida, pracując też nad własną pracą dyplomową równolegle. Ważne jest tutaj to, że istnieje harmonia pomiędzy aktorami zawodowymi a amatorami. A kluczowe znaczenie ma to, że zawsze musimy odczuwać siebie nawzajem, ponieważ to właśnie dzięki temu widzowie są później tak zachwyceni, a my odczuwamy to samo po każdym naszym występie. Dla mnie osobiście najbardziej poruszający jest moment, kiedy wraz z partnerem zakładamy wielką czarną suknię. Wskakuję na partnera, zakładamy tę czarną suknię i zaczynamy recytować nasz monolog. To właśnie takie sceny przed kulminacją spektaklu, w których przechodzimy do monologu weteranów. Dla mnie osobiście bardzo ważne było, aby widz mógł usłyszeć właśnie te przeżycia, które próbują przekazać ludziom.
1: Ті емоції, почуття наших ветеранів, про які власне вони говорять і намагаються висловити людям.
2: Tak, i tutaj chciałabym też dodać, że podczas tej próby w Teatrze Weteranów spotkałam kilku swoich znajomych i wśród nich też byli na przykład muzycy, którzy grają do spektaklu i którzy też są z terytoriów tymczasowo okupowanych i tworzą to i są taką właśnie wspólnotą, którzy tworzą tu i teraz mimo wszystko, mimo naprawdę trudnej rzeczywistości. I wątki na przykład też krymskie pojawiały się często w naszej wizycie. Spotkaliśmy się między innymi w stałym przedstawicielstwie prezydenta Ukrainy w Autonomicznej Republice Krymu, gdzie też rozmawialiśmy o zabytkach kultury, dziedzictwie kulturowym na Krymie, zarówno krymsko-tatarskim, jak i ukraińskim. Często też w naszych przeglądach prasy w środę pojawiają się te wątki. Ja to oczywiście czytam, czerpię tę informację z mediów ukraińskich i się zastanawiam, skąd ta informacja, skoro Krym jest okupowany, jak to wszystko się dzieje. A to dzięki niezłomności, takiemu naprawdę bardzo odważnej postawie ludzi, którzy mieszkają w tej okupacji, wiemy o tym, co robią Rosjanie na Krymie. Posłuchajmy wypowiedzi Olgi Kuryszko, stałej przedstawicielki prezydenta Ukrainy w Autonomicznej Republice Krymu.
3: Bachczysarajski Pałac, jaki jest jedyną pamiątką kultury, krymsko-tatarskiej kultury.
4: Pałac w Bachczysaraju, będący jedynym zabytkiem kultury krymsko-tatarskiej na Krymie, jest zamknięty pod pretekstem tzw. renowacji od początku tymczasowej okupacji, aby uniemożliwić ludziom gromadzenie się w jednym miejscu. Jak w rzeczywistości wygląda ta rekonstrukcja? Usunięto stare, autentyczne dachówki, a w zeszłym roku zniszczono fresk na jednej ze ścian. Do 2014 roku pałac w Bachczysaraju znajdował się na liście obiektów do wpisania na listę UNESCO. Z powodu tzw. renowacji istnieje obecnie ryzyko, że pałac w Bachczysaraju nie zostanie wpisany na tę listę, ponieważ może stracić swoją wartość historyczną. Widzieliśmy zdjęcia z przebudowy, które nam przysłali ludzie z Krymu, ale ze względów bezpieczeństwa nie możemy o nich mówić publicznie. Muzeum Łesi Ukrainki również zostało zamknięte z powodu remontu. Otwarto je ponownie po rozpoczęciu wojny na pełną skalę. Po tak zwanej renowacji muzeum nosi nazwę Muzeum XIX wieku i obecnie opowiada o rosyjskich pisarzach, poetach i artystach, którzy w różnych okresach mieszkali na Krymie. Informacje te otrzymujemy również od osób mieszkających na okupowanych terenach. Jeśli chodzi o obiekty kulturalne, to chciałabym też powiedzieć o obiektach religijnych. Z katedry zdjęto kopułę i krzyż, jeden kościół był drewniany i został fizycznie rozebrany.
3: Одна, якби церква, вона була дерев'яною, вона фізично розібрана.
2: То була Ольга Куришко, стала представителька президента України в Автономічній Республіці Криму. Поза тим вонтким розмовляли ми, очевидно, о ламанню прав чоловіка на Кримі, о ситуації з язиком кримсько-татарським, українським. Того там обецні абсолютно немає.
5: Wspomniałaś, Mariano, o tym, jak informacje z terytoriów okupowanych docierają do społeczeństwa ukraińskiego, jak trudne jest to, żeby były to wiadomości wiarygodne, ale chyba odrębnym tematem, który wiem, że też

0: poruszaliście w tych spotkaniach, jest to, jak komunikować sytuację Ukrainy, jak opowiadać także o ukraińskiej kulturze w realiach wojennych za granicą. Jakie wnioski płynęły z tych rozmów?
1: Moim zdaniem, przynajmniej to, co ja usłyszałam z tych spotkań i to, co wydaje się takie bardzo ważne, że obecnie mówimy o Ukrainie, mówimy, bo ja jako Ukrainka też bardzo chcę to przybliżać poprzez audycje, przez różne dyskusje, że nie jesteśmy absolutnie częścią Rosji. Mówimy o sobie jako o odrębnym państwie, o odrębnej kulturze i o tym też mówiła między innymi profesor Iryna Tukowa z Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy, muzykolożka i też założycielka funduszu Borys Letoszyński, czyli kompozytor ukraiński, który przez długi czas był też uznawany jako kompozytor rosyjski. Dziś to jest wybitna postać i o niej mówimy w kontekście kultury ukraińskiej, tej ciągłości też kulturowej.
2: My zmieniamy się, tobto na przykład porównywać nas z gatunku 22 roku, 24 i zaraz prosto niemożliwe. Tobto my sami sobie po nowemu zaczynamy rozumieć, my szukamy...
1: Zmieniamy się, to znaczy, że na przykład porównywanie nas z rokiem 2022 czy 2024 i obecną sytuacją jest po prostu niemożliwe. Zaczynamy więc na nowo rozumieć samych siebie, poszukujemy tych trudnych momentów, które pojawiają się w naszej historii. Staramy się je zgłębiać, uświadamiać sobie, myśleć i też w ten sposób zrozumieć samych siebie. Staram się w ogóle nie mieć kontaktów z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej. Po prostu stawiam organizatorom różnych wydarzeń warunek, że jeśli zaproszą lub zaangażują przedstawicieli Federacji Rosyjskiej, to mnie tam po prostu nie będzie. Wszyscy moi koledzy z różnych krajów to rozumieją. I to pierwsza kwestia. A po drugie, bez wątpienia chodzi o zainteresowanie Ukrainą, zachodzącymi tam procesami i tym, co się wydarzyło. Wszyscy bowiem doskonale rozumieją, że praktycznie do 2022 roku cały Związek Radziecki, cała ta rzeczywistość utożsamiana była z Rosją. Oznacza to, że wszystkie istniejące wówczas kultury utożsamiano z Rosją. Jeśli się nie mylę, to w 2019 roku ukazała się fantastyczna książka The Cambridge History of Music Criticism. Znajduje się w niej obszerny rozdział zatytułowany Krytyka w Imperium Rosyjskim i Związku Radzieckim. Poza Rosjanami nie wspomniano tam w ogóle o nikim innym, ani o krajach bałtyckich, ani o innych. Mamy tu do czynienia z całkowitym utożsamianiem Związku Radzieckiego z Rosją. Dla mnie bardzo ważne jest, abyśmy mówili, że byliśmy inni. Tak, bez wątpienia mieliśmy skomplikowane relacje, różne wpływy i tak dalej, ale istniejemy i promowanie tego przesłania wydaje mi się bardzo ważne.
2: U nas były składni wzajemnie, że były różne wpływy i tak dalej, ale my istniały i jakby przesłanie tego message, mnie zdaje się, dużo, dużo ważnym.
3: Czyli naczelny pomysł jest taki. To jest taki pomysł, który spaja różne sektory. Mówimy o muzyce, mówimy o opowiadaniu za granicą, o którym spytałaś, wszelkich wątków ukraińskiej kultury. Naczelna idea brzmi w tej chwili dekolonizacja. To jest pomysł ukraińskich resortów związanych z kulturą. To jest taki intertekst, który spaja te wszystkie po prostu pomysły na to, jak o tym opowiadać. I z tego są dwojakie rezultaty. Z jednej strony jest taki, że na przykład tworzy się takie podręczniki o dekolonizowaniu od Rosji, na przykład kolekcji muzealnych. W tej sytuacji wchodzi nam case Kazimierza Malewicza, który jest wyciągany z mitu sowieckiej awangardy i wkładany w opowieść jako ukraiński artysta. Z drugiej strony, mogą sobie to państwo wyobrazić, idąc do najbardziej hipsterskiej księgarni-kawiarni w Kijowie, czytamy tam napis, że można tam wejść z psem, szczurem, kotem, ze wszystkim, co sobie człowiek tylko zażyczy i chce mieć, ale nie wolno wchodzić z książką po rosyjsku. Nie wolno używać tam języka rosyjskiego i tam żadnej książki w języku rosyjskim nie będzie. To jest jedna strona medalu. Z drugiej strony, spacerujemy przez Kijów i widzimy tam pomnik Gogola, który też jest teraz odbierany jako autor ukraiński. Więc w tej sytuacji tego dekolonizowania to jest temat, który otwiera kolejne tematy i to jest taki duży namysł i też balans do utrzymania w tej chwili przez ten ukraiński resort kultury.
1: Myślę, że będziemy jeszcze bardzo długo myśleć o tych różnych spotkaniach i też przybliżać słuchaczom Dwójki to, co usłyszeliśmy, to, co zobaczyliśmy i bardzo też dziękujemy Instytutowi Ukraińskiemu i Centrum Mieroszewskiego za

0: zorganizowanie tej wizyty na pewno będzie jeszcze długo to w nas żyło.
1: Mariana Krill i Jan Kanty-Zienko przybliżali Państwu wnioski z niedawnej wizyty studyjnej. Jak Państwo słyszą, jeszcze wiele tematów do rozwinięcia i jeszcze wiele owoców, mam nadzieję, tej wizyty na antenie Dwójki. Serdecznie Wam dziękuję za tę opowieść.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji.
0: Dziękuję bardzo, Moniko, za to, że zawsze masz też przestrzeń do tych bardzo ważnych tematów, do tematów ukraińskich.
1: A to była audycja Połączenie Międzynarodowe. Monika Zając, do usłyszenia.
3: Literacka siesta.
4: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Przed nami kolejne listy Witkacego do żony Jadwigi, dokumentujące burzliwe życie uczuciowe tych dwojga. Czyta Krzysztof Gosztyła.
5: Zakopane 6 kwietnia 1923. Kochana Nineczko, dziękuję ci za list. Wszystko zależy od tego przeklętego wścieklicy. Wczoraj czytaliśmy ten cholerę z Brackim i mam wrażenie, że on dużo z tego skorzystał. A raczej obaj. Może będzie koło 24 kwietnia, ale co można wiedzieć na pewno, mając do czynienia z teatrem w ogóle? A jeszcze do tego z takim dyrektorem jak Teofil Trzciński. Jest większy fantasta od nas obojga razem wziętych. Z powodu ostatnich moich papojek krążą o mnie potworne ploty. Sądzę to po minach, ale nie dbam o to zupełnie. Podkochuję się w tobie powoli, ale za to systematycznie. Jest metoda w tym obłędzie. Znowu nie piję, oczywiście. Nie rozumiem, czemu tak długo masz siedzieć w Warszawie. Czy nie lepiej już raz przebrnąć szybko przez tę pustynię Szamo, czyli Gobi? Gdyby wścieklica była koło 24 kwietnia, to lepiej by było pojechać tam już po ślubie. No, tak mówią w twoich rodzinnych stronach. A potem może dalej. Paryż, Sumatra, czy ja wiem wreszcie. Książka się kończy w tych dniach. Pamiętaj, żebyś nie drgnęła nawet przez ten czas. Bardzo się martwię kaszlem i gorączką. Kub rurkę i wciągaj eukaliptus. Zażywaj tiokol, koniecznie. I chciałbym bardzo pocałować cię w usta, ale nie mogę. Czytam Russella o Leibnizu. Bardzo dużo podobieństwa z moim systemem. Fizdejko i Janulka znowu się konsolidują. Ale uspokoić mnie może tylko definitywne zakorkowanie życia przez małżeństwo z tobą. Morganatyczne. Kończę list. Pomogę pęknąć. I co wtedy? Całuję cię bardzo. Twój ukochany Staś. Mama przesyła ci pozdrowienia. Wszyscy się zachwycają, chociaż nie wiem dobrze czym. Ale to się wyjaśni później. Będziemy mieli czas. Zakopane, 9 kwietnia 1923. Najdroższa Nineczko, dziękuję ci bardzo za dzisiejszy list, w którym w przeciwieństwie do innych przebłysnęła jakaś drobna iskierka sympatii dla mnie. Na co do pewnego stopnia zasługuję. Primo, kartkę z zapowiedziami przyszlę. Sekundo, pierścionek mam, ale srebrny, ojca. O ile nie wstydzisz się przed księdzem, można go użyć na ten cel, wyżej wspomniany. Niestety nie będę mógł go nosić, ponieważ nie znoszę pierścionków w ogóle. Ale nie myśl, że w tym jest coś przeciwko tobie. Tercio. Co do 2 MMP, to jest 2 milionów marek polskich, bardzo dziękujemy ci za twoją wspaniałą myślność. Ewentualny zwrot nastąpiłby w miarę zwiększania się, względnie zmniejszania się moich dochodów. Ale pierwsza rata, 2 miliony, całość 8 M rocznie, wypada na 1 sierpnia. Przypuszczam, że gospodarze nasi nie zgodziliby się na zapłacenie im teraz ze względu na spadanie marki. O tym jeszcze napiszę. Ale musielibyśmy to uważać za pożyczkę. Nie znam się na tym. Nie można obrabowywać narzeczonej. Das sogenannte Alphonse Problem. Tak. I lepiej kup sobie ubranie jakieś potworne dessous. Zdaje się, że lubisz to. Pokazywałaś mi coś kiedyś. No, dosyć kwestii realnych pierwszej klasy. Co do klasy drugiej... Bracki wezwany telefonicznie wyjechał i ma mi dać znać o wścieklicy. Nie spodziewam się niczego, ale mam trochę nadziei. On jest dobrej myśli. Teofil nie pisze nic, jak zwykle. Kończę dziś korektę książki. Zacząłem nowy obraz, a namalowałem jeden mały,

0: skomponowałem dwa. Wczoraj 4 godziny konferowałem z Ritą co do pantomimy i osiągnęliśmy pewne rezultaty. A podziękuj Guczowi za list. Zastosuję się do instrukcji. Nie piszę już do niego, bo ma tu być niedługo. Moja książka powinna być bombą. I musi mieć znaczenie etyczne, jako przykład w świecie krytyki artystycznej. No nie piszę więcej, bo jestem wyczerpany pracą. Przy czym odczuwam bardzo nieprzyjemnie twoją nieobecność. O czym nie chciałem ci pisać, aby niepotrzebnie się nie poniżać przed tobą. Ale ostatecznie muszę o tym wspomnieć. Jestem piekielnie zdenerwowany, ale trzymam się. Nie piję. Może jutro NP. Przyjedź wcześniej, o ile możesz. Moja biedna, najdroższa Nineczko. Przebacz ten suchy list biznesmena i wierz mnie i we mnie. Trochę chociażby. Całuję cię bardzo, ale tak, żeby nie wytrącać się ostatecznie z równowagi. Twój Staś. Matka kazała cię bardzo serdecznie pozdrowić. Mam wrażenie, że krążą u nas piekielne plotki. Zachowuje się tajemniczo. Listów możesz nie odsyłać. Pani L. przesyłam ukłony i 50 kawałków. Zakopane, 10 kwietnia 1923. Najdroższa Nineczko, na temat pierścionków, co za problem? Czyż mogłem się tego spodziewać? Mama sama coś napisze, ponieważ mówi, że ja nic nie rozumiem. Bardzo wygodne stanowisko. Nie rozumieć. Doszedłem do 38 lat tą metodą. Jest ranek. 10 godzina. Jednak zawsze muszę o tej porze przezwyciężyć szaloną niechęć do życia w ogóle. Nic nie jest warte życia. Oprócz pracy artystycznej. A w godzinach rannych nawet to wydaje się takim głupstwem wobec absolutnego nienasycenia metafizycznego każdej chwili. I boję się tego, że ja będę musiał zmechanizować się trochę w ostatnich, to znaczy tych latach życia. Tego, czym się napompowałem przez 38 lat, starczy jeszcze na zrobienie paru interesujących rzeczy, ale epoka zasadniczych nowali skończyła się. Może gdybym mógł zostać zupełnym pustelnikiem? Coś by przyszło nowego? Ale boję się, że mogłoby się to skończyć obłędem mistycznym bez żadnej twórczości. Podobny problem miał Wścieklica. Mamy list, posyłam, ale po przejściu przez cenzurę. Bo były tam rzeczy nie wchodzące w fantastyczny światopogląd. Całuję cię. Twój Staś. Kochana Nineczko, nie pisałam na święta, ale ciągle żałowałam, że z nami nie jesteś. Dziś piszę, chcąc udzielić kilku rad. Myślę, że pamiątkowy pierścionek matki należy zachować dla siebie ze względu na pamiątkę, jak i na wartość pewnie lepszego złota. Staś będzie miał od ciotki, który urządzimy na jego miarę i każemy wyryć twoje litery. Na swoim niech Nineczka każe wyryć swoje i zrobić na miarę swoją. Myśmy mieli obrączki srebrne jedynie dlatego, że złote byłyby zaraz zastawione w lombardzie. Nosiliśmy je ku zdziwieniu licznych naszych przyjaciół i znajomych. Całuję mocno i czekam, aby prędkiego końca ma.
1: Do listów Witkacego czytanych przez Krzysztofa Gosztyłę wrócimy jutro o 13:50.
2: Koncert w porze lunchu.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Klaudia Baranowska. Nasz program nadal realizuje Magdalena Wojtulanis. Po 2 spotkaniach z muzyką dawną, barokową i średniowieczną, dzisiaj repertuar romantyczny. Zapraszam na Międzynarodowy Festiwal Dierdienescu w Bukareszcie, gdzie rok temu, 9 maja, orkiestrę symfoniczną w Antwerpii poprowadził Emanuel Czeknawurian. Austriacki skrzypek i dyrygent młodego pokolenia, urodzony w 1995 roku w Wiedniu w rodzinie o ormiańskich korzeniach. Najpierw zdobył międzynarodową renomę jako skrzypek, był laureatem m.in. konkursu imienia Sibeliusa w Helsinkach, a także konkursu imienia Fritza Kreislera w Wiedniu, a w ostatnich latach coraz intensywniej rozwija działalność dyrygencką. Od

ubiegłego sezonu pełni funkcję dyrektora muzycznego Orkiestry Symfonicznej w Mediolanie, ale współpracuje również z innymi zespołami, także z Orkiestrą Symfoniczną z Antwerpii. Rok temu w rumuńskim Ateneum w Bukareszcie wykonali wspólnie program poświęcony Johannesowi Brahmsowi. Zabrzmiały czwarta symfonia e-moll op. 98 i koncert skrzypcowy D-dur op. 77. Posłuchamy tego występu podzielonego na dwie części, na dwa dni, no bo w całości nie zmieści się. Dzisiaj jedno z dzieł Brahmsa zabrzmi, a jutro o 14:00 drugie. Zaczniemy od koncertu skrzypcowego D-dur op. 77, jednego z najważniejszych dzieł romantycznej literatury skrzypcowej. To monumentalny, symfoniczny w brzmieniu utwór, a zarazem niezwykle osobisty. Partię solową wtedy w maju w Bukareszcie wykonała Simone Lamsma. Artystka ceniona za elegancję interpretacji, szlachetne brzmienie i umiejętność łączenia technicznej precyzji z naturalną muzykalnością. Holenderska skrzypaczka od lat należy do grona najbardziej cenionych europejskich interpretatorek repertuaru romantycznego. Kształciła się m.in. w Londynie u Maurice'a Sona i szybko zwróciła uwagę muzyczną dojrzałością, wyjątkowo szlachetnym brzmieniem. Jej interpretacje zwracają uwagę kulturą frazy, przejrzystością narracji, bardzo naturalnym prowadzeniem dźwięku. W muzyce Brahmsa sprawdza się to szczególnie dobrze, ponieważ koncert D-dur wymaga od solisty nie tylko wirtuozerii, ale także umiejętności budowania długiego, symfonicznego łuku narracyjnego, dramaturgii. Simone Lamsma potrafi połączyć techniczną precyzję z liryzmem i spokojem wypowiedzi, dzięki czemu jej interpretacje zachowują właśnie tę równowagę między symfonicznym rozmachem a intymnością tej muzyki. Przed nami już teraz koncert skrzypcowy D-dur op. 77 Johannesa Brahmsa. Antwerpska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Emanuela Czeknawuriana, a w partii solowej Simone Lamsma.

Koncert skrzypcowy D-dur, op. 77 Johannesa Brahmsa, tak zabrzmiał w interpretacji Simone Lamsmy w partii solowej i Antwerpskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Emanuela Czeknawuriana. To wykonanie bardzo dobrze pokazało symfoniczny charakter tego dzieła. Brahms traktuje tu skrzypce nie jako instrument popisowy, ale jako równorzędnego partnera orkiestry. Koncert Brahmsa powstawał latem 1878 roku i został napisany z myślą o wielkim skrzypku Józefie Joachimie, przyjacielu kompozytora. To właśnie on pomagał Brahmsowi w pisaniu partii solowej, niezwykle wymagającej technicznie, ale zarazem dalekiej od popisu wirtuozowskiego dla samego efektu. Brahms stworzył dzieło o charakterze niemal symfonicznym. Monumentalne, gęste, utkane orkiestrowo, wymagające od solisty przede wszystkim umiejętności prowadzenia muzycznego dialogu z orkiestrą. Tak było podczas festiwalu Dieri Enescu w Bukareszcie w rumuńskim Ateneum 9 maja ubiegłego roku. Jutro w koncercie w porze lunchu o godzinie 14 wrócimy do tamtego wieczoru i do muzyki Johannesa Brahmsa, bo w drugiej części koncertu zabrzmiała jeszcze czwarta symfonia E-moll op. 98. A teraz do końca naszego spotkania pozostaniemy z interpretacjami Simone Lamsmy. Tym razem zaprezentuje się kameralnie. Posłuchamy fragmentu jednego ze studyjnych nagrań artystki, która należy do najważniejszych skrzypaczek swojego pokolenia. Urodziła się w 1985 roku i bardzo wcześnie rozpoczęła międzynarodową karierę. Już jako nastolatka występowała z czołowymi europejskimi orkiestrami, kształciła się m.in. w Guildhall School of Music and Drama w Londynie pod kierunkiem Maurice'a Assona, a później doskonaliła warsztat także u Idy Händel. Jej repertuar obejmuje przede wszystkim muzykę romantyczną, późnoromantyczną, koncerty Brahmsa, Czajkowskiego, Sibeliusa, Elgara, także Schumana. No i teraz właśnie do Schumana przechodzimy, ale proponuję fragment Sonaty na skrzypce i fortepian D-moll, op. 121, numer 2 tego kompozytora. To nagranie z 2015 roku. Simone Lamsma na skrzypcach i Robert Kulek na fortepianie.

0: To była Simone Lamsma w kameralnym repertuarze, pierwsza część sonaty D-moll, op. 121, numer 2 Roberta Schumana. Na fortepianie towarzyszył jej Robert Kulek. I tym nagraniem kończymy dzisiejszy koncert w porze lunchu, którego bohaterką była właśnie holenderska skrzypaczka, a także muzyka Johannesa Brahmsa w wykonaniu koncertowym z festiwalu Dierdwi Enescu w Bukareszcie. Jutro o 14:00 wrócimy do tego wieczoru, który odbył się w rumuńskim Ateneum rok temu i posłuchamy 4. symfonii E-moll op. 98 Johannesa Brahmsa. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Klaudia Baranowska, do usłyszenia.
1: Program Drugi Polskiego Radia, minęła właśnie 15:00.
2: Chopin. Osobisty.

Nasz program realizuje od tej pory Agnieszka Łukasiewicz w studiu Róża Świadczyńska. Dzień dobry, witam Państwa w tym miejscu po dłuższej przerwie i zapraszam na godzinne spotkanie z muzyką naszego największego kompozytora. Głównym bohaterem tej audycji będzie Christian Zacharias, wybitny niemiecki pianista i dyrygent, którego płyta z odświeżonymi dźwiękowo koncertami fortepianowymi Chopina właśnie się ukazała. To nagranie nie nowe, Zacharias utrwalił koncerty już w roku 2005, a teraz po dwóch dekadach wytwórnia wydaje je w zrekonstruowanej wersji. Chopin i Zacharias to, myślę, dla wielu z Państwa nie jest oczywiste połączenie, no i mają Państwo absolutną rację.

rację, kojarząc niemieckiego pianistę głównie z repertuarem wcześniejszym, z Mozartem, Scarlattim, Schubertem, Beethovenem czy niemieckimi romantykami. Chopin dość rzadko gości dziś w programach Zacharyjasa, choć nie zawsze tak było, przyznajmy. Ten wybitnie utalentowany muzyk stanął przecież w roku 1970 do konkursu chopinowskiego. No i mimo, że grał ponoć jak dojrzały mistrz, nie został dopuszczony przez jury do finału. Powiem więcej, nie dostał nawet wyróżnienia. No i chyba to spowodowało u Zacharyjasa pewien uraz do muzyki naszego kompozytora, którą kiedyś chętnie grywał, bo przecież w innym przypadku na konkurs pianistyczny w Genewie w 1969 roku nie wybierałby Barcaroli.

Oklaski dla Christiana Zachariasa po tym pełnym zaskakujących namiętności, bardzo, jak Państwo słyszeli, emocjonalnym, choć trochę oczywiście nerwowym i dynamicznie rozbuchanym wykonaniu Barcaroli Fis dur opus 60 Fryderyka Chopina. Wykonaniu utrwalonym na żywo oczywiście na rok przed występem pianisty na konkursie chopinowskim w 1969 roku na konkursie pianistycznym w Genewie. Konkursie, który przyniósł Zachariasowi zasłużone zwycięstwo, choć była to jednak druga, nie pierwsza nagroda. No ale miał oczywiście pełne prawo spodziewać się w Warszawie sukcesu. Tymczasem

jury odrzuciło niemieckiego pianistę po półfinale. Jak napisał potem Ludwig Erhard, był to pianista skądinąd znakomity, choć monumentalizujący muzykę Chopina, grający ją na sposób odpowiedni raczej do Beethovena. Zapewne wiele prawdy tkwi w tych słowach. Czy takie są też jego interpretacje koncertów, które mam dla Państwa, koncertów utrwalonych jednak ponad 30 lat po warszawskim konkursie? No, nie powiedziałabym. Jeżeli to na myśl może przychodzić raczej Mozart niż Beethoven, jedno przecież ze źródeł chopinowskiej inwencji i pianistycznej faktury. No ale zanim posłuchamy koncertu F-moll w wykonaniu Christiana Zacharyasa, przypomnijmy sobie choć przez chwilę, jak grał on Chopina na pamiętnym konkursie w Warszawie w 1970 roku.

Christian Zacharias na konkursie chopinowskim w Warszawie w 1970 roku. Tak oklaskiwano niemieckiego pianistę po tym finezyjnym i niebywale klarownym, a przecież niepozbawionym rubata i wielu niezwykle ciekawych niuansów w wykonaniu etiudy Asdur 8 z opusu 10, z opusu 10 w pierwszym etapie konkursowych przesłuchań. Po warszawskim konkursie pianista, no, można powiedzieć, odbił sobie niepowodzenie na innych światowych turniejach. Zdobył srebro na konkursie Van Cliberna w Teksasie w roku 1973. Dwa lata później wygrał konkurs imienia Maurycego Ravela w Paryżu, no i wtedy już rozpoczął międzynarodową karierę. Stał się z czasem wybitnym wykonawcą repertuaru wiedeńskiego. W 1976 roku podpisał kontrakt z wytwórnią EMI i nagrał dla niej komplet sonat Schuberta, komplet koncertów fortepianowych Mozarta i Beethovena, 33 sonaty Scarlattiego, no i wiele innych dzieł, które rozsławiły jego talent i imię. W roku 1992 Zacharias postanowił sięgnąć jeszcze po batutę. Zadebiutował wtedy z orkiestrą Szwajcarii Romańskiej w Genewie. No i od tej pory występuje już nie tylko jako pianista, ale także jako dyrygent, często w podwójnej roli, dyrygując orkiestrami od fortepianu. Cenne są zwłaszcza taki sposób właśnie utrwalone jego interpretacje koncertów Mozarta z prowadzoną przez siebie orkiestrą kameralną z Lozanny. Zespołem, którego kierownictwo artystyczne Zacharias objął w 2000 roku i z którym także utrwalił oba wspomniane koncerty Chopina. Jan

Na dziś wybrałam dla Państwa koncert F-moll jako ten, który chyba bardziej odpowiada estetyce wrażliwości niemieckiego pianisty. Koncert wyrastający z tego mozartowskiego źródła, ale także świata opery, co akurat Zacharias czuje doskonale, sam chętnie dyrygując w teatrach operowych, zwłaszcza dziełami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Klarowne frazowanie, pełne elegancji

dyscyplina, no i osobiste rubato, o które nie podejrzewalibyśmy niemieckiego pianisty, a w każdym razie nie podejrzewaliby ci, którzy znają go wyłącznie z tej klasycznej strony. Proszę zwrócić uwagę, jak szlachetnie brzmi w jego interpretacji Larghetto, grane bez tego nadużywanego często patosu, za to z pewnym nawet emocjonalnym dystansem, jednak z niewątpliwie romantyczną, choć zawsze kontrolowaną ekspresją. Był czas, kiedy Christian Zacharias grał koncert F-moll często z orkiestrami, także w Warszawie na festiwalu Chopin i jego Europa. Kilka lat po płytowym nagraniu obu koncertów jest okazja teraz, by porównać wspomnienia z płytą. Maestoso Larghetto Allegro Vivace to dla przypomnienia części koncertu F-moll op. 21, a gra i dyryguje od fortepianu Christian Zacharias z orkiestrą kameralną z Lozanny.

Christian Zacharias z prowadzoną przez siebie orkiestrą kameralną z Lozanny. W takim właśnie wykonaniu dziś w audycji Chopin Osobisty zabrzmiał koncert fortepianowy F-moll op. 21. No i nie wiem, czy to kwestia dźwiękowej rekonstrukcji, znakomitej zresztą, czy też zmiany mojego odczuwania, mojej estetyki, ale muszę przyznać, że ten niemiecko-szwajcarski Chopin cieszy dzisiaj moje ucho znacznie bardziej niż kiedy słuchałam tych koncertów w wykonaniu Zachariasa kilkanaście lat temu. No ciekawe, co by też na tę intrygującą interpretację powiedział sam Chopin, który, jak wiemy, nie miał w swoim czasie najlepszego zdania o rozumieniu swojej muzyki przez niemieckich pianistów, choć z drugiej strony cenił przecież bardzo nawet interpretację Klary Schumann czy swoich niemieckich uczniów Adolfa Gutmana czy Frederika Müller-Streicher, choć ona akurat pochodziła z Austrii, to inna rzecz. Za nami ta błyskotliwa, bardzo osobista i świetnie odczytana ze znakomicie tu grającą i współpracującą orkiestrą interpretacja koncertu F-moll do poczucia pełnej satysfakcji. Mnie przydałby się jeszcze trochę bardziej spontaniczny, może bardziej żywiołowy, radosny, roztańczony finał. No, ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Album z dwoma koncertami Chopina w nagraniu Christiana Zachariasa i Orkiestry Kameralnej z Lozanny, po raz pierwszy wydany w 2005 roku, 24 kwietnia miał swoją światową premierę, wydany w serii Preciosa przez wytwórnię MDG. A na zakończenie dzisiejszej audycji przypominam Państwu, że na muzykę Chopina nie trzeba czekać do kolejnej środy. Już poniedziałek, 11 maja na dwóch recitalach swoje wersje fantazji F-moll ballad Mazurków Chopina przedstawi Jehuda Prokopowicz. Na pierwszy z tych koncertów o 18, kiedy zagra jeszcze utwory Mozarta i Lista, jeszcze można od nas otrzymać wejściówki. Proszę pisać roza.swiatczynska@polskieradio.pl. A na zakończenie oczywiście Jehuda Prokopowicz, laureat Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. W ostatnim z nich z op. 33 w tonacji H-moll, Róża Świadczyńska. Kłaniam się Państwu, do usłyszenia.

0: Posłuchajmy dziś jednego z wierszy poety żołnierza. Przekład Janusza Radwańskiego zabrzmi w interpretacji Łukasza Lewandowskiego.
1: Wołodymyr Bynio. Bez tytułu. Znałem ją od dawna. W czasach rozwiązania wojsk i zebrania krwi. Jeszcze kiedy zima i lato następowały po sobie jak smugowe i stalowe pociski w taśmie nabojowej. My z nią obchodziliśmy się ostrożnie. Wyblakłe przeciwpiechotne motylki leczyliśmy martwice kory osieroconych drzew, póki rzeczy obrastały ludźmi, a w czaszce planety nabrzmiewał tętniak. Nie jestem pewny, czy przypomnę sobie teraz jej epikryzę, którą tak długo trzymałem w rękach, że wszystkie słowa się rozmyły.

0: Tu program drugi Polskiego Radia. Właśnie minęła 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Julie Meritu.
0: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Zapraszam na wiadomości kulturalne. Trwa fala protestów po tym, jak na Biennale Sztuki w Wenecji po wieloletniej przerwie ze swoją wystawą wróciła Rosja. Przedstawiciele narodów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej przygotowali swój własny niezależny pawilon przed wejściem na teren Biennale. W specjalnym namiocie obecni są także rosyjscy opozycjoniści, Ukraińcy i Polacy.
2: Z Polski przyjechałam zresztą tutaj. Uważam, że to jest w ogóle to jest skandal straszny. To, że właśnie oni są dopuszczeni, to jest masakra, co to oni urządzili. Nie wiem, kto na to pozwolił.
3: Rosyjska kultura to nie malarstwo, to nie balet, to nie Dostojewski. Rosyjska kultura to drony, które uderzają nocą w domy cywilów na Ukrainie. To jest rosyjska kultura. Moim zdaniem ten pawilon nie prezentuje prawdziwej Rosji, a jedynie narrację Kremla o odwiecznym rosyjskim imperium. Dlatego stworzyliśmy tu swoją wystawę, którą tworzą przedstawiciele mniejszości skolonizowanych przez Rosję i które doznają opresji ze strony Moskwy.
0: Tuż przed oficjalnym otwarciem polskiej wystawy, które odbędzie się dziś o 16:30, wspólne wyrażenie sprzeciwu wobec obecności Rosjan na Biennale przypomną szefowie resortów kultury z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Ministrowie kultury krajów Unii Europejskiej nie planują bojkotować wydarzenia. Będą obecni na pokazach i prezentacjach, aby nie oddać pola rosyjskiej propagandzie i mówić prawdę o agresji na Ukrainę.

0: W Baranowie Sandomierskim na Podkarpaciu rozpoczął się polsko-ukraiński kongres historyczny, który gromadzi około 100 badaczy z obu krajów. Uczestnicy dyskutują o trudnych aspektach wspólnej historii oraz jej interpretacji. Wydarzenie ma na celu stworzenie przestrzeni do merytorycznego dialogu opartego na źródłach historycznych, rzetelnych badaniach i argumentach, podkreślają organizatorzy Centrum Mieroszewskiego i Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Kongres zorganizowano w 120. rocznicę urodzin oraz 50. rocznicę śmierci Juliusza Mieroszewskiego, jednego z najważniejszych polskich intelektualistów zajmujących się problematyką wschodnią i relacjami Polski z sąsiadami. Podczas inauguracji wydarzenia ukraińska strona przekazała współorganizatorom dar od żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy. Łuskę pocisku z napisem „Za naszą i waszą wolność”, zachowaną od 2022 roku z walk o Światohirsk w Donbasie. Polsko-ukraiński kongres historyczny potrwa w Baranowie Sandomierskim do piątku. Tymczasem do niedzieli trwa nabór do organizowanego po raz piąty konkursu na produkcję Gdańskiego Funduszu Filmowego. Tegoroczna pula dofinansowania wynosi 1 000 000 zł. O środki mogą ubiegać się twórcy filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, których realizacja lub tematyka jest związana z Gdańskiem. Te związki traktujemy jednak bardzo szeroko, podkreśla koordynatorka Gdańskiego Funduszu Filmowego Marta Niewiadomska.
1: Może to być powiązanie poprzez twórców, czy też poprzez miejsce akcji, poprzez to, że ekipa przyjedzie tutaj, będzie kręciła zdjęcia, poprzez to, że skorzysta z naszych twórców twórczyń, czy też film, które tutaj u nas w Gdańsku działają, ale zdarzyły się też takie projekty, których powiązanie widzieliśmy w wartościach, które ten film głosił i takie filmy też wspieraliśmy, więc bardzo szeroko na ten kontekst gdański patrzymy.
0: W tym roku po raz pierwszy uruchomiony został pilotażowy program Short Lab, wspierający produkcję krótkometrażowych filmów fabularnych. Dostrzegliśmy potrzebę stworzenia narzędzia dla twórców pracujących w krótkiej, trwającej maksymalnie 30 minut formie, dodaje Marta Niewiadomska.
1: Chcieliśmy wesprzeć nie tylko twórców doświadczonych, ale także postawić na debiuty, na świeże spojrzenie i umożliwić też dobry start młodszym twórcom i twórczyniom, więc to jest ukłon w ich stronę i też taka niezaopiekowana jak dotąd nisza przez nas.
0: Łączna pula środków w pierwszej odsłonie konkursu Short Lab wynosi 100 tysięcy złotych. Projekty będą mogły ubiegać się o wsparcie w dwóch kategoriach. Mikro dla produkcji o budżecie do 30 tysięcy złotych oraz pro o budżecie do 300 tysięcy złotych. W Operze Lubelskiej trwają 36. spotkania artystów Nieprzetartego Szlaku. To międzynarodowy przegląd teatrów osób niepełnosprawnych. Jak co roku na scenie prezentuje się kilkanaście grup teatralnych z Polski i granicy. Praca z osobami niepełnosprawnymi jest wyjątkowa, podkreśla Wioletta Repeć, instruktorka grupy teatralnej Motyle ze Świdnika.
2: Przede wszystkim trzeba podążać za nimi. Podążać za tym, jak się czują danego dnia, za tym, co wnoszą danego dnia na zajęcia. Czasami trzeba po prostu odpuścić, a wtedy, kiedy mają więcej energii, tak jakby wykorzystywać tę sytuację, żeby pracować nad większą ilością tematów.
0: Lubię grać w teatrze, przekonuje Sebastian, jeden z członków grupy Motyle.
3: Gramy reżysera Dibona w Sztuce Niedoskonałej. U mnie to nie, ale u niektórych to już jest trema przed występem. Bo ja już występowałem 6 lat, w teatrze robiłem.
0: Na scenie Opery Lubelskiej występują zespoły teatralne oraz artyści z różnych części Polski, a także z Ukrainy i Litwy. Wydarzenie potrwa w Lublinie do jutra. To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
4: Reklama. Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość. Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
5: Spotkaj się ze mną jak kiedyś, a czas niech znowu się dłuży.
4: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien? I dlaczego?

0: Czego milczał?
1: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
2: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor CalMedica.
3: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diametowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
4: Reklama.
5: 9 minut po 16. Środa, 6 dzień maja, 126 dzień roku. Słońce w znaku byka zajdzie za 4 godziny, czyli o 20.09, a imieniny obchodzą Bartłomiej, Benedykta, Filip, Franciszek, Jan, Jakub i Judyta. Państwu i sobie życzymy wszystkiego najlepszego. Agnieszka Łukasiewicz, Karol Furtak, Beata Stylińska, Jakub Kukla. Dzień dobry, kłaniamy się nisko, zapraszamy do godziny 18. A zajrzymy dziś m.in. do Wrocławia, opowiemy o przygotowaniach do premiery spektaklu Państwo Snu.
6: Jest to taki świat, który bardzo szybko się zmienia i wszystko właściwie z tą przestrzenią może się zdarzyć. Ta przestrzeń z czasem przestaje mieć sens po prostu.
5: Na Dolny Śląsk zabierzemy Państwa za kilka minut. Później zajrzymy do Katowic, gdzie trwają przygotowania do tegorocznego festiwalu Katowice Kultura Natura. Hasło tegorocznego festiwalu to melancholia i ekstaza, bo emocje cały czas kołyszą się między światłem a cieniem, między nadzieją a zwątpieniem, między właśnie melancholią a ekstazą. Jak odmalowuje to muzyka? Na to pytanie odpowiedzą Marcin Trzęsiok i Wojciech Stępień. Rozmowa z naszymi gośćmi po godzinie 16.30. Ponadto dziś także profesor Aleksander Wójtowicz opowie o nagrodzie Reflektor.
7: To jest nagroda, która została pomyślana jako taka forma wyjścia w stronę młodych poetek i poetów, którzy są przed debiutem. I to jest nagroda skierowana do nich.
5: Do Muzeum Czechowicza zajrzymy przed godziną 17. Po 17 także wątki literackie. Rafał Wojasiński opowie o swojej książce Ludzie Czerwonego Słońca. A na koniec zaprosimy Państwa do Poznania i zapowiemy Festiwal Fabuły.
8: Jak opowiadać o wojnie, co zrobić z obrazami wojny, które towarzyszą nam tak często, które są takim nieustannym streamingiem, więc będziemy także o to pytać.
5: To tylko kilka kwestii, które pojawią się w czasie poznańskiego wydarzenia. O innych powiemy przed godziną 18.00.

Arcangelo Corelli i Concerto Grosso D-dur opus 6. Słuchaliśmy części trzeciej w wykonaniu Freiburg Baroque Orchestra pod dyrekcją Gottfrieda von der Goltza. 16 minut po godzinie 16 w zasadzie powinniśmy teraz powiedzieć dobranoc. Drodzy Państwo, razem z bohaterami powieści Alfreda Kubina i twórcami sobotniej premiery Wrocławskiego Teatru Współczesnego przenosimy się do Państwa snu. Spektakl młodego reżysera Michała Kmiecika, podobnie jak jeden ze spektakli Krystiana Lupy, Miasto Snu, jest sceniczną adaptacją powieści Po tamtej stronie. Jej bohaterem jest rysownik. Rysownik, który otrzymał osobliwe zaproszenie do zamieszkania w założonym u podnóża Himalajów tajemniczym państwie snu. To

0: Miejsce, w którym osoby niedopasowane do współczesnej rzeczywistości mogą realizować swoje marzenia. Z krótką wizytą do tytułowego miasta wyruszamy wspólnie z Dorotą Kołodziejczyk.
1: To ma być perła, stolica państwa snu? U nas tak wygląda w każdej zapadłej dziurze.
2: Ale klimat jest...
1: No.
2: Łagodny.
1: Klimat? Tak. Jedyna dobra rzecz tutaj.

0: realistyczną opowieścią austriackiego grafika i malarza. Sceniczne miasto, perłę, scenografią i światłem buduje, a następnie dekonstruuje Szymon Szewczyk.
1: Przenosząc się do państwa snu, znajdujemy się w świecie, który ulega powolnemu rozkładowi. Jest to taki świat, który bardzo szybko się zmienia i wszystko właściwie z tą przestrzenią może się zdarzyć. Ta przestrzeń z czasem przestaje mieć sens po prostu jako miejsce. Tą scenografią chciałem stworzyć taki nastrój niepewności, świat, w którym możemy się wszystkiego spodziewać. Wideo, światło to jest wszystko częścią tej całości, która ma podkreślać to, że jesteśmy właśnie w takim miejscu, które zmierza powoli do katastrofy.
2: Przepraszam, ma pan może plan miasta?
3: A po co państwu plan miasta?
4: No tak, żeby się zorientować, co gdzie jest w mieście.
3: Zorientować? Dobre sobie, no.
2: Ale co?
0: W świecie starych wnętrz domów państwa snów kilkudziesięciu mieszkańców wciela się 17 aktorów w kostiumach Natalii Burzyńskiej.
5: Koncepcja kostiumów to takie, ja na to mówię, historyczny fusion, ponieważ cała akcja dzieje się w świecie, który jest światem antypodstępowym, jest w swoim założeniu vintage, ale każda osoba, która do niego przyjeżdża, w pewien sposób może wymyślić swoją tożsamość na nowo.
0: Przeszłość XX wieku i wyobrażenia o przyszłości łączy też kompozytor Wojciech Kucharczyk.
6: Bardzo mi zależało, żeby ta dynamika była ogromna, żeby ona była taka orkiestrowa, plus to, co można w dzisiejszych czasach z dynamiką muzyki zrobić. Dynamika też jest emocjonalnym nasyceniem tej muzyki. Tutaj jakby te emocje, na których tekst jest oparty, idea, no musiały też mieć odzwierciedlenie w muzyce. Ja to odebrałem właśnie jako coś takiego wręcz przesadzonego w emocjach.
2: Szukam czegoś o pajęczakach, zacznę Akari.
3: Wie pani, o pajączkach to może być tak, że nic chwilowo. Ale mam kątnika.
2: Do widzenia.
3: A nie chce pani zobaczyć kątnika chociaż?
2: Panie Blumentyż, ja wiem, jak kontent wygląda.
3: Ja.
2: Pospolicie.
0: Autor adaptacji i reżyser Michał Kmiecik zwraca uwagę, że zarówno powieść, jak i spektakl są gatunkowo zróżnicowane. Raz jest to komedia pomyłek, a innym razem surrealistyczna opowieść. Czasem przemienia się w dramat rodzinny, ale potem robi się onirycznie i groźnie.
7: Coś, co jest dla mnie gdzieś fascynujące w ogóle i w powieści Kubina, i w tym przedstawieniu, które robimy, jest jakaś pozaginana rzeczywistość. Tytuł książki Po tamtej stronie, nie do końca wiadomo, czy to się odnosi do Po tamtej stronie, czyli w państwie snu, czy Po tamtej stronie, czyli jakby w naszym świecie. Nie do końca jest to jakby jasne, która z tych rzeczywistości jest naprawdę. I czy obie, czy może żadna.
3: A gdzieś państwo konkretnie zmierzacie.
2: No właśnie, chyba jeszcze.
3: Chcielibyśmy wynająć mieszkanie.
2: O!
3: Proszę na siebie uważać. Wiecie państwo, poza handlem nieruchomościami istnieje też szwindel nieruchomościami.
7: Jak zaczynaliśmy próby, w ogóle mieliśmy takie rozmowy. W zależności od tego, kto miał jaką postać, jaką miał historię do opowiedzenia, okazywało się, że dla jednych to państwo było miejscem strasznym, dla innych zaś właśnie miejscem, w którym można osiągnąć szczęście i można realizować się w taki sposób, jaki by nie byłby możliwy w naszym świecie. Czujesz, że moim zadaniem gdzieś jest zadbać o to, żeby obie te perspektywy były równie wiarygodne.
8: Obywatel państwa snu nie wierzy w nic poza snem, poza własnym snem. Sen pielęgnuje się u nas i rozwija, a zakłócenie go byłoby zdradą nie do pomyślenia. Stąd owa sroga selekcja osób zaproszonych do tej zbiorowości.
0: Na pierwszą wizytę do Państwa snu w adaptacji

0: i reżyserii Michała Kmiecika Wrocławski Teatr Współczesny zaprosi widzów w najbliższą sobotę. Na dużej scenie teatru w roli rysownika zobaczymy Mariusza Bąkowskiego. Partnerować mu będą m.in. Dominika Probachta, Miłosz Pietruski i Zina Kerste.
1: A na tę premierę zapraszała Państwa Dorota Kołodziejczyk. 22 minuty po 16:00.

0: Finał kwintetu obojowego F-dur Luigiego Boccheriniego. 26 minut po godzinie 16, zanim w Katowicach rozpocznie się tegoroczny festiwal Katowice Kultura Natura, w Warszawie, w naszym studiu koncertowym wystąpi i to dwukrotnie Jehuda Prokopowicz, jeden z najbardziej obiecujących pianistów młodego pokolenia, półfinalista 19 konkursu szopanowskiego w Warszawie i laureat Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Wystąpi w poniedziałek o godzinie 18 i o godzinie 20.
1: Przed tym moim warszawskim recitalem 11 maja grałem w Bydgoszczy, w Nowym Kampusie, i tam właśnie grałem również dwa razy. Wspominam to bardzo dobrze, to był bardzo muzyczny dzień, a muzyczne dni są bardzo przyjemne. Przez ponad rok właściwie zajmowałem się Chopinem, to znaczy przed konkursem zajmowałem się Chopinem.

0: panem. Tylko i wyłącznie. No, to było bardzo wymagające, nie sięgać po innych kompozytorów na poważnie. I po konkursie był taki moment, kiedy pomyślałem, że w końcu mogę sięgnąć po kogoś innego. Więc pod takim kątem Bartoka nazywam lekiem na Chopina, bo jest czymś zupełnie nowym, co nie znaczy, że muszę się leczyć, ale jest to coś, co w końcu można pokazać się z zupełnie innej strony i też poczuć coś zupełnie innego, więc też jest fajnie poczuć różne rzeczy.
1: A więc w poniedziałek o godzinie 20 Chopin i Bartok, wcześniej o 18 Chopin, Liszt i Mozart. I na ten właśnie recital mamy dla Państwa jeszcze zaproszenia. Gdyby chcieli się Państwo wybrać do naszego studia koncertowego w Warszawie, proszę dzwonić 22 645 22 22.

0: To trzecia część sonaty na wiolonczele i fortepian d-moll Claude'a Debussy'ego, Jean-Guillaume Queyras i Alexandre Tarot. Ten ostatni już niedługo wystąpi w Katowicach.
1: Goście dwójki.
0: Melomani już sobie ostrzą pazurki na kolejny festiwal Katowice Kultura Natura, który w tym roku rozpocznie się 14 i potrwa do 24 maja. O szczegółach opowiedzą członkowie Rady Programowej Festiwalu Marcin Trzęsiog i Wojciech Stępień. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry Państwu.
0: Witam Panów bardzo serdecznie. W tym roku festiwal odbywa się pod hasłem Melancholia i Ekstaza, bo też, Panie Marcinie,

0: pewnie współczesny człowiek Zachodu jest rozpięty między tymi skrajnościami. Z jednej strony euforyczna, ekstatyczna, więc wręcz wiara w swoje możliwości, a z drugiej podszyte melancholią, być może i zwątpieniem. Pytanie o to, dokąd to wszystko zmierza?
1: No to bardzo dobre, bardzo dobra sugestia. W sumie podsunął pan taki faustowski wątek, który by tu się mógł świetnie znaleźć. Akurat Fausta nie mamy, ale temat jest dokładnie taki. Mhm. I nasz festiwal, znaczy festiwal w Katowicach, Katowice Kultura Natura, ma być takim festiwalem idei. Ma nam dostarczać wielkich przyjemności muzycznych, ma nam przywozić wspaniałe koncerty ze znakomitymi wykonawcami, ale ma też właśnie pobudzać do myślenia. I w tym roku chcemy pomyśleć właśnie o tym, co się działo, stało z człowiekiem nowożytnym, z tym, który koło XVI wieku zwątpił w jakieś metafizyczne porządki, w jakąś harmonię sfer, która wcześniej była przedmiotem kontemplacji muzycznej, takiej bezosobowej w zasadzie, czysto medytacyjnej, kontemplacyjnej. I wyzwoliwszy się z tego porządku metafizycznego, człowiek spogląda w swoje własne wnętrze, odnajduje w nim różne stany ducha, wyraża, jak to się dzisiaj mówi, siebie. Jest to z jednej strony wielki dramat, właśnie utraty takiej metafizycznej pewności w świecie nowożytnym, a z drugiej strony jest to dla muzyki wiatr w ogromne żagle, no bo przecież wielkość muzyki nowożytnej to właśnie jest wielkość wynikająca z tego, że muzyka stała się takim wielkim polem eksploracji świata wewnętrznego, a ten świat wewnętrzny człowieka jest rzeczywiście, tak jak pan powiedział, rozpięty między różnymi biegunami i można nazwać te bieguny także właśnie za pomocą tych dwóch haseł naszego festiwalu, melancholia i ekstaza. Mhm.
0: I między tymi dwoma hasłami rozpina się, rozciąga się ogromny obszar, bo od melancholii do ekstazy droga nierzadko jest bardzo odległa. Jak odmalowuje te wrażenia muzyka i czy nie mieli panowie, państwo problemu, żeby z tego morza propozycji wybrać tych kilka, z których można by utkać program festiwalu?
2: Znaczy co roku, planując festiwal, organizujemy go w taki sposób, żeby były dwa koncerty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, jakieś orkiestry zaproszone, recital, zazwyczaj fortepianowe, koncert kameralny, koncert jazzowy oraz koncert muzyki dawnej. W związku z tym próbujemy te nasze idee festiwalowe właśnie rozpinać w ramach tego takiego właśnie stałego już harmonogramu rocznego. No i w tym roku ta rozpiętość jest dosyć duża, jeśli chodzi o melancholię i ekstazę, co to się mieści pomiędzy i co się pomieści tym programem. Mamy program aż od Monteverdiego, aż do muzyki najnowszej La Venexiana, która przyjedzie do nas z koncertem, który składa się program, składa się tylko i wyłącznie z madrygałów Monteverdiego, aż do właśnie Amopery, czyli do projektu Nit Kompany i Klantforum Wien, który łączy w sobie elementy muzyki właściwie XX i XXI wieku najnowszej, więc ta rozpiętość jest bardzo duża.
0: Venexiana bodajże debiutuje w Katowicach, prawda, w tym roku?
2: Tak, zgadza się. Mhm.
1: Tak, ja bym jeszcze chętnie może dodał na temat tego niezwykłego koncertu właśnie Klangform Wien, dlatego że oni mają taki niezwykły projekt, który nazywa się Amopera i to jest rodzaj metaopery, czyli stworzony kolaż z różnych fragmentów oper XX i XXI wiecznych. Tutaj jest kilkanaście nazwisk od takich klasyków XX wieku jak Aleksander Cemliński czy Alban Berg, aż po współczesnych twórców takich jak Beat Fuller czy Rebecca Sanders. To są różne sceny miłosne z opery i one zadają pytanie z jednej strony o to, jak właśnie miłość przedstawia się w XX-wiecznej i XXI-wiecznej sztuce scenicznej, muzycznej, a z drugiej strony zadają pytanie o to, czym jest opera, a zwłaszcza opera XXI wieku, a oczywistą jest rzeczą, że opera jest tym gatunkiem, który ten humanistyczny nurt najbardziej wzmacniał, ten, który właśnie był tym nośnikiem eksploracji ludzkiego wnętrza od czasów baroku aż po wiek XXI.
0: Tak jak panowie wspomnieli, to będzie bardzo długa podróż od Monteverdiego aż do najnowszych kompozycji, ale czy tylko mi się wydaje, czy może faktycznie jest tak, że przeważają utwory nowe, a w każdym razie nowsze?
1: Być może, jeśli popatrzymy sobie na przekrój programowy Festiwalu Katowice Kultura Natura, to mamy w tym roku nieco więcej muzyki XX wieku.

0: wieku i XXI też niż to było do tej pory, dlatego że oprócz Klang Forum pojawia się w koncercie Nosprół II pod dyrekcją Stefana Asburiego ze znakomitym solistą, skrzypkiem Rohanem Dalene. Pojawia się bodajże najczęściej grywany koncert skrzypcowy XXI wieku, to jest koncert Thomasa Adesa, Concentric Paths. Poza tym mamy troszkę klasyków XX wieku. W tym samym koncercie jeszcze właśnie Eino Juhani Rautavaara, wielki neoromantyk fiński. No i wspaniałe arcydzieło Lutosławskiego, Mi Partii, kończące się taką cichą, mistyczną, tajemniczą ekstazą zanikającą w jakichś wysokich sferach, a wszystko zwieńczy suita z baletu Drewniany Książę Bartoka w tym koncercie. Ale mamy też sporo muzyki XIX wieku.
1: Dokładnie. Mamy koncert otwierający festiwal z Schumannem i z Brahmsem, z drugą symfonią C-dur Schumanna i z pierwszym koncertem fortepianowym d-moll Brahmsa. Nasz śląski akcent chcieliśmy dodać do festiwalu, mianowicie zabrzmi suita, czy zabrzmi tokata z suity na orkiestrę Bolesława Szabelskiego.
0: Może warto dodać, że to kompozytor jest niezwykle ważny dla katowickiego środowiska, ponieważ z jednej strony uczeń Karola Szymanowskiego, a z drugiej strony nauczyciel Henryka Mikołaja Góreckiego.
1: No i właściwie jeden z pierwszych nauczycieli kompozycji tutaj w naszej Akademii Muzycznej w Katowicach.
2: A właśnie, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale mam wrażenie, że aula w gmachu Katowickiej Akademii Muzycznej nosi imię właśnie Szabelskiego.
1: Tak, nie myli się pan, zgadza się. Mamy chyba nawet fizharmonię Szabelskiego w Muzeum Organów profesora Gębelskiego. No i oczywiście bardzo ważny koncert, którym właściwie chyba rozpoczęliśmy tą naszą rozmowę, mianowicie koncert Aleksandra Tarot, który przybliża nam muzykę francuską, właściwie paryską muzykę XIX i XX wieku. Która, wydaje mi się, ten koncert to jest taki koncert dla wszystkich. To znaczy, tu się za bardzo wiele rzeczy w nim mieści. I z jednej strony wydaje mi się, że wytrawni melomani będą mieli niesamowitą przyjemność posłuchania transkrypcji Prodium do popołudnia Fauna Debussy'ego, czy transkrypcji Paula Dicka, Uczęszczano księżnika, a z drugiej strony tych takich prostych, trochę minimalistycznych utworów Erika Satie, W walce kawiarni i Montmartre, jak wiemy. Więc tutaj ten koncert myślę, że jest bardzo interesujący dla takiego szerokiego grona.
0: Ja bym jeszcze może chętnie dodał o Eriku Satie, że z okazji roku Satiego, który był niedawno, Aleksandry Tarot odnalazł w jego papierach niepublikowane utwory. Część z nich tutaj też zabrzmi, a Satie jest wspaniałym przykładem takiej melancholii muzycznej. To jest muzyk, który chciał muzykę zrzucić z piedestału, na jakim XIX wieku została umieszczona. Chciał ją usunąć na plan drugi. To był taki gest w gruncie rzeczy czysto melancholijny. Chciał, żeby muzyka była jak meble, żeby była tłem, towarzyszyła nam, a nie była w centrum uwagi. Więc w kontekście programu festiwalu Erik Satie jest bardzo interesującym problemem, znakiem zapytania.
2: Tak, i niestety to pewne uprzedmiotowienie muzyki przewidział.
1: Tak, tak. Chociaż ciekawą rzeczą jest to, może niewiele osób o tym wie, ale około 40 roku życia Satie stwierdził, że chce się nauczyć kontrapunktu i poszedł się specjalnie uczyć do szkoły Niedermayera i był najlepszym uczniem kontrapunktu, więc traktował to bardzo poważnie.
2: Wracając do festiwalu, panowie wspomnieli też o publiczności. Sporo jest, jak mówiliśmy, muzyki XX-XXI wieku. Mają panowie takie przekonanie, że publiczność katowicka już przywykła do tego, co proponuje festiwal Katowice Kultura Natura i można sobie pozwolić na nieco więcej niż w przypadku na przykład koncertów abonamentowych?
1: Znaczy, ja myślę, że niektóre rzeczy się już pojawiły w programie festiwalu, może dwudziestowieczne, może te najnowsze, dwudziestopierwszowieczne nie, ale powiedzmy, że to jest taki rodzaj eksperymentu programowego, to co się dzieje, jeśli chodzi o muzykę XXI wieku. No, co roku ten program jest inny i w związku z tym rzeczywiście więcej było w poprzednich festiwalach muzyki XIX wieku. W tym roku postawiliśmy jakoś taką decyzję, zdecydowaliśmy się na pokazanie bardziej współczesnego repertuaru.
0: Ale ja bym chętnie jednak dodał, że jakaś równowaga, mam nadzieję, tutaj panuje, bo jeszcze jest kilka koncertów, o których nie wspomnieliśmy, a chyba warto, znaczy na pewno warto. Będziemy mieli koncert kwartetu Modiglianiego, francuskiego wybitnego kwartetu, gdzie będzie też Kurtak, ale to tak na

0: Na dzień dobry, krótka przystawka, bardzo interesująca, 12 mikroludiów, no ale później klasyczny repertuar, to znaczy arcydzieło wczesne Debussy'ego, kwartet smyczkowy, a w drugiej części pierwszy z pięciu późnych kwartetów Beethovena, kwartet smyczkowy B-dur, który jest wspaniałym muzycznym labiryntem, jak wszystkie dzieła późne Beethovena, niesłychanie zagadkowym, otwierającym mnóstwo możliwych interpretacji, nigdy nie niesprowadzalnym do jakiegoś jednego mianownika, więc dla miłośników tej wielkiej mistyki muzyki romantycznej to będzie gratka. Tym bardziej, że będzie okazja posłuchać obydwu finału tego kwartetu. Znana jest historia, że Beethoven wycofał w pierwszy finał pod wpływem perswazji ze strony wydawcy i wydał go osobno jako wielką fugę, skomponował nowy finał, który był zresztą jego ostatnią kompozycją, jaką napisał, a na naszym festiwalu zabrzmią obydwa finały i będzie można sobie wybrać, jaka opcja komu bardziej pasuje.
1: Festiwal to oczywiście przede wszystkim muzyka, ale nie tylko i wyłącznie muzyka. W przestrzeniach NOSPR-u pojawi się na przykład interaktywna instalacja Stół z partyturami. Proszę opowiedzieć coś jeszcze o wydarzeniach towarzyszących.
0: Są różne wydarzenia właśnie tego rodzaju. Mamy wydarzenia muzyczne dla dzieci, dla bardzo małych dzieci, dla trochę starszych dzieci. Będą dwa koncerty, które próbują te bieguny melancholii, ekstazy obsadzić, że tak powiem, muzyką iberyjską. Po stronie ekstazy będzie flamenco, po stronie melancholii będzie oczywiście fado. Jak co roku będzie yoga, yoga melancholijna, yoga ekstatyczna z muzyką na żywo.
1: Szczególnie interesuje mnie joga ekstatyczna, muszę przyznać.
2: Zapraszamy do spróbowania.
1: A stół z partyturami, wyjaśnią panowie jeszcze krótko, o co chodzi?
0: Niech to będzie niespodzianka. Natomiast, bo tak patrzę, że czas mija, a nie powiedzieliśmy o tym, że mamy wielką orkiestrę gościnną i byłoby niewybaczalne, gdybyśmy o tym nie wspomnieli. To będzie Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken pod dyrekcją Józefa Ponsa z wielką gwiazdą współczesnej wiolonistyki Arabellą Steinbacher. Ten koncert zamknie festiwal. Taki. Opowiesz więcej.
2: Usłyszymy Albana Berga koncert skrzypcowy Pamięci Anioła, który myślę, że idealnie się wpisuje w zakończenie festiwalu. Właśnie stąd też nazwa tego ostatniego koncertu Między elegią a mistyczną ekstazą. No a na końcu symfonia czwarta Brahmsa z tą posępną, finałową, tragiczną pasekalią.
1: Szykuje się zatem święto muzyki i nie tylko, bo przypominam, że będzie można również skosztować jogi melancholijnej i ekstatycznej. Do Katowic na festiwal Katowice Kultura Natura zapraszali państwa członkowie Rady Programowej Marcin Trzęsiok i Wojciech Stępień. Bardzo serdecznie panom dziękuję.
2: Dziękuję bardzo i zapraszamy serdecznie.
0: Dziękuję. Ja również wszystkich państwa serdecznie zapraszam.
1: 16:45. Słuchają państwo Dwójki.

0: rondo z symfonii C-dur Józefa Elsnera moglibyśmy zapisać raczej po stronie ekstazy niż melancholii. Muzyki Elsnera słuchaliśmy w wykonaniu gospodarzy festiwalu Katowice Kultura Natura Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Janusza Przybylskiego. 16:51 słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Uwaga poetki, uwaga poeci. W niedzielę mija termin nadsyłania zgłoszeń do nagrody Reflektor, przyznawanej przez Muzeum Czechowicza, filię Muzeum Narodowego w Lublinie. O Reflektorze mówi profesor Aleksander Wójtowicz.
1: Nagroda Reflektor to jest nagroda, która została pomyślana jako taka forma wyjścia w stronę młodych poetek i poetów, którzy są przed debiutem. I to jest nagroda skierowana do nich. Zwycięzca otrzymuje nie tylko statuetkę, tą główną nagrodą. Ona jest odłożona w czasie. Jest druk debiutanckiego tomu poetyckiego w bardzo dobrej redakcji wybranego jurora bądź jurorki oraz w pięknym opracowaniu graficznym. Wygląda to mniej więcej tak, że ogłaszamy osobę, która zwyciężyła w konkursie i później błyskawicznie w ciągu kilku miesięcy przygotowujemy do druku i wydajemy tom poetycki.
2: To nagroda, myślę, droższa niż pieniądze. To jest też prawdopodobnie pierwszy kontakt z osobami bardzo osadzonymi w świecie literackim, bo takimi są jurorzy i jurorki.
1: Tak, to jest pomysł zresztą, który nam się zrodził trochę w trakcie, jak patrzyliśmy, w jaki sposób dynamika nadsyłania zgłoszeń i później rozmów z osobami w konkurs zaangażowanymi przebiega. To znaczy, my pomyśleliśmy o tym, że dobrze by było,

0: aby redaktorką bądź redaktorem tomu poetyckiego był właśnie ktoś z dużym doświadczeniem w tej materii. No a mamy takich jurorów, którzy za sobą mają już i wiele nagród, i wiele publikacji książkowych, wiele tomów zredagowanych na koncie. No przede wszystkim Natalia Malek, wspaniała poetka, która jest związana z Muzeum Literatury w Warszawie, ale też publikuje regularnie wspaniałe wiersze. W zeszłym roku we współpracy z Szymonem Bryskiem, zwycięzcą konkursu, opracowała tom przejściowy, który ukazał się jesienią nakładem Muzeum Narodowego w Lublinie. Ale oprócz tego jest również Jakub Skurtys, najwybitniejszy, wydaje mi się, krytyk literacki młodego pokolenia. W tym roku też dołączyła do nas Sara Akram, poetka po debiucie, reprezentantka środowiska lubelskiego, na co dzień pracująca w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
1: To jest tak, że macie nosa. To znaczy te tomy, które do tej pory były zwycięskimi tomami, nie znikają wśród tego, co się ukazuje na rynku.
0: Tak, mamy nosa, a właściwie takiego zwielokrotnionego, bo kilka nosów, no i też jurorów, o których mówimy i którym ja jestem niesłychanie wdzięczny za ciężką pracę, bo jednak ocenienie tak wielu zestawów poetyckich, wsłuchanie się w głosy osób o tak różnej wrażliwości, no i później jeszcze przeprowadzenie dyskusji i wyłonienie tego zestawu zwycięskiego, to jest ciężka praca. A ponieważ współpracują z nami osoby, które są dobrze zorientowane w tym, co się dzieje w poezji najnowszej, to też mają bardzo dobre wyczucie odnośnie tego, kogo wybrać, jak te młode głosy, albo niekoniecznie młode, ale w ogóle debiutanckie głosy, wpisują się w to, co się dzieje obecnie w poezji i literaturze, no bo to jest bardzo ważne. Wszyscy wiemy, że wraz z upływem czasu zmieniają się języki wrażliwości, style pisania, sposób mówienia o sobie w tekście poetyckim.
1: A co się dzieje?
0: No właśnie to się dzieje, co w zasadzie chyba spędza sens powiek pisarzom od samego początku. Jak to jest, że to, co uznawano za szczyt osiągnięć literackich kilka dekad, albo teraz, no i dekadę temu, później jest uznawane za nieaktualne, za nieco przebrzmiałe, zapisywane bardziej już na karty podręczników historii literatury. No poeci żyjemy w czasach błyskawicznych, takich w czasach nieustannego przyspieszenia. Ja mam takie głębokie przekonanie, że poeci wychwytują to jako pierwsi. Coś takiego jest w strukturze głębokiej wrażliwości poetyckiej, że ona językiem artystycznym mówi o rzeczach, które ludzie dopiero zobaczą. Z tego względu, że poetki, poeci są zazwyczaj wrażliwsi, bardziej nastawieni na relacje międzyludzkie, świetnie wyłapują to, co się dzieje w sferze języka, w sferze komunikacji. I przecież też wiemy doskonale z historii literatury, że bardzo często to właśnie literaci mówili o sprawach, które przedmiotem powszechnej uwagi stawały się z pewnym opóźnieniem w stosunku do ich tekstów.
2: Z profesorem Aleksandrem Wójtowiczem rozmawiała Grażyna Lutosławska. Proszę zatem poszperać w szufladach, jeśli natkną się Państwo na zestaw od 20 do 40 wierszy, które mogłyby stanowić podstawę do tomiku. Proszę wysłać do Muzeum Czechowicza w Lublinie, a nóż oświetli Państwa reflektor.

0: Autopromocja.
1: O ty, który wznosisz się...
2: 60 lat temu na ekranach kin pojawiło się dzieło, które do dziś zachwyca rozmachem i aktualnością. Faraon Jerzego Kawalerowicza. Epicka opowieść o władzy, manipulacji i cenie ambicji. Dlaczego historia starożytnego Egiptu wciąż mówi tak wiele o współczesnym świecie? W audycji O wszystkim z kulturą przypomnimy kulisy powstania filmu oraz jego znaczenie dla polskiego i światowego kina. Zapraszam w czwartek o 19:10. Marcin Pesta.
0: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia, jest 17:00.
4: Przegląd prasy zagranicznej.
3: W studiu jest już Mariana Krill. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. I dziś w prasie ukraińskiej jest dużo o Wenecji. Tam rozpoczyna się 61. Biennale. Oczywiście mówi się o protestach przeciwko udziału Rosji, także o tym, jak ukraiński pawilion i główny projekt tego pawilionu stał się znany jeszcze przed rozpoczęciem Biennale. Ukraińska ministra kultury Tetiana Bereżna w Wenecji również zwróciła się do społeczności międzynarodowej z apelem o wsparcie dla Ukrainy w obliczu wojny. Także na Biennale powstanie niewidzialny pawilion. To projekt poświęcony ukraińskim artystom zamordowanym przez Rosję. Kiedy moje wiersze czyta się w okopach, jestem gotowa żyć tylko po to. Jedna z najwybitniejszych ukraińskich poetek XX i XXI wieku, Lina Kostenko, zaprezentowała nowy tomik Wiatr z Marsa. W Wenecji przed otwarciem Biennale odczytano wspólne oświadczenie ministrów kultury krajów europejskich w sprawie poparcia dla Ukrainy. Oświadczenie to wygłosiła ministra kultury Ukrainy Tetiana Bereżna w pawilonie polskim. Informuje Suspільне Kultura. Ministra zwróciła się do społeczności międzynarodowej z apelem o wsparcie dla Ukrainy w obliczu wojny, podkreślając, że nie da się oddzielić sztuki od rzeczywistości konfliktu zbrojnego. W oświadczeniu podkreślono, że otwarcie 61. Biennale w Wenecji odbywa się w kontekście pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie, która jest skierowana nie tylko przeciwko życiu ludzi, ale także przeciwko kulturze, tożsamości i pamięci historycznej. Zginęły setki ukraińskich artystów, tysiące obiektów dziedzictwa kulturowego i infrastruktury zostało uszkodzonych lub zniszczonych. Straty te wykraczają poza fizyczne zniszczenia. Odzwierciedlają one celową kampanię Rosji mającą na celu stłumienie głosów artystów i zniszczenie ukraińskiej tożsamości kulturowej, powiedziała Tetiana Bereżna.

0: Oświadczenie podpisali przedstawiciele Ukrainy, Estonii, Francji, Łotwy, Litwy, Czarnogóry, Republiki Mołdawii, Polski i Szwecji. Do inicjatywy dołączyła również ministra kultury Flandrii. Dokument pozostaje otwarty dla innych partnerów, którzy chcieliby się do niego dołączyć. W pawilonie polskim odbyła się również dyskusja z udziałem artystów, kuratorów i działaczy kultury. Wśród uczestników ukraińskie artystki Żanna Kaderowa i Alewcina Kachidze. Stowarzyszenie Ukraińskich Organizacji we Włoszech stworzyło projekt poświęcony ukraińskim działaczom kultury zamordowanym przez Rosję, zatytułowany Niewidzialny Pawilon w przeddzień otwarcia Biennale w Wenecji. O tym informuje Ukraińska Prawda. W całym mieście rozwieszono plakaty przedstawiające wydarzenia artystyczne z wyobrażonego, nieistniejącego programu równoległego Biennale, które mogłoby się odbyć, gdyby artyści biorący w nim udział nadal żyli, gdyby Rosja ich nie zabiła, pisze dziennikarka Zoja Zwieniec-Kiwska, inicjatorka projektu. W programie znalazło się czytanie utworów pisarki Wiktorii Ameliny, która zginęła w wyniku uderzenia rakietowego w Kramatorsku, prezentacja książki dla dzieci autorstwa pisarza Wolodymyra Wakulenki, torturowanego i zamordowanego przez Rosjan podczas okupacji obwodu charkowskiego, dyskusja z reżyserem filmowym Igorem Malachowym, który zginął pod Awdijewką, czytanie poezji z Niką Kożuszko, która zginęła podczas ostrzału Charkowa. Na każdym plakacie umieszczono napis „Odwołane, autor został zamordowany przez Rosję”. Oraz kod QR, który, za pomocą którego można przejść na stronę organizacji Pen Club, gdzie podano liczbę ukraińskich działaczy kultury, którzy zginęli w wyniku rosyjskiej agresji. Według Zoi Zwienieckiewskiej duża liczba plakatów została umieszczona na ulicy Via Garibaldi, która znajduje się jak najbliżej wejścia na Biennale w Wenecji. Jedna z najwybitniejszych ukraińskich poetek XX i XXI wieku, Lina Kostenko, zaprezentowała tomik poezji Wiatr z Marsa. Teksty obejmują ponad 3 dekady twórczości autorki. Niektóre są już znane czytelnikom, a inne publikowane są po raz pierwszy. Znajduje się tu cykl Krótko jak diagnoza z 1993 roku. To wiersze poświęcone katastrofie w Czarnobylu. Są też wiersze najnowsze z 2026 roku. Czytamy na portalu literackim Czytomo. Tomik Wiatr z Marsa stał się już bestsellerem. Czytelnicy zamówili w przedsprzedaży ponad 10 tysięcy egzemplarzy. Wydawca przygotowuje kolejne 8 tysięcy. Od dawna inspiruje mnie Czarnobyl, strefa czarnobylska. Jeździłam tam i czułam, że moje życie nie mija na próżno, bo coś robię i coś zachowuję. To, dlaczego się żyje, to właśnie inspiruje. Bardzo inspirują mnie ludzie, którzy teraz walczą. Kiedy powiedziano mi, że żołnierze czytali moje wiersze w okopach, jestem gotowa żyć dlatego. Przekazali mi flagi. To inspiruje, powiedziała poetka podczas prezentacji. A w marcu Lina Kostenko skończyła 96 lat. I to wszystko w przeglądzie prasy ukraińskiej na dziś.
1: Wyprzedał się 10-tysięczny nakład tomiku poetyckiego.
0: Tak, ponad 10 tysięcy, tak. I ja powiem też, że poezja Liny Kostenko jest rymowana, wydaje się taka prosta, ale wiele cytatów z jej wierszy stało się dla już 3 pokoleń Ukraińców bardzo, bardzo znaczące i może nawet nie każdy myśli i wie, że to cytat akurat z Liny Kostenko.
1: Mariana Krill, dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.

0: trzecia część trzeciej symfonii D-dur Franciszka Schuberta, orkiestra Tonhalle z Zurychu i David Zimmern. Jest 10 minut po godzinie 17. Ludzie czerwonego słońca. To niewielka książka, nowela, właściwie raptem 80 stron, a 1/4 to ilustracje Franciszka Maślczuka. I właśnie o tej książce dziś będziemy rozmawiać.
1: Goście dwójki.
2: Wacław Cholewiński, dzień dobry Państwu. Dziś wybieram dwójkę Państwa i moim gościem jest znakomity prozaik, ale także dramaturg Rafał Wojasiński. Dzień dobry, Rafale.
3: Dzień dobry Państwu.
2: A porozmawiamy o Twojej nowej książce zatytułowanej Ludzie Czerwonego Słońca. To niewielka książka, nowela, raptem 80 stron, a 1/4 to ilustracje, do których zresztą odniesiemy się oddzielnie. Ma dwóch bohaterów, Ludzka i Pawła. Kim oni są?
3: No to są bohaterowie, którzy pojawili się przed laty w mojej głowie i są kompilacją bardzo różnych postaci. Oni powstali jako bohaterowie literaccy dlatego, że chciałem poruszyć problem, zadać pytanie dotyczące tego, że od zawsze, odkąd pamiętamy i odkąd wiemy z przekazów, na świecie istniało coś takiego jak zbrodnia. Takie pytanie sobie zadałem, czy to jest niezbędne, czy bez zbrodni i bez tego elementu, który powoduje rozwój ewolucyjny też przecież, bo to eliminowanie wzajemne, to nie tylko w gatunku ludzkim, ale i zwierzęcym, że to jest niezbędne, czyli ktoś musi to wykonać. To znaczy, że jeżeli mnie się zdarzyło tak, że udało mi się normalnie, powiedzmy, żyć i nie wejść w ten obszar rzeczywistości, to ktoś jednak musi to wykonać, bo ewolucja nie działa. Więc logicznie myśląc, po prostu zadałem sobie pytanie, które mnie trochę przeraziło. To znaczy, że nie ma powodu być takim zadowolonym za bardzo z siebie, że się jest jak...

0: jakby po dobrej stronie i że człowiek wie, co robi do końca, nie?
1: Dwóch przegranych na marginesie życia małego miasteczka. Wielu powiedziałoby, że są głupi, ale przecież oni mają swój świat.
0: No coś życie z nimi takiego robi, że ich determinuje bardzo silnie już u zarania. W związku z tym no, zaczyna być wątpliwe, czy oni są w stanie podjąć świadomie pewne decyzje, czy oni są elementem gry życia, które jednemu daje taki kapitał i posuwa go w jedną stronę i powoduje, że odkryje silnik spalinowy, a drugiego pokieruje w drugim kierunku, że on dokonuje rzeczy etycznie nazywanej złem i dokonuje zbrodni, a jeszcze innego popchnie i zostanie tyranem i zostanie Stalinem.
1: Gdzie jest nasza wola?
0: No właśnie, ja się zacząłem zastanawiać nad tym, co to jest, że jeżeli człowiek jest świadomy tej wolnej woli, to dlaczego nie można wyeliminować tego? To dlaczego ten element wzajemnej nienawiści, eliminacji jest nieodłączny i nieprzerwany? To znaczy nie ma tych momentów spokoju na świecie, nie ma tych momentów oddechu, bo albo jest w jednym miejscu wojna, albo w drugim. Albo w jednym jest rzeźnia, albo w drugim. I właściwie nie możemy się z tego w żaden sposób wydobyć, czyli co, to nas kształtuje, to jest element naszego, taki immanentny naszego istnienia?
1: Po pierwsze może być choroba,
0: które
1: mogą być emocje do tego stopnia podniesione,
0: mogą
1: że
0: być.
1: Reagujemy jakby bezwiednie zupełnie.
0: No, no ale dlaczego jest tak, że jedni dostają takie narzędzia, że są w stanie się zablokować, a inni dostają takie narzędzia, że nie mogą? Czy to jest z ich winy? No nie, no przecież jest tak, że jedni mają taki bagaż, inni mają inny. Jeden ma ilu raz inteligencji taki, drugi inny. Jeden ma 1,75 m, drugi 1,60 m i wolną wolą nie zmieni tego. I gdzieś ten determinizm musi chyba istnieć, albo coś tajemniczego istnieje na tym świecie, że powoduje, że takie zdarzenia mają miejsce. Bo to jest tak, jak kiedyś u Wittgensteina przeczytałem w dziennikach, on tak przyznał, że tak, ja to chyba rozumiem to, że istnieje tyrania na świecie. Że to jest po prostu, tak jest. Już przestańmy to dyskutować, bo cokolwiek przedyskutujemy, to i tak ona wraca i ona funkcjonuje. Nie jesteśmy w stanie, walczymy z nią, wygrywamy, pojawia się druga i jakby ona jest elementem tego krajobrazu życia i krajobrazu istnienia. Może tak, jak jeden z bohaterów Sebalda mówi, no on się już nie zajmuje rzeczywistością na świecie, zajął się kosmologią, bo by zwariował. Zajmowanie się kosmologią pozwoliło mu zachować spokój wewnętrzny, bo jak zaczął wchodzić tak coraz głębiej, to jak u Dostojewskiego, no w pewnym momencie mamy taki problem, że nie jesteśmy w stanie go rozwiązać i tylko pokazać. I ja tymi postaciami, tym prostą historią, która jest przypowieścią. Chciałem, żeby to była taka przypowieść trochę, na takiej zasadzie, ale chciałem też, żeby tam narratora nie było, żeby on zniknął trochę, żeby pokazać tylko ten obraz i się wycofać.
1: To, co jest specyficzne dla tej twojej noweli, to jest tempo, to jest czas dziania się. Mamy taki obraz zwolnionego tempa, bardzo wszystko powoli. Tam Lucek spada z roweru, leży, nie zamierza się podnieść, leży w błocie i jest mu dobrze, po prostu.
0: Bo chciałem, żeby to się odbyło w języku bardziej, stąd to spowolnienie. Że fabuła, powiedzmy, historia opowiedziana, no jest na drugim miejscu w tym. Chciałem, żeby to się zadziało przede wszystkim w języku i to język miał spowodować, że to jest takie spowolnione, jak robienie pewnego zdjęcia, ale też takie wyrwane spraw fizyki. Taki pomysł, ale i też taka potrzeba, bo to nie tylko pomysł intelektualny, bo ja w pomysły intelektualne mniej wierzę, bardziej wierzę w potrzeby, które takie artystyczne. W związku z tym myślałem, że po prostu zawalczę z prawami fizyki, które są u nas, no bo te prawa fizyki tu są, a gdzieś tam we wszechświecie one tak samo nie działają, więc dzisiaj w miarę świadomy człowiek praw takich matematyczno-fizycznych na poziomie licealnym wie już to, no bo mamy taką wiedzę. W związku z tym, no nie chciałem, żeby to było ściśle związane z tym, z czym my mamy na co dzień do czynienia, żeby tą historię jakby podać bardziej, na ręku jakby dać bardziej. Źródłem tego jest to, co jest dla mnie takim kryształem literatury, to jest rodzaj przypowieści właśnie, nie? Że one takie są wyjęte.
1: Oprócz historii tych dwóch głównych bohaterów jest tam kilka migawek, na przykład zamknięta szkoła, bo za mało dzieci, nie opłaca się. To jest element biograficzny, bo wiem z naszych rozmów, że twoi rodzice byli nauczycielami. W takiej szkole mieszkałeś zresztą przez lata. Ta szkoła już nie istnieje, budynek niszczeje.

0: świadomie element ze swojej biografii wplotłeś w to?
1: Ta szkoła jest nie z Polski. Ja tę książkę dopracowywałem, pisałem w sierpniu w Irlandii. I tam mieszkałem w takiej opuszczonej wiosce, gdzie była taka szkoła na górze i przez okna zaglądałem do tej szkoły. Tam jeszcze ławki stały, tam był tak inaczej niż u nas, kominek na środku. Dowiedziałem się od miejscowego.

0: Przede wszystkim to były 90., kiedy te szkoły zamykali już 2000 lata. Tych w Polsce tych szkół się bardzo dużo zamykało. Znam gminy wiejskie, gdzie z 10 do 11 szkół zostawała jedna gminna. I tak to jest, bo tam było 60, 30 dzieci i to naturalne, że się zamykało, bo to utrzymanie tego było bardzo kosztowne. Ale budynek to jest z Irlandii, z klifu po prostu, z zachodniego wybrzeża. Bo tak bardzo działał na moją wyobraźnię, dlatego że tam... Mieszkając w takim domku z czasów Wielkiego Głodu z XIX wieku, z kamienia, tam było wszystko opuszczone. Tam było dużo rozwalonych tych domów opuszczonych i ta szkoła opuszczona. I poczucie tego że już to minęło, tego przemijania było tak silne, że ja nie mogłem tam będąc... Znaczy to weszło samo. To weszło po prostu.
1: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Wybieram dwójkę. Rozmawiam dziś z Rafałem Wojasińskim, mojego nowej książce zatytułowanej Ludzie Czerwonego Słońca. Paweł miał martwe oczy. Zabił matkę. Dlaczego? Nikt nie wie, nie wyjaśniasz tego w swojej książce. Poniósł karę, odsiedział swoje. To on mówi o sobie i jestem dobry, bo tak mówiła matka.
0: I mało tego, on jeszcze idzie do... kierownika sklepu i mówi mu, że matka do dziś mi mówi, ona przychodzi, nie wiadomo czy w snach, czy ona się objawia mu i mówi mi cały czas, że ja jestem dobrym człowiekiem i mówi mi jeszcze jedno, że wy w swoich domach robicie okropne rzeczy i ona o tym wszystko wie i wy wcale nie jesteście tacy dobrzy.
1: Mówi coś jeszcze, kto myśli inaczej, obraża moją matkę.
0: Tak. Obraża moją matkę. I nie wiadomo teraz, bo ja nie chcę dawać wyjaśnienia, czy to jest człowiek chory psychicznie, czy ma zwidy, czy ma omamy, czy głosy słyszy.
1: Na pewno jest to jakaś inna rzeczywistość.
0: Tak jest. Chodzi o to, że to po prostu jest otwarcie. Otwarcie przestrzeni zdarcia, jak Filip Roth mówił, to jest zdarcie zasłony, bo człowiek żyje i ma te zasłony i te zasłony to są różne idee, pomysły na świat, wychowanie, przekazywanie różnych rzeczy, a jednak te zasłony jak się zedrze, to się okazuje, że no jest nieprzyjemnie, ale jednak świat trochę bywa, że inaczej wygląda. Tak samo jak sobie ja zadawałem pytanie, to było zdarcie zasłony, dlaczego to jest... przy człowieku, przy gatunku cały czas ta zbrodnia i nie możemy się tego pozbyć. To jest tak, jak ludzie się, jakie są u Primo Leviego, czy w innych zeznaniach, wspomnieniach dotyczących obozów koncentracyjnych. Intelektualiści nie dawali sobie rady, bo oni mówili, ale jak to jest? Jak to człowiek tak robi? To jest niemożliwe. Natomiast ludzie, którzy byli bardzo blisko życia, oni mówili, no tak jest, teraz ci są silniejsi, tak to wygląda. I to była różnica też w pojęciu tego świata. Tych, którzy życie bardzo dobrze znali, fizjologicznie i fizycznie, a tych, którzy kalkulowali i interpretowali to życie w ciepłych, dobrych warunkach. I ja też chciałem to skonfrontować, że jesteśmy w stanie ocenić rzeczywistość, oczywiście. I teraz można by powiedzieć, czy ta książka jest optymistyczna, czy pesymistyczna. I dajmy na to, że na 100 osób zapytanych o taką prostą rzecz, czy 2 plus 2 jest 4. No i te 100 osób odpowie 4 i to jest zewnętrzna wiedza. Poza indywidualnym rozumem my jesteśmy obiektywnie w stanie stwierdzić. Ale dajmy na to, że na te 100 osób 99 powie, że jest pesymistyczna, ale jedna powie, że jest optymistyczna. I co wtedy? Optymistyczna jest czy pesymistyczna? Czy możemy całkowicie stwierdzić, że jest pesymistyczna, czy nie? Tamtego rachunku matematycznego 2 plus 2 nie będzie. I dlatego właśnie człowiek jest taki, może być zdezorientowany i próbuje wszystko ułożyć na zasadzie takiej, że mamy pewną koncepcję tego życia, istnienia, przyjmijmy ją i będziemy mieli uporządkowany świat. Ale jak Pascal mówił, nie daliśmy sobie z tym rady i dlatego niektórzy w ogóle przestali o tym myśleć. Nie jesteśmy w stanie tego rozwiązać, nie?
1: W trakcie lektury okazuje się, że bohaterowie są braćmi. Nierodzonymi, ale jednak braćmi. Przy czym Lucek mówi, nie mam brata.
0: Bo się boi przyznać, bo wie, że ten jego brat jest znienawidzony w tej społeczności. Nikt nie chce z nim żyć. Oni wszyscy chcą, żeby on jak najszybciej zniknął z ich rzeczywistości. Ten Lucek jest mniej szkodliwy dla nich, ale on jest znowu takim rodzajem nadwrażliwego człowieka trochę. Ale też im przeszkadza, bo on jest z tej samej krwi, żeby ta krew, żeby pozbyć się tego. Jest coś w tendencji rozwoju ludzkości takiego, że powstają idee nieszczęsne, one czasami się bardzo rozchodzą społecznie, żeby nie było widać tych brzydkich, innych, tych trochę źle złożoną nogą. To mimo wszystko ludziom nie pasuje. No i stąd te obrazy.
1: Tak, tylko Rafale, ty mówisz, ludzie chcą się ich pozbyć, a twój bohater z kolei mówi, nie obchodzi mnie świat, nic mnie nie obchodzi. Tak można żyć wśród ludzi, poza nimi, Może to jest jakiś inny świat, wcale nie gorszy od tego, który

0: ostrzegają pozostali.
1: No tak, prawdopodobnie. On może się bronić w ten sposób już tylko. Bo on już zdyskwalifikował ten świat. To znaczy on stwierdził, że on w takiej postaci, on do tego świata nigdy nie wejdzie. I już w taki, jaki on jest. Tak jak on został jakby stworzony, tak jak natura go uformowała.
0: No tak, ale tam jest też element racjonalny, bo on opowiada o tym, że ludzie postrzegają go jako mordercę, w związku z tym nie dostanie pracy, nie będzie mógł żyć tak jak inni.
1: A tu już posługuje się normalną, racjonalną logiką. Tak, masz rację. To nie jest tak, że to jest człowiek nadpobudliwy czy zaburzony. On dość spokojny wbrew pozorom jest, prawda? On nie wykonuje jakichś nieoczekiwanych ruchów. Nie jest jakiś nieprzewidywalny. Wbrew pozorom on nie jest nieprzewidywalny. On jest dość konsekwentny w tym, co mówi przecież wobec świata i rzeczywistości.
0: No dobrze, to który świat jest rzeczywisty?
1: No właśnie, to jest problem, czy my jesteśmy w stanie przy pomocy tego narzędzia, które jest rozumem, określić obiektywnie, czym co jest na tym świecie, bo nie mamy narzędzia, które weryfikuje nasz rozum. Bo gdybyśmy mieli narzędzie weryfikujące to byśmy mogli to zrobić. To jest tak jak w niektórych twierdzeniach matematycznych. My wiemy, że coś jest na podstawie danego procesu w postaci takiego wyniku, ale nie mamy już narzędzia, żeby zweryfikować, czy ten proces jest na pewno taki, czy on wynika tylko z tego, że my mamy taki rozum. To jest skomplikowane pozornie, ale tak naprawdę to jest proste i dlatego ludzie nie mogą się komunikować, nie dogadują się, żyją w tej samej rzeczywistości. Mało tego, przecież my znamy mnóstwo przykładów na świecie osób, które w tym samym czasie wychowują się. Dwie osoby, które się urodziły na przykład w 61 roku, czy 63, 5. Żyją mniej więcej w tym samym systemie ekonomicznym. Wychowywani są w tym podobnym albo prawie identycznym systemie kulturowym, religijnym. Kończą podobne szkoły z podobnymi wynikami. Osiągają dojrzałość w podobnym wieku, zakładają powiedzmy rodziny i funkcjonują w tej samej rzeczywistości tego samego na przykład małego miasteczka, a nie mogą się porozumieć. Mało tego, czasami dochodzi do tego, że oni zaczynają pałać do siebie nienawiścią i nie są w stanie ze sobą funkcjonować, a są z tego samego jakby systemu. No więc to jest coś skomplikowanego w tym.
0: Paweł zabił matkę, ludzie się go boją i słusznie, bo dochodzi do kolejnego morderstwa i to kompletnie aberracyjnego, bez sensu, bez żadnego powodu. Co jest takiego w jego psychice? Bo mówisz, nie chcesz powiedzieć, czy on jest zaburzony, bo jeżeli przyjmiemy opcję, że nie jest zaburzony, to co?
1: To co? No właśnie. No właśnie. Czy życie jest normalne, czy jest czymś zaburzonym, skoro wytwarza takie rzeczy, takie sytuacje i takie osobniki? Czy życie jest samo w sobie czymś rozumnym i właśnie takim, które powinno przewidywać konsekwencje, a wytwarza takie?
0: Ty pokazujesz też dwie strony medalu, bo jest taka krótka scena, kiedy już po morderstwie tej młodej dziewczyny jedzie radiowóz, policja, zatrzymują Lucka, nie tego przecież, który zabił, wysiada policjant i leje go po nogach, leje, bo może, po prostu. Tam nie ma też powodu do tej przemocy.
1: To jest obserwacja, którą miałem, to mógł być 96 rok i to się działo na jednej stacji między Sochaczewem a Warszawą. Widziałem takie zachowanie po prostu funkcjonariusza i człowieka, nikomu nic niewinnego, tylko jego winą było to, że był źle ubrany i wyglądał trochę na bezdomnego. I byłem ja świadkiem jako bardzo młody chłopak i jeszcze jedna osoba i nie byliśmy w stanie w ogóle nic zareagować, bo to byli mundurowi ludzie, zrobili to i poszli.
0: Twoi bohaterowie nigdzie się nie spieszą. Świat niewiele od nich oczekuje, oni od niego też. Wszystko powoli, powoli, powoli.
1: No to prawda. To jest też wynika z tego, że chciałem takiego języka użyć, co nie było proste, bo kusiło, żeby eksponować osobę narratora, autora, żeby jednak się trochę wykazać rodzajem takiego upiększania tego języka. To musiałem tak naprawdę doprowadzić do sytuacji, tak sobie założyłem, że jednak pozostaje obraz, że pozostaje obraz i że autor jest nieważny. To znaczy ma być ważny ten obraz i chciałem wszystko zrobić tak, żeby dokręcić to w tych formułach zdań, obrócić tak te zdania i tak je poukładać, bo to trochę momentami było takie dokładanie puzzlowe tych zdań, że ja musiałem je poskładać, żeby one jednak zagrały i rytmem, ale żeby był obraz. Nie wiem, czy mi to się udało, no bo to czytelnik oceni. Być może, że nie, a być może, że tak. Być może, że jeden stwierdzi, że

0: tak, a drugi, że nie. Przypomniało mi się zdanie księdza Twardowskiego, znakomite, jak powiedział, że jeden jego profesorów powiedział mu kiedyś coś, to parafrazuję niedosłownie, że cokolwiek napiszesz, jedni powiedzą, że to jest bardzo dobre, inni powiedzą, że to jest dobre, a jeszcze inni powiedzą, że to jest do niczego. I wszyscy będą mieli rację.
1: Powiedziałeś o obrazach, no i dochodzimy do momentu, kiedy o obrazach musimy powiedzieć, bo ta książka w 1/4 to są obrazy, ilustracje Franciszka Maśluszczaka, z którym się, o ile pamiętam, przyjaźnisz od lat. No i to fantastycznie się skomponowało, mam wrażenie, z jego obrazy, z treścią twojej książki.
0: No ja muszę coś powiedzieć takiego baśniowego teraz. No nie umiem tego inaczej wyjaśnić. Obudziłem się w nocy, to gdzieś na przełomie października i listopada. Już miałem skończoną tą nowelę i zastanawiałem się, czy ją dołożyć do innej książki, ale mówię tak, zniknie ta, bo tam jest taka mniejsza powieść. No i się obudziłem nagle w nocy i zobaczyłem w głowie, że Franciszek namalował te postacie w pewnym sensie. I zacząłem od rana grzebać w internecie, szukać tych obrazów. Zadzwoniłem do Franciszka, pojechałem. On powiedział, że tak. I zaczęliśmy szukać reprodukcji, które on miał na komputerze. I okazało się, że 20 reprodukcji pasuje do scen. Bo Franciszek maluje tak, że on opowiada w obrazach. Nie tylko ja mamy obraz, ale tam jest jeszcze jakaś opowieść zawarta. No i kolejna rzecz. Ja poprosiłem go, żeby te tytuły, które nadał obrazom, żeby zmienić i nadać tytuły z fragmentów tekstu.
1: No i są. Nie mam brata, cała ta wasza rodzina taka była i tak dalej, i tak dalej.
0: Żeby ta metafora była poszerzona o te obrazy i żeby nadać nowy wymiar. I to chodziło mi też o to. To jest tak jak oglądanie rzeczywistości i jakby dołożone jeszcze jedno lustro i mówisz, o, patrz, a ten świat wydawał nam się w tym wymiarze, a jak się to lustro dołoży, to się okazuje, że nasze dusze, głowy, ręce i nogi są też w innym wymiarze i też w innym wymiarze funkcjonują. Że nie funkcjonujemy tylko w jednym wymiarze takim.
1: Piękna książka. Dziękuję ci, Rafale, za rozmowę. Państwa i moim gościem był Rafał Wojasiński, a od poniedziałku, 11 maja, przez 5 dni o 12:45 będą państwo mogli posłuchać naszego dzisiejszego gościa w znacznie większym wymiarze, w zapiskach ze współczesności. Zachęcam państwa do słuchania. Ja już też się z państwem żegnam. Wacław Cholewiński. Do usłyszenia.

0: Gabriel Fauré i Abrupti Des Dur Opus 91. 36 minut po godzinie 17 słuchają Państwo audycji popołudniowej w programie drugim. Teraz zaglądamy jeszcze do Poznania. Wręczenie Poznańskiej Nagrody Literackiej to tylko jedno z wydarzeń Poznańskiego Festiwalu Fabuły. Przez kilka dni w Centrum Kultury Zamek czekają na publiczność liczne spotkania z autorami. Z Janną Przygońską o kilkudniowym literackim święcie rozmawia Jacek Butlewski.
1: Przed nami kolejny festiwal Fabuły. Czekają nas premiery. Co dokładnie?
2: Tak się staraliśmy i tak się udało w czasie spotkać z premierami kilku książek, kilku ważnych dla nas autorów. Pierwszego dnia festiwalu na dobry początek Maciej Płaza, świetny pisarz, świetny tłumacz, który wydaje właśnie książkę, swoją najnowszą powieść, Kasper i Magritte w wydawnictwie literackim. Ta książka oficjalną premierę będzie miała dzień po naszym spotkaniu, czyli 20 maja, a my będziemy rozmawiać o niej zupełnie prapremierowo. Bardzo się cieszymy, że w ten sposób rozpoczynamy Festiwal Fabuły. Ta książka, którą ja na razie czytam w PDF-ie, bo jeszcze jest niedostępna w księgarniach, to wspaniała opowieść, monumentalna, dziejąca się także w Poznaniu, początek XX wieku. Będzie tę rozmowę moderował Marcin Jaworski, kurator Festiwalu Fabuły, ale do prowadzenia rozmowy zaprosiliśmy także Agę Zano, świetną tłumaczkę, laureatkę Poznańskiej Nagrody Literackiej, bo chcemy wykorzystać tę rozmowę także do przyjrzenia się pracy translatorskiej Macieja Płazy. To także świetny tłumacz, więc to spotkanie otworzy Festiwal Fabuły. Druga premiera, dzień później, i także data spotkania zbiega się z momentem, kiedy książka się oficjalnie pojawi się w księgarniach, to Wojciech Tochman i jego najnowszy reportaż Delfiny i Belzebub, także wydawnictwo literackie. Wojciech Tochman od jakiegoś czasu jeździ do Ukrainy, niosąc tam pomoc różnoraką, pomagając i ludziom,

0: i zwierzętom, tym wszystkim, którzy cierpią w wyniku tej wojny. I przywozi stamtąd także opowieści i o tym jest ten najnowszy reportaż. Wojciech Tochman będzie gościem spotkania, które zatytułowaliśmy Z wojny. Obok niego pojawi się także Tomasz Forro, świetny słowacki reporter ze swoją książką Śpiew syren w głąb wojennej Ukrainy. I Tomasz Szerszeń, autor wydanej jakiś czas temu książki Być gościem w katastrofie, która przekieruje być może też to spotkanie, nie chcę tutaj mówić w imieniu prowadzących, ale taki był nasz zamysł, żeby porozmawiać także o tym, jak opowiadać o wojnie, co zrobić z obrazami wojny, które towarzyszą nam tak często, które są takim nieustannym streamingiem, więc będziemy także o to pytać.
1: Czyli kolejny już raz wojna rzuca swój cień na kolejny poznański festiwal. Niestety, ale odbicie literackie wojny jest już od dłuższego czasu, mówię o tej wojnie w Ukrainie, ale jaką misję ma sam festiwal fabuły? Co chcecie pokazywać?
0: Ja myślę, że festiwal, po pierwsze, to nie jest osobne wydarzenie w naszym całorocznym programie literackim. Festiwal jest taką kumulacją, fuzją różnych ścieżek, dopływów, różnych naszych pomysłów na to, jak opowiadać o literaturze i jak prowokować do rozmowy o książkach i o życiu, bo rozmowy o książkach to zawsze rozmowy o dużych i małych ideach. On jest oczywiście osadzony, tak jak mówiłam, w naszym programie literackim, ale jest rodzajem święta, kumulacji i spotkania wszystkich ze wszystkimi. To jest niesamowita okazja, żeby wyjąć te 5 dni ze swojego zabieganego życia i porozmawiać, spotkać się z autorami czytanych książek, ale także spotkać się z innymi czytelnikami i czytelniczkami. Myślę, że to jest ważne. Tak programowaliśmy festiwal, żeby on był kompaktowy, to znaczy nie dzieją się wydarzenia równocześnie, następują jedno po drugim z małą przerwą, bo widzimy to, co się dzieje także między spotkaniami. To są rozmowy z autorami, autorkami, prowadzącymi, krytyczkami. Jest mnóstwo studentów, którzy i współtworzą festiwal, i są stażystami. Oni mają szansę na to, żeby porozmawiać na przykład z Agonzano czy Justyną Glikowską i wiemy, jak ważne są dla nich te spotkania. Tu spotykają się debiutanci i laureaci nagród, tu spotykają się różne opowieści, ale przede wszystkim ja bym powiedziała, że to jest taka kumulacja i fuzja bardzo wielu energii i być może zwrócenie też uwagi, bo tak konstruowaliśmy festiwal, żeby pewne tematy, nazwiska, książki wybrzmiały bardziej, żeby uwagę i naszą jako czytelników i czytelniczek, ale też uwagę mediów, uwagę tych, którzy komentują wydarzenia literackie, przykuć czy zorientować na osoby, autorów i autorki i te książki, które wydają nam się warte rozmowy i warte lektury.
1: A wartą uwagi autorką jest laureatka Poznańskiej Nagrody Literackiej tegoroczna, to Dorota Masłowska. Młodsza zdecydowanie od poprzednich laureatów z lat minionych i spotkanie z nią, ale wcześniej uroczysta gala w zamku.
0: Tak, festiwal i nagroda to także różne współprace, przecięcia i spotkania, bo my zapraszamy nie tylko laureatów i laureatki tegorocznej nagrody, ale wracamy czy kibicujemy wszystkim tym, którzy przez te kilkanaście już lat przewinęli się przez nagrodę. Tych wcześniejszych osób, które były nominowane, chociażby pojawi się w tym roku na naszym festiwalu Piotr Sadzik, wspomniana już Agazano. Piotr Sadzik jako uczestnik rozmowy, jako prowadzący spotkanie. A Dorota Masłowska to będzie mocny finał festiwalu. Autorka przyjedzie nie tylko na galę, gdzie otrzyma nagrodę, bo tutaj nie ma, w nagrodzie Adama Mickiewicza nie ma nominacji. Od razu wiemy, kto dostanie tę nagrodę, od razu, czyli od momentu konferencji. Ale też udało się i zorganizujemy spotkanie, bo myślę, że wiele osób będzie chciało z Dorotą Masłowską porozmawiać. Rzeczywiście to autorka chyba najmłodsza z dotychczasowych laureatów i laureatek. To jest wyraźny gest odmłodzenia nagrody i trochę trudno się mówi w kontekście tego, co pisze i co robi Dorota Masłowska o jakimś całokształcie, bo to jest przecież wspaniały dorobek, ale też twórczość, która się rozwija i to w bardzo wielu kierunkach muzycznym, teatralnym, nie tylko związanym z pisaniem kolejnych książek. Więc będzie, jest o czym rozmawiać, ale też jest na co czekać i myślę, że mam nadzieję, że Dorota Masłowska powróci jeszcze nie raz na nasz festiwal, bo zawsze z dużym zainteresowaniem czekamy na jej kolejne książki.
1: No i mamy trójkę nominowanych do stypendium Barańczaka. Nazwisko zdobywcy stypendium poznamy. No i jesteśmy w kontekście 80. urodzin wybitnego poety i tłumacza. Rok Stanisława Barańczaka trwa, a przecież nagroda literacka była ustanowiona tuż po jego śmierci.
0: Tak, troje nominowanych.

0: Nominowanych autorów: Monika Gromala, poetka i literaturoznawczyni, Paweł Żywuski, autor powieści Krzywda, wspaniałej powieści gatunkowej, grającej z taką tradycją powieści historycznej, i Justyna Kulikowska, nominowana po raz drugi, poetka już uznana, nagradzana, ale też czytana, bardzo ważny głos we współczesnej poezji polskiej. Jak rozmawiamy później z naszymi autorami nominowanymi, mówię tak naszymi, bo potem zapraszamy wszystkich nominowanych na rezydencje miesięczne do zamku, stąd te relacje i związki z zamkiem, i z miastem, i z uczelnią pogłębiają się, utrwalają i często przeradzają w takie większe sympatie czy znajomości. Dla nich wszystkich postać Stanisława Barańczaka jako wszechstronność, jako praca zarówno jako poety, krytyka, tłumacza, literaturoznawcy jest ważna i stąd też te wybory, kapituły, które docenia nie tylko poetów, poetki, twórców powieści, ale także tę pracę krytyczną czy książki z zakresu bardzo szeroko pojętej humanistyki, to także jest odniesienie do niesamowitej, bogatej, różnorodnej twórczości patrona tej nagrody, Stanisława Barańczaka.
1: A festiwal rozpocznie się 19 maja.

Delfingalu i Akademia Bizantina. Słuchaliśmy arii Antonia Vivaldiego Agitata in Fido Flatu. Muzyki Vivaldiego raczej Państwo w trakcie najbliższego koncertu z klasyką przez Polskę nie usłyszą, ale za to pojawi się muzyka XX i XXI stulecia. Wystąpi Polish Violin Duo.

czyli Marta Gidaszewska i Robert Łaguniak. Ten koncert odbędzie się w sobotę 9 maja o godzinie 17 w naszym radiowym studiu imienia Władysława Szpilmana. Oczywiście, gdyby Państwo chcieli wybrać się osobiście na ten koncert, możemy to Państwu ułatwić. Mamy zaproszenia, sobota, godzina 17, Polish Violin Duo. 22 645 22 22.

0: Paul Hindemith, Kleine Kammermusik, opus 24. Słuchają Państwo dwójki, 51 minut po 17.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Pozostajemy przy rocznicy uruchomienia rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa 3 maja 1952 roku. Po Janie Nowaku do kraju przemówił premier rządu na uchodźstwie, który na jałtańską zdradę odpowiedział głośnym nie. Sędziwy przywódca Polskiej Partii Socjalistycznej Tomasz Arciszewski.
5: Ludu polski, bracia i siostry. W roku 1939 Polska walczyła o swoje istnienie, a komuniści biorą czynny udział w rozbiorze Polski na podstawie haniebnego paktu Ribbentropa-Mołotowa i współpracują do 1941 roku z hitlerowcami. Naród polski walczy dalej. Tworzy rząd podziemny, parlament oraz armię podziemną, przed którą drżą okupanci. Rada Jedności Narodowej uchwala w tym czasie plan wielkich reform politycznych, społecznych i gospodarczych, a w szczególności reformę rolną i upaństwowienie kluczowych gałęzi przemysłu. Komuniści powołują do życia tak zwaną polską

0: partię robotniczą. Ale trzeba było dopiero wkroczenia Czerwonej Armii, aby w oparciu o sowieckie bagnety komuniści usadowili się naprzód w Lublinie, a później w całej Polsce. Takie są dzieje komunistycznej Targowicy. Nic nie zdoła wymazać tych faktów z pamięci narodu polskiego. Każdy dzień ich rządów w Polsce powiększa rejestr ich zbrodni przeciwko Polsce i polskim masom pracującym. Wyzysk robotników pozbawionych ochrony pracy i wolnych związków zawodowych nie ma granic. Chłop przemocą wtlaczany jest do kolchozu. Wolna prasa nie istnieje. Kościół jest systematycznie prześladowany. Niezależne stronnictwa polityczne zostały zniszczone przez bezpiekę. Polska demokracja, poczęta Konstytucją 3 maja, nie ma głosu w Polsce. W tych warunkach obowiązek reprezentowania prawdziwych dążeń narodu spada na emigrację. Nie po to, aby miała ona przewodzić, ale aby służyć narodowi, który sam mówić nie może. Walczy o Polskę niepodległą z prawdziwie demokratyczną i wierną zasadą chrześcijańską. Wierzę niezłomnie, że do takiej Polski dojdziemy i zginie niesławnie zdrada komunistycznej Targowicy.
1: Tomasz Arciszewski był ostatnim premierem II Rzeczpospolitej. Kierowany przez niego gabinet na uchodźstwie był do lipca 1945 roku uznanym na arenie międzynarodowej rządem państwa polskiego, kontynuacją przedwojennego rządu polskiego. Sam Arciszewski bywał częstym gościem audycji radiowej Wolnej Europy Przywódcy na emigracji mówią do kraju.
2: A my powtórką z historii kończymy dzisiejszą audycję popołudniową. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzone 2 środowe godziny. Agnieszka Łukasiewicz, Karol Furtak, Beata Stylińska, Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Jest jednym z najważniejszych dokumentalistów architektury drugiej połowy XX wieku w naszej części Europy. Traktuje fotografię jako narzędzie pozwalające badać idee polityczne, społeczne i estetyczne ukryte w budynkach i przestrzeniach publicznych. Gościem studia projektowego będzie Nicolas Gropier. Zapraszam w czwartek, parę minut po 13:00. Aldona Łaniewska-Wołk.
0: Autopromocja.
2: Tu program drugi, jest 18:00.
3: Jazzowy klub dwójki.
2: Kłaniamy się Państwu. Agnieszka Łukasiewicz i Przemek Psikuta. Witamy w naszym dwójkowym klubie. Dziś środa, więc oczywiście czas na Traina. John Coltrane, setna rocznica urodzin zobowiązuje. W te środy podróżujemy, jak Państwo doskonale wiedzą. Podróżujemy już 5. miesiąc z płytami, z sesjami, z historią życia i twórczości Johna Coltrane'a. Zestawiamy często te aktualne nagrania, którymi się właśnie zajmujemy, z innymi ciekawymi artystami, płytami, które są takim kontrapunktem do tej naszej opowieści. No i dziś, zgodnie z planem, sięgamy po niezwykle ważną, niezwykle barwną sesję, spotkanie Johna Coltrane'a z Duke'em Ellingtonem. I ponieważ będziemy mówić właśnie o tym spotkaniu z mistrzem Traina, sięgniemy także po wyimek z fantastycznych zapisów koncertowych Wielkiej Orkiestry Duke'a Ellingtona z paryskiej Olimpii z lutego 1963 roku. A płyta Duke Ellington and John Coltrane ukazała się w styczniu tegoż 63 roku. Zaczynamy właśnie od niej, od tej sesji, od tego spotkania, które, jak mówił sam Coltrane, było dla niego czymś absolutnie wyjątkowym, było wyróżnieniem, było honorem pracować z księciem jazzu, pracować ze swoim guru. Ta płyta, która ukazała się nakładem wytwórni Impulse pod numerem 30, to oczywiście było wielkie wydarzenie, ale pamiętajmy, muzycy nigdy wcześniej ze sobą się nie zetknęli. Pomysł to był taki rodzaj podstępu Boba Tillego, producenta wytwórni Impulse, bardzo światłego człowieka, który znakomicie rozumiał się z Coltrane'em. No i właśnie on doprowadził do tego spotkania, niezwykle skrupulatnie zaplanował tę sesję. Chciał, aby ta sesja była spontaniczna, aby odbyła się tak, jak to lubił

Train. No i tak się stało. 26 września 1962 roku muzycy weszli do znakomitego studia Rudiego van Geldera w Inglewood Cliffs. No i tak powstały te nagrania. Ellington przybył razem ze swoją sekcją, ze swoim basistą i perkusistą, czyli z Aaronem Bellem i samym Woodyardem, a Coltrane'owi oczywiście towarzyszyła jego sekcja, czyli Jimmy Garrison i Elvin Jones. Proponuję, abyśmy zaczęli od dwóch utworów na początek, one zabrzmią i to będą dwa oryginalne tematy, które napisali liderzy specjalnie na potrzeby tego spotkania, czyli Take the Coltrane, temat Duke'a Ellingtona, a potem Big Nick, kompozycja Johna Coltrane'a.

Obaj byli wybitnymi osobistościami muzyki, choć w sumie bardzo różnili się od siebie. Słowa Ariego, słowa, które są też kontrapunktem takim do tych naszych środowych spotkań. Duke Ellington i John Coltrane. Duke 63 lata, Train 35. I w tym wieku dwóch gigantów doszło do ich spotkania. 26 września 1962 roku. Sesja jednodniowa, która przerodziła się w sesję nocną, jak Bob Tyle wspomina, trwała długo, ponieważ Coltrane miał ogromny problem z akceptowaniem siebie, przechodzeniem do następnego etapu. Nigdy nie był zadowolony z kolejnej wersji nagrania, w przeciwieństwie do Ellingtona, który bardzo szybko starał się, jak pisze Bob Tyle, zaliczyć nagranie i zabrać za następne. Te tematy, które napisali specjalnie dla siebie, właśnie usłyszeliśmy. Take the Coltrane Ellingtona i Big Nick Johna Coltrane'a. Coltrane w tym drugim utworze na saksofonie sopranowym grający, to jedyny sopran w rękach Coltrane'a na płycie Ellington and Coltrane. W utworze Take the Coltrane oczywiście grał na saksofonie tenorowym. No i słyszeliśmy w obu tych przykładach, w obu tych tematach sekcję Coltrane'owską, czyli Jimmy Garrison kontrabas i Elvin Jones bębny. Bardzo ciekawy moment w życiu, w twórczości Coltrane'a, który studiuje wciąż tradycję, który za chwilę, u nas za tydzień, weźmie znów na warsztat ballady i nagra być może najważniejszą płytę z balladami, jaka powstała w tamtym okresie. Bardzo dziękuję za wpisy. Zachęcam Państwa do komentowania tej podróży poprzez twórczość Johna Coltrane'a. przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Na chwilę odsuwamy na bok album wytwórni Impa. W przypadku tak znakomitych nagrań koncertowych. Renesans orkiestry Ellingtona. Wiemy o tym, ten słynny koncert w Newport jeszcze w latach 50. No i pierwsze lata 60. niezwykle aktywne, niezwykle pracowite dla Duke'a. Właśnie pobyty w Europie. No a Paryż nazywał wówczas w 63 roku swoim drugim domem. Oczywiście fragmentów wysłuchamy dziś z tego podwójnego longplaya. Proponuję, abyśmy rozpoczęli od tematu Concerto for Cutie Ellingtona i później również lidera, również głowy zespołu, następny temat Tutti for Cutie.

Cootie Williams, ten fantastyczny trębacz, grał tą pierwszą, najważniejszą rolę w tym temacie napisanym dla niego przez Ellingtona, Tutti for Cootie, a wcześniej Concerto for Cootie, czyli ten moment, kiedy kolejny wybitny solista gra pierwsze skrzypce, jeśli możemy tak powiedzieć, przed w tym przypadku paryską publicznością zgromadzoną w Olimpii w lutym 1963 roku. Ważny moment, niezwykle pracowity moment w życiu Duke'a Ellingtona, który był tuż po nagraniach kameralnych z Johnem Coltrane'em, a tutaj wyruszył w to europejskie tournée. Wszystkim tym, którzy śledzą, którzy zbierają nagrania Duke'a Ellingtona, polecam także reedycję tych nagrań koncertowych. W 1989 roku ukazało się to poszerzone wydanie, a my dziś w Jazzowym Klubie Dwójki korzystamy ze starych, czarnych płyt wytwórni Atlantic, wyprodukowanych przez Boba Portera. Obok Cootiego Williamsa musimy tu wymienić jeszcze kilku arcyważnych solistów. To jest ten, może nie ostatni, ale ta dekada lat 60., ta pierwsza połowa tej dekady, to jest jeszcze ten złoty czas, grają tu najlepsi, najwybitniejsi soliści Ellingtona. Wciąż żyje Billy Strayhorn, jego wielki przyjaciel, autor najsłynniejszych tematów Prawa i lewa ręka, jak mówił o nim Duke Ellington Strayhorn, który umiera w roku 1967 w Nowym Jorku, no, pozostawiając w sporym kryzysie Ellingtona. Za chwilę usłyszymy owoc ich współpracy, jeden z owoców, fantastyczną suitę, ale właśnie ci, dzięki którym tak to wszystko brzmi. Cat Anderson, trąbka, Lawrence Brown, puzon, Harry Carney, znakomity saksofonista barytonowy i klarnecista, Paul Gonzalez, tenor, ten, który zasłynął z tego niesłychanego sola w Newport, Jimmy Hamilton, klarnet, saksofon tenorowy, Johnny Hodges, oddzielna persona, wielki saksofonista altowy, Ray Nancy, skrzypce i kornet, te skrzypce już za chwilę usłyszymy, Russell Prokop, klarnet, saksofon altowy. Wymieniam tylko tych solistów, tych, których nazwiska na tylnej okładce longplaya zostały podane wytłuszczonym drukiem. No to wróćmy jeszcze na chwilę do paryskiej Olimpii i posłuchajmy czteroczęściowej suity, Suite Thursday. Dziś co prawda środa, ale słuchamy Suite Thursday.

Thursday, Misfit Blues to część pierwsza, Shifty to druga część, Sweet Thursday oraz Lay B. Całość podpisana dwoma nazwiskami, Strayhorna i Ellingtona.

Trey Nancy tak grał na skrzypcach. Zmarły 50 lat temu. Właśnie skrzypek, ale też trębacz, kornecista, no podpora orkiestry Duke'a Ellingtona, fantastyczny muzyk, niezwykle sprawny, grający także w orkiestrze Johnny'ego Hodgesa, ale znamy także jego kameralne poczynania, między innymi duety z Lee Konicem. A u nas dziś Ray Nancy w szeregach orkiestry Duke'a Ellingtona w nagraniach paryskich z paryskiej Olimpii z lutego 1963 roku. The Great Paris Concert, tak, pod takim szyldem, pod takim tytułem ukazał się zapis tych nagrań na podwójnym long playu wytwórni Atlantic. Za nami ta czteroczęściowa suita, Suite Thursday, no i raz jeszcze pełne brzmienie Ellingtona. Ellington oczywiście od fortepianu, pokrzykujący, prowadzący, elektryzujący swój zespół, swoją orkiestrę. Słuchamy dziś tych nagrań, przywołujemy je w kontekście oczywiście poczynań Johna Coltrane'a. Podkreślamy te różnice wieku. Train podczas tych nagrań miał lat 35, Duke Ellington 63. Duke Ellington and John Coltrane, ten album, 30 album, 30 long play wytwórni Impulse, który miał zbudować, jak mówił Bob Thiele, pomost nie tylko pomiędzy dwoma pokoleniami, ale szerzej, pomiędzy dwiema filozofiami jazzu, grania jazzu, pokazywania jazzowych tematów. No i to, co zrobił Coltrane z klasyką, na przykład Johnny Hodges, wieloletni współpracownik Ellingtona, określał, wyznał później, że ze wszystkich wykonań tematów Ellingtona z trójhorna najwyżej ceni własne, ale zaraz potem Coltrane'owskie. No to wróćmy do tych tematów. Billego Strayhorna, aby wszystko pozostało w rodzinie, My Little Brown Book.

Aaron Bell na kontrabasie i Sam Woodyard na bębnach, czyli ta druga sekcja rytmiczna. Ludzie od Ellingtona, tak możemy ich nazwać. Druga sekcja, która wzięła udział w nagraniach tej legendarnej płyty Duke Ellington and John Coltrane, a odbyło się to 26 września 1962 roku. Za chwilę Coltrane nawiąże współpracę z wokalistą Johnnym Hartmanem, za chwilę wyda ballady. Temu wszystkiemu przyjrzymy się w najbliższych naszych spotkaniach we środy w programie drugim Polskiego Radia, a dziś już kłaniamy się Państwu, zostawiając Państwa z tematem Strayhorna My Little Brown Book. Agnieszka Łukasiewicz i Przemek Psikuta. Do usłyszenia.

studiu imienia Witolda Lutosławskiego wyjątkowy koncert. Wręczenie diamentowej batuty Wojciechowi Rajskiemu. Wybitny dyrygent świętować będzie wraz z orkiestrą, której szefem był przez 13 lat. Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Poprowadzi ósmy taniec słowiański Antonina Dworzaka. Ponadto w programie Rossiniana od Torino Respighiego, poemat symfoniczny Prorok Bassema Akiki oraz koncert fagotowy Gioachina Rossiniego. W partii solowej Michał Wawrzyniak. Tę część zza pulpitu dyrygenckiego poprowadzi Bassem Akiki. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, sobota, 9 maja, godzina 19. Transmisja na antenie dwójki. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia. Przyszłość dzieje się na naszych oczach. Czy jesteśmy na nią gotowi? Czy sztuczna inteligencja może czuć i gdzie dziś przebiegają granice człowieczeństwa? Androidy, balet Roberta Bondary, inspirowane światem science fiction w estetyce neo-noir i cyberpunk. Muzykę stworzoną specjalnie na potrzeby spektaklu skomponował Przemysław Zych, dyryguje Marta Kluczyńska. Na premierę 10 maja zaprasza Polski Balet Narodowy, patron medialny Polskie Radio. Jak brzmią dwa bieguny uczuć? Dokąd prowadzą skrajne emocje? Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zaprasza na festiwal Katowice.

0: Serce, kultura, natura, melancholia i ekstaza. Od 14 do 24 maja wystąpią m.in. Marin Alsop, Alexandre Tarot, Arabella Steinbacher, Bill Lawrence i Michael Leak. Poleca program drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
1: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
2: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, Światowy Zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem tysiąca dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
3: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia, jest 19:00.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Jurij Andruchowicz.
3: Przed mikrofonem Monika Zając. Dobry wieczór. Zapraszam na dwójkowe podsumowanie dnia.
0: Pogłosy.
3: W poranku łączyliśmy się dziś z Gruzją. To tam przebywa obecnie Jehuda Prokopowicz, pianista, który już w poniedziałek wystąpi dwukrotnie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego na zaproszenie dwójki. Artysta mówił dziś m.in. o wyborze repertuaru. Podczas pierwszego recitalu dzieła Chopina zestawi z utworami Mozarta i Lista, 2 godziny później z kompozycjami Beli Bartoka.
5: Jest to z jakiegoś punktu widzenia kontrast. Z drugiej strony jest to też pokazanie, jak kompozytorzy właśnie sięgali do muzyki folkloru z zupełnie różnych stron i właściwie używając zupełnie nowych języków i narzędzi muzycznych, co jest bardzo fascynujące, jak można właściwie dość podobne rzeczy pokazać zupełnie inaczej. Co prawda jest to folklor węgierski, ale wciąż jest to folklor. Tak jak sam Chopin mówił o Mozarcie, że jest właściwie jeden z największych, ponieważ umiał tak muzykę przekazać z taką prostotą. Zresztą często się mówi właśnie o Chopinie w kontekście prostoty. A jeśli sam Chopin nazywał Mozarta mistrzem tego gatunku, to ciekawie jest pokazać właśnie, dlaczego mógł tak sądzić. To jest jedna rzecz. Druga, to jest dość późna kompozycja Mozarta, którą zagrał Adagio Hamol. Jest bardzo emocjonująca, ale pokazuje te emocje jak dla mnie w coś, co już powoli w romantyzmie zaczyna być w sposób pokazywania właśnie tych emocji. I to zresztą można usłyszeć, wydaje mi się, jak nie tylko ja gram oczywiście, jak na przykład Sokołow też wykonuje ten utwór fantastycznie, taki już troszkę romantyzujący sposób. A Liszt był przyjacielem Chopina przez wiele lat i to tylko utwierdza, że byli w dość podobnej stylistyce. Chociaż etiudy transcendentalne są niezwykle głębokimi utworami. To nie są utwory, które chcą właściwie pokazać, patrzcie, jak szybko umiem ruszać palcami.
3: Mówił w poranku dwójki Jehuda Prokopowicz. Artysta wystąpi w radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego 11 maja o 18:20. Melancholia i ekstaza to hasło tegorocznego festiwalu Katowice Kultura Natura. O jego programie opowiadali w audycji Wybieram Dwójkę członkowie Rady Programowej Festiwalu Wojciech Stępień i Marcin Trzęsiok.
6: Nasz festiwal ma być takim festiwalem idei. Ma nam dostarczać wielkich przyjemności muzycznych, ma nam przywozić wspaniałe koncerty ze znakomitymi wykonawcami, ale ma też właśnie pobudzać do myślenia. I w tym roku chcemy pomyśleć właśnie o tym, co się stało z człowiekiem nowożytnym, z tym, który koło XVI wieku zwątpił w jakieś metafizyczne porządki, w jakąś harmonię sfer, która wcześniej była przedmiotem kontemplacji muzycznej, takiej bezosobowej w zasadzie, czysto medytacyjnej, kontemplacyjnej. I wyzwoliwszy się z tego porządku metafizycznego, człowiek spogląda w swoje własne wnętrze, odnajduje w nim różne stany ducha, wyraża, jak to się dzisiaj mówi, siebie. Jest to z jednej strony wielki dramat, właśnie utraty takiej metafizycznej pewności w świecie nowożytnym.

0: Natomiast z drugiej strony jest to dla muzyki wiatr w ogromne żagle, no bo przecież wielkość muzyki nowożytnej to właśnie jest wielkość wynikająca z tego, że muzyka stała się takim wielkim polem eksploracji świata wewnętrznego.
1: Co roku, planując festiwal, organizujemy go w taki sposób, żeby były dwa koncerty Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, jakieś orkiestry zaproszone, recital, zazwyczaj fortepianowy, koncert kameralny, koncert jazzowy oraz koncert muzyki dawnej. W związku z tym próbujemy te nasze idee festiwalowe właśnie rozpinać w ramach takiego właśnie stałego już harmonogramu rocznego. No i w tym roku ta rozpiętość jest dosyć duża, jeśli chodzi o melancholię i ekstazę, co się mieści pomiędzy. Mamy program aż od Monteverdiego, aż do muzyki najnowszej, La Venexiana, która przyjedzie do nas z koncertem, który składa się program, składa się tylko i wyłącznie z madrygałów Monteverdiego, aż do właśnie Amopery, czyli do projektu Nit Kompany i Klantforum Wien, który łączy w sobie elementy muzyki właściwie XX i XXI wieku najnowszej.
2: W gronie wykonawców zaproszonych do Katowic znaleźli się także m.in. skrzypaczka Arabella Steinbacher i pianista Aleksandr Taro. Festiwal rozpocznie się 14 i potrwa do 24 maja. W audycji Połączenie Międzynarodowe gościł dziś brytyjsko-libijski pisarz Hisham Matar. Okazją do spotkania była wydana właśnie po polsku powieść zatytułowana Moi Przyjaciele. Jej fabuła jest rozpięta od lat 70. XX wieku aż po arabską wiosnę.
3: You know, the strange thing about writing is that you are writing, but you're also reading.
4: Na wczesnym etapie pisania książki myślałem o tym, że pisanie jest jednocześnie czytaniem, próbą rozszyfrowania tego, czym dana książka właściwie jest. Jednym z moich pierwszych odkryć było to, że choć książka opowiada o przyjaźni w oczywisty sposób, to jednocześnie mówi o niej w sensie metafizycznym. Relacja książki z czytelnikiem jest jak rozwijająca się przyjaźń. Zaczyna się formalnie, a potem stopniowo staje się coraz bardziej intymna. To znajduje odbicie w relacji między Haledem a Hosamem. Ona również rozwija się bardzo powoli, zaczynając od kontaktu poprzez opowiadanie usłyszane w radiu. Inspirowałem się przy tym twórczością całego pokolenia libijskich autorów opowiadań, którzy pisali symbolicznie w czasach dyktatury. To zjawisko globalne, znane również z innych krajów. W warunkach cenzury wszystko staje się metaforą. Z jednej strony chce się mówić o rzeczywistości, z drugiej chronić siebie. Jako młodego czytelnika często mnie to frustrowało. Chciałem, żeby ktoś nazywał rzeczy wprost. Mój przyjaciel, iracki poeta Fadel As-Sultani, opowiedział mi o opowiadaniu, które czytał w prasie w latach 90. Napisał je pewien Libijczyk, ukrywający się pod pseudonimem. Ten tekst mówił właśnie o człowieku zjadanym przez kota. Zacząłem szukać tego opowiadania. Nikt o nim nie słyszał. Nie mogłem się uwolnić od tego obrazu. Pomyślałem, że może posłużyć jako punkt wyjścia do opowieści o przyjaźni, o pisaniu, o odnajdywaniu głosu. Interesowało mnie także to, jak przedstawić tę sytuację, jakie były okoliczności, co działo się dookoła, co czuł ten człowiek.
2: Powieść Moi Przyjaciele Hishama Matara będzie w przyszłym tygodniu naszą dwójkową lekturą w paśmie To się czyta. Na zakończenie pogłosów cofamy się jeszcze do poranka. Od poniedziałku rekomendacjami kulturalnymi dzieli się ze słuchaczami kurator, menedżer kultury i dziennikarz muzyczny Krzysztof Pietraszewski.
5: Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na płytę Aleksandry Słysz I Carry the Strength. To kompozycja zamówiona przez szwedzkie radio, a nagrana w studiu EMS w Sztokholmie. Tym utworem kompozytorka próbuje nie tylko odzyskać sens dla swojej pracy twórczej, ale także wpłynąć w istocie na rzeczywistość. Tę samą, która generuje niezliczoną ilość napięć oglądana przez mały ekran, a na którą trudno także wpłynąć właśnie w owy cyfrowy sposób. Cały dochód ze sprzedaży owej płyty i będzie przeznaczony na na Lekarzy bez granic, ale to przede wszystkim szansa dla tej kompozytorki, by wyrazić swój sprzeciw wobec tego, co dzieje się na świecie. To muzyka głęboko rezonująca, silna, masywne brzmienie dronowe tutaj działa jak właśnie, proszę sobie wyobrazić sytuację, w której urządzenie tak bardzo wpada w drgania, że zaczynają od niego odpadać najpierw brud, a potem stopniowo farba i do

0: wchodzimy do niejako jakiejś prawdy, do jakiegoś oczyszczenia. Myślę, że tu może być podobnie. To kompozycja, która może pomóc strząsnąć z siebie napięcie, stres wynikające z właśnie obserwacji różnych złych wydarzeń na świecie poprzez mały ekran i w takim poczuciu bezsilności.
1: Kolejna porcja rekomendacji kulturalnych jutro między 7 a 8. To wszystko na dziś w Pogłosach. Monika Zając, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Co dzieje się ze sztuką w epoce niekończącej się reprodukcji? W świecie, w którym bunt natychmiast zamienia się w towar, a gest niezależności znajduje swoje naturalne dopełnienie w kasie fiskalnej. Film Wyjście przez sklep z pamiątkami Banksiego nie tyle dokumentuje ten proces, ile go przeprowadza. Na naszych oczach i naszym kosztem. O relacji Banksy i Mr. Brainwash porozmawiamy w niedzielę o 13.30. Do usłyszenia. Michał Nowak.
4: Bohaterem Zapisków ze współczesności jest maestro Wojciech Rajski, dyrygent i pedagog, przez 13 lat dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej, który 9 maja odbierze Nagrodę Polskiego Radia, diamentową batutę.
5: Wiedziałem, że nie jestem kompozytorem. Teoria byłaby dobra, ale była dla mnie zbyt statyczna, więc została dyrygentura. I moja koleżanka, bardzo miła dziewczyna, mówi do mnie tak: Wojtek, ty dobrze wyglądasz, idź na dyrygenta. I ja się posłuchałem i to był argument, dlaczego zacząłem zdawać na dyrygenturę.
4: Na wspomnienia Wojciecha Rajskiego zapraszamy codziennie o 12.45.
2: Autopromocja. O wszystkim z kulturą.
6: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Patrycja Cisz. Dziś w audycji gościmy Aleksandrę Tarnowską. To pisarka, autorka literackiego debiutu nagrodzonego m.in. Nagrodą Kościelskich w 2024 roku, czyli powieści Wniebogłos. A to także autorka drugiej powieści Niedźwiedź, syn niedźwiedzia. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Przyjechała się do nas prosto z lotniska, prawda?
7: No tak wyszło akurat.
6: A skąd?
7: Teraz to leciałam z Antalii, ale tak przede wszystkim to z Gaziantepu.
6: Gdzie
7: czyli
6: mieszkasz?
7: Z Turcji, tak.
6: Tak, na stałe. O Turcji i o twoim najmłodszym literackim dziecku, jeśli tak mogę nazwać twoją...
7: No, nawet trzeba.
6: Twoją najnowszą powieść. Jeszcze powiemy, ale chciałabym zacząć od tego, kim dla mnie jest Aleksandra Tarnowska. Jak państwo zauważyli, nie mówię Aleksandrze na pani, a mówię Olu, ponieważ kim Ola dla mnie jest, za moment się państwo dowiedzą. Zobacz, Olu, co przyniosłam na nasze wspólne spotkanie.
7: Boję się.
6: A spotkałyśmy się ostatnio 3 lata temu, wiesz o tym, że to już tyle czasu.
7: Naprawdę?
6: Tak, to już tyle czasu. Trochę cię zaskoczę, mam nadzieję, że cię zaskoczę.
7: No.
6: Wygrzebałam z pudeł, zobacz.
7: Jakieś notatki z zajęć.
6: No, tak, to są kserówki naszych lektur z pierwszego roku.
7: O Boże, takich rzeczy to ja w ogóle już nie pamiętam. Jakieś lektury nasze? Kiedy to było?
6: Pierwszy rok poetyki. 2010 rok.
7: No, to powiem, ten epizod bardzo wyparłam. Na...
6: Mając styczność z poetyką, z uczeniem się takim technicznym rodzajów narracji, tych wszystkich mądrych powiedzeń, spodziewałaś się, że cała ta droga polonistyczna pokieruje cię w miejsce, w którym obecnie się znajdujesz?
7: Powiedziałabym, że od ciebie to pytanie jest bezzasadne, bo ty dobrze wiesz, że ja nigdy czegoś takiego nie planowałam. Dla mnie to w ogóle jest jakaś abstrakcyjna sytuacja. Dalej, bo całe moje życie ja w ogóle nie myślałam o pisaniu. To w ogóle nie było nic nawet, co mnie by jakoś interesowało. Nawet jeżeli to myślałam o pisaniu, że to jest coś takiego tylko dla kogoś, kto ma jakieś takie poczucie, że on musi coś napisać, że ma taki wewnętrzny zew, prawda, do pisania. A ja w ogóle czegoś takiego nie mam. Zaczęłam pisać trochę bardziej z nudów, nawet nie wiem, tak dla próby, no bo nie mam co robić, siedzę sobie w Gaziantepie na końcu świata, no to może by coś przynajmniej przy komputerze.

0: dawać, prawda?
1: No tak, jest to jakiś sposób na zabicie nudy i poszukanie sobie czegoś do zajęcia. Bardzo kreatywny sposób.
2: No tak, ale jak się siedzi w domu z dzieckiem i w sumie ja zaczęłam pisać tak naprawdę, kiedy mój syn miał drzemki, więc no, a że on długo spał w ciągu dnia.
1: To miałaś dużo
2: czasu. Po 2-3 godziny, tak, a nie mogłam wyjść z domu, no bo jak? Więc no, no niektórzy gotują, inni śpią w tym czasie, jest to, powiedziałabym, bardzo mądre, ale no nie każdy ma tak jakby do tego talent. A inni, prawda, no nie wiem, zaczynają pisać. No i czasami wychodzi to lepiej, czasem gorzej.
1: Przypominam sobie nasze pierwsze spotkania, bo ja je o dziwo pamiętam.
0: Proszę, ja nie pamiętam.
1: Na pierwszym roku studiów polonistycznych i jakbym miała ciebie określić też w tamtym czasie. Jawiłaś mi się jako obserwatorka z wielkim dystansem do siebie i błyskotliwym humorem, co zresztą państwo sami słyszą, i z mnóstwem dawki ironii, ale takiej ironii mądrej, nie sarkazmu, który nie dotykał nikogo, bo zawsze na to uważałaś, żeby ten balans i szacunek do drugiego człowieka był w tobie i też taka byłaś w stosunku do innych ludzi. I taka też mi się jawi twoja poetyka, jeśli chodzi o narrację. Stosujesz narrację personalną i jest ona też widoczna w twojej najnowszej powieści.
2: Tak, no ja mam nadzieję, oczywiście to może są złudne nadzieje, mam nadzieję, że nie, ale tak liczę na to, że ta druga powieść, no ma dużo więcej humoru niż ta pierwsza. Choć w tej pierwszej też są, prawda, takie zakusy na jakieś takie ironiczne pisanie. Zresztą nawiążę do tej pierwszej od razu. Ta pierwsza książka, ona jest napisana w nurcie chłopskim i on ma w sobie taką zawsze, zazwyczaj, taką wewnętrzną ironię i może to mnie trochę pociągało w tym pisaniu. Natomiast ta druga książka, ona jest bardziej taka, jeżeli bym miała już do czegoś ją porównać, choć uważam, że jako autorka nie powinnam tego robić, ale to zrobię, że ona może nawiązywać trochę bardziej do takiej literatury Ameryki Środkowej, przy czym takiej Ameryki Łacińskiej, jaka jest popularna w Polsce, bo oczywiście ta literatura, ona jest bardzo obszerna i bardzo bogata i ona jest bardzo różna. Nie można powiedzieć na przykład, że ona jest taka. Podobnie jak w literaturze polskiej. Są różne nurty, różne głosy i tak dalej. No ale do tych takich głosów, powiedzmy, które nam się kojarzą z takim bogatym, ironicznym, dość zabawnym językiem. No to trochę z tego czerpałam, nie? A jakby co wyszło, to no...
1: To państwo się przekonają, właśnie, czytając najnowszą książkę Oli. Jest tam też dużo zabawy, zabawy słowem i ja dla ciebie też mam taką zabawę.
2: Boże,
1: a
2: tak.
1: Wiem, że Ola zabawy lubi, że lubisz. Powiedzmy. Mam nadzieję, że jesteś chętna zaryzykować. I uwaga, połączymy hasło poetyka i zabawa. Mhm. I zabawimy się w skojarzenia.
2: Dobrze.
1: I uwaga, poetyka skojarzeń. Połaniec.
2: Dom.
1: Dzieciństwo też?
2: Tak, ale no ja tam dalej mieszkam, jakby pomieszkuję, bo ja tak jeżdżę pomiędzy Turcją a Polską i dużo, no dalej mieszkam w Połańcu.
1: Ile tego Połańca jest w twojej literaturze?
2: Jest sporo, na pewno jest we Wniebogłosie, tam jest dużo. Ten opis miejsca to jest taka wieś, nie do końca konkretnie określona i nie do końca określone jest jej miejsce, przy czym to jest wieś znajdująca się nad Wisłą, prawda, jakiś taki, powiedzmy, tereny, nie jakieś górzyste czy coś. No, no w każdym razie bardzo kojarzące mi się z moją miejscowością i no miejscami, w których ja chodziłam na spacery i tak dalej, więc tam jest tego dużo, na pewno jest też dużo języka tej miejscowości, bo to jest taki język, który trochę wychodzi z gwary, ale jest oczywiście takim językiem już bardziej ogólnopolskim, przy czym no, tam jest trochę takich nawiązań do, to są Krakowianie mali chyba, jeżeli chodzi o region, powiedzmy ten językowy, i nawiązywałam do tego, szukałam jakichś takich rzeczy, które pokazują charakter tego języka. Oczywiście nie w jakimś dużym stopniu. No jakby ktoś przysiadł, kto się zajmuje gwarą, to by teraz się głośno zaśmiał.
1: Akcja twojej powieści najnowszej, Niedźwiedź, syn niedźwiedzia, dzieje się w Turcji, w Izmirze, tak. Ale dotyczy tej sfery dzieciństwa.
2: Tak, jest taka teoria,

ja czytam powiedzenie, prawda, że pisarz zazwyczaj przez ileś tam pierwszych lat pisze jedną książkę, tylko w trochę innej formie czasami. No i u mnie to zdecydowanie wybrzmiało, ponieważ główny bohater w Niebogłosu, Rysiek, miał 12 lat, a Nazym, który jest bohaterem niedźwiedzia, syna niedźwiedzia, ma lat 14, więc jak widać ja dorastam

0: dziecko, prawda?
1: Tak, tak.
0: Drugie jest starsze.
1: Czyli kolejna, kolejna powieść będzie dotyczyć 16-latka.
0: Nie, no, nigdy nie ciada.
1: Kolejne skojarzenie. Niedźwiedź, syn niedźwiedzia. Mhm. Sam tytuł.
0: Tak.
1: Czy trzeba przeczytać książkę, żeby wiedzieć dlaczego akurat tak?
0: Trochę tak, bo tam raczej to jest wyjaśnione i to dosyć szybko, ponieważ jest takie obraźliwe, powiedzmy, sformułowanie Aiolwei, i to znaczy właśnie niedźwiedź, syn niedźwiedzia. Jest to takie powiedzenie, nie wiem jak to określić, z jakim zwierzęciem można skojarzyć niedźwiedzia w sensie tym, jak postrzegają go Turcy. Nie wiem, powiem jakby na polski, bo to jest taka osoba niezdarna, niezbyt rozgarnięta i taka przez to też może gburowata, może niegrzeczna. Więc ciężko mi znaleźć takie zwierzę, do którego by porównali go Polacy. No i ten niedźwiedź, syn niedźwiedzia, to jest już takie, prawda, już wybitnie, bo można powiedzieć tylko niedźwiedziu. A można powiedzieć...
1: Gradacja.
0: Tak, a tu niedźwiedź, syn niedźwiedzia, to jest tak jakby jeszcze gorzej, prawda? To jest takie powiedzenie, które funkcjonuje w tym konkretnym miejscu. To oczywiście w Turcji też jest znane, ale tam dla tego chłopaka jest to określenie, które rzeczywiście funkcjonuje w związku z tą dzielnicą Izmiru, którą opisuje. To nie tyle też dzielnica, co jakby wieś, która została przejęta przez tę dzielnicę i na której jakby ta dzielnica została zbudowana.
1: To ja niespodzianek ciąg dalszy z mojej teczki. Uprzedzam, to też będą notatki. I kolejne hasło, które mi się zrodziło, czytając twoją pierwszą i teraz drugą powieść, bo dotyczą one dzieciństwa, więc oprócz twoich doświadczeń z lat dziecięcych, dziecinnych być może, też był przedmiot na naszych studiach.
0: Był. Pamiętam. Był. On był bardzo fajny.
1: Bardzo.
0: Niewiele z niego pamiętam.
1: Bo był, powiem państwu, o 8 rano, ale tak, był tak pasjonującym przedmiotem.
0: Wszyscy na niego przychodzili.
1: Wszyscy na niego przychodzili, mimo że nie było listy obecności.
0: Czy na te zajęcia.
1: Na te zajęcia, tak. Wszyscy przychodzili i takich zajęć życzymy wszystkim wykładowcom akademickim i takich profesorów jak profesor Grzegorz Leszczyński.
0: Tak. Były bardzo, bardzo interesujące, pamiętam.
1: I mam
0: je
1: tutaj, wiesz, tu mamy notatki i na ostatniej stronie...
0: Dobrze, że masz notatki, ja nigdy nie prowadziłam notatki.
1: A zobacz, a ja znalazłam gdzieś na naszej grupie na Facebooku, która jeszcze istnieje. Mamy takie hasło, obraz domu równa się obraz piekła. Mhm. I jeszcze a propos portretu współczesnego nastolatka po roku 2000. Akcję twojej powieści umieszczasz w 2004 roku. Ja chciałam zapytać o to, jak wygląda dom rodzinny twojego głównego bohatera? Czy to jest, powielenie tego obrazu, o którym uczyłyśmy się na studiach, że dom to jest rodzaj piekła, gdzie bohaterowie nie odnajdują spokoju, ukojenia i tego, czym dom być powinien, czyli tą ostoją bezpieczeństwa? Na ile to jest właśnie taki obraz, a na ile ty łamiesz to, o czym nam mówiono?
0: A, wydaje mi się, że ja nic nie łamię, jeżeli chodzi o jakieś takie, nie mam... Znaczy nie, po prostu, nie wiem, wydaje mi się w ogóle, że w pisaniu bardzo ważna jest odwaga, jakaś autentyczność. Ja nie mam w sobie odwagi do tego, żeby jakieś, powiedzmy, łamać jakieś schematy takie, jeżeli chodzi o coś takiego. Wydaje mi się, że ten dom z niedźwiedzia, syna niedźwiedzia, on jest podobny do domu z Wniebogłosu pod jednym względem. I to jest też, to jest a propos tego pisania tej jednej i tej samej książki. Otóż u mnie najważniejsza jest relacja ojciec-syn. I to zresztą widać w tytule. We Wniebogłosie był to Rysiek i jego ojciec i w niedźwiedziu, synu niedźwiedzia, jest to Nazym i Ali. I ta relacja jest pod tym względem bardzo do siebie podobna, że panuje między nimi cisza. I to są takie relacje trochę próbujące wyczuć siebie tylko jakimiś gestami, drobnymi pytaniami. Oni jakby boją się siebie nawzajem. I ojciec i syn, oni próbują wyczuć między sobą jakieś relacje i nie do końca wiedzą, jak mają to zrobić. Jedna i druga strona. Przy czym wydaje mi się, że w tej drugiej książce mimo wszystko ten dom jest dużo cieplejszy, dużo spokojniejszy.

0: spokojniejszy i taki mimo wszystko, no nie powiedziałabym, że wspierający, ale no nie wiem, zawsze ten chłopak wie, że on może do niego wrócić. Że to nie jest tak, że on nie jest tam zupełnie miło widziany, przy czym to może być kwestia tego, że we Wniebogłosie na samym początku książki, więc to nie jest żaden spoiler, umiera matka, no a w Niedźwiedziu, Synu Niedźwiedzia jest to pełna rodzina.
1: I to jest obraz tureckiego domu? Ty wzięłaś też z obserwacji i porównywania domów twoich znajomych?
0: No tak, no znajomych,
1: no,
0: męża.
1: Oczywiście.
0: Oczywiście, tak, tak, tak. Nie, mój mąż rzeczywiście jest właśnie z tej dzielnicy Izmiru, dlatego jakby mi, dla mnie było proste, powiedzmy, chociaż to jest bardzo trudne jakby to słowo w tym kontekście, opisanie tego miejsca, a oczywiście ten dom był trochę opisywany na wyczucie, no bo nie wiem, jak to było w 2004 roku, widzę go obecnie, no i oczywiście to nie jest jakby, tu nie ma kalki jakby, tylko tam jakieś drobne rzeczy dało się wyczuć, prawda? Jakiś na przykład mogłam sobie wyobrazić, jak wygląda rozmowa taka rodzinna, w ogóle jak spędzają czas, bo to jednak zawsze jest tak, że inne kultury, one nawet w takich drobnych rzeczach mogą się różnić. Na przykład, czy osoby jak siedzą w salonie, to czy one ze sobą, zresztą to jest też kwestia rodzinna, prawda? Czy nie wiem, czy oglądają telewizję, czy rozmawiają ze sobą, jak mają ustawione stoliki, czy mają, na przykład w Turcji bardzo popularne jest to, żeby w salonie mieć kilka kanap ustawionych jakby naokoło, nie wiem, jak w takie półkole.
1: Czyli też już taki okrągły stół, ale okrągły stół
0: tak,
1: stworzony z kanap.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Takie zaproszenie do rozmowy.
0: Tak, i często goście, na przykład, nie wiem, powiedzmy, że jest czworo gości i dwie osoby siedzą na jednej kanapie, tej największej, a dwie naprzeciw siebie, prawda? I każdy jest na jednej kanapie, niby trochę jakby w oddaleniu od siebie, nie, że wszyscy są ściśnięci, ale jednocześnie rozmawiają ze sobą. Oczywiście naprzeciwko jest telewizor.
1: Nie inaczej. Kolejne skojarzenie, trochę będziemy skakać po tematach, bo tak można również, dlaczego by nie. Uwaga, Józef Witlin, Sól Ziemi.
0: Pamiętam.
1: O, jest ten dźwięk rozkoszy w głosie, słyszą go państwo, taki czekoladowy. Zachwytu, tak, ja pamiętam, jak zachwyciła cię ta książka, jak ją czytałaś na studiach i jaka byłaś podekscytowana tym, jak ona jest skonstruowana i jak ona jest genialna w swojej formie i treści, jak dla ciebie świeża to była literatura napisana przed II wojną światową.
0: Tak, i powiem teraz coś innego. Ja zupełnie nie pamiętam tej książki.
1: Nie będę cię pytać
0: tak,
1: o treść.
0: Ale nie o to chodzi. Ja w ogóle sądzę, że jeżeli chodzi w ogóle o czytanie, to zapewne jest to w ogóle z konsumowaniem kultury, że człowiek po jakimś czasie jest no w zupełnie innym miejscu, prawda? I zupełnie inaczej odbiera i literaturę, i kino, i tak dalej, więc jakby na przykład ja bym się bała w tym momencie powiedzieć, że to była fenomenalna książka, chociaż tak uważam. Na tamten czas była to wspaniała lektura, a teraz nie wiem. Nie wiem, bałabym się przeczytać ją jeszcze raz. To jest taki,
1: bałabyś się rozczarowania?
0: Tak, tak, tak. No zachwyty, stare zachwyty są najlepsze. Jakby, a jak boli, kiedy się jeszcze raz przeczyta, czy jakieś książki i one nagle okazują się zupełnie nieciekawe. Zdecydowanie lepiej przeczytać te, które nam się nie podobały i się nimi na nowo zachwycić. Ja tak miałam z wieloma lekturami, z Marquezem, z Liosą. Na przykład, nie wiem, mnie w ogóle nie interesowała literatura taka latynoamerykańska. Nie
1: realizm
0: wiem dlaczego.
1: Magiczny.
0: O nie, zupełnie nie. A później jakby jak zaczęłam czytać, to już teraz, to teraz, to za to ja bym mogła pochłaniać tę literaturę. Może nie realizm magiczny, ale Liosę, Marqueza w ogóle, no, te klimaty.
1: Zmieniamy się.
0: Tak,
1: po prostu. I kolejne hasło. Też z naszych studiów, to inny trochę przedmiot, nauka o języku. Wspominamy go tak, jakoś na pewno.
0: Na pewno.
1: Uwaga, język aglutynacyjny.
0: Tak, to jest język turecki, czyli taki, który przyłącza końcówki, żeby zmienić formę gramatyczną. O.
1: Czyli inaczej niż fleksyjny się
0: tak, tak, tak,
1: tworzy.
0: Tak, tak.
1: Nie spodziewałaś się tego, że poznasz?
0: Nie, zupełnie nie. Znaczy nie spodziewałam się, że będę musiała jakiś taki język dziwny w ogóle poznawać w swoim życiu, a już nie mówiąc o samym kraju, jeżeli chodzi o Turcję. No zupełnie nie. Jakby w ogóle mnie te, nawet nie te rejony nigdy nie

0: interesowały zupełnie w żadnej mierze, więc było to ciekawe spotkanie. Ale w ogóle język turecki, wbrew pozorom, jest dosyć prosty do nauki, bo nie ma jakiejś takiej... No nie powiedziałabym, że tak, że bardzo rozbudowanej gramatyki, ale nie ma wielu wyjątków. Raczej jest taki, no, że jak się już człowiek nauczy tych zasad, no to leci. Nie jest bardzo trudne.
1: A zaprezentowałabyś coś? Ja wiem, że tak z kontekstu język wyrwać, to jest mój zupełna tragedia komunikacyjna. Tak?
0: Ja mogę powiedzieć taką, chociaż jest to bardzo smutne, że pamiętam, że na początku, jak wyprowadziłam się do Turcji i tam jakby zaczęłam poznawać ten język, chodziłam na kurs języka tureckiego. Potem właśnie niestety z tego kursu zrezygnowałam i najprawdopodobniej to właśnie jest kluczem do mojej porażki językowej. Niemniej wtedy pamiętam, że mówiłam, dziwiłam się, dziwiłam się temu, że jest wiele ludzi, na przykład za granicą, nie wiem, w Niemczech, gdziekolwiek, i oni po 10, po kilkunastu latach nie znają tego języka jakoś płynnie, tak, prawda, żeby swobodnie się komunikować. Po czym uświadomiłam sobie, że ja też jestem już około 10 lat w Turcji i teraz nawet no, nie mam ochoty prezentować swoich fenomenalnych zasobów semantycznych.
1: Ale Turcy cię rozumieją.
0: Tak, tak. No, na szczęście.
1: Na szczęście. A jak oni przyjmują fakt, że ktoś nie pochodzący z Turcji i nie mówiący w pierwszym języku po turecku, mówi po turecku?
0: A nie, oni są bardzo raczej tacy, w ogóle Turcy są bardzo sympatyczni, raczej podchodzą do tego pozytywnie, oni są zachwyceni, jak ktoś powie jedno zdanie, to już są w ogóle wspaniale, pani mówi po turecku, w ogóle fenomenalnie. Ostatnio zdawałam prawo jazdy, no i zdawałam je po turecku. A to za to jest inna anegdota, właśnie a propos mojej umiejętności, nie tylko mówienia po turecku, ale zarówno też pisania i czytania, to miałam, pamiętam, jak zdałam egzamin na prawo jazdy, to po egzaminie teoretycznym i po egzaminie praktycznym musiałam pójść do urzędu, żeby, prawda, złożyć papiery i tak dalej. No oni stwierdzili, że no mój tam dyplom Uniwersytetu Warszawskiego z polonistyki to nie jest żaden dowód, że pani umie pisać i czytać. Tutaj trzeba przeprowadzić test. I pamiętam, że przyszedł pan, byłam w takim jakby gabinecie takiego dyrektora tego urzędu i on dał mi kartkę w ogóle, na którym było podanie jakiejś innej pani o dowód osobisty i pod tym ja miałam napisać zdanie, które on mi podyktował, że powiedzmy, że baklawa jest czymś, raczej największą atrakcją turystyczną Gaziantepu. I po tym, jak napisałam to zdanie, to stwierdziłam, że w takim razie, no ja, to jest dowód, tam podpisały się jeszcze osoby, które były no przy tym, że ja umiem jednak pisać i czytać, i on może tam podbił pieczątkę, prawda, i no wspaniale, no. Więc
1: gratuluję, czy, tak, Olu, dziękuję, zdania dziękuję. Egzaminu.
0: Tak, niekoniecznie jakoś po turecku, prawda, nie był to egzamin C1, ale przynajmniej umiem czytać i pisać. Jest to już coś.
1: Jest to niezaprzeczalny dowód na to, że potrafisz.
0: Tak.
1: Nie inaczej. A propos twojego pisania, do niego wrócimy. Mhm. Ja znam twoją pierwszą, większą pracę pisemną, gdyż ją odnalazłam w czeluściach naszych konwersacji. Było to sprzed 10 lat. Wiem nawet, czego dotyczyła.
0: Zgrozo, nie wiem.
1: Państwo dowiedzą się, ponieważ tego będzie dotyczyć nasze kolejne hasło w naszej zabawie. Mhm. Adam Pol i Poloneskoj. Co to za hasła?
0: To jest wieś pod Stambułem. W Stambule jest taka, no to już można powiedzieć, że to jest w Stambule, ale to jest tak jakby na obrzeżach Stambułu bardziej, nawet może za. Jest taka wieś, po turecku ona się nazywa Poloneskoj, czyli właśnie polska wieś, a po polsku jest nazwana Adampol. I to jest wieś założona przez Adama Czartoryskiego, zresztą stąd ta nazwa. Oj, już nie pamiętam, w którym roku. W której teraz żyje już może czwarte pokolenie Polaków, przy czym ja teraz nie przypomnę sobie, czy to jest czwarte pokolenie emigracyjne już, czy czwarte pokolenie po prostu tam mieszkających osób, które nadal częściowo, oczywiście część z tych osób posługuje się językiem polskim. Oczywiście to jest język taki polonijny z tego regionu, przy czym on jest zasilany co chwila taką, prawda, jakieś nowe osoby tam zamieszkują.

0: i no, żyją w tym polonesko i jakby dzięki temu zasilają ten język polonijny jakby taką świeżością, prawda, językiem polskim współczesnym. No i ja do Adam Pola pojechałam, kiedy byłam na Erasmusie w ogóle w Turcji, w Izmirze, podejrzany. No, pojechałam do Stambułu, żeby tam zrobić po prostu nagrania tego języka, tego, jak mówią te osoby. Udało mi się tam, no, sporo materiału zebrałam. Pamiętam, że moja praca magisterska chyba miała aneks na 300 stron, to była jakaś w ogóle dzika sprawa, ale no, nagrałam ich, potem musiałam oczywiście to wszystko jeszcze opisać,
1: no,
0: prawda?
1: Tyle, ile sobie pracy zebrałaś,
0: no, tyle
1: musiałaś opracować.
0: Miałam, prawda? To był dramat. Szczerze. Bo najgorsze było to, że ja musiałam, prawda, ze słuchu
1: transkrybować.
0: No, po prostu tak, transkrybować. Transkrypcja tego była
1: jeszcze
0: tragiczna.
1: Jeszcze fonetycznie, powiedzmy.
0: Tak, tak, to może zostać.
1: A to jest inny zapis niż ten literowy.
0: Tak, on nie jest jakiś powalająco trudny.
1: Ale jednak.
0: Ale jednak, no, nie jest taki, no nie jest to takie szybkie po prostu.
1: Trzeba przysiąść i te 300 stron, zobacz, samego aneksu, prawie tyle, ile twoja najnowsza powieść, bo ma prawie 400, miał sam twój aneks, więc zresztą mówiłaś mi, tak, kiedy przesłałaś mi swoją najnowszą książkę, żeby się z nią zapoznać, że uwaga, ale ona ma 400 stron, nie, twoja praca magisterska miała więcej. A jak natrafiłaś w ogóle na tę społeczność? Czy twój mąż ci powiedział o niej? Czy sama szukałaś społeczności? Pamiętasz jeszcze?
0: Powiem szczerze, że nie pamiętam, ale najprawdopodobniej to ja sama trafiłam. Wątpię, żeby mój mąż akurat
1: wiedział.
0: Tak, tak. Wydaje mi się, że to nie jest, to jest ciekawe, że w Turcji w ogóle jakby często uczęszczana miejscowość, bardzo dużo osób lubi jeździć tam na weekendy ze Stambułu. Ona jest taką miejscowością, powiedzmy, trochę turystyczną, takie miłe obrzeża, żeby sobie pojechać, prawda, żeby tam pójść na spacer do lasu. Tam są w ogóle ci Polacy, którzy tam mieszkają, albo osoby pochodzenia polskiego. Oni też są Polakami, bo oni mają paszporty. Oni przez długi czas żyli właśnie na tych obrzeżach w takiej dość skrajnej biedzie, z tego, co opowiadali. A mniej więcej w latach chyba 70. i tam, prawda, z każdym rokiem coraz bardziej zaczynali się bogacić, bo właśnie zajmowali się tym, powiedzmy, no, biznesem turystycznym. I teraz oni tak naprawdę mają te domy, często wille, w ogóle z basenem, prawda, wielkie hotele. I oni teraz żyją głównie z turystyki. To jest ta europejska, powiedzmy, część Turcji. No i żyje im się na pewno dużo lepiej niż wcześniej.
1: Za chwilkę wrócimy do rozmowy. Chwila muzyki.

0: Naszą gościnią, przypomnę, jest Aleksandra Tarnowska. To pisarka, autorka literackiego debiutu nagrodzonego m.in. Nagrodą Kościelskich w 2024 roku, czyli powieści W niebogłos. To także autorka drugiej powieści Niedźwiedź, syn niedźwiedzia. Powracamy do rozmowy o Turcji, o tej europejskiej i azjatyckiej części Turcji. Mhm. Czy ta Turcja no nie tylko geograficznie jest zróżnicowana?
1: Tak, nie, ona jest, Turcja jest bardzo ciekawym krajem pod tym względem, raczej dla Polaka jest to zadziwiające i to samo zresztą dla Turków Polska jest zadziwiająca pod tym względem, że Turcja jest bardzo zróżnicowana, bardzo. I to nie jest tylko podział na zachód, wschód. To są powalające różnice między prowincjami, po prostu. Czasami nie ma w ogóle związku, czy ona jest bardziej na zachód, czy bardziej na wschód, bardziej na północ, na południe. One po prostu bardzo się różnią między sobą. Oczywiście te miejscowości, które są nad morzem, one często są takie bardziej otwarte, ale też niekoniecznie, bo są może nie otwarte, ja się to ujęłam. One są bardziej zeuropeizowane. To też nie jest dobre słowo. W ogóle jakby...
2: Ciężko określić.
1: Tak, to jest ciężko określić, raczej chodzi mi o to, że ja patrzę ze swojej perspektywy. I jakby określając Turcję, no ciężko odejść od tego, jak my patrzymy na nią z Europy i jak Europa opisuje Turcję. Bo na przykład ja bym mogła powiedzieć, że no, pamiętam, mój mąż kiedyś się bardzo oburzył, on był na takim spotkaniu na uniwersytecie. To było spotkanie z kimś, powiedzmy z Niemiec. Ta osoba powiedziała, że mieszka na co dzień w Stambule, ale dopiero w Gaziantepie poczuła się jak w prawdziwej Turcji. I co to znaczy?
2: No właśnie.
1: To znaczy po prostu, że wyobraża sobie Turcję jako jakiś taki wschodni orient, prawda? Jakieś takie, no nie wiem, bardziej coś takiego. Tak, jednowymiarowo, po prostu jako jedno takie wyobrażenie. Jest wiersz, który otwiera moją książkę. To jest wiersz, który dokładnie o tym trochę mówi, że my jako Europejczycy, jako świat trochę, ma jakieś jedno wyobrażenie Turcji, która jest taka orientalna, ładna, turystyczna, wakacyjna, prawda? A ona jest po prostu życiem takim. Ona jest zupełnie jakby często inna niż sobie wyobrażamy.
2: Chcesz przeczytać?
1: A czasami taka sama. Mogę przeczytać.
0: Tak rozpoczyna się książka.
1: Tak, to jest
0: Oli.
1: Wiersz Nazyma Hikmeta Pierlotti. Pierlotti to w ogóle jest pisarz francuski. Tajemnice, poddanie się losowi, wiara w przeznaczenie. Kraty na oknach haremów, zajazd, karawana, na podwórcu meczetu pod daszkiem fontanna, sułtanka pląsająca na srebrnych stolikach, kochanka, padyszach, 1001 lat żyjący szach. Z minaretów zwisają ozdobne drewniane sandały, kobiety z nosami barwionymi henną, nucąc pieśni tkają wzorzyste kobierce. Wśród wiatrów zielonobrody muezin do modlitwy wzywa. Oto wschód, widziany oczami francuskiego poety. Tak wygląda wschód w książkach, w których milion tłoczą na minutę. Jednak ani wczoraj, ani dziś, ani jutro takiego wschodu nie było, nie będzie. Wschód to pola, na których giną nadzy niewolnicy, pracując bez chleba. To ziemia, która darzy bogactwami wszystkich, prócz własnego ludu.

0: kraj, który umiera z niedostatków, z głodu. To śpichlerz pszenicy, pełen aż po same brzegi. Śpichlerz Europy.
1: A jak zatem Turcy patrzą na swój kraj?
0: No oni bardzo kochają swój kraj, wydaje mi się. A raczej to jest też ciężko powiedzieć, bo każdy ma, tak jak Polacy, każdy ma inne spojrzenie na swój kraj, ale tak się wydaje, tak patrząc, prawda, z zewnątrz, wydaje mi się, że oni bardzo kochają swój kraj i bardzo im zależy na Turcji. I naprawdę chodzi mi o to, że oni często to mówią i oni rzadko krytykują Turcję, chociaż jakby jak stykają się ze mną, to oni tam mówią, że o, no, że w Turcji pewnie jest mi ciężko albo coś tam. Nie wiem, oni mają trochę wyobrażenie, mają po prostu kompleksy bardzo duże. Mają poczucie, że oni może są gorsi, trochę właśnie jak Polacy, dlatego my się dobrze jakby pod tym względem dogadujemy, bo Polacy mają jakiś taki kompleks często. Ja nie mówię, że wszyscy i czy to dalej funkcjonuje, bo to pewnie pokolenia jakby następne już tego może nie mają, ale jest coś takiego, że ta Europa zachodnia, to tam jest lepiej, w USA, chociaż to jest w ogóle śmieszne, ale no w Turcji też mają to przeświadczenie, że pewnie w Europie jest lepiej, że na pewno ja to żyję w jakimś, nie wiem, w nie wiadomo jakim dostatku w Polsce, prawda? Dla Polaków to by się czasami wydawało zabawne.
1: A jak bohaterom twojej najnowszej książki Niedźwiedź, syn niedźwiedzia żyje się w Turcji?
0: Oni na pewno nie żyją w dostatku.
1: 2004 rok.
0: Tak, no 2004 rok, no to jest trochę taka dzielnica, tak jak mówiłam, która powstała na wsi. I to jest też ważne, że to jest wieś. Co prawda, to nie jest wspomniane w książce tak jakby bezpośrednio, ale da się wyczuć z wielu różnych elementów, że to jest wieś alewicka. I ona w pewnym sensie, ona żyje oczywiście swoją kulturą, ale też to miasto jakby rozwija ją też trochę pod tym względem. I na przykład widać pod pewnymi względami, że wsie, które były z innych ugrupowań religijnych, czy z, powiedzmy z innych odmian, one szybciej na przykład otrzymywały prąd, szybciej tam wprowadzono różne jakieś udogodnienia, a w tych innych niekoniecznie. Więc jakby tam jest tam jakby taki element, że to są ludzie, którzy jakby późno mieli elektryfikację i raczej nie mieli jakichś takich podstaw do tego, żeby bogacić się, żeby pójść na studia, do lepszych szkół i tak dalej. To jest raczej wieś biedna i ta dzielnica także, tak jakby ci ludzie wywodzący się z tej biedy, no po prostu zostają biedni. No to jest trochę też, tak jakby ta książka też jest o awansie, przy czym to jest taki awans niespełniony, niespełniający się. I też jest o takiej, o dużej potrzebie awansu, oczywiście też jest to jest kwestia też kapitalizmu i to tak jakby w Turcji ten kapitalizm jest takim, to się mówi, że galopujący kapitalizm i to widać na każdym kroku i w tym 2004 roku też jest to bardzo widoczne. I tak jakby też wchodzą jakieś takie rzeczy w ich słowach, że prawda, że no im będziesz się więcej uczył i będziesz więcej pracował, tym będzie ci łatwiej, prawda?
1: Hasła motywacyjne.
0: Tak, tak, na pewno wszystko zadziała, prawda? Nie masz, nie masz za co żyć, ale jak będziesz więcej pracował, to na pewno w jakiejś super, bardzo złej pracy wzbogacisz się. No.
1: Jak się żyje tym, bo ja będę o tych młodszych twoich bohaterów pytać, jak się im żyje w takiej rzeczywistości? Myślą w ogóle o tym, jak się im żyje w ich kraju? Czy to jest życie tu i teraz? Czerpiemy z tego, w jakim środowisku jesteśmy tym takim małym, lokalnym, a nie patrzy się szerzej na sytuację ogólnie?
0: Tak, to nie jest jakby taka książka, która mówi o jakiejś, powiedzmy, o Turcji, o jej...
1: Ona zawęża myślenie o lokalności bardziej,
0: tak, tak, tak. To jest bardziej lokalnie rzeczywiście wpisana treść, chociaż ona może dotyczyć oczywiście wielu osób, które w Turcji mieszkają. Ja starałam się, żeby to była taka historia po prostu w pewnym stopniu uniwersalna. Żeby nie była taka, prawda, że da się ją odczytać wyłącznie w tureckim kontekście. Mam nadzieję, że mi się trochę udało. To nie jest w jakimś tam stopniu powieść polityczna, chociaż tak się mówi, że polityka, prawda, jest wszystkim, że wszędzie polityka jest.
1: Ty akcent kładziesz na inne zupełnie rzeczy, też patrząc na twoją pierwszą książkę. Mhm. Też nie opisujesz sytuacji politycznej Polski w latach 70.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: Tu chodzi o życie, o przeniesienie, dlatego tak dla mnie, przepraszam, wystawię ci trochę laurkę, wartościowa jest to literatura, ponieważ

0: pokazuje, że to jest życie ludzi po prostu umieszczonych w danym momencie historii. Że nie zajmujemy się tą dużą historią,
1: ale
0: tylko...
1: Ale wiesz, ja przerwę, bo uważam, że to można traktować jako zaletę, ale także
0: ale wadę?
1: Za wadę, tak? Oczywiście.
0: A usłyszałaś takie słowa?
1: Znaczy nie usłyszałam takich słów, ale słyszałam wielokrotnie... Raczej nie, może nie usłyszałam takiego zarzutu wobec mojej książki, ale słyszałam takie zarzuty wobec literatury polskiej. To znaczy, że może nie tyle co literatury całej, tylko że trwają poszukiwania wielkiej polskiej powieści, prawda? Te poszukiwania może się ziszczą, bądź
0: ale to nie.
1: Ale
0: to nie jest powieść historyczna.
1: No tak, ale no. To nie musi być powieść historyczna, żeby to była, no, czy Noce i Dnie są powieścią historyczną? No nie, ale są jakby, może bardziej kwestia sagi rodzinnej, prawda?
0: Ale też rodzaj narracji jest inny. Ty jakby narracja personalna kładzie akcent już sama w sobie na
1: to jest bliska
0: inne
1: taka,
0: zupełnie
1: prawda?
0: Wartości i inne spojrzenie. Nie, ona jest takim okiem, który jest bliziutko tych bohaterów.
1: Tak, tak, tak. Raczej to jest, ja raczej właśnie opisuję takie najmniejsze komórki, prawda, społeczne. To mnie najbardziej interesuje, w ogóle najbardziej mnie interesuje osoba, prawda? Oczywiście tam jest duża społeczność, ale to nie jest jakby opis, to nie jest powieść społeczna pod względem, że to jest opis konkretnej społeczności wielkiej, tylko no jakiegoś wycinka.
0: Ale łatwiej też się nam wtedy identyfikować z bohaterami, tak przedstawionymi.
1: Na pewno.
0: Jakby empatyzować.
1: Chociaż no, ja aż tak się nie znam na takich dużych powieściach społecznych, historycznych, ale wydaje mi się, że jeżeli to jest... Że to zawsze musi być jednak podążenie za jakimś bohaterem, który w jakimś stopniu jest, prawda, symbolem tej całej grupy. No i jeżeli przechodzimy od osoby do osoby i pokazujemy tak całą grupę, no to możesz się utożsamiać. Dlaczego nie? No.
0: W opisie twojej książki pada takie pierwsze słowo, bardzo interesujące, poza anteną. Rozmawiałyśmy trochę na ten temat. Może teraz wróćmy do tego już na antenie, że jest to wyczekiwana powieść twoja.
1: Tak.
0: I zaczęłaś się śmiać i zapytałam dlaczego, może powiesz też słuchaczom, dlaczego na to słowo wyczekiwana zareagowałaś tak, a nie inaczej.
1: Tak, bo ja uważam, że to jest cyniczny żart mojego wydawcy, który po prostu robi sobie ze mnie takie, no...
0: Żarty stroi.
1: Ewidentnie. Ponieważ no, długo czekał. Raczej no, nie jakoś powalająco długo,
0: no,
1: prawda?
0: Nie napisałaś mogłam... po 10 latach.
1: Tak, mogłabym
0: kolejnej.
1: Nie opisać 10 lat. Dokładnie tak uważam. Przy czym wydaje mi się, że ten czas, który poświęciłam tej książce, był wystarczający. O, na tej zasadzie. No, ale nie, no po prostu się śmialiśmy, że, prawda, że co mniej więcej 2 miesiące ustawialiśmy nowy deadline, prawda? Ja go oczywiście przekraczałam. Za każdym razem pytałam o ile. Oni z jednej strony pytali mnie to kiedy, po czym mówili, no, ale bez presji. Prawda? Więc jakby, no, oczywiście my się z tego śmialiśmy i to tak jakby to wyczekiwanie też jest takie trochę ironiczne, powiedzmy. Znaczy dla mnie ten odbiór.
0: Olu, a powiedz mi proszę, czy ty kochasz Turcję?
1: Często się nad tym zastanawiam, powiem szczerze, bo ostatnio, tak jakby po tych iluś tam latach dotarło do mnie, że no jakby ja nie mogę, raczej nie, może nie tak, mi nie może nie zależeć na tym kraju. Ponieważ jest to kraj mojego męża, jest to kraj przede wszystkim, no już tam pomijając tam męża, prawda? Jest to kraj mojego syna i on jest Turkiem. Niech mi może nie zależeć na tym kraju. Przy czym oczywiście to jest tak, że człowiek dostrzega pewne wady, to nie jest kraj w jakiś, którym tak jak mówiłam, nigdy nie byłam wybitnie zainteresowana Turcją. I powiedziałabym, że nawet teraz nie szukam, nie czytam o historii Turcji. Ja bym nie powiedziała, że ta kultura mnie nie interesuje, bo ja dużo zwiedzam, prawda, oglądam, ale to nie jest coś, co mnie wybitnie pochłania. To nie jest coś, czemu ja poświęciłam się sama z siebie. To jest bardziej wynikiem sytuacji tego, że się tam przeprowadziłam.
0: A jaka jest ta miłość? Turcja oddaje ci to, co ty dajesz Turcji?
1: No tak, ja uważam, że Turcja jest bardzo takim przyjemnym krajem, jeżeli chodzi... Ja nie mówię o jakby... Bo można tam wymienić szereg rzeczy, że prawda, że bieda, że inflacja przede wszystkim. Ale wydaje mi się, że to jest kraj, który ja bym nigdy nie powiedziała, że ktokolwiek źle mnie w Turcji potraktował. No nie licząc tego, że nie wierzył, że czyta mi pisze.

0: Powiedzmy, że to jest drobny element, dość zabawny. Przy czym tak, to na co dzień, to wszyscy są naprawdę bardzo chętnie przyjmują mnie. Ostatnio jadąc autobusem, bo tam często są, powiedzmy, takie checkpointy, prawda, i sprawdzają paszporty, dowody i tak dalej, to kazano mi pokazać no jakiś dokument i dałam paszport i pan był zniesmaczony, dlaczego ja sobie jeszcze nie wyrobiłam, prawda, obywatelstwa i w ogóle jak to? To jest trochę jakby na odwrót, jeżeli chodzi o ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski.
1: Nie wiem, czy wypada o to pytać, no bo dopiero dostajemy twoją najnowszą książkę Niedźwiedź, syn niedźwiedzia, ale no zapytam już, no będzie kolejna.
0: No ja ostatnio myślę, że nie, ale to nie jest kwestia, że nie, bo ja nie chcę, tylko to są nie, bo ja mam zawsze obawy przed tym, że ja nic nie wymyślę ciekawego. No i w tym momencie ja się cały czas, raczej jestem na etapie takiego bicia się z myślami, co ja bym mogła napisać, w ogóle o czym, o kim, jak. Dla mnie, no ja czasami się śmieję, że ja miałam w życiu dwa pomysły i już je zrealizowałam, więc no nie wiem, no może jakimś cudem przyjdzie do mnie trzeci. Po pierwszej książce już pamiętam, że nawet pisałam mojemu wydawcy, że nie, no wiesz, no niestety to chyba będzie autorka jednej książki, no tutaj nie ma co myśleć
1: i to
0: o drugiej.
1: Jakiej?
0: Więc jakimś cudem udało się napisać drugą.
1: A tam cudem. Siedziałaś i pisałaś po prostu.
0: No tak, no ale trzeba najpierw wpaść, no, ale wiesz, na ten
1: no tak,
0: pomysł.
1: Tak, na pomysł. No syn już drzemek nie ma, bo...
0: Tak, no było trudne. Dużo... Trzeba było pisać głównie po nocach, prawda? Ale nie, no pomysł... Samo pisanie nie jest dla mnie jakby... Może nie. Samo pisanie, jak już jestem jakby w trakcie realizacji... No teraz mogę powiedzieć, że nie jest jakimś powalającym problemem, choć oczywiście narzekałam non-stop, kiedy pisałam i cały czas mówiłam, że ja tego nie skończę i w ogóle nie dam rady, więc to jest, teraz mogę mówić, prawda, brawurowo, że jest
1: tak,
0: super.
1: Że jest.
0: Ale jestem teraz na etapie poszukiwania czegoś, co mnie zahaczy i to też jest jakby nie tyle pomysł też, tylko ja muszę mieć i pomysł, i język nowy, bo wydaje mi się, że Wniebogłos i Niedźwiedź, syn niedźwiedzia, że to są książki jednak inne, jeżeli chodzi o język. I one
1: są.
0: Jakby, i inna jest trochę narracja i tak dalej, więc jakby ja poszukuję, że nie tylko historii, ale języka, jakim mogłabym opowiedzieć tę, no jakąś historię, prawda?
1: No, więc... To wnosi jakość zresztą, bo nie jesteś jednowymiarowa.
0: Może, a raczej chodzi mi o to, że ja, dla mnie i historia, i język, one wychodzą z siebie. Jakby czasem z języka wychodzi historia, a czasem z historii wychodzi język.
1: To muszą jeszcze, się jakoś... jeszcze zapytam o ten język. Na ile to jest język polski, a na ile ty dostosowujesz składnie?
0: O nie, nie.
1: No właśnie, słowotwórstwo, zresztą sam tytuł, Niedźwiedź, syn niedźwiedzia, mówiłaś, że to jest zapożyczenie jakby
0: tak.
1: przeniesione na grunt polski. Na ile też te frazy, które ty tworzysz, my to wyczujemy jako Polacy, ale właśnie, na ile to jest twoja świadoma działalność, żeby przenosić ten sposób mówienia turecki, Turków po turecku na polski grunt.
0: Ja się zastanawiałam nad tym, bo oczywiście to najbardziej było w dialogach takie widoczne. I wydaje mi się, że jednak nie robiłam tego. Czyli tam są bardzo rzadko zdania, które rzeczywiście są po prostu jakby tak stricte trochę przetłumaczone. Tak jak ja je bym słyszała po turecku. Przy czym wydaje mi się, że turecki i polski są na tyle odmienne, że tego się nie da przetłumaczyć jeden do jednego, tak żeby było rzeczywiście tak jakby, żeby to brzmienie języka oddać. No i też nie widziałam w tym celu. Raczej w ogóle mnie to nie interesowało. Ja chciałam napisać polską powieść, która się dzieje w Turcji, więc jakby dla mnie jednak najważniejszy był język polski. Ja nie działałam tak jakby w tej strefie, nie myślałam o tym, że język też ma odpowiadać temu miejscu. Raczej chodziło mi o historię, o miejsce oczywiście też, no bo miejsce też buduje tę historię, ale jednak nie był to język w jakimś tam stopniu regionalny, tak jakbym mogła powiedzieć o Wniebogłosie.
1: A my dziś gościliśmy Aleksandrę Tarnowską i rozmawiałyśmy o jej najnowszej powieści Niedźwiedź, syn niedźwiedzia. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję.

0: Do usłyszenia, Patrycja Cisz.
1: Autopromocja.
2: Skrzypaczka, dyrygentka, jedna z najważniejszych postaci polskiego wykonawstwa historycznego, kierująca jednym z najciekawszych zespołów muzyki dawnej w Europie. Gościem audycji Cafe Muza będzie Martyna Pastuszka, założycielka i artystyczna liderka Och Orkiestry. Porozmawiamy o ostatnich sukcesach zespołu, o pracy nad repertuarem i o tym, jak dziś brzmi muzyka dawna. Zapraszam w niedzielę o 10:00. Klaudia Baranowska.
1: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo programu drugiego, jest 20:00.

Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Jesteśmy z Państwem i zapraszamy na koncertowe wydarzenie wieczoru. Właściwie dwa wydarzenia, bo dziś uda nam się posłuchać aż dwóch koncertów. To wydarzenia właśnie i myślę dla nas rzecz niezwykle cenna, bo po raz pierwszy gościć będziemy na festiwalu Rezonanse, którego imprezy odbywają się już od 4 lat. I to po raz pierwszy my odwiedzimy Rezonanse, a Rezonanse zagoszczą na antenie Dwójki. Przed nami wydarzenia, które zarejestrowaliśmy w ubiegłym roku. Tradycyjne pieśni religijne Sardynii, koncert zespołu Concordu e Tenore de Orosei. Myślę, że jest to zespół doskonale znany słuchaczom Dwójki. Zwłaszcza w czasie Wielkiego Postu sięgamy po płytowe rejestracje tej właśnie formacji od tego koncertu, który odbył się w Korczminie w Cerkwi Objawienia Pańskiego 12 października ubiegłego roku. Rozpoczniemy naszą przygodę z festiwalem Rezonanse. Potem jeszcze wydarzenie pierwszego dnia ubiegłorocznego festiwalu Quiet Songs, czyli Cisza, która opowiada historię. To koncert artystek, których głos jest ważnym głosem w sprawie, o której opowiem Państwu, gdy posłuchamy jako drugiego koncertu dziś właśnie tego zarejestrowanego w Łówczy w Cerkwi Świętej Paraskewy koncertu, który odbył się 10 października ubiegłego roku. Wykonawczynie to Emile Ribokajte śpiew, Daria Spiridonowa śpiew i skrzypca. Ona jest też kierowniczką artystyczną całego koncertu i programu Cisza, która opowiada historię. Anna Lisa Eller, Kanel, Weronika Zimnoch, skrzypce, Giovanna Baviera, Viola da Gamba. Ale po kolei. Najpierw należy się Państwu słów kilka o tym nowym dla wielu z nas Państwa, bo ja miałam szczęście być na festiwalach Rezonanse od samego początku. W wydarzeniu artystycznym, które wpisało się już na stałe i to dobrze wpisało w pejzaż muzyki dawnej, wykonywanej festiwalowo w Polsce. Obok znanego doskonale już Państwu krakowskiego festiwalu Muzyka Divina to druga impreza poświęcona muzyce dawnej, organizowana przez Fundację Incanto. Festiwal powstał w 2021 roku. Idea jest taka, by wykonywać muzykę dawną w niesamowitych, bardzo inspirujących wnętrzach. Kościołach, cerkwiach, perłach sakralnej architektury drewnianej. Często są to obiekty zabytkowe, no ale zazwyczaj czynne oczywiście właśnie dla liturgii, ale zdarzyło się na pierwszym festiwalu w 2021 roku, że taką małą drewnianą cerkiew, by otworzyć ją na koncert, właściciel musiał przyjechać z odległych Warmii z kluczem, by wpuścić muzykę do wnętrza. Jak powiedziałam, jest to już ważny i trwały element życia muzycznego. No i myślę, że tak jak w przypadku festiwali Muzyka w Raju w Gościkowie Paradyżu na ziemi lubuskiej, czy Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu, czy festiwalu muzyki dawnej w Starym Sączu, jest to cudowne połączenie pielgrzymowania za tą muzyką, nas, melomanów, i przy okazji właśnie odwiedzania regionu, miejsc, uczestniczenia w bogatym programie kulturalnym,

proponowanym przez organizatorów, a z drugiej strony to także są festiwale te wspomniane przeze mnie, ale myślę przede wszystkim o festiwalu Muzyka w Raju, czy właśnie Rezonanse, gdy to te imprezy przyjeżdżają do tych, którzy gościnnie ją przyjmują, otwierając się na często nieznany dotychczas sobie repertuar. To jest bardzo piękne obserwować, że muzyka, której się nie zna, może stać się też muzyką naszą. I to na zawsze. Teraz jeszcze słowo od organizatorów, którzy pisząc o tych właśnie obiektach architektury sakralnej, drewnianych obiektach, pytają tak. Czy można przejść obojętnie wobec widoku kunsztownych instrumentów wykonanych ręką mistrzów, skrywających ducha i wrażliwość minionych pokoleń, których jednak nie sposób dotknąć, poznać czy usłyszeć? Bez wątpienia takimi unikatowymi, lecz uśpionymi instrumentami są kościoły i cerkwie leżące na podkarpackim odcinku szlaku architektury drewnianej. Przepięknie ulokowane, szlachetnie wykonane i zdobione, choć niejednokrotnie bardzo zadbane i niosące w sobie piękno historii, tradycji i pobożności wielu pokoleń, stanowią dziś jednak niedostępne, często nawet zapomniane obiekty muzealne, które podziwiać można dzięki nadzwyczajnej determinacji, zazwyczaj jedynie z zewnątrz. No a my, uczestnicy, publiczność festiwali Rezonanse, możemy słuchać dawnej muzyki religijnej, jej przede wszystkim wokalnej, instrumentalnej, średniowiecznej, renesansowej, barokowej, bądź i współczesnej, zakorzenionej jakoś z tradycją, prowadzącej z nią dialog właśnie we wnętrzach tych świątyni. I to zaraz się wydarzy dziś w Dwójce, w Filharmonii Dwójki, której Państwo słuchają. Proszę zatem wyobrazić sobie, jak na końcu świata, bo tak możemy powiedzieć o tej cerkwi Objawienia Pańskiego w Korczminie 12 października, właściwie blisko już granicy polsko-ukraińskiej występował zespół, który przecież jest zespołem tradycyjnym, z tak daleka, z Sardynii. Muzycy ci przyjechali i powiem od razu, że to była rzecz też niezwykła, uczestniczyć na próbie w tym maluteńkim kościółku, cudownie rzeczywiście też rezonującym, jak pudło rezonansowe, skrzypiec czy większego instrumentu, na dźwięki, które ci muzycy, śpiewacy z Concordu e Tenore de Orosei przywieźli tam właśnie. Na próbie, bo bardzo lubię, jeśli to tylko możliwe, być na próbie. Reżyser dźwięku, który realizował to nagranie, no, zapytał o nuty, partyturę, jakieś wskazówki, które są bardzo pomocne w realizacji nagrania. Popatrzyli na siebie. Nuty? My nie śpiewamy z nut, my śpiewamy z pamięci. To prawda, to śpiew przekazywany przez pokolenia i zachowany w sercach i w pamięci. Śpiew a Concordu, to znaczy po prostu zgodny, zestrojony, połączony. On powstawał w czasach hiszpańskiej kolonizacji Sardynii, ukształtował się w ramach bractw religijnych Santa Croce, Rosario, Anime, założonych właśnie w Orosei między XVII a XVIII stuleciem. Orosei dziś, w przeciwieństwie do wielu innych miejscowości na Sardynii, ta tradycja tu właśnie nigdy nie została przerwana. To jest rzecz absolutnie bezcenna. A Concordu to czterokłosowy śpiew męski w języku sardyńskim lub łacińskim, który towarzyszył różnym momentom roku liturgicznego. To więc unikatowe zjawisko nie tylko w skali Sardynii, ale też w ogóle dziedzictwa, myślę, muzycznego, światowego. Zespół liczy do 7 śpiewaków i wykonuje cały zachowany, czyli przechowywany i przekazany w tradycji ustnej repertuar polifonicznych pieśni religijnych i świeckich. Orosei to jedna z tych niewielu miejscowości, w których taki właśnie bogaty, wielogłosowy śpiew się zachował. Przede wszystkim repertuar Wielkiego Tygodnia. Można go słuchać również podczas procesji w dni uroczystych świąt religijnych lub ważnych wydarzeń. Grupa kantorów składa się zazwyczaj z 4 głosów. Najczęściej używanym językiem jest łacina. Goco z drugiej strony wywodzą się z Hiszpanii i są pieśniami pochwalnymi ku czci świętych. Mamy więc takie 2 rodzaje repertuaru łaciny.

No i te gocio, z których używa się sardyńskiego dialektu. No i hymną jeszcze może taka informacja się Państwu przyda do tej muzycznej lektury, że podczas nabożeństw zazwyczaj towarzyszyły organy, ale podczas procesji śpiewano je a cappella. A ten przyjazd na festiwal Rezonanse na koniec świata, to dla tych muzyków było jak procesja bez organów. Przywieźli nam swoją pieśń, stanęli w kręgu i zaczęli ją śpiewać. Będziemy słuchać jeszcze Państwu później, podam więcej informacji, ale myślę, że już cierpliwość została narażona na wielką próbę. Czas na pierwszą część koncertu, oklaski go tam w pewnym momencie przerwał, więc ja wtedy podam Państwu szybko dodatkowe informacje. Słuchamy. Członkowie grupy Kunkordu przywieźli ze sobą pieśń Wielkiego Tygodnia przede wszystkim. Zaczynamy od tego programu, no a potem opowiem Państwu resztę.

chwilę zastanowienia przed kolejnym utworem publiczność wykorzystała, by właśnie podziękować i od razu swój zachwyt przekazać wykonawcom. Ci wykonawcy to Concordo e Tenore de Orosei, zespół, który przyjechał z Sardynii na piąty festiwal Rezonanse, by tradycyjne pieśni sakralne Sardynii na tym festiwalu wykonywać. Gościmy dziś w dwójce zatem w Korczminie, to Cerkiew Objawienia Pańskiego. Ten koncert, który jest naszą pierwszą propozycją wieczorną w ramach Filharmonii Dwójki, odbywał się 12 października 2025 roku. No i jestem Państwu jeszcze winna kilka informacji. Wiemy już, że to są pieśni łacińskie, jak Miserere czy Kyrie z liturgii. Te pieśni pochodzenia hiszpańskiego, Goethes, często właśnie pochwalne ku czci świętych w języku sardyńskim. No muszę Państwu właśnie powiedzieć, że to co wyjątkowe, to fakt, że zachowały się w polifonicznym przekazie no, z pokolenia na pokolenia ocalone od zapomnienia, no, a nie jest to wcale oczywiste. W latach 40. zaczęto śpiewać również po włosku, pod koniec lat 60. po Soborze Watykańskim II do liturgii wprowadzono język narodowy, no i wtedy dominował włoski. W rezultacie te pieśni właśnie straciły swoją funkcję. Po śmierci starszych kantorów doprowadziło to właściwie do zubożenia tradycji ustnej. Ten przekaz pieśni za pośrednictwem Ordinarium Missae i Goces, tego podwójnego, dwutorowego repertuaru, został właściwie przerwany. Za przetrwanie i kontynuację

kontynuację pieśni śpiewacy są wdzięczni starszym kantorom, których wysiłki przyczyniły się do utrzymania ich przy życiu tych wielu pieśni oczywiście. Pod koniec lat 70. trójka starszych kantorów zainspirowała nastolatków z Orosei, skąd się zespół dziś przez nas słuchany wywodzi, zainteresowanych kulturą własnej wioski, no i zainspirowani wzięli się do nauki tradycyjnego repertuaru muzycznego. Członkowie Kunkordu są więc kontynuatorami tradycji, która trwa nieprzerwanie od wieków, jest ściśle związana z historią zakonu założonego w Orosei w XVII-XVIII wieku, na przełomie tych stuleci, który nadal działa, choć oczywiście wspólnota jest znacznie mniejsza. Przywieźli do nas swoją pieśń wykonywaną w Korczminie. Słuchamy dalszej części koncertu, a to wydarzenie 5. Festiwalu Rezonanse.

Kolejna odsłona, już ostatnie utwory z programu przedstawianego na 5. Festiwalu Rezonanse 12 października. Gościliśmy, słuchając tego zespołu sardyńskiego, Concordu Tenore do Rossei w Cerkwie Objawienia Pańskiego w Korczmie. Tam właśnie 12 października ubiegłego roku ten koncert się odbywał. Tradycyjne pieśni religijne Sardynii i Concordu Tenore do Rossei, Piero Pala, Mario Ciotto, Luca Frau

i Emanuele Ortu, to właśnie ci wykonawcy przyjechali do Polski, właściwie już pod granicę ukraińską, niedaleko by tam w drewnianej cerkwi zimno, jak dla nich na pewno bardzo zimno było, przedstawiać program, głównie repertuar Wielkiego Tygodnia, zachowany w tradycji ustnej, polifoniczne pieśni bardzo dawne, które przez wieki przekazywano sobie właśnie w ich miejscowości w Orosei. Publiczność prosiła o więcej, jeszcze dwa bisy dla państwa.

Nanette Dumeu i De Pianto, dwie pieśni z Sardynii wykonane przez zespół, którego słuchaliśmy jako bisy. Concordu e tenore de Orosei i koncert, który odbył się w ostatnim dniu piątego festiwalu Rezonanse. Tradycyjne pieśni sakralne Sardynii wykonywane przez tych muzyków w Korczminie w Cerkwie Objawienia Pańskiego 12 października ubiegłego roku. Przed nami jeszcze jeden koncert ubiegłorocznego festiwalu Rezonanse, który poznają Państwo dziś w Filharmonii Dwójki. Nowa impreza. No, warto pamiętać i wpisać w kalendarz, bo październikowe pierwsze dni bywają jeszcze piękne, ciepłe i słoneczne i w połączeniu ze zwiedzaniem zarówno tej pięknej architektury sakralnej, drewnianej, poznawania niedostępnych często na co dzień wnętrz, to także możliwość po prostu cieszenia się naturą, może zwiedzaniem po prostu pobliskich miejsc wycieczkowo, też rowerowo. Takie rzeczy również były organizowane w ramach festiwali Rezonanse. Do rzeczy jeszcze jedna rzecz, jeden koncert przed nami, ten drugi dziś w naszym tu rozdaniu, bo to jeszcze nie koniec, to był też drugi koncert piątego festiwalu. Gościmy teraz w Cerkwi Świętej Paraskewy w Łówczy i przed nami wydarzenie, którego bohaterkami jest niezwykły kwintet kobiet reprezentujący różne kraje, zatem różne korzenie muzyczne, kultury, tradycje. To bardzo osobisty, autorski program, który łączy różne obszary repertuarowe. Przekonają się Państwo, że przełamują stereotypowe podziały myślenia o tym, co jest muzyczne.

muzyką dawną, no a co muzyką nową, jak można stylistycznie wykonywać to, co z dawnej tradycji się wywodzi, z tym, co jest pisane przez takich twórców jak Béla Bartok, bo i taki będzie tu przykład. Jestem Państwu też winna wyjaśnienie, dlaczego teraz później właśnie ten koncert, bo to jest program, który wymaga pewnej intymności, słucha się go najlepiej właśnie teraz, gdy zmrok za oknem, pewnej ciszy, gdy dzień już dobiega końca, gdy przygotowujemy się może do odpoczynku, możemy wtedy chyba najpełniej doświadczyć głębokich emocji i szczególnej intymności, a to właśnie przed nami. Quiet Songs, cisza, która opowiada historię. Tytuł programu, spokojne, ciche pieśni, nawiązuje do tytułu monumentalnego cyklu pieśni ukraińskiego kompozytora Walentyna Sylwestrowa. Po angielsku ten cykl zatytułowany jest właśnie Silent Songs, komponowany w latach 1974-77, jest jednym z najważniejszych i najbardziej też osobistych, to słowo powraca, dzieł. Osobistych dzieł Sylwestrowa, reprezentujących ten jego charakterystyczny styl tak zwanej metamuzyki. To również nam tu jest bardzo przydatne określenie, bo metamuzyka to muzyka refleksyjna, kontemplacyjna, powstała jakby po muzyce. I te kategorie również dotyczą programu, który proponuje skrzypaczka Daria Spiridonowa, także podejmująca tu no właśnie rolę wokalistki, ale będzie też inna śpiewaczka. Daria Spiridonowa zaśpiewa jako pierwszy z wybranych przez siebie utworów pieśń ukraińską, co jest bardzo symboliczne, bo to rosyjska artystka, która mieszka już w Niemczech i właściwie tym całym programem nawiązuje nie tylko do Sylwestrowa, ale też do idei myślenia o tym, co nas rozwija, otwiera na innych, łącząc muzykę różnych obszarów. Będzie też taki skład wykonawczy. Ona poprosiła do współpracy artystki z Litwy, Estonii, Polski. Mamy także Włochy i Irlandię w jednym, bo Giovanna Baviera te dwie narodowości reprezentuje. No i właśnie Daria Spiridonowa, mieszkająca dziś w Niemczech, a urodzona w Rosji, skrzypaczka o wielkiej wrażliwości. Quiet Songs, w tym duchu rozwija się narracja programu. W intymnej, takiej autorskiej aurze snuje historię o niemożliwej miłości, o tragicznych śmierciach, rozkwitających przyjaźniach, mitycznych stworzeniach i ponadczasowym pięknie natury. Pełne spektrum opowieści z pozoru banalne, ale jest miejsce w nich na zabawę, ale i na pożegnanie, na umieranie i rozpacz, gdy zostajemy samotni. Inspiracją je płyną z pieśni ludowych i są dla artystek tworzących ten kwintet zaproszeniem do improwizacji. To jest świat improwizacji, z których wyłaniają się medytacyjne pejzaże dźwięków. Wyjątkowe instrumentarium pozwoli też im tworzyć, co Państwo usłyszą, bardzo szeroką gamę barw, dającą niezwykłe możliwości, łączące właśnie te rozmaite repertuary. Tu przez to instrumentarium, przez improwizację te granice i podziały są niwelowane w całkowitej wspólnocie i porozumieniu. W programie będą więc tradycyjne pieśni litewskie, estońskie, ukraińskie, sefardyjskie, czyli to jest ta bardzo stara tradycja wywieziona z Hiszpanii. No i potem będzie też wątek rosyjski, islandzki, białoruski, rumuński. No i oczywiście bardzo dobrze reprezentowana Estonia, te chorały ludowe estońskie. No i oczywiście także na końcu coś, co wszystkich może łączyć gdzieś w środku Europy, czyli pieśń ze Szwajcarii. Ostatni punkt programu. Emilė Rybokaitė, litewska śpiewaczka, której głos Państwo będą rozpoznawać w kolejnych utworach. Daria Spiridonowa to ta skrzypaczka zafascynowana barokiem, gra na barokowym instrumencie, także śpiewa. Ona odwołuje się do wspomnianego cyklu Walentyna Sylwestrowa, jest autorką koncepcji programu. Anna-Lisa Eller, estońska artystka grająca na estońskim instrumencie. Estońskie psauterium, czyli kanel, którego z wirtuoską. Weronika Zimnoch, polska skrzypaczka i Giovanna Baviera, Viola da Gamba, artystka mieszkająca w Szwajcarii. To ten wątek, pochodzenie włoskie i drugi paszport irlandzki.

Drugi koncert piątego festiwalu Rezonanse gościliśmy w cerkwi świętej Paraskewy w Łówczy. Koncert ten odbył się 10 października ubiegłego roku. Quiet Songs, cisza, która opowiada historię i niezwykły kwintet kobiet reprezentujących różne kraje, różne korzenie muzyczne, kultury, tradycje tu właśnie obecne. Litewska śpiewaczka Emile Ribokaite, Daria Spiridonowa, mieszkająca w Niemczech, rosyjska skrzypaczka barokowa i także tu śpiewająca autorka całego programu, odwołująca się do cyklu Walentyna Sylwestrowa, właśnie te Quiet Songs, to właśnie jego Silent Songs, oczywiście ten cykl kompozytora ukraińskiego był tu inspiracją, o czym zresztą też opowiadała, gdy miałyśmy okazję rozmawiać. No i oczywiście także estońska artystka, jej instrument estońskie psauterium Kanel, czyli Anna-Lisa Eiler, Giovanna Baviera, Viola da Gamba, mieszkająca w Szwajcarii.

I to szwajcarska pieśń ostatnia zamykała ten program. No ale ma też obywatelstwo włoskie, urodziła się w Irlandii. I polska skrzypaczka Weronika Zimno, której zawdzięczamy pomysł, by bisem była znana polska piosenka.

0: Emilia Ribokajtė to właśnie litewska śpiewaczka, która wykonała piosenkę Dwa serduszka, cztery oczy. Piosenkę, której tekst opracowała Mira Zimińska-Sygietyńska, a muzykę Tadeusz Sygietyński. Tak jako bis, polski wątek na zamknięcie programu Quiet Songs, cisza, która opowiada historię. To był drugi koncert piątego festiwalu Rezonanse, wykonany w cerkwi świętej Paraskewy w Łówczy 10 października ubiegłego roku. Do wydarzeń tego festiwalu będziemy w dwójce wracać.
1: Książka do słuchania.
0: Kontynuujemy lekturę Nurtu Wacława Berenta i opowieść o generale Janie Henryku Dąbrowskim. W przeciwieństwie do Tadeusza Micińskiego, Wacław Berent uważał, że to nie książę Józef Poniatowski, a generał Jan Henryk Dąbrowski był genialnym wojskowym, choć księciu nie brakowało romantycznego zapału. Fragmenty Nurtu nagrał w 1978 roku dla Polskiego Radia Zbigniew Zapasiewicz.
2: Wojna w rychle tak krwawa na północy kraju, pod górą na przykład, po wdarciu się w okopy austriackie, zamieniła się bitwa w rzeź wzajemną na bagnety, z której uszły jedynie dwie barki nieprzyjaciela, zatopione zresztą na Wiśle. Wojna ta wydała się Aleksandrowi Fredrze w Galicji spacerem wojskowym i zrywaniem łatwych wawrzynów. Książę Józef bowiem, który tam dowodził, kierując się niewczesnymi względami polityki, starał się stwarzać fakty dokonane przez zajmowanie jak największych obszarów. Rozstrzygnęło wszystko, jak wiadomo, zwycięstwo Napoleona pod dalekim Wagram. Księstwo powiększyło się w dwójnasób. Napomknijmy tu jedynie o ponurej iście sandomingowej znów służbie, tym razem Legii Nadwiślańskiej oraz kilku innych pułków polskich walczących wtedy za

Pirenejami. Ten najtragiczniejszy dla ówczesnego pokolenia rozdźwięk równoczesnej walki o wolność własną i o niewolę cudzą potrafi z czasem przezwyciężyć romantyzm, który owładnie legendą o legionach, wywyższając w niej wszystko, co chmurne, groźne, dalekie i napoleońskie. Tam, za Pirenejami, dantejskie inferno po dwakroć burzonej Saragossy lub niedościgła brawura bohaterów Somosiery. Tu zaś w Polsce, gdzie Napoleon poznał piąty żywioł przyrody, błoto, gdzie koniotopne drogi stepów polskich wiodły tak niedawno jeszcze wojska jego od niechlujnej mieściny żydowskiej do drugiej jeszcze brudniejszej, tu pożal się Boże Radzymin, Rawa, Góra Kalwaria, Lęczyca. A jednak imiona tych miasteczek, chwały odtąd niespożytej, wierzyli klasycy, płonęły czerwonymi głoskami u murów w on triumfalny po zwycięstwie Dzień Warszawy 11 listopada 1809 roku. Ostatni u nas historyk tej wojny, skłonny przypisywać księciu Józefowi jak najwięcej w niej zasług, powiada mimo to o Dąbrowskim. Może to jego duch wiódł pułki Poniatowskiego do zwycięstwa? Może on sam lepiej by to uczynił? A na pewno lepiej by poprowadził organizację wojskową w Galicji. Jednak do największych jego zasług zaliczyć trzeba tę właśnie, że umiał się wyrzec i drugorzędną rolę narzuconą mu przez wypadki spełnić całą siłą swego geniuszu i serca. Drugie z tych słów można by zastosować i do księcia Józefa. Pierwszego nie sposób. Całą wielkość serca okaże Poniatowski po katastrofie 1812 roku, gdy wbrew namowom i perswazjom postanowi powieść dalej wojsko polskie za Napoleonem. W tych chwilach najtragiczniejszych dla siebie wahań będzie po dwakroć kierował broń nabitą przeciw sobie, odrzuci ją przecie, uchyli w myślach wraz z rozpaczą i pod szepty rozpaczliwej polityki narodu, który tonął. Pójdzie za głosem wszystkich instynktów swego rycerstwa i godności narodowej. Pozostawi też po sobie nową w Europie legendę o Rolandzie. Ludowi zaś francuskiemu przekaże, po Dąbrowskiego zapomnianych już walkach w obronie Republiki, bardziej tam pamiętne memento, jak to przeznaczenia Francji kojarzą się nieuniknienie z losem Polski. Stanie się tej łączności symbolem nieledwie. W legendzie swojskiej natomiast spoczciwieje dość obrazkowo jako wcielenie udałości polskiej wraz z jej nieodłącznymi wtedy atrybutami, czapką hulańską na bakier i baczkami pod nią. W najosobliwszym przeciwieństwie do tej ikony narodowej uwieczniło go dluto cudzoziemca szablonem klasycyzmu, zapożyczoną postacią Marka Aureliusza na koniu kapitolińskim, figurą na placu. Historia dopiero, i to dni naszych zaledwie, wystawiła mu pomnik godniejszy nad francuskie rapsody o wiernym wasalu, nad legendę u nas obrazkową i nad cudzoziemski spisz. Wróćmy jednak do Dąbrowskiego w roku 1809. I w tej wojnie zrobił on swoje, choć zwycięskiego wodza mógł się spodziewać melancholijnie, oczekiwać będą w Warszawie bramy triumfalne i wiersze. Wieczorem onego dnia wjazdu księcia do Warszawy trupa imć pana Bogusławskiego miała zaszczyt dać na Teatrze Narodowym uroczystą reprezentację dla panów oficerów. Zaczęła się ta gala od apoteozy Wskrzesiciela i Zbawcy. W purpurowej zorzy, a w syku ogni bengalskich, ukazała się na scenie wielka herma Napoleona. Pod orłem cesarskim z berłem w szponach piętrzą się w lunie krwawej rzeźbione snopy sztandarów i bagnetów i armat ziejących. Gdzie spojrzeć szable i rózgi liktorskie spowite wawrzynem, niezliczone litery N, każda w wieńcu chwały, sfinksy na przypomnienie kampanii egipskiej oraz laury w festonach. Górą unosi się zwiewnie geniusz sławy z trąbą archanielską. Brak jeszcze tylko księcia Józefa na koniu i Chronosa ze smętną klepsydrą, zanim się to wszystko nie uwieczni u nas jako styl księstwa i nie omszeje sentymentem pokoleń. Ledwie ścichła kantata wielka na chór i kapelę, gdy w obloku wpłynie na scenę postać kobieca w hełmie rzymskim i pancerzu,
Nie aktorka to chyba, szeptano na widowni, lecz z dam znakomitych stolic.

0: okolicy najbardziej dorodna Minerva i wieńczy czoło posągu wawrzynem złotym. Z trzaskiem, z rumorem rozstąpiła się przed nią podloga sceny, niby grób ziejący, z którego wynurza się trupio Lazarz półnagi. Zrozumiano. Aplauzem rozrzewniły się loże, gniewnie szurać i chrząkać jela galeria. Oficerowie milczeli, prawdziwie jak groby. Zgasła zorza purpurowa, jak gasną luny wojny. W nowym syku ogni bengalskich rozblękitniał cesarz, niczym święty w tym złotym wieńcu nad czołem, cały w glorii niebieskiej. A Minerva sunie na obloku przed rampę, wznosi laskę wieszczenia i wyglasza ze sceny odę. Natura długo poczeka, tysiąc wieków strawi, nim się drugi dla Polski Napoleon zjawi. Zapamiętano koniec tylko. Okrzyki przede wszystkim dam w lożach. Niech żyje cesarz. Za czym wiwaty tłumu, oficerów prężne jak trzeba zerwanie się na baczność, zapadła kurtyna. Występuje przed nią antreprener Bogusławski z Minervą i autorem ody, kłaniają się rozklaskanej publice. Rozejrzawszy się w czas pauzy po sali i lożach, sposępnieli coś oficerowie. Poczęli kupić się na korytarzach i szeptać między sobą półgębkiem. Nagle jakby ich targnęło. Wszyscy, ilu ich było, opuścili teatr, by ustawić się na placu Krasińskich w milczącym oczekiwaniu na przybycie Dąbrowskiego. I stali tak w tę noc listopadową, bez płaszczów i palaszy, w mundurach balowych, jak te żalobniki nieme pod czarnymi pierogami swych kapeluszy olbrzymich. Wieść o tej zrywce oficerów dobiegła go na mieście. Zaniepokojony przyjechał niezwłocznie i sfukał ich na wstępie. A przecie z nim dopiero na czele powrócili do teatru, obciągając na nim mundur i poprawiając mu szabli przy długie zwisanie na pasie, aby się widział ludziom jak należy. Na scenie podjęto spektakl przerwany. Wystawiano zapewne z kolei tragedię narodową autorki znakomitej. W onych czasach rycerskich każda autorka była znakomitą. Uczciła Dąbrowskiego młodzież wojskowa, jak w ówczesnych okolicznościach uczcić go jedynie mogła, gestem sumienia, głosem niemym.
1: Ostatni fragment książki Wacława Berenta Nurt w interpretacji Zbigniewa Zabasiewicza U nas w Dwójce, jutro o 22. 13 minut po 22 mamy nieco ponad kwadrans, by razem jeszcze słuchać muzyki i wykorzystamy to, zapowiadając kolejne obiecane Państwu jeszcze jedno wydarzenie piątego festiwalu Rezonanse. To będzie koncert Les Basses Réunies zespołu Bruna Coxe, który również w ostatnim dniu festiwalu wystąpił na tej poznawanej przez Państwa dopiero w Dwójce imprezie. Będzie to piękny koncert muzyki Bacha, by zachęcić Państwa do śledzenia naszych propozycji i spotkania w tej retransmisji. Teraz sięgam po nagranie płytowe z tą właśnie muzyką.

Myślę, że wystarczy posłuchać, żeby wiedzieć, że to jest interpretacja najwyższej próby i że nie można przegapić koncertowego spotkania z tymi muzykami. A ci muzycy to Bruno Coxe i Le Bass Reuni. No, oczywiście Bertrand Cuillet grał na klawesynie, towarzysząc Bruno Coxetowi w Vivace, części sonaty G-moll w katalogu Bacha, pozycja 1029. Ja teraz sięgam po album wydany już prawie 20 lat temu, to był rok 2007, zapowiadając spotkanie koncertowe. To także był ten ostatni dzień piątego festiwalu Resonance, jak te tradycyjne pieśni z Sardynii wykonywane na zamknięcie całości, a wcześniej o 17 w Cerkwi Objawienia Pańskiego 12 października ubiegłego roku w Korczminie występował Le Bass Reuni, Bruno Coxe i program Johann Sebastian Bach, sonaty, chorały, tria, jeszcze trzy chorały z albumu wydanego w 2007. Ci sami wykonawcy.

Le Bas Réunis zespół Bruno Coxe w trzech bachowskich chorałach oznaczonych numerami 649, 645 i 659. Dziękuję Państwu za dziś i zapraszam w piątek na Dawno Niedawno. Magdalena Łoś.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Tworzyć, pamiętać, być. Rok Józefa Czapskiego.
3: Nie sposób było odgadnąć, co Józef rysował, nie wiedząc, na czym skupił uwagę. Spoglądał w dół, pochyliwszy głowę tak, że pod bródkiem dotykał kołnierzyka koszuli. I najbardziej niezwykłe było to, że uśmiech nadawał jego twarzy tak błogiego wyrazu, że zaintrygowany próbowałem odszukać wzrokiem drugiego uczestnika tej niesamowitej sceny. I dopiero wtedy dostrzegłem u jego stóp małego wróbelka. Co za nieprawdopodobna para. Dwumetrowy Józef i maleńki ptaszek. I chociaż nie padał śnieg, to podnosząc wzrok ku twarzy Józefa, miałem nieodparte wrażenie, że Czapski unosi się w powietrze razem z ptakiem. Byłem pewien, że ptaka i malarza łączy zagadkowa więź. Na tle drzewa wiśniowego Józef unosił się w niebo. Rysując, stawał się ptakiem.
4: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed chwilą usłyszeliśmy, jak malujący Józef Czapski zapisał się w pamięci Richarda Eschlimana, szwajcarskiego malarza, rysownika, grafika, pisarza i eseisty, marszanda, najważniejszego kolekcjonera obrazów Józefa Czapskiego, popularyzatora jego sztuki nie tylko w rodzinnej Szwajcarii, bliskiego przyjaciela polskiego artysty. O tej przyjaźni Eschliman opowiedział w książce wydanej w Szwajcarii w roku 2010. Teraz, w roku Józefa Czapskiego, ukazała się w Polsce publikacja albumowa zatytułowana Chwile dzielone z Czapskim, poszerzona o listy Józefa Czapskiego do szwajcarskiego przyjaciela, reprodukcję obrazów polskiego malarza, także pracę szwajcarskiego artysty oraz zdjęcia z domowego archiwum Richarda Eschlimana. O tej niezwykłej publikacji, ale przede wszystkim o przyjaźni obu artystów opowiedzą dziś w dwójce w kolejnej audycji przygotowanej przez nas z okazji roku Józefa Czapskiego Agnieszka Kosińska, kierująca Muzeum imienia Emeryka Hutten-Czapskiego i Pawilonem Józefa Czapskiego oddziałami Muzeum Narodowego w Krakowie, redaktorka koncepcji tego albumu i edytorka merytoryczna tej publikacji, a także Jan Maria Kłoczowski, tłumacz tekstów Richarda Eschlimana i listów Czapskiego do niego zamieszczonych w książce Chwile dzielone z Czapskim. W roku Józefa Czapskiego przypominamy Państwu to, jak Czapski zapisał się we wspomnieniach wielu osób. On żył bardzo długo, był człowiekiem przyjacielskim, więc ten krąg jego przyjaciół i znajomych jest szeroki. Co wyróżnia na tym tle przyjaźń Richarda Eschlimana i Józefa Czapskiego? Na czym polegała wyjątkowość tej relacji? Agnieszka Kosińska.
5: Na pozór wydawałoby się, że to jest stosunek handlowy, czyli Richard Eschliman zdecydował się założyć galerię i propagować malarstwo Czapskiego w Szwajcarii i na świecie, co mu się zresztą udało. Spotkali się na początku lat 70. i wtedy też Eschliman zaczął kolekcjonować Czapskiego i regularnie go odwiedzać. Ale to, co zdecydowało o jakości tej przyjaźni, było z całą pewnością, tak, chyba trzeba użyć tego słowa, swego rodzaju zakochanie. Zresztą Eschliman mówi o tym w naszej książce. to wcale nie była prosta miłość, bo Ashley Mann nie malował jak Czapski, nie chciał malować jak Czapski, ale doskonale rozumiał Czapskiego artystę. I myślę, że takich przyjaźni Czapski mimo wszystko nie miał wiele. To znaczy przyjaźni artystów, którzy rozumieli Czapskiego artystę i Czapskiego człowieka. W tej książce też widzimy, jak bardzo empatyczną osobą był Ashley Mann. Znaczy nie tylko Ryszard Ashley Mann, tu wspomnimy jeszcze jego żonę, Barbarę. Ona była wierną towarzyszką tej misji Ashley Manna, bo to, zdaje się, była misja. Zresztą Czapski się bardzo szybko zorientował, że Ashley Mann dokłada do tego interesu i bardzo też dbał o to, żeby no, Ashley Mannowie po prostu nie zadłużyli się, nie zbankrutowali. Życie młodego, młodszego o prawie pół wieku od Czapskiego artysty było właściwie takie jak Józefa Czapskiego, czyli tworzyli, dyskutowali, tworzyli środowisko, malowali, robili swoją sztukę. Więc skąd nagle fundusze i skąd taka odwaga, żeby założyć galerię w miasteczku pod Lozanną, propagować nikomu nieznanego artystę? Wydaje się właśnie, że tę odwagę dało to zauroczenie, zakochanie Ashley Mannu

0: Czapskim. Ludzkość Czapskiego to właśnie jak bardzo spodobał się Czapski człowiek, jak uczestniczył w tych wszystkich wystawach, pomagał, przyjeżdżał, zostawał do końca, rozmawiał. Nawet wtedy, kiedy obrazy się nie sprzedawały, kiedy Czapski czuł, że ludzie nie rozumieją jego sztuki, uważał, że należy wspomóc w tym Eszlimana i po prostu, skoro go tak wielkie dobrodziejstwo spotyka, że jest człowiek, który zajmuje się jego sztuką, poświęca mu niemal życie, trzeba też ze swojej strony dać siebie.
1: W takim słowie skierowanym do polskiego czytelnika Eszliman pisze o tej niezwykłej więzi, specjalnie tutaj dla nas, jakby jeszcze raz ją uwypuklając, bo dodajmy, że ma 82 lata, więc cały czas, jak myślę, ta przyjaźń z Czapskim, to jest coś bardzo dla niego ważnego i to w roku Czapskiego szczególnie myśli o Czapskim, prawda?
0: Bardzo ważnego. I kiedy Eszlimanowie otrzymali tę książkę, książka wyszła w lutym tego roku, dopytywał się Eszliman w e-mailach do mnie, kiedy będzie, kiedy przyjdzie. Ucieszył się, że już, że jest piękna. Bardzo mu się podoba i podoba mu się z uwagi na fakt, że jest to książka o Józefie Czapskim. I wszystkie te wątki w książce tak pięknie wydanej mogą po prostu dodatkowo jeszcze wybrzmieć. Trzeba dorzucić taką rzecz, że Eszliman bardzo wiele zrozumiał. Przypomnijmy, że był naprawdę młodym człowiekiem i młodym artystą, kiedy spotkali się z Czapskim. Zrozumiał właściwie po co jest sztuka. Na pewno miał tę samą intuicję co Czapski. Takie samo patrzenie na bycie człowiekiem i bycie człowiekiem artystą. Ten skok w pustkę, jak mówi Eszliman, każdy artysta, kiedy zaczyna kolejny obraz, kolejną książkę, zawsze skacze w pustkę. Bo jeśli to jest kontynuacja, jeśli to jest rutyna, to w tym momencie artysta się kończy. Tak cenił w Czapskim właśnie to, że Czapski codziennie wspinał się na tę swoją wizję. A jeśli nie wspinał się na wizję, to po prostu piłował martwe. To są wszystko określenia ze słownika Czapskiego.
1: Pisze w tym tekście skierowanym do polskiego czytelnika Eszliman. Czapski był dla mnie summą tego, co starałem się osiągnąć w moim życiu wewnętrznym. Nie tyle ojcem duchowym, ile towarzyszem, przyjacielem, kompanem, kolegą, współbratem, który zna drogę, bo miał już za sobą. Dzieli ich prawie 50 lat, prawda? Eszliman to jest rocznik 1944, Józef Czapski, wiemy, rocznica okrągła urodzin 1896, jeszcze wiek XIX, więc no ta przestrzeń, ta różnica nie jest nie tylko różnicą taką w latach, ale też różnicą doświadczeń historycznych. Ale właśnie jakiś rodzaj takiego współbraterstwa znajdują jako artyści, jak rozumiem, i poszukiwacze właśnie tego, czym sztuka jest, jak należy się rozwijać, do czego dążyć, jak znosić porażki i niedocenienie też.
0: Tak, że to było prawdą, że odnaleźli coś wzajemnie, coś bardzo ważnego i to się sprawdziło w życiu Eszlimana, świadczy fakt, że tak jak Józef Czapski, Eszliman do dnia dzisiejszego tworzy. Ten album przynosi nam również portret Eszlimana artysty, prawie nieznanego w Polsce. Znamy go jako wspaniałego popularyzatora dzieła Czapskiego, autora wielu wystaw Czapskiego w Zachęcie, w Kordegardzie, w Muzeum Narodowym w Krakowie. Kilka wystaw w Polsce ze zbiorów szwajcarskich, ale właśnie to, że sam Eszliman tworzy do dnia dzisiejszego piórkiem wielkoformatowe rysunki, które są inne od Czapskiego, ale mają właśnie to coś. Proszę zauważyć, to może jest bardzo znamienne, że kiedy rozmawiamy o sztuce takich artystów, zawsze wtedy okazuje się, że rozmawiamy o życiu. Bo wydaje się, że w przypadku i Czapskiego, i Eszlimana jest ważne, kto tworzy. To znaczy, jeśli nie masz tego w sobie, nie przekażesz, nie wyciągniesz. Z pustki nie powstanie coś. Jeśli jesteś wypalony wewnętrznie, pusty, rutynowy, zautomatyzowany, nie da się tworzyć sztuki, która

0: za każdym razem jest aktem twórczym.
1: Jest taka opowieść niezwykła właśnie Ryszarda Schliemanna, kiedy Czapski odwiedza jego żonę Barbarę, także jest trójka dzieci właśnie w Szwajcarii, w Szebry. Schliemann, no już to jest po jakimś czasie, od kiedy się znają i się zaprzyjaźnili, opowiada Czapskiemu o takich swoich najgłębszych przeżyciach właśnie życiowych, egzystencjalnych, dzieciństwie, też kłopotach, niepokojach, nadziejach. I Czapski tego wysłuchuje. Rano, kiedy się spotykają, to wręcza mu zeszyt, kajet. Znamy te, prawda, kajety Czapskiego, zeszyty, w których zapisywał przez tyle dekad swoje wewnętrzne takie doświadczenia, rysował i wręcza Schliemannowi ten zeszyt i mówi, no ty też teraz musisz pisać. Więc jakby mobilizuje go do jeszcze innego rodzaju aktywności.
0: Tak, tak jest. Tutaj a propos bycia artystą, to przychodzi mi na myśl taka anegdota, która chyba w dzisiejszym świecie bardzo da do myślenia. Czapskiego w pewnym momencie, również na skutek działania Schliemanna, odwiedza znamienity, potężny marszant amerykański. Chce zrobić Czapskiemu wystawę w Ameryce, a właściwie taką rundę wystaw, objazdową wystawę, prawda, w kilku największych miastach. I mówi do niego, że proszę się nie obawiać, też na pewno będzie wspaniały oddźwięk krytyki. Czapski mówi, no ale jak to? Jak pan może wiedzieć, że ta krytyka będzie dobra? A to jest bardzo proste. My mamy swoich krytyków i zamawiamy u nich tylko dobre recenzje. Czapski wstał i pożegnał się. Powiedział, że ten rodzaj działalności go nie interesuje. Właśnie skok w pustkę, czyli za każdym razem ryzyko. Tylko tak zachowamy świeżość lub odzyskamy świeżość. Czyli możemy nawet powiedzieć, że człowiek też ryzykuje renomę w swoich oczach, prawda? Bo może się okazać, że za którymś razem napisze, zrobi, namaluje, stworzy coś bardzo niedobrego. Ale artysta musi ryzykować. W tym sensie Schliemann i Czapski rozmijali się ze współczesnym światem, czy mówiąc ogólnie współczesnym światem, ze światem mediów, promocji, ustalonych ocen, kryteriów i zwracali się do życia wewnętrznego. Tutaj bym może podkreśliła ten fakt, że Schliemann był naprawdę bardzo różnym artystą. On fascynował go Roland Topor, surrealiści, on przebył ogromną drogę, ale z całą pewnością miał w sobie tę, no powiedzmy to, otwartość, jakąś naiwność, jakiś rodzaj ciekawości, no i to zakochanie, że zwrócił się ku życiu wewnętrznemu i ta opowieść w tej książce naszej również jest.
2: Od momentu, w którym nasz ołówek dotknął papieru, aż do chwili zakończenia pracy, staramy się nie myśleć o niczym, koncentrując się bez reszty na wykonaniu szkicu. Nie zastanawiamy się, czy rysunek jest udany, czy nie. Liczy się nie rezultat, lecz uwaga, jaką mu poświęcamy. Nie opowiadamy o pejzażu, lecz przywracamy go jego naturze. Ożywiamy jego strukturę, starając się przekazać moment olśnienia. Tak rozumiem to, co robię jako rysownik. I podobnie patrzę na rysunki Czapskiego, niezależnie od epoki i kultury, w jakiej przyszło im tworzyć, wszyscy rysownicy na świecie posługują się w gruncie rzeczy tym samym językiem i tak samo go rozumieją.
1: Dzięki tej publikacji poznajemy lepiej krąg szwajcarskich malarzy, krytyków sztuki, wydawców związanych z Józefem Czapskim. Pierwszą taką postacią jest Władimir Dmitrijewicz.
3: To była niezmiernie ważna postać.
1: Jan Maria Kłoczowski.
3: Władimir Dmitrijewicz, założyciel wydawnictwa, które funkcjonuje do dzisiaj, które nazywa się L'Âge d'Homme, które publikuje między innymi literaturę Europy Środkowo-Wschodniej, ale także rosyjskiej, czyli nie tylko Czechy, nie tylko Polska, nie tylko Węgrzy, ale również Rosjanie. W 1974 roku ówże Władimir Dmitrijewicz wydaje w Lozannie, bo tam mieści się siedziba wydawnictwa, niezwykle ważną książkę, pierwszą monografię o malarstwie Józefa Czapskiego, którą napisała żyjąca do dzisiaj Muriel Gańba. I ta książka ma tytuł francuski La main et l'espace. Ta książka jest wydawniczym sukcesem i bardzo się nią zaczęli interesować najbliżsi przyjaciele Władimira Dmitrijewicza, wśród których w takiej wąskiej grupie był wtedy 30-letni Ashley Mann. I Ashley Mann poznaje Czapskiego, jest zachwycony człowiekiem. Człowiekiem, który mówi mu od razu na wejściu, że jestem największym malarzem świata. Ashley Mann z początku nie łapie tego żartu, ale szybko tłumaczy mu Czapski, który ma 1,98 m wzrostu i przewyższa o parę głów wszystkich stojących wokół. Do tego stopnia jest zachwycony postacią Czapskiego, że jedzie w 1974 roku do Paryża na promocję książki Gańba, która odbywa się w bliskiej sercu polskiej emigracji i nas wszystkich, księgarni Libella w Paryżu na wyspie. I tam po tym spotkaniu w wąskim gronie jest taki wieczór, spotkanie z Czapskim. Wśród tych zaproszonych gości jest kot Jeleński. Jest Ryszard Eszliman młodziutki, który słucha, nie bardzo wie, o czym jest mowa, ale to tak zapada mu w pamięć, że opisuje i poświęca temu spotkaniu cały jeden z pierwszych rozdziałów w tej książce. I Eszliman nie przerywa kontaktu. Co więcej, kupuje na tym wernisażu w Libelli, to jest niewielkie pomieszczenie, więc tych obrazów też pewnie tam wiele nie pokazywano. Kupuje jeden z obrazów Czapskiego i wspólnie z żoną dochodzą do wniosku, że to jest malarstwo, które niezmiernie do nich trafia i chcą coś z tym zrobić. A co można zrobić? To znaczy kupić jeszcze więcej obrazów i starać się pokazać je w Szwajcarii właśnie. I tak zrobił, opisuje to też dokładnie, ponieważ to były całe wielkie przeboje. Fakt zakupu był najprostszy, bo kupował od Czapskiego te obrazy. Jak się później okaże, proszę Państwa, mówimy o Ryszardzie Eszlimanie, najważniejszym, największym marszandzie i opiekunie finansowym Józefa Czapskiego. Ale tutaj zaczynam od początku, więc on kupuje te obrazy i no, trzeba je jakoś przewieźć przez granicę, obowiązują cła. Tym niemniej nie wystarczy też zapłacić cła. Dochodzi do tego, że on tuż przed granicą Francji ze Szwajcarią zatrzymuje się gdzieś na polanie, zamalowuje podpis Czapskiego, podpisuje się Ashley Mann. Tak przewozi bezpiecznie te płótna Czapskiego przez granicę. W 1976 roku w grudniu, czyli równo niemalże pół wieku temu, Ryszard Eszliman zorganizował Czapskiemu pierwszą jego wystawę w Szwajcarii, w Szebr, która stała się wielkim wydarzeniem. Na tej wystawie zjawia się Jean Hersch, przyjaciółka Miłosza, filozofka, wspaniała, przyjaciółka również Czapskiego, o czym Eszliman sam nie wiedział. O tym wszystkim Eszliman wspomina, opisując wspaniale swoje spory o kupno obrazów z panią Jean Hersch.
1: Dodajmy jeszcze, że ta wystawa właśnie odbywa się w galerii, którą tworzy.
2: Tak, tak. Dlatego, Eszliman. Że Eszliman tworzy specjalnie na tę okazję tę galerię, a galeria działa do dzisiaj. Bagatela też 50 lat już. No, dzisiaj już jest dużo większa. A z kolei sam Ryszard Eszliman już się pewnie mniej tym wszystkim zajmuje, dotarwszy do wieku, w którym niekoniecznie musimy zajmować się kupnem obrazów, a raczej wyłącznie ich oglądaniem.
1: Wspomniał pan o tych kłopotach, które miał Ryszard Eszliman z przewożeniem tych obrazów Czapskiego do Szwajcarii. On tutaj w tej książce wspomina, tak? Widzę wciąż siebie siedzącego za kierownicą starej furgonetki na nowo otwartej autostradzie łączącej Lozannę z Vevey ze wszystkimi tymi obrazami w bagażniku i kabinie. Do dziś czuję dreszczyk emocji, jaki towarzyszył mi, kiedy całkowicie inkognito spokojnie przewoziłem nieznany światu skarb. Dziś warty przypomnienia wydaje mi się fakt, że publiczny pokaz obrazów Józefa Czapskiego wymagał wcześniejszej zgody Wydziału Sprawiedliwości, Policji i i spraw wojskowych. Pięknie Czapski nazywa dom,

0: Schliemana, szwajcarski dom nad jeziorem Lemańskim, skąd rozciąga się piękny widok. Czapski nazywa ten dom Barbary i Richarda Schliemanów Bożym gościńcem, prawda?
1: Tak.
0: On w tym domu się czuł jak wśród swoich.
1: Tak, tak, tak. Ja nigdy nie byłem w tym domu, ale wystarczy mi to na tę chwilę, co widzi Czapski, co opisuje i jak dobrze czuje się tam na tym balkonie z widokiem na Leman. Ja ten widok znam z innego miejsca. Dzięki osobie, o której też warto dzisiaj tutaj wspomnieć. Dzięki Werze Michalskiej, żonie Jana Michalskiego, nie żyjącego już wydawcy, pisarza, z którym wspólnie założyli bardzo ważne w biografii Józefa Czapskiego wydawnictwo Noir sur Blanc. To oni jako pierwsi wydali po francusku wspomnienia starobielskie i kłady Czapskiego o Pruście.
0: Ta książka też właśnie pokazuje ten krąg ludzi związanych z Józefem Czapskim, Szwajcarów i Francuzów, prawda? Na przykład pojawia się postać Thierry Werneta, którego czytelnicy książki Nicolas Bouviera Oswajanie świata mogą kojarzyć jako tego partnera tej szalonej podróży Bouviera, ale to był też, prawda, malarz, grafik, który był zaprzyjaźniony z Józefem Czapskim i tutaj w opowieści Schliemana się pojawia. Jak też na przykład Gilberstein,
1: tak,
0: prawda?
1: Autor książki wydanej też przez Marcin Glow w polskim tłumaczeniu. Tłumaczeniu
0: książki o Józefie Czapskim,
1: tak,
0: tak, prawda? Tumult i olśnienie.
1: Tak, książeczki bardzo ważnej. Gilberstein to jest właśnie ta paczka przyjaciół skupionych wokół postaci Dmitrijewicza. To on ich skupiał, to on ich zarażał miłością do tej mieszaniny szaleństwa, mądrości, jaka emanuje ze sztuki Europy Wschodniej, no tak bym powiedział.
0: Dmitrijewicz zakochany w Witkacym, prawda?
1: Tak.
0: I propagował Witkacego.
1: Jak najbardziej,
0: w tym swoim
1: tak.
0: Wydawnictwie, mówię w czasie przeszłym, bo zginął w 2011 roku w
1: wypadku samochodowym, tak.
0: Ta książka też pokazuje, jak Czapski promieniował jako przyjaciel z takim świadectwem też niezwykłej osobowości Czapskiego, jego takiego właśnie promieniowania. Pewno ktoś, kto go nie znał, trudno to może zrozumieć, ale ta książka to przybliża.
1: Tłumaczyłem tę książkę w Arles, na południu Francji i codziennie miałem poczucie obcowania z postacią, którą przecież znałem. Nie był to dla mnie pierwszy kontakt. Tym niemniej dzięki tekstowi Schliemana mogłem być bliżej Czapskiego i to było niezwykłe przeżycie obcowania z kimś, kto na tle dzisiejszych postaci związanych ze sztuką wyróżnia się nie tylko wzrostem, ale rozmachem wyobraźni, rozmachem wizji, głębią refleksji nad każdym gestem, jaki artysta wykonuje. Coś, co uczy rzetelnego podejścia do spraw ducha, coś, co uczy pokory.
2: Dane mi było widzieć Czapskiego rysującego w plenerze. Przypominał wówczas kogoś, kto lubi dobrze zjeść. Zabierał się do pracy z miną smakosza, poważną i zarazem szczęśliwą. Siedząc na krześle na naszym tarasie, skąd roztacza się widok na łuk Lemanu, maksymalnie skupiony, zdawał się łowić doznania. Kilka błyskawicznie wykreślonych kresek i oto z ponad szaro-srebrnej i płaskiej, rozwibrowanej tafli jeziora wyłaniały się góry Sabaudi. A potem spojrzenie w lewo, w stronę Valais i z nieba spływała na papier czarna chmura, zwiastująca burzę.
0: A czy pani poznała osobiście Richarda Schliemana, jego żonę Barbarę? Była w tym domu, w Szebr?
3: Tak, w październiku 2019 roku obwiózł nas po małych miasteczkach wspaniałych. Mówię nas, bo byłyśmy z Magdaleną Czubińską, ówczesną szefową działu wystaw MNK. Wspaniałe rozmowy ze Schliemanem. Siedzenie nad Jeziorem Genewskim. To, co potem zobaczyłam na rysunkach Czapskiego i w obrazach, jest naprawdę tak. Daleko się pasące krówki, szczypiorkowa zieleń, jakiś taki rodzaj zupełnie niemożliwego do otrzymania gdziekolwiek indziej spokoju. Właśnie te kolory. Malutka galeria przylepiona na

0: takim, takim górskim podejściem w szebr. I rysował, i malował Czapski, otoczony właśnie tym pięknym sabałckim krajobrazem. Przypomina mi się tak wspaniały, empatyczny gest Eszlimana. Pamiętając, że Czapski, będąc chorym dzieckiem, zdaje się odwiedził tamte rejony, po prostu leczył się po śmierci matki już. Czapski przypomina sobie ten pobyt jako taki rodzaj właśnie jakiegoś takiego niebiańskiego sanatorium ze smakiem kakao, tego ostrego powietrza, widoków. Co robi Eszliman? Zabiera go, już pod koniec życia Czapskiego zabiera, autem na wycieczkę, którą właśnie wieńczy to kakao. Nie tylko to piękne określenie, ten Boży Gościniec, ale też jakiś rodzaj, nie jest to na wyrost w tym sensie, prawda? Jest to przybliżenie jakiejś prawdy, że jeśli jesteśmy z ludźmi blisko, to możemy im też właściwie każdą swoją prawdę powierzyć. Takie ludzkie zachowania bez słów wyrażone sztuką i u Eszlimana, i u Czapskiego były dowodem jakiegoś bardzo wielkiego porozumienia, które samo w sobie już jest szczęściem.
1: Też pisze Eszliman, wspomina te ostatnie chwile Józefa Czapskiego przed śmiercią. On już pod koniec wiemy, że właściwie nie widział, że tylko był w swoim pokoju, leżał w łóżku. Bardzo to wzruszające Eszliman opisuje to odchodzenie Czapskiego i też właśnie to, że się nie skarżył.
0: Tak, Czapski się nie skarżył. Leżał w łóżku albo siedział w fotelu z głową przykrytą kocem. Ostatnie chwile Czapskiego opisane przez Eszlimana były dla niego jakimś wielkim przeżyciem, lekcją. Zachował je w pamięci i zachował je też dla nas.
2: Jego twarz promieniowała niewinnością i zgodą. Miałem wrażenie, że widzę człowieka, który całkowicie otworzył się na świat. Kogoś, kto nie schodzi ścieżką wiodącą w dół i kończącą się pod ziemią, lecz przeciwnie, wyzbyty wszystkiego, co przypadkowe i gotowy, unosi się w górę, wzlatuje ku niebu. Zabierzesz tam tylko to, co dałeś innym. I to wrażenie wielkiego spokoju potęgował fakt, że Józef stracił już właściwie pamięć krótkotrwałą. Tym, którzy jak ja niepokoili się o stan jego zdrowia, Czapski powtarzał raz po raz, że nie cierpi. I przytaczał słowa Waleriego: człowiek winien bać się tylko siebie, tego bólu, który w sobie nosi. I zawsze pytał, co u Barbary, jak się mają dzieci i znajomi, co z galerią. Opowiadał mi o moim kraju i stawałem się Szwajcarią. Opowiadał nam o Polsce i byliśmy Europejczykami. Opowiadał mi o malarstwie i czuliśmy się obaj artystami. Opowiadał nam o historii, o pięknie, o przyjaźni, o miłości i stawaliśmy się ludźmi.
1: W kolejnej audycji przygotowanej w dwójce z okazji roku Józefa Czapskiego o przyjaźni polskiego artysty ze szwajcarskim malarzem, pisarzem, kolekcjonerem, marszandem Ryszardem Eszlimanem opowiadali Agnieszka Kosińska i Jan Maria Kłoczowski. Wspomnienia Ryszarda Eszlimana z książki Chwile dzielone z Czapskim przeczytał Andrzej Ferenc. Dorota Gacek, do usłyszenia.
3: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, minęła 23:00.

0: Dobry wieczór.
1: Tomasz Gregorczyk.
0: Janusz Jabłoński, chociaż właściwie powinniśmy dzisiaj powiedzieć Tereochtust.
1: No pięknie.
0: Mniej więcej nie, tak brawo. To brzmi. Dobry wieczór, po estońsku. Wróciliśmy z Tallina, kiedy? W piątek, na majówkę wróciliśmy. Byliśmy tam, żeby posłuchać zespołów występujących. Po raz kolejny byliśmy. Posłuchać zespołów występujących na festiwalu JazzCar. I porozmawiać, nagrać rozmowy i zaprezentować.

0: macie państwo.
1: No właśnie, przywieźć państwu coś ciekawego oprócz wywiadów. Trochę muzyki, całkiem sporo muzyki oraz ciekawa dyskusja problemowa, bałtycki jazz. Co tu zrobić, żeby był mocniejszy, bardziej rozpoznawalny i słuchany po prostu za granicą, a muzyką żyło się i tworzyło w krajach bałtyckich lepiej, ale to później. Najpierw wywiad, rozmowy improwizowane dzisiaj z... z Rachel Talz, 1996 rocznik, więc 30 lat, młoda artystka, jeszcze na dorobku, ale już 4 płyty w dyskografii, płyty autorskie. Janusz zauważył już w rozmowie z artystką, że to chyba jest pierwsza artystka w naszym programie, która debiutowała po pandemii, bo to jest 2022 rok. Tak jest. Musiało to nastąpić.
2: No i będziemy słuchać już za moment tej debiutanckiej płyty. Czy piętno pandemicznego mroku na niej ciąży? Częściowo tak, częściowo nie. A jeszcze na marginesie, bo będziemy oprócz tego, tych wszystkich estońskich atrakcji, o których państwu już powiedzieliśmy, które zapowiedzieliśmy, będziemy też relacjonować wyimki, powiedzmy, z gali wręczenia estońskich nagród jazzowych, bo gala odbyła się też w ramach festiwalu Jazzcar, a nasza dzisiejsza gościni, czy byliśmy zaskoczeni? Nie szczególnie. Otrzymała nagrodę za najlepszy zespół.
1: Tak, no to są sceny, które nie są tak wielkie jak amerykańska czy brytyjska, ani nawet polska, to jest oczywiste, ale to są sceny, te lokalne, bałtyckie, ciekawe, to nie są ciekawostki. Są tam wciąż do odkrycia artyści, artystki, bardzo interesujące. Dzisiaj będziemy poruszać się w obszarze, no jednak zdecydowanie jazzowym.
2: Tak.
1: Co nam się zdarza, ale nie aż tak często, natomiast muzyka to będzie ciekawa, szczególnie jeśli usłyszy się no, pewne podglebie warsztatowe, bo Rachel Talz będzie opowiadać szczegółowo przynajmniej o kilku utworach, o tym, co skłoniło ją do napisania tych utworów tak, a nie inaczej, czy też zaaranżowania. Będzie nieco nostalgicznie, mimo młodego wieku, będzie wracać do przeszłości. Skłonią ją do tego nasze pytania, rzecz jasna, ale też jedna z płyt miała taki nostalgiczny charakter. Będziemy o tym mówić. Pojawią się nazwy krajów, oprócz Estonii również Litwa, z którymi ciekawe związki ma Rachel Talz, no i Dania, rzecz jasna.
2: A co za tym idzie Polska?
1: Polska, również będą polskie tropy, polscy artyści, na których trafiła na swojej drodze Rachel Talz.
2: No i jeszcze taki zbieg okoliczności, bo nasza rozmowa odbyła się w ubiegły czwartek, a w środowy wieczór Rachel Talz występowała w ramach domowych koncertów na festiwalu Jazzcar w duecie ze swoim tatą, a jest to tata nie byle jaki. Marek Talz jest jednym z najbardziej cenionych estońskich gitarzystów. W dorobku ma ponad 40 płyt. Gitarzysta jazzowy, ale również z takimi wyskokami w stronę bardziej abstrakcyjnego grania. Interesujące rzeczy.
1: Dance, na przykład taka płyta znakomita. I kto wie, co czas przyniesie, może wywiad z Markiem Talzem kiedyś w przyszłości. Ale dzisiaj jego córka, Rachel Talz, pora na muzykę.

0: Nie spodziewali się tego państwo po nas, prawda?
1: Z czymś ta muzyka państwu się kojarzy? Nam zdecydowanie tak. Będzie o tym mowa. No, młodzieńcza, powiedziałoby się, muzyka. Drugi utwór z debiutanckiej płyty Rachel Talz, Sunset in the Meadow, grał duży międzynarodowy skład. Proszę posłuchać. Sekcja Denta, Izabella Esternby na flecie piccolo, Monika Weygart na flecie, Wojtek Morelowski na trąbce, Donatas Petreikis na saksofonie, również głos, Ida Frederike Vermeeren, głos, kwartet smyczkowy, Krystyna Duchonowa z Czech na skrzypcach, Emilia Błaszczyk z Polski na skrzypcach, Daniel Mortensen, Duńczyk na altówce, i drugi Duńczyk, Asger Agerskow Bur na wiolonczeli, Jakob Diursa na gitarze, Rachel Talz fortepian, syntezator, Mariusz Praśniewski na kontrabasie, to nazwisko będzie powracać,

0: Kasper Gren na instrumentach perkusyjnych, Jesper Lerup Christensen na perkusji, a w tym utworze gościnnie jeszcze zagrał Tato Marek Talc na gitarze akustycznej, ten charakterystyczny motyw.
1: Płyta debiut, rok 2022, Power of Thought. Później był album kwartetowy Greener Grass. Graliśmy jeden utwór kilka lat temu. Później New and Familiar oraz Back and Forth z roku 2025. Między tymi czterema pozycjami będziemy się poruszać w naszej rozmowie. Chociaż oczywiście podejmiemy też inne tematy. Pierwsza część wywiadu z Rachel Talc.
0: Dobrym punktem wyjścia do rozmowy jest wczorajszy koncert, który zagrałaś w duecie z tatą, gitarzystą Markiem Talcem. Nie każdy muzyk ma możliwość występowania z rodzicem. A to nie był wasz pierwszy duetowy koncert, prawda?
2: No. That we played together, yeah. We played like, of course, like since we were kids.
1: Zgadza się. Oczywiście od zawsze grywaliśmy razem w domu dla zabawy, ale występować wspólnie zaczęliśmy mniej więcej 3 lata temu. To było kilka koncertów w różnych miastach Estonii. Potem mieliśmy przerwę, ale teraz w marcu zaczęliśmy od nowa. Właśnie zagraliśmy na festiwalu Jazzcar, a w maju planujemy jeszcze jeden duetowy koncert.
2: And now we have one, was this Jazzcar concert and one more coming next month.
0: Czy taki koncert z tatą to jakieś szczególne wyzwanie? Dawniej, jak sądzimy, tata był dla ciebie na co dzień kimś w rodzaju nauczyciela, a na scenie musiał wyjść z tej roli, bo koncert to nie lekcja. Musiał stać się kolegą z zespołu.
1: Naturalnie, zwłaszcza, że gramy i jego, i moje utwory. W moich to ja mówię, co i jak mamy grać, a w kompozycjach taty to on przejmuje kontrolę. Czyli tak, jesteśmy kolegami z zespołu. To faktycznie się zmieniło, bo kiedy byłam dzieckiem, tata faktycznie był dla mnie bardziej nauczycielem. Jednak nadal czasem daje mi jakieś sugestie i wciąż mogę się od niego uczyć.
2: But of course he can still tell me things and I can learn from him, definitely. Yeah.
0: Twój dom rodzinny to coś więcej niż tak zwana muzykalna rodzina. Marek Talc to nie taki sobie gitarzysta, ale wybitny muzyk z dorobkiem liczącym ponad 40 płyt. Czy od początku grałaś na pianinie, a nie na gitarze?
1: Tak, mama też jest muzykiem, basistką. Dziś już gra mniej niż kiedyś.
0: Na kontrabasie czy gitarze basowej?
2: Electric bass, yeah.
1: Na gitarze basowej. Dorastałam więc w rodzinie muzyków. Wyjątkiem jest tylko moja siostra. Zaczęłam uczyć się klasycznej gry na fortepianie jako 6-latka. Rodzice posłali mnie do szkoły muzycznej, co niezbyt mi się wtedy podobało, ale dziś cieszę się, że skończyłam szkołę, która dała mi naprawdę solidne podstawy. Jestem wdzięczna, że rodzice zmusili mnie do tego czasami, choć nie zawsze. Odrobina przymusu przynosi korzyść.
0: Czego nie lubiłaś w szkole muzycznej?
1: Miałam dość srogą nauczycielkę. Dzisiaj jesteśmy już w przyjacielskich relacjach, ale wtedy była bardzo zasadnicza. Staccato! Dlatego bałam się trochę lekcji i wydaje mi się, że muzyka klasyczna od początku niezbyt mnie interesowała. Dlatego też po ukończeniu podstawówki zaczęłam uczyć się gry na perkusji, ksylofonie i innych instrumentach perkusyjnych i to bardzo lubiłam.
2: I went to over the drums. I studied a bit of drums and like those xylophone and like percussion things. That was very nice.
0: No tak, rodzina potrzebowała perkusistki.
2: Yeah, exactly, rhythm section.
1: Tak, so, kompletnej sekcji rytmicznej.
0: Nice. Yeah. Uważasz, że lekcje perkusji wpłynęły na ciebie jako na pianistkę?
2: Yeah, definitely. Yeah. Yes, I think because I later studied like jazz.
1: Zdecydowanie tak. Zwłaszcza, że później studiowałam też perkusję jazzową. To wszystko pomogło mi poprawić timing również na fortepianie, a rytm to bardzo ważny element również dla wszystkich muzyków grających na instrumentach melodycznych, harmonicznych. Więc grajcie na

0: bębnach chociaż trochę, a wiem, że wielu muzyków robi to dla siebie, dla zabawy. Po klasycznej podstawówce rodzice zapytali, czy nie chciałabym spróbować grać na fortepianie jazzu, bebopu. I to też była bardzo ważna i przyjemna odmiana. Jak widzicie, do dziś pozostałam na tym szlaku.
1: Uporządkujmy historię. Najpierw klasyczny fortepian. A kiedy pojawił się jazz? To było jeszcze w Estonii, czy ta zmiana łączy się z twoim wyjazdem do Danii?
2: I'm from Pärnu.
0: Tak, w Estonii. Pochodzę z Parnawy, tam uczyłam się klasycznego fortepianu, a pod koniec zaczęłam też trochę grać na perkusji. Jeszcze w Parnawie zaczęłam też chodzić na lekcje fortepianu jazzowego. Po ukończeniu 2 stopni szkoły muzycznej przeprowadziłam się do Tallina, żeby studiować fortepian jazzowy w tutejszym konserwatorium, a dodatkowo perkusję i fortepian klasyczny, bo chciałam jednak zachować odpowiednią technikę. Kiedy po 3 latach ukończyłam studia, wyjechałam do Danii i magisterium robiłam w konserwatorium w Odense z fortepianu jazzowego i kompozycji.
1: To tam poznałaś się z polskimi muzykami, z którymi do dziś współpracujesz?
2: Yes.
0: Tak, na przykład z Mariuszem Praśniewskim.
1: Kontrabasistą, który gra na wszystkich twoich płytach.
0: Zgadza się. Ale na uczelni było bardzo wielu studentów z Polski. W sumie nie wiem dlaczego.
1: Niedawno widziałem na twoim profilu zdjęcie z Patrycją Wybrańczyk.
0: Tak, bo właśnie stworzyłyśmy razem kobiecy projekt z duńską wokalistką Emmą Pilgaard. Album ukaże się jesienią.
1: Co według ciebie czyni Mariusza Praśniewskiego idealnym muzycznym partnerem?
0: Nie potrafię tego nazwać, ale bardzo dobrze się czuję grając z nim. Mariusz jest niezwykle otwarty, doskonale słyszy i reaguje na to, co się dzieje. Jest bardzo utalentowany i muzykalny. Mamy masę pomysłów. Właściwie nigdy nie muszę mu mówić, co ma zagrać. On po prostu to czuje. A do tego jest też świetną osobą, co również bardzo ważne.
1: Na twojej pierwszej płycie grają też Emilia Błaszczyk na skrzypcach i Wojtek Morelowski na trąbce.
0: Owszem, Emilia studiowała ze mną, a Wojciech skończył studia nieco wcześniej, ale ktoś mi go polecił. Zresztą później, kiedy grałam koncerty i nie wszystkim pasowały terminy, ściągałam ludzi na zastępstwa i w ten sposób przez mój zespół przewinęło się jeszcze więcej Polaków i Polek. W zeszłym roku na jednym koncercie cały kwartet smyczkowy był polski. Polskie smyczki są najlepsze.
2: All Polish people, yeah, but they are the best.
1: Jak wspominasz ten duński okres? Z jednej strony pewnie była to wspaniała przygoda, ale domyślamy się, że zdarzały się też trudne chwile. To jednak spora odległość i nie można od tak wrócić do domu na weekend.
0: Wyjeżdżałam do Danii z uczuciem zmęczenia estońską sceną i faktem, że wszystkich tutaj znam. Chciałam poznać nowych ludzi, a także móc pójść gdzieś bez spotykania znajomych. Na początku było ciężko, wszystko było nowe, a dzielnica, w której mieszkałam, nie należała do najlepszych. Ale już na 2. roku studiów wszystko się poukładało i naprawdę polubiłam to życie w innym miejscu i podróże.
2: Embraced it and really loved. I love to be in a different place and travel a lot and get out of the comfort. So I really like that.
1: Po studiach wróciłaś do domu, a potem wyjechałaś do Wilna.
2: Yeah, actually after Denmark, straight from Denmark, I moved to Lithuania.
0: W zasadzie prosto z Danii przeprowadziłam się na Litwę, bo stamtąd pochodzi mój mąż, saksofonista Donatas Petreikis, który również gra na wszystkich moich albumach. Pojechaliśmy na 2 lata do Wilna, bo mieliśmy tam pracę, a poza tym Kopenhaga stała się dość droga.

0: Teraz wróciłam do Estonii. Od niecałego roku mieszkamy w Tallinie, bo wykładam na Akademii w Viljandi. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, bo nie podjęliśmy decyzji, że zostajemy tu na zawsze.
1: Bit of a teaching job in academy in Viljandi, another city.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: With the folk festival. So for now we're here, but let's see. We're not

0: Jak wspominasz Wilno? Ile się jedzie z Tallina do Wilna?
1: Samochodem 7-8 godzin, ale autobusem raczej 9 ze względu na przystanki. Wiele razy pokonywałam tę trasę. Samolotem jest szybciej, poniżej 45 minut. W Wilnie żyje się dość podobnie jak tutaj. To kraj bałtycki, więc sklepy są podobne, produkty również. Miasto jest piękne i przestronne, większe od Tallina i czuję się tę przestrzeń. Ale Tallin też bardzo lubię. Litwini przypominają Estończyków, ale są bardziej otwarci i prostolinijni. Podoba mi się to.
2: Are similar to Estonians, but more open. I would say, like more honest. That says everything, like in your face, you know. And I like that.
0: A jak wyglądają twoje kontakty z litewską sceną jazzową?
2: The free jazz is quite strong there. Yeah. I know there is this Liudas.
1: Na Litwie free jazz jest bardzo mocny. Liudas Mockūnas, znacie go? Ja gram raczej z mężem oraz z jego bratem, który jest litewskim gwiazdorem folkowym. Występujemy też w składach swingowych, jazzowych. Zdarza nam się akompaniować muzyką popowym na scenie free jazzowej i jestem raczej nieobecna, ale wiem, że jest na Litwie mocna.
0: Twoja historia i geografia, o której rozmawiamy, jest też czytelna na twoich płytach. Debiutancki album Power of Thought jest pogodny, przypomina nam Pat Metheny Group z Lylem Mace'em. W latach 90. takie granie było bardzo, aż za bardzo popularne, ale dziś już rzadziej słyszy się ten rodzaj ekspresji.
1: Może faktycznie. Jestem wielką fanką i Pata, i Lyla Mace'a, więc jakoś naturalnie wybrzmiało to na moim debiucie.
0: Opowiedz nam, jak robi się to brzmienie. Co się na nie składa? Partie rytmiczne grane na gitarze akustycznej, wokale dublujące tematy unisono z gitarą elektryczną i fortepianem. Co jeszcze?
1: Masz rację, zwłaszcza ten pomysł z głosami zawsze mi się podobał i zaczerpnęłam go od Pata. Akustyczna gitara, co jeszcze? Może pewne rozwiązania harmoniczne. Nie transkrybowałam nigdy muzyki Pata Metheny'ego, ale tyle się jej nasłuchałam. Moi rodzice też są jego wielkimi fanami. Że to brzmienie jakoś naturalnie utkwiło mi w głowie i pojawiło się na płycie. Jesteście też muzykami?
2: You are musicians also, right? Or no?
0: Amateur. Poniekąd.
2: Okay. Sometimes there is like...
1: Przychodzi mi na myśl jeszcze nuta pedałowa, stały dźwięk, ponad którym zmieniają się akordy. To też charakterystyczny element.
0: Czy to Marek Talc gra te patowskie partie gitary akustycznej?
1: Tak, one pojawiają się w jednym utworze. Wiedziałam, że dobrze gra w tym stylu, więc chciałam, żeby to zrobił.
0: Pierwszą twoją płytą, jaką poznaliśmy, był album Greener Grass. Polecił nam ją pewien estoński dziennikarz radiowy. Czy tytuł odnosi się do tego powiedzenia o trawie w ogródku sąsiada? Chodziło ci o to, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma?
2: Yes. Mm-hmm. Yes.
1: Naturalnie, ale chodziło mi też o porównywanie się z innymi, że ktoś robi coś lepiej niż ja, albo tak, że gdzieś indziej jest lepiej niż tutaj.
0: Yeah. Pisałaś ten utwór z taką myślą, czy tytuł nadałaś mu dopiero po skomponowaniu?
1: Greener Grass najpierw napisałam, a potem dopiero zastanawiałam się nad tym, co mnie wtedy frapowało. I ten problem faktycznie siedział mi w tamtym czasie w głowie.
2: The thoughts and my problems or what I'm thinking about, and then this fit in this era, what I was thinking in my head, I think.
0: Tytuł Greener Grass rezonuje z tym, co powiedziałaś o tallińskiej scenie muzycznej, że może być męcząca, kiedy znasz dosłownie wszystkich.
2: Yeah, yeah. And also thinking about that, like all those musicians are doing so much.
1: A dodatkowo tym wszystkim powodzi się lepiej od ciebie. To oczywiście nie jest prawda, ale wtedy takie miałam wrażenie. Ten gra lepiej, tamta podróżuje po świecie,

0: mają fajne życie, są fajnymi ludźmi, a ja wciąż tu tkwię. Wiecie, tego typu głupie myśli. Dziś cieszę się z tego, co mam i gdzie jestem.
1: Skoro mówimy o kolorach, nagrałaś utwór Red and Black. Inspiracją była powieść Stendhala, ruletka czy jeszcze coś innego?
0: To było ciekawe. Pisałam ten utwór w małej litewskiej wiosce, z której pochodzi mój mąż. Miałam tam piano Nord Stage, nie wiem czy znacie, z czerwonym korpusem. Komponowałam utwór na tym instrumencie i w pewnym momencie pomyślałam, że tytuł Czerwone i Czarne będzie do niego pasować. Nie ma w tym tytule bieli, bo czerwone i czarne wydało mi się bardziej agresywne, głośniejsze, aktywniejsze. Utwór dzieli się zresztą na dwie części. Część A różni się mocno od części B. And those colors really I thought fit, and because in this tune there's also
1: two different parts. If you can hear, like A part. No właśnie, chciałem cię zapytać, która partia jest tą czarną.
2: Yeah, this you can decide.
0: Sam możesz zadecydować, ale dla mnie część A to jednak czerwień, a B czerni. Ideą było więc połączenie dwóch różnych światów i różnych kolorów, które widziałam przy pisaniu tego utworu. And it was in front of me also.

0: Red and Black z albumu Greener Grass Rachel Talz. Nagrała go ze swoim kwartetem, wydała w roku 2024 własnym nakładem. Podobnie jak wszystkie pozostałe płyty w swojej dyskografii, Rachel Talz fortepian, Jesper Lerup Christensen na perkusji, Donatas Petrejkis na saksofonie i Mariusz Praśniewski na kontrabasie.
1: Czyli nie Stendhal, nie ruletka, tylko piano Norda. No dobrze, facebook.com/improwizowane albo improwizowane@polskieradio.pl, gdyby Państwo mieli sugestie, komentarze, prośby, pytania i tak dalej. Wracamy do tej rozmowy nagranej, przypomnijmy, na festiwalu Jazz Car, który niedawno zakończył się w Tallinie w Estonii. Gościmy dzisiaj pianistkę Rachel Talz, część druga wywiadu.
0: Słychać, że konstrukcyjna strona muzyki jest dla ciebie ważna. Również z tego powodu studiowałaś przecież kompozycję. Jak byś opisała swój rozwój jako kompozytorki?
2: I think it was this Denmark, when I was studying in Denmark and in this compositional.
1: Nauka w Danii dała mi do ręki wiele narzędzi, jeśli chodzi o kompozycję. Dlatego z

0: Zdecydowałam się na te studia. Chciałam się rozwijać w tym względzie, uczyć różnych trików. Miałam fajnych nauczycieli. Część studiów poświęcona była aparatowi klasycznemu, orkiestrze smyczkowej, kwartetowi, a do tego jazz. Myślę, że im więcej komponuję, tym lepsza w tym jestem. Choć lubię też mój pierwszy album. Kosztował mnie prawdopodobnie najwięcej pracy. W końcu to była moja pierwsza płyta, pierwsza wypowiedź. W tym sensie była wyjątkowa. Ale cały czas uczę się czegoś nowego o aranżacji, o tym, co brzmi dobrze, a co niekoniecznie, czego lepiej nie pisać w aranżacjach na smyczki czy sekcje dęte. Inspirację czerpię w tym względzie również słuchając innych zespołów.
1: I learn from also about arranging, how, what sounds good, what sounds not so good, what not to do when arranging for the strings or horns. So I hope that it always gets better and I get inspiration from other bands that I listen sometimes, how they are doing, and then use it in the music.
2: Wspomniałaś o trikach kompozytorskich. Zechcesz coś zdradzić?
3: Learn some tricks in terms of composing.
1: I don't want to reveal. No, I can't say maybe specific, but for example, I was in.
0: Triki? Nie wiem, czy znacie Davida Brida, pianistę z Kanady. Kiedyś uczestniczyłam w jego warsztatach we Włoszech, jeszcze na studiach. Nauczyłam się wtedy wielu rzeczy, ale o jednej tu opowiem. Otóż kiedy zaczynasz komponować zupełnie od zera, możesz czuć się onieśmielona ogromem możliwości. David powiedział, że w takich przypadkach warto nałożyć sobie jakieś ograniczenie i dzięki temu ograniczeniu paradoksalnie zyskamy wolność. Na przykład użyję wyłącznie akordów molowych, albo użyję tylko akordów z kwintą czystą, albo zrobię coś wyłącznie w c-moll. Wtedy zaczyna być łatwiej. Otwierasz się.
1: Only minor chords, or I'm gonna use on only intervals with perfect fifths, or only in C minor I'm gonna do. Then it gets easier and you get like open up more.
2: To logiczne. Jeśli mówisz, mogę iść wszędzie, to w żaden sposób nie określa to kierunku. Pomówmy jeszcze o Power of Thoughts, twojej pierwszej płycie wydanej w 2022 roku. Oznacza to, że jesteś chyba naszą pierwszą rozmówczynią, która debiutowała po pandemii.
0: Wiele z utworów na ten album skomponowałam podczas pandemii, kiedy siedziałam zamknięta w mieszkaniu w Odense.
2: Są tego ślady w tytułach utworów.
0: Tak, Spring in Quarantine na przykład. Przyznam, że był to dla mnie bardzo inspirujący czas. Dla wielu innych był depresyjny, wiem o tym. Ale kiedy wszystko pozamykano, a świat zwolnił, bardzo to doceniłam i mogłam skończyć pisanie muzyki na album. W utworze Wiosna podczas kwarantanny jest partia grana zupełnie free, na której gram na fortepianie, syntezatorze i chyba też partię basu. Ta część reprezentuje ową mroczną stronę kwarantanny.
1: In this tune also, it's a very long tune. There is a free part totally where I play like with the synth and the piano and bass. I think also maybe is there. That's like the dark part of the quarantine.
2: Planowałaś ten utwór programowo? Pierwsza część, radosna bossanowa, obrazuje beztroskie życie przed pandemią. Druga część, niepokojące piano solo. Trzecia, coraz bardziej agresywne interwencje pozostałych instrumentów i wreszcie pod koniec splątanie wszystkich wątków.
0: Ten utwór rodził się w czasie kilku miesięcy. Najpierw powstała bossa, ale potem pomyślałam, że muszę wstawić tam również tę część mroczną, bo taki przecież był wtedy świat. Wydawało mi się, że to już koniec, ale kilka miesięcy później pomyślałam, że to musi mieć jakąś kontynuację. W końcu przyszedł mi do głowy temat finałowy, który pasował do całości. Nie jestem pewna, czy układa się to w logiczną całość w umyśle słuchacza, ale dla mnie w tamtym czasie te klocki ułożyły się w jeden długi utwór.
1: Was very logical in my head. I don't know if it sounds logical, but that time it felt that it needs to be like this big long piece.

0: Spring in Quarantine, 9,5 minuty z debiutanckiej płyty Rachel Talc, no, pokazuje, że już jako debiutantka stawiała na zamysł kompozytorski, zróżnicowanie wątków muzycznych i aranżacji, bardzo świadomie budowana, choć finezyjna i delikatna muzyka. Nagrana między innymi z Mariuszem Praśniewskim, Emilią Błaszczyk i Wojtkiem Morelowskim w składzie.
1: facebook.com/improwizowane lub też improwizowane @polskieradio.pl. Pan

0: Wiesław skorzystał z tego adresu, żeby napisać do nas, że wprawdzie słucha nas od dawna, ale pierwszy raz do nas pisze. I to akurat na, no nie, na hasło, na muzykę, na muzykę nawiązującą do, czy korzystającą z inspiracji patowskich. Pat Metheny tutaj wywołał powoła pana Wiesława. Bardzo dziękujemy. Ciekawe jest to. Jest to historia. Dobrze, wracamy do wywiadu. Rachel Talc, część trzecia. Już niestety ostatnia przed nami.
1: Na twoim ostatnim albumie pojawia się gitarzysta Robert Luft. To bardzo ciekawy muzyk. Znamy go w Polsce z konkursu gitarowego imienia Jarka Śmietany sprzed prawie dekady. Jak to się stało, że wystąpił na twoim albumie?
2: We met in Jazzcar Winter Edition, I think 2024. Yeah.
3: Poznaliśmy się na zimowej edycji festiwalu Jazzcar w 2024 roku. Anne Erm zaprosiła mnie do udziału w tamtej edycji. Miałam jednak wystąpić z zagraniczną gwiazdą. Zastanawiałam się, kogo zaprosić. Mój perkusista Jesper Lerup zaproponował kilka nazwisk. Posłuchałam nieco muzyki i wybór padł na Roberta Lufta. Jego koncepcja muzyki i sama gra na gitarze wydawała się pasować do mojej twórczości. Napisałam do niego, a on momentalnie odpowiedział. Próbę zrobiliśmy rano, w dzień koncertu, wybraliśmy kilka jego utworów, kilka moich. Szybko nawiązaliśmy nić porozumienia. Koncert udał się znakomicie, a że również osobowościowo Rob do nas pasował, stwierdziliśmy, że musimy razem coś zrobić. Jeszcze w 2024 roku pojechaliśmy na trasę po krajach bałtyckich. Wystąpiliśmy w Wilnie, Rydze i w klubie Philly Joe w Tallinie. Tu też nagraliśmy nasz album. A ostatnio, jakiś miesiąc temu, ponownie wystąpiliśmy, tym razem w Danii.
2: We went on a Baltic tour, you know, did the Vilnius Jazz Club and the Riga and the Philly Joe's in Tallinn. And then after that recorded an album in Tallinn. We thought it's we already together we can do it. And yeah, then the album came and now recently last month we did also some concerts in Denmark with him.
1: Jako córka Marka Talca potrafisz docenić dobrego gitarzystę, co?
2: Yes, definitely.
3: To prawda. Myślę, że gitara jest tak w ogóle moim ulubionym instrumentem. Słuchałam jej w dzieciństwie tak dużo, że budzi we mnie ciepłe uczucia. Z dobrymi gitarzystami odczuwam silne powinowactwo, a Rob jest bardzo dobrym, wyjątkowym gitarzystą.
1: Czy twoim zdaniem muzycy krajów bałtyckich tworzą jedną scenę, czy jednak to zupełnie osobne środowiska? Estońskie, łotewskie, litewskie. Czy uznany muzyk Stalina jest też znany w Wilnie?
2: I don't think so, which is weird.
3: Chyba nie, choć to może być dość dziwne. Sama nie znam za wielu łotewskich czy litewskich muzyków. Jakieś związki są, ale nie do tego stopnia, żebyśmy tak dobrze znali nawzajem swoje gwiazdy, czy to popowe, czy to jazzowe. Powinniśmy być bliżej siebie.
2: I don't know, at least for me. It should be, I think it could be more connected even than it is now.
1: Ale na targach Jazz Ahead w Bremie wystąpicie razem.
3: Tak, w 2027 będziemy mieli swój rok. Ostatnio była to Szwecja, a w przyszłym roku kraje bałtyckie.
1: Zauważyłem jedną rzecz. Jeśli polski muzyk zna innego muzyka z krajów bałtyckich, to znaczy, że spotkali się w Kopenhadze.
3: A to prawda, Dania jest muzycznym hubem.
1: Myślisz o sobie i swoim rozwoju w kategoriach celów? Definiujesz to, co chcesz osiągnąć? Punkty, do których chcesz dojść?
2: Yes, but sometimes no also.
3: Tak, a jednocześnie nie. Przy pracy nad tymi czterema albumami szłam za flow. Nie myślałam, och, teraz muszę zrobić to albo tamto. Muzyka mnie prowadziła. Tak się złożyło, że dwie płyty nagrałam w kwartecie, jedną dodatkowo z Robem, a dwie z większymi zespołami. Tego też nie planowałam. Tak to się ułożyło. A kolejny album będzie nagrany w trio. Też nie planowałam takiego formatu. Po prostu napisałam sporo utworów pasujących do tria, swingujących, jazzowych. Jasne, mam pewne pomysły na przyszłość, ale zobaczę też, co los sam przyniesie. Na pewno nie planuję na 5 lat do przodu.

0: like to do in the future. So I guess, but I will just see how it goes and what comes up. But I have some ideas, but not like planned out 5 years or something. No, and just see how it goes. Mm-hmm. Yeah.
1: My impression is.
2: Gdybym miał opisać rozwój twojej muzyki, to na pewno powiedziałbym, że z czasem zyskuje ona głębię. Ostatnia płyta nosi tytuł Back and Forth, a tytułowy utwór to rodzaj dwuczęściowej kompozycji. Wczoraj zagraliście Going Back.
3: To prawda, nie zagraliśmy za to And Forth, bo ten utwór dobrze brzmi w większym zespole, a Going Back to duet fortepianu z gitarą na płycie z Robertem Luftem.
2: Z pogłosem Shimmer.
0: Yes, totally. So this is just about the whole album, like going to.
3: Racja. W każdym razie Going Back jest podróżą w przeszłość, do czasów, o których bardzo często myślę i to myślę dobrze. Natomiast w And Forth wybiegam myślą w stronę tego, co jeszcze może się zdarzyć. Czuję energię i motywację. Mam nadzieję, że daje się to odczuć, słuchając tych utworów.
0: And it makes me excited and motivated that what could be. Mm-hmm. So that those are the two parts, I think. Yeah, maybe you heard it also. I hope.
1: Okay.

0: Back. Rachel Talc na fortepianie, a Rob Luft zagrał tutaj na gitarze z efektami, z Shimverbem i prawdopodobnie z efektem Freeze, który sprawił, że te akordy tak stoją długo w miejscu.
1: Zamykamy rozmowy improwizowane, w których gościliśmy Rachel Talc.
0: Nie wyjeżdżamy z Tallina.
1: Nie wyjeżdżamy z Tallina, ale zastanawiam się, czy zapowiedzieć państwu to, co zdarzy się w rozmowach za tydzień.
0: Jeszcze
1: zrobilibyśmy to, gdybyśmy byli pewni, ale są możliwości kolońskie albo gdańskie, bo te drugie tallińskie to raczej za 2 tygodnie, żeby tutaj...
0: Szykujemy coś specjalnego w każdym razie.
1: A teraz ta debata, której przysłuchiwaliśmy się w Tallinie, debata zatytułowana Unia Unii, czyli Wielkie Możliwości. To była taka dyskusja o współpracy, kierunkach rozwoju scen jazzowych, środowisk jazzowych, ogólnie muzyki improwizowanej w krajach bałtyckich, plus Finlandia.
0: Tak jest. Rodzaj trochę takiego bojowego zawołania przed tym, co ma się wydarzyć w przyszłym roku, bo w przyszłym roku kraje bałtyckie mają być honorowymi gośćmi zbiorczo, razem targów Jazz Ahead.
1: No bo tak, no bo powiedzą państwo, sprawa jest naprawdę poważna. Jesteśmy geograficznie dość blisko. Rachel Talc mówiła, że specjalnie nie zna muzyków jazzowych, łotewskich, troszkę bardziej litewskich, bo tam jednak mieszkała, ale chociaż to są kraje sąsiadujące, to ta żadna osmoza tutaj nie zachodzi. To nie jest oczywiste, że jeżeli ktoś osiągnie sukces, czy gdzieś tam w ogóle jest znany, to będzie w Tallinie, będzie znany na Rydze czy w Wilnie. Zanim my zaczęliśmy jeździć do Tallina, no to znaliśmy Marię Faust. Mhm. Dlatego zresztą, że Festiwal Jazz Car zaczął współpracować z Festiwalem Jazz Art, czy też na odwrót, i artystka pojawiła się tak, za sprawą tych właśnie kontaktów w Polsce. Ktoś to musi zrobić. Media cyfrowe, czy świat, globalizacja i internet dają nam taką iluzję, że wszystko jest na wyciągnięcie ręki, bo niby jest, tylko trzeba o tym wiedzieć, a ta bariera czasami jest trudna do pokonania i no właśnie, trzeba to jakoś zrobić. Ta dyskusja toczyła się w Tallinie, moderował ją nasz stary, dobry znajomy z Łotwy, Kaspar Zawilejskis. Uczestniczyły w niej poza nim same kobiety, reprezentantki.
0: Nie. Marek z Ameriks.
1: Ameriks, tak jest. Łotwa, wytwórnia Jerska Records, oprócz niego Maja, Moira Mazanowa, również z Łotwy, Doroteja Budajte z Litwy, Elo Lis Parma z Estonii i Maria Silvenoinen z Finlandii.
0: I wszyscy ci goście występowali w roli przedstawicieli lokalnych odpowiednio litewskiego, łotewskiego i estońskiego stowarzyszenia jazzowego.
1: Zacznijmy może od Elo Lis Parma ze Stowarzyszenia Jazz Estonia, która opowiadała o rozwijaniu lokalnej sceny jazzowej i o głównej przyczynie pewnych sukcesów w tej dziedzinie.
2: We have collaborations as we are organizing concerts in Estonia.
0: Dzięki współpracy organizujemy koncerty w całej Estonii, w mniejszych miastach, przede wszystkim w centrach kultury. Zwykle raz w miesiącu, a najrzadziej raz na 3 miesiące organizują one jazzowe wieczory klubowe. W tym sensie określamy te miejsca mianem klubów jazzowych.
2: So in that sense we always call them jazz clubs too. I mean, and they are.
0: Instytucje kultury podejmują współpracę z Jazz Estonia, ale większe centra działają również wraz z festiwalem Jazz Car, a niektóre wręcz organizują też koncerty samodzielnie. W tej chwili mamy 10 partnerskich klubów w Estonii, kraju liczącym, podkreślmy, 1 300 000 mieszkańców. Myślę, że to dobry wynik. Chcę dodać jeszcze jedną rzecz na temat współpracy, bo dużo o tym myślałam. Baltic Focus podczas przyszłorocznych targów Jazz Ahead w Bremie na pewno da nam możliwość zaprezentowania się, ale przede wszystkim chodzi tutaj o nastawienie na współpracę, a nie na współzawodnictwo.
2: That it's not a competition, it's a collaboration.
0: My, Estończycy, mamy to we krwi. Jako mały naród dobrze wiemy, że nie jesteśmy w

Tę płytę nagrał kwartet, ale w tym utworze wystąpiła połowa tego kwartetu. Rachel Talc z płyty Back and Forth, utwór Go.

0: stanie wygrać, stając w szranki z innymi. Dlatego w środowisku muzycznym wszyscy traktujemy się przyjaźnie. Powiemy, że razem mamy większą siłę. Myślę o tym za każdym razem, kiedy ktoś pyta mnie, dlaczego Estonia radzi sobie tak dobrze.
1: Z kolei łotewskie stowarzyszenie jazzowe reprezentowała Maja Moira Mazanowa, kierująca ryskim klubem M House of Jazz. Z kolei ona zwracała uwagę na najważniejsze obiektywne okoliczności utrudniające współpracę.
0: Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z Litwą i Estonią, ale czasami dosyć trudno jest wypracować porozumienie na przykład z tallińskim klubem Philly Joe's czy z wileńską Jazz Cellar 11. A to ze względu na kłopoty z dopasowaniem kalendarzy oraz na trudności logistyczne. Na przykład teraz przyjeżdża do nas duński kontrabasista Jasper Hojby i widzimy, że trudno jest mu podróżować. Na przykład podróż z Wilna do Rygi busem trwa 4-5 godzin. Muzycy są wykończeni, a potem mają przemieszczać się jeszcze do Estonii. Jednak staramy się współpracować i chcemy tę współpracę rozwijać, goszcząc artystów. Jazzkar jest dla nas wzorem. Na festiwalu był nawet łotewski minister kultury i myślę, że widać już efekty tej wizyty. W naszym klubie House of Jazz w Rydze organizujemy 3 koncerty tygodniowo i jesteśmy otwarci na propozycje. Nasz kalendarz jest już prawie zapełniony do końca roku, ale na rekomendacje Unii i naszych stowarzyszeń zawsze znajdzie się data. Wspólna promocja przyjazdu artysty jest zawsze znacznie łatwiejsza. Zatem jesteśmy otwarci na współpracę i dlatego właśnie tu jestem.
1: A teraz Marek z Ameryk, postać znana w programie drugim Polskiego Radia, szczególnie w nocnej strefie środowo-czwartkowej, w rozmowach improwizowanych, który zresztą był gościem. Przyjechał do Estonii, do Tallina również jako przedstawiciel Stowarzyszenia Jazz Latwia, ale no, przede wszystkim jest twórcą, szefem oficyny Jersika Records, a podczas tej dyskusji, którą tutaj Państwu tak skrótowo najważniejsze wątki prezentujemy, opowiadał m.in. o początkach swojej wytwórni i o tym, jak integruje muzyków z różnych stron świata.
0: Od 2017 roku moim sloganem jest bałtycki jazz. Chcę nas umieścić na mapie, pokazać, kim jesteśmy i uczynić muzyków z krajów bałtyckich rozpoznawalnymi na świecie. Z założenia jestem więc otwarty na muzyków z całego świata, ale z drugiej strony wszystkie nagrania chcę rejestrować na Łotwie ze względu na specyficzny lokalny koloryt i nasze metody pracy. Zgodzicie się chyba, że płyta nagrana w Hiszpanii będzie inna od tej nagranej u nas.
2: Vibe, mood, how we do it, and you agree that if you record album in Latvia or in Spain, it's definitely will be different mood.
0: W katalogu Jersika Records mam artystów z różnych krajów. Na przykład niedawno wydane Pulse Trio tworzą łotewski perkusista Paul Pokratnieks w roli lidera, fiński basista Oli Rantala i szwedzki pianista Fabian Kallerdal. Aktualnie koncertują w Szwecji, ale osobiście oczywiście chciałbym, żeby grali na całym świecie, począwszy od krajów bałtyckich. To pomaga i w sprzedaży płyt, i w budowaniu rozpoznawalności.
2: From my perspective, of course, I would like to see them on the road all the time and start with the Baltics. So it helps to sell records, to be more visible, and that's it. And I'm open to
0: chcę nagrywać muzyków z innych krajów bałtyckich, ale potrzebuję pomocy w promocji poza granicami Łotwy. U siebie wiem, komu posłać informacje i płyty, żeby uzyskać recenzję, ale potrzebuję kogoś, kto pomoże mi zrobić to w krajach sąsiednich.
2: I know where to send press releases in Latvia, but I need someone who helps me to do the same on the neighboring countries.
1: Tyle Marek z Ameryx o tym, jak prezentować i co jest mu potrzebne, żeby to wszystko jakoś działało poza rodzimą Łotwą, w przypadku oficyny Jersika Records, a teraz Doroteja Budajte z Litwy, która sama też zresztą jest czynną artystką, ekspresyjnie opowiadała o charakterystyce i problemach środowiska i całej tej struktury jazzowej, głównie festiwalowej na Litwie.

0: Problem polega na tym, że mamy 13 festiwali jazzowych. Dlaczego to problem? Litwa jest trochę większa od Estonii, jest nas około 3 milionów. I prawie każde miasto ma swój festiwal jazzowy, co samo w sobie jest piękną rzeczą. Niestety brak nam przestrzeni na przykład na międzynarodowe showcase'y. Within that huge space of festivals, we don't have enough. I'm going to be very honest and like straightforward. But Lithuania is the best, of course. Tak, jasne, Litwa jest najlepsza, wiadomo, ale będę z wami szczera. Nie otwieramy się wystarczająco szeroko na początkujących, młodych artystów. Różnorodność w programowaniu jest trudna do osiągnięcia, bo koncentrujemy się na headlinerach. Unfortunately, very headliner focused. So we have. Mamy świetne festiwale, jak Vilnius Jazz Festival czy Mama Jazz Festival, ale tylko Mama Jazz organizuje coś takiego jak showcase. My jako Federacja Jazzowa sprowadzamy na niego delegatów z zagranicy i mamy zapytania na przykład od muzyków z Łotwy, czy możemy wystąpić, i musimy odpowiedzieć niestety nie, prezentujemy tylko litewskich artystów. Nie mam na to zbyt wielkiego wpływu, ale robię co mogę, żeby to zmienić. Powinniśmy mieć więcej miejsca dla sąsiednich krajów. Mamy na Litwie dużą scenę jazzową, ale nie mamy dużej jazzowej publiczności, a ta istniejąca starzeje się. Nie, żeby ze starzeniem się było coś złego. Niemniej młode pokolenie też chodzi na festiwale, ale na nich króluje crossover, elektronika, eksperyment. Te dwie publiczności nie spotykają się w tym samym miejscu. Zresztą zawsze tak było. Na Litwie zaczęliśmy grać jazz od końca, a to była muzyka zakazana w czasach sowieckich, więc co zrobiliśmy? Zaczęliśmy grać free jazz. Nie przechodziliśmy całej drogi, po prostu improwizowaliśmy. Ta tradycja jest do dziś bardzo silna i na pewno kształtuje też młodą publiczność. Mamy poczucie smaku, gustu i przekonanie, czym jest litewski jazz. Musimy popracować jednak nad tym środkowym mięśniem, nad agencjami, menedżerami i całym systemem wsparcia. Doroteja Budajte z Litwy opowiadała o tym, co trapi. Głównie
1: bardzo interesujące.
0: Tak, głównie kwestie organizacji festiwali publiczności. No można to odnieść do Polski właściwie. Czemu nie?
1: Chociaż zawsze warto się nad tym zastanowić. Pamiętam początek tej debaty. Kolejno mikrofon przechodził z rąk do rąk, aż wreszcie doszedł do Marii Silvenoinen z Finlandii i tam się pojawił taki żart, co ona robi na... Sama z siebie żartowała, co robi na spotkaniu krajów bałtyckich, prawda?
0: A jak już miała odpowiedź?
1: No, Finlandia leży nad Bałtykiem. Poza tym współpraca trwa od wielu lat.
0: No dobrze. Niech będzie. To jej wypowiedź teraz zabrzmi, ona jest ciekawa, bo wiedzą państwo, no, debatować można długo, uczestniczyli państwo, jeżeli nie na gruncie muzyki jazzowej, to w różnych takich rozmowach czasami to są ciekawe dyskusje, tylko niewiele z nich wynika i niekiedy najistotniejszą wartością, którą się z nich wynosi, to są konkrety. No dobrze, co zrobić, żeby było lepiej? Jak to praktycznie zapanować? No i Maria Silvenoinen opowiedziała o jednym z takich pomysłów. Chciałabym opowiedzieć o jednym przykładzie na współpracę między Finlandią i Estonią. Polega na budowaniu grupy odbiorców, ale też wsparciu artystów w budowaniu ich bazy kontaktów w naszych krajach. Zaczynamy program koncertów typu, nazwijmy go, podwójny afisz. Łączymy zespoły estońskie z grupami fińskimi. Zdaliśmy sobie sprawę, że fińscy promotorzy, no oni może akurat nie, ale na pewno fińska publiczność nie zna jeszcze estońskich muzyków. I odwrotnie, estońska fińskich. Możemy organizować koncert estońskich artystów w mniejszych fińskich miejscowościach, tyle że niewiele osób na niego przyjdzie. Staramy się więc przyciągać ludzi, prezentując do pary popularne albo przynajmniej rozpoznawalne zespoły fińskie, przy okazji zaznajamiając słuchaczy z muzykami estońskimi. Być może w ten sposób, krok po kroku, nasi artyści staną się znani w Estonii i na odwrót i będą zapraszani.

0: kolejne koncerty.
1: In our countries and then get invited again and again to Finland and by.
0: Angażujemy też artystów do wspólnego planowania tych tras, mając nadzieję, że zdobędą w ten sposób bezpośrednie kontakty do promotorów i klubów, tak aby następnym razem nie potrzebowali naszej pomocy, a mogli działać samodzielnie. Nie mamy pewności, że to zadziała, ale taki oto mamy pomysł na rozwój publiczności w naszych krajach.
1: To start developing new audience base for our artists in each other's countries.
0: Maria Silvenoinen z Finlandii. O takim oto pomyśle. Myślę, że bardzo sensownym na budowanie publiczności. A całość tej dyskusji moderował Kaspar Zawilejski znakomicie, no ale tutaj akurat jego głos nie zabrzmiał.
2: No w końcu prowadzący, a nie panelista. Jeżeli państwo mają pomysły na to, jak, co zrobić, żeby improwizowało nam się wszystkim lepiej, to zapraszamy do kontaktu facebook.com/improwizowana albo improwizowana@polskieradio.pl i dalej relacjonujemy Jazzcar. Koncerty, panel dyskusyjny, a wśród tych koncertów między innymi taki dość szczególny, bo to był Międzynarodowy Dzień Jazzu, 30 dzień kwietnia i koncert UMO Helsinki Jazz Orchestra pod kierunkiem Bianki Rantali, estońsko-fińskiej wokalistki, kompozytorki, aranżerki, ale zanim muzycy stanęli na scenie, odbyła się taka dość zwięzła gala wręczenia estońskich nagród jazzowych i jednej laureatki już państwo dzisiaj słuchali, bo to była Rachel Talc, która została nagrodzona za najlepszy zespół i to chodzi o ten kwartet z płyty Back and Forth, a artystką roku została Maria Faust.

0: Marsz 6.1 z płyty Marches Rewound and Rewritten Marii Faust, płyta ubiegłoroczna. Grali Maria Faust na saksofonie altowym, Francesco Bigoni na tenorze i klarnecie, Anders Banke na klarnecie basowym i sakshornie barytonowym, Kasper Tranberg na trąbce, Max Hydne na puzonie, Jonathan Alblom na tubie, Emanuel Maniscalco na samym werblu i Peter Ole Jørgensen na instrumentach perkusyjnych i bębnie basowym.
1: No, tej gali nagród dla najlepszych muzyków jazzowych w Estonii pojawiła się też kategoria Nowej Nadziei. I no to jest to ciekawe.
0: To był przyjemny moment, dlatego że jak wiadomo, festiwale to często nie tylko oficjalne koncerty, ale też jam sessions, i w pierwszy wieczór poszliśmy do wspomnianego podczas tej debaty w przytaczanym fragmencie klubu Philly Joe's w Tallinie, i tam dobre wrażenie zrobił na nas pewien młody saksofonista nazwiskiem Nikita Korzon. Saksofonista altowy głównie, znaczy przynajmniej podczas dżemu jako taki się prezentował. Prezentował się jako, na razie powiedziałbym tak, obłędnie efektowny saksofonista. Zobaczymy, co przyniesie czas. No i czy byliśmy zaskoczeni? Tak, ale mile zaskoczeni, kiedy okazało się, że Nikita Korzon został nową nadzieją. Dostał nagrodę również podczas tej gali. A skoro obłędnie efektowny, to może warto jednak, żeby państwo też się o tym przekonali. Oto utwór kwartetu Nikity Korzona pod tytułem Mathematically Correct.

0: Jest odwaga, jest pasja, całkiem przekonująco ten Coltrane'owski jazz wychodzi na alcie. Zobaczymy, co dalej, co wyrośnie z Nikity Korzona, saksofonisty estońskiego, który został nową nadzieją estońskiego jazzu w tym roku. To był fragment płyty A Pot of Gold, nagranej w tallińskim klubie Philly Joe's i wydanej 20 kwietnia tego roku.
1: Teraz co? Zamykamy wątki estońskie i przenosimy się do, jakże daleko, do Danii. Ocean Fanfare to jest taki zespół, który prezentowaliśmy wielokrotnie, przynajmniej dwukrotnie wcześniej przy okazji poprzednich albumów First Nature, Second Nature i teraz wydana została nakładem oficyny Barefoot, zgadli państwo, Third Nature. Jest coś takiego w muzyce tej grupy, ona nie jest, przyrzekłem sobie, że tak nie będę mówił, że jest wymagająca i niełatwa, ale jest ona niełatwa. Tam jest taka jakaś tajemnica, strukturalnie to nie jest wszystko takie proste do wychwycenia, ale no jest jakaś magia, którą no oczywiście muzyka zawdzięcza w dużej mierze wykonawcom z najwyższej półki. Tomasz Dąbrowski na trąbce, Sven Meinild saksofony, tenor, alt plus klarnet basowy, Richard Anderson na kontrabasie i kolejna duża postać skandynawskiego jazzu na perkusji.

0: Tomasz Dąbrowski, Sven Meinild, Richard Anderson i Peter Brun, czyli kwartet Ocean Fanfare i fragment, ostatni fragment z płyty Third Nature, Quantum.
1: Żegnaliśmy się z Estonią, ale przecież nie pożegnaliśmy się w tym programie z krajami bałtyckimi, bo wracamy na Łotwę, wracamy do katalogu oficyny Jerzyka Records i dwie bardzo ciekawe wiosenne nowości z wytwórni prowadzonej przez Mareksa Ameriksa. Twisted Summer to jest album tria, no, gigantów europejskiej sceny muzyki, od jazzowej przez free jazzową.

po swobodnie improwizowaną, bo to na saksofonach Liudas Mockunas z Litwy, ze Szwajcarii na puzonie Samuel Blazer, a na gitarze jedyny, nie do pomylenia z nikim innym, Mark Dicre.

Judas Mockunas, Samuel Blazer, Mark Ducre, kompozycja Blazera, Dama. Czy to po polsku? Powiedziałbym, że nie. Gdyby nie to, że jakieś związki takie personalne, unia personalna Samuela Blazera z naszym krajem łączyła, rodzinna. Coś takiego tam było, więc możliwe. Ale nie jest to aż tak istotne, jak fakt, że to jest jego kompozycja trochę szwajcarsko brzmiąca, w sensie

0: Hatology, Hat, taki kameralny jazz, z którym oczywiście poradzili sobie wykonawcy miary Lidasa, Mockunasa i Marka Dikret.
1: Osobiste wprowadziłeś, jakbyś tęsknił za jazzowym pudlem.
0: Nie, nic takiego nie ma miejsca.
1: Nie tęsknisz.
0: No. Nie, tutaj liczy się wyłącznie muzyka, oficyna, twist, nie oficyna, tytuł Twisted Summer, oficyna Jersika Records, w jej katalogu zostajemy nadal. I kolejna wiosenna nowość, tym razem w zasadzie to też jest przykład kolaboracji, to akurat tej takiej nordyckiej.
1: Pulse Trio, zresztą ten skład Marek Samerics przedstawiał jako ładnie, przykład takiej współpracy.
0: Na perkusji z Łotwy Pauls
1: Pokratnieks.
0: Na fortepianie ze Szwecji Fabian
1: Kalerdal.
0: I na kontrabasie z Finlandii Oli
1: Rantala.
0: To był mój sprytny wybieg, aby uniknąć czytania trudnych nazwisk. Zespół nazywa się Pulse Trio, a nowa płyta nosi tytuł Now Is All We Have.

0: The Weight of Goodbye z albumu Now Is All We Have. Pulse Trio, oficyna Jersika Records. Ten materiał został zarejestrowany bezpośrednio, na żywo w studiu, bez żadnych dogrywek, nakładek na taśmę przy użyciu słynnego magnetofonu Studer A80. I ostatnia pozycja tego wieczoru.
1: Tak jest. Nowa płyta Sneaky Jesus. Drugie z nią spotkanie w ramach naszych spotkań z państwem.
0: Tym razem wrocławski zespół ma nam do zaproponowania album zatytułowany For Better Future. Album wydaje oficyna Audio Cave. Wspaniała poezja, jeśli chodzi o tytuły utworów. Upiór w wizjerze, spięty koleś w grobie, dzień dziecka w sklepie z kruszywem. Z pewnością wygrałyby, jeśli chodzi o humor. Natomiast muzycznie na pewno wyróżnia się utwór numer 5, zatytułowany po prostu Mufasa. Kompozytorką tego utworu jest Matylda Gerber, która gra tutaj na saksofonie. Oprócz niej Maciej Forreiter na gitarze, Franciszek Pospieszalski wyjątkowo na kontrabasie, Michał Wdowikowski na perkusji, czyli Sneaky Jesus. My mówimy już dobranoc.
1: Janusz Jabłoński
0: i Tomasz Gregorczyk.

Program Drugi Polskiego Radia, minęła pierwsza. Przed mikrofonem Marek Zwyżykowski. W nocnym wydaniu audycji posłuchamy dziś czterech utworów zrealizowanych w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia w latach 1979-1986. Przypomnę je w kontekście przywracania przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej historycznego kształtu tej niezwykle ważnej placówki. Audycję otworzy La Folia Pawła Szymańskiego, utwór zrealizowany w 1979 roku. Potem posłuchamy Cartier Latin, dzielnicy łacińskiej na taśmę Krzysztofa Baculewskiego z roku 1981, Isn't It Andrzeja Bieżana, kompozycji powstałej w latach 1981-83 oraz tańców polskich według księdza Baki Lidii Zielińskiej z 1986 roku. Plan dźwiękowy kompozycji La Folia Pawła Szymańskiego stanowi schemat basowo-harmoniczny utworu popularnego w Hiszpanii i Portugalii w XVII i XVIII wieku. Folia jest określeniem zarówno tańca, jak i owego następstwa harmonicznego. Komponując swój utwór, Paweł

Szymański wykorzystał syntezator Muga. Archaiczne w świecie technologii elektronicznej urządzenie przeżywa dziś drugą młodość. 20 kwietnia tego roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na syntezatorze Moog 35 grała bardzo pięknie, niezwykle twórczo, Aleksandra Słyże. W utworze The Long Pause Gives Way 2 artystka wykorzystała także pochodzące ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia urządzenia Synthi VCS3 i Polimoog. Dodam, że akustycznym materiałem wyjściowym folii Pawła Szymańskiego były wykonane na klawesynie przez Władysława Kłosiewicza następstwa akordów i ich wariacyjne rozwinięcia. Melodie zagrane na Moogu i dźwięki klawesynu zostały następnie poddane obróbce polegającej między innymi na ich nawarstwianiu, multiplikowaniu, w efekcie czego powstała faktura złożona z dużej liczby głosów. O charakterze muzyki decydują ewokujący nastrój przeszłości, schemat folii i nadbudowane nad tym schematem polifoniczne współbrzmienia. Paweł Szymański, La Folia.

Świat muzycznej przeszłości zaklętej w dźwiękach klawesynu w utworze La Folia Pawła Szymańskiego, zrealizowanym w 1979 roku w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia przy współpracy Eugeniusza Rudnika. Przed nami Quartier Latin, dzielnica łacińska na taśmę Krzysztofa Baculewskiego, utwór zrealizowany w 1981 roku przy współpracy Barbary Okoń-Makowskiej.

Była to Dzielnica Łacińska Krzysztofa Baculewskiego, utwór zrealizowany w 1981 roku w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia przy współpracy Barbary Okoń-Makowskiej. Czas na muzykę urodzonego w 1945 roku, zmarłego tragicznie w roku 1983, Andrzeja Bieżana, kompozytora, który starał się zawsze pozostawać z dala od utartych konwencji. Artysta hołdował muzyce improwizowanej, tworzonej pod wpływem intuicji, dlatego jedną z jego miłości był jazz. Jako pianista występował na znaczących festiwalach, między innymi na Jazz Jamboree i w małych salach odległych od wielkich centrów.

metrów. Chętnie sięgał po środki elektroakustyczne, które były dla niego naturalnym medium realizacji oryginalnych wizji dźwiękowych. Wspomniałem o fascynacji Andrzeja Bieżana jazzem. Skromny ślad tych zainteresowań znajdziemy pod koniec kompozycji Isn't It. Wcześniej spotkamy świetne pomysły kolorystyczne, bardzo wysmakowane elektroniczne kontrapunktowanie, przeciwstawianie sobie planów, brzmień i motywów. Isn't It? Czyż nie? Utwór Andrzeja Bieżana zrealizowany przy współpracy Tadeusza Sudnika.

Isn't It na taśmę Andrzeja Bieżana. Utwór zrealizowany w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia przy współpracy Tadeusza Sudnika w latach 1981-83. Na zakończenie proponuję utwór tyleż zabawny, co sarkastyczny, z wielkim smakiem wykorzystujący poezję, które wywołać mogą i uśmiech, i lęk. Autorem owych rozważań jest ksiądz Józef Baka, jezuicki kaznodzieja, panegirysta i hagiograf, obok Jędrzeja Kitowicza jeden z bardziej znanych przedstawicieli kultury czasów saskich i wczesnego okresu panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Urodził się 18 marca 1707 lub 1706 roku na Białorusi. Mieszkał między innymi na Wileńszczyźnie, a zmarł 2 czerwca 1780 roku w Warszawie. W celach moralizatorskich napisał bardzo nieudolnie rymowane, ale może przez to pełne wdzięku z naszego współczesnego punktu widzenia, uwagi rzeczy ostatecznych i złości grzechowej, którego to zbioru część drugą stanowią uwagi o śmierci niechybnej, wydane najpierw anonimowo, a na początku XIX wieku już pod prawdziwym nazwiskiem. Były one przedmiotem żartów i drwin wileńskiego środowiska kulturalnego. Dziś ich koślawość literacka, a przede wszystkim retoryka, to w jaki sposób miały wpłynąć na czytelników, na ich poprawę moralną, wyzwalają szczery uśmiech. Poddała mu się z pewnością autorytet.

0: Разом, мой старушку, при гарнушку дармо з голова зжила. Ніц півко, хоч
1: півко.
0: На дяді,
1: вас позжила. Шмірч косо, з латросо.
2: Ти сходу, правди, на.
3: Вшак поранek od wieczoru, niedaleki
4: Świat
3: bez pozoru.
4: Bramy.
3: Dzień z nocą,
4: karmcą, tą mszczą. Prawda, szacuję.
3: Tobie w głowie skoki, tany, harty, żarty naprzemiany.
4: Śmierć
3: kroczy, utroczy, jak ptaszka, nie fraszka.
4: Nie poważa kibera,
3: babkę,
4: odziera, co złoto jej złoto.
3: O, czy
4: na fontarze Mars popatrzy.
3: Nigdy.
4: Gotowy, pudruje się w jedną zgnilizną.
5: Łaszczyś zbytnie na cukierki?
6: O, ja bogaczu,
4: tak godne
6: śpiewaczu. Masz sepety i kasety, masz goty,
4: jak
6: wygody i wygody.
4: Zdzierają.
6: To już piłka. Bogacz Boga miał wychwalić. I ofiary z bogactw palić.
5: Ja bogini zeszkodzę.
4: Ja jest oddany dla nabycia.
5: Śmierć
4: wizyska. Kłopoty, kłopoty. Wszak zwiędniałeś, ołysiałeś, jak skorupa.
5: Darmo każdy głuchy, słaby z nosa,
4: gdy u kogo rozumsa,
5: wszak zdoła nie
4: zrobi.
5: Ja nie

boleś zacząć pieśnię, kiedy skończyć już nie wcześnie, a mole i pleśnie bez żalu ochoczo pogryzą, potoczą i serce, i głowę, i pisma wieszczowe. Macie nadzieję, jak Prometeje, iskrę światła z nieba dostać, by przemienić świata postać? Ej, zuchwali, stójcie z dali, bo ta iskra mózg wam spali, bo wam w niebiosa nie wścigać nosa, a cicho, awara!

Były to tańce polskie według księdza Baki Lidii Zielińskiej. Utwór zrealizowany w 1986 roku w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia przy udziale Barbary Okoń-Makowskiej. W partiach słownych usłyszeliśmy Grażynę Barszczewską, Joannę Sobieską, Krzysztofa Kołbasiuka, Jerzego Rogowskiego, Kazimierza Wichniarza i Annę Zielińską, córkę autorki. Nocne wydanie Fantazji Polskiej dobiegło końca. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Marek Zwyżykowski.

Minęła druga. Przy mikrofonie Grzegorz Dąbrowski. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na muzyczną noc Euroradia. Nasze dzisiejsze spotkanie zaczynamy od koncertu, który odbył się w siedzibie Radia Francuskiego w Paryżu 17 września 2025 roku. Koncert rozpoczęła uwertura w stylu włoskim Franciszka Schuberta. To dzieło napisane w 1817 roku pod wpływem ogromnego zainteresowania, jakim cieszyły się w Wiedniu opery Joaquina Rossiniego. Gra Orkiestra Filharmoniczna Radia Francuskiego, dyryguje Riccardo Minasi.